0: Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
3: Spróbujcie sami.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Minęła godzina 3:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Paliwo ma być tańsze teraz,

0: podkreślił w orędziu Karol Nawrocki, wskazując, kto jego zdaniem odpowiada za ceny paliw.
1: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
0: Minister Andrzej Domański zapewnił, że ceny paliw w przyszłym tygodniu będą niższe.
2: Najpierw musi być opublikowana ustawa na bazie tej ustawy. Dlatego ona była tak ważna. Będzie możliwość wydania specjalnego rozporządzenia, na bazie którego obniżymy akcyzę. Obniżeniu ulegnie również podatek VAT i ceny paliwa w Polsce. Pomimo tego zupełnie niezrozumiałego oporu prezydenta Nawrockiego przez wiele, wiele tygodni, te ceny paliwa w przyszłym tygodniu będą niższe.
0: Wieczorem ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Profesor Andrzej Podraza podkreśla, że podpisanie ustawy nie zakończy sporu między prezydentem a rządem. Politolog podkreślał na antenie Polskiego Radia 24, że Karol Nawrocki prawdopodobnie będzie chciał rozliczyć rząd z obniżek.
3: To dobra wiadomość, natomiast nie kończy to oczywiście festiwalu politycznego, dlatego że do tej pory mieliśmy jakby tą komunikację w jedną stronę, ze strony rządu w kierunku prezydenta. I on był winiony za wysokie ceny paliwa. Teraz prawdopodobnie będzie ta komunikacja szła w drugą stronę. Wszystko zależy od tego, jakie te ceny będą. I być może rząd będzie winiony, że jednak te obniżki nie są jednak aż tak duże.
0: To nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy w weekend zapłacą mniej za paliwa. To wpis premiera Donalda Tuska w mediach społecznościowych w reakcji na decyzję prezydenta. W prokuraturze krajowej zaczyna działać zespół do spraw afery Zonda Krypto. Decyzję o jego powołaniu podpisał w poniedziałek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Zespół 7 prokuratorów kierowany przez Marka Wełnę przejął śledztwo, które dotąd prowadził Śląski PZ. Postępowanie w sprawie Zondy wszczęto w kwietniu. Prokuratura bada podejrzenie oszustwa i prania pieniędzy. Roszczenia klientów mogą sięgać kilku miliardów. O jaką kwotę chodzi dokładnie, nie mówi wprost nawet prokuratura, bo do śledczych wciąż zgłaszają się kolejni poszkodowani. Sprawa ma też wątek polityczny. Zonda Krypto finansowała wydarzenia i podmioty związane z politykami prawicy, a prokuratura sprawdza, czy niektóre płatności mogły mieć związek z działaniami dotyczącymi regulacji rynku kryptowalut. W śledztwie zarzuty usłyszało już kilka osób. To aresztowany na 3 miesiące prezes PKOL Radosław Piesiewicz oraz byli współpracownicy zaginionego założyciela giełdy Sylwestra Suszka. W ramach połączonego postępowania śledczy badają, co stało się z mężczyzną. Na współpracę z prokuraturą zdecydował się prezes Zondy Przemysław Kral. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Poprawi się przepustowość i komfort pasażerów na lotnisku Chopina. Zakończono budowę nowej płyty postojowej. To brak miejsca dla samolotów był jedną z przyczyn rosnących zatorów na lotnisku, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Im więcej przewoźników, im większy ruch, im więcej połączeń, im więcej pasażerów, tym bardziej musimy organizacyjnie się do tego przygotować. Jeżeli spojrzymy na statystyki europejskie, to widzimy, że nasze poszczególne porty lotnicze są w czołówce, a czasem na pierwszym miejscu w swoich segmentach, jeżeli chodzi o rozwój ruchu lotniczego.
0: Budowa płyty postojowej kosztowała prawie 200 milionów złotych. Trwają także przygotowania do rozbudowy terminala pasażerskiego. Polska zmierzy się dziś z Rumunią w trzeciej kolejce grupy B piłkarskiej Ligi Narodów. George Hagi, znany, słynny przed laty jako piłkarz zwany Maradoną Karpat, a obecnie trener Rumunów, powiedział, że wiele ciepłych słów o Polakach i liderze Robercie Lewandowskim. Wasza reprezentacja jest utalentowana, lewy, każdy wie, ale on też ma swoje lata. To jest naprawdę wielki mistrz i zdaje sobie sprawę, że przyjdzie na niego czas. No, ale on to na pewno zrozumie. To prawdziwy mistrz. Początek meczu o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, temperatura od 3 stopni na wschodzie, 4 lokalnie w centrum, do 12 na zachodzie i nad morzem. W dzień na krańcach zachodnich słaby deszcz, rano też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w piątek od 19 stopni na północnym wschodzie, Półwyspie Helskim i północnym zachodzie, 22 w centrum, do 23 stopni miejscami na południu.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Życie zaczyna się po 90. Tak twierdzi Sobiesław Zasada, który w piątkowej audycji zdradzi swój sposób na długowieczność. Sprawdzimy też, jakie codzienne nawyki mogą pomóc dożyć długich lat w dobrym zdrowiu. Pasja, ruch, dieta, a może geny?
2: Cztery pory roku. Zapraszamy dziś od 9:00. Dagmara Kowalska,
3: Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
4: Powoli witamy drugi dzień października, który przynosi ze sobą wyjątkowy, pełen pozytywnej energii, Światowy Dzień Uśmiechu. Z tej okazji już za chwilę przełamiemy nocną ciszę, by wypełnić czas wyłącznie dobrą atmosferą. Z uśmiechem na ustach gorąco zapraszam do spędzenia najbliższych godzin z radiową jedynką. U mikrofonu Danuta Kryńska. Zaczynajmy.
5: Panowie, prosimy.

dziwna rzecz dziś się stała. Siedziałem w biurze, pisałem jakiś list i w pewnej chwili czuję, że list mi się rymuje. I patrzę, rzeczywiście piosenka, nie list. Obok mnie stoi szef zagniewany. To niesłychane, rozumu panu brak? To widzę po raz pierwszy. Buchalter pisze wiersze i bierze liści.

dziwna rzecz z tą piosenką. Myślałem, szef mnie wyrzuci, ale nie. Powiedział cztery słowa, moi panie, pan zwariował. A biuro powiedziało, że ze mną jest źle. Co mi szef, co mi szef, co mi biuro? Niech obgadują, ja wszystko mogę znieść, bo ona, moja miła, ten wierszyk pochwaliła.

0: skreśliłem w biurze taki wierszyk. Niezdarny, głupi, lecz najszczerszy, bo w nim tęsknota moja tkwi.
1: Swój wielki przebój śpiewał Andrzej Bogucki z zespołem Mariana Radzika. I było to nagranie z 1967 roku. Na pewno pamiętają Państwo przebojowe tango W maleńkiej kawarence Freda Rajmonta z polskim tekstem Tymoteusza Ortyma. Przypominam tę piosenkę Mieczysław Wojnicki.

Barbarę Rylską usłyszymy w przeboju, który w 1930 roku lansowała Zula Pogorzelska wraz z chórem Dana. Słowa polskie Mariana Chemara, Panna Mania gra na mandolinie.

i piosenka, która ponad pół wieku kojarzy się z nazwiskiem Bohdana Łazuki. Przebój z 1934 roku, bo to się zwykle tak zaczyna.

Kolejna piosenka to przebój z Teatru Morskie Oko. Muzyka Oskara Sztroka, słowa Andrzeja Własta. Tytuł Śpij moje serce cichutko. Z zespołem Tadeusza Suchockiego śpiewa Krystyna Sienkiewicz.

0: Do Radia Retro serdecznie zapraszam już w poniedziałek.
1: Jedynka. To jest radio.
0: W radiowej jedynce trwa właśnie relaksująca noc.

przemoczony poeto, siądź, skończ ten swój niezwykły wiersz. Pusta kartka i tylko znów ogarek świecy.

0: Postrącał wiatr, a miałeś zerwać. Tak mało ciebie mam, kilka mądrych zdań. To wszystko.
1: Mrok jak

0: znów twoja twarz, jabłkami pachnie dom. Powiesz pewnie, poeto, siądź, skończ ten swój niezwykły wiersz.
1: Pusta kartka, nie tylko znów ogarek świecy.
0: Dla ciebie dziś kupiłem tych chryzantem pęk.
1: A tutaj jabłka z drzew postrącał wiatr, a miałeś zerwać.

0: przepraszam.
1: Poeta.
0: Już tyle lat się znamy. Ciągle coś nie tak.
1: Ale wiesz, warto było czekać na te słowa. Niewiele osób umie powiedzieć tak ładnie, przepraszam.

0: Autopromocja.
1: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
2: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
1: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
2: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
3: Taka jest piłka i musimy iść dalej, nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
1: Mecz Polska-Rumunia już dziś o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
1: Tomasz Kowalczyk
2: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła godzina 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Ceny paliw już w przyszłym tygodniu będą niższe, zapewnił Andrzej Domański. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę w sprawie podatku.

0: spadku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. O swojej decyzji poinformował w orędziu radiowo-telewizyjnym. Minister finansów Andrzej Domański tłumaczył, jaka jest ścieżka legislacyjna.
1: Na bazie tej ustawy, dlatego ona była tak ważna, będzie możliwość wydania specjalnego rozporządzenia, na bazie którego obniżymy akcyzę. Obniżeniu ulegnie również podatek VAT i ceny paliwa w Polsce. Pomimo tego zupełnie niezrozumiałego oporu prezydenta Nawrockiego przez wiele, wiele tygodni, te ceny paliwa w przyszłym tygodniu będą niższe.
0: Premier Donald Tusk wcześniej zapowiedział, że po podpisaniu ustawy przez prezydenta rząd przywróci program osłonowy ceny paliw niżej. To nieoczywista decyzja, która w elektoracie Konfederacji może wywołać niezadowolenie. Tak podpis prezydenta skomentował politolog Rafał Chwedoruk. Profesor uważa, że w ostateczności politycznie jest ona korzystna.
2: To, co się stało w tej chwili, może wśród części prawicy wywoływać niezadowolenie, także wśród części najbardziej zaangażowanych wyborców. No z drugiej strony Vox Populi w tej materii raczej zdecydowanie byłby po stronie inicjatywy rządu i także pewnie większość wyborców prawicy woli ulżenie cierpienia ekonomicznego.
0: Producenci paliw oddadzą państwu 60% zysku, ponad to, co zarobiliby przy zwykłej marży, a sprzedawcy paliw, którzy nie produkują, 50%. Prawnicy komentują wydanie przez sąd zgody na list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Sędzia Bartłomiej Przymusiński uważa, że najważniejsze jest, aby prawomocne orzeczenie wydał prawidłowo umocowany sędzia. Jego zdaniem sąd drugiej instancji powinien wziąć pod uwagę interes wymiaru sprawiedliwości.
3: Czy bardziej istotne jest, żeby jednak tego podejrzanego spróbować sprowadzić do kraju? To wydanie takiego listu żelaznego mogło być uzasadnione, no ale można powiedzieć, że jest na pewno takie ryzyko, że ktoś, kto ma złe intencje, mógłby ten list żelazny wykorzystać do tego, żeby przemieścić się do innego kraju. Od tego są sądy, żeby takie decyzje podejmować.
0: Mecenas Tymoteusz Paprocki uważa, że prokuratura nie powinna zaskarżać decyzji sądu, bo wydanie listu żelaznego może pozwolić na rozpoczęcie procesu.
4: Prokuratura wreszcie uzyska możliwość prowadzenia postępowania karnego, skierowania aktu oskarżenia i udowodnienia przed sądem winy byłego ministra sprawiedliwości, albo z drugiej strony Marcin Romanowski udowodni swoją niewinność. Uważam, że prokuratura nie powinna zaskarżać tego postanowienia, tylko skupić się już na prowadzeniu postępowania i ustalenia, jak naprawdę było w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
0: Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu pierwszej instancji i zapowiedziała zażalenie. Były szef Biura Ochrony Rządu generał Marian Janicki uważa, że przedłużająca się niepewność wokół kierownictwa Służby Ochrony Państwa źle wpływa na funkcjonariuszy. Prezydent Karol Nawrocki nie uzgodnił kandydatury pułkownika Tomasza Jackowicza na komendanta SOP. Generał Janicki mówił w Polskim Radiu 24, że wśród funkcjonariuszy widać zniecierpliwienie.
5: Trzeba wyznaczyć człowieka, bo to źle wpływa na morale funkcjonariuszy.
6: A właśnie
5: wprost nie mówią, ale ja widzę to, że jest zdenerwowanie, zniecierpliwienie. Co dalej? Czekaj, co będzie dalej? To takie pytanie miałem na święcie. Co będzie dalej? Kogo wyznaczą? Nie wiesz, że...
0: Zgodnie z ustawą komendanta SOP powołuje premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji w uzgodnieniu z prezydentem. Po nieudanym wykonaniu kary śmierci w Tennessee gubernator stanu zarządził niezależną weryfikację oraz tymczasowe wstrzymanie zaplanowanych egzekucji. Krista Pike przebywa w szpitalu w stanie krytycznym. Otrzymała dwie dawki środka śmiercionośnego, zanim wykonanie wyroku przerwano.
7: Zespół reprezentujący Kristę Pike, pierwszą kobietę, którą władze stanu zamierzały poddać egzekucji od 200 lat, zaapelował do gubernatora Tennessee Billa Lee o zmianę kary śmierci na łagodniejszy wymiar kary. Krista żyje. Na razie nie znamy rokowań ani szczegółowych informacji o jej stanie zdrowia, ale wiemy, że żyje i otrzymuje pomoc medyczną ratującą życie. Powiedział Randy Spivey, prawnik skazanej, jak przekazał jeden z jej obrońców, będący świadkiem nieudanej próby egzekucji, w ciągu godziny do ramienia Pike wprowadzono co najmniej 7 igieł w celu podania dawek składających się na zastrzyk z trucizną. Po tej nieudanej próbie egzekucji gubernator Tennessee Bill Lee zarządził niezależną weryfikację procedur oraz tymczasowe wstrzymanie zaplanowanych egzekucji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Kobieta została skazana na śmierć za morderstwo popełnione 30 lat temu. Była wówczas nastolatką.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W piątek na krańcach zachodnich słabe opady deszczu, rano mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w dzień od 19 stopni na północnym wschodzie, Półwyspie Helskim i północnym zachodzie, 22 w centrum, do 23 stopni miejscami na południu.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Cztery pory roku.
3: Życie zaczyna się po 90. Tak twierdzi Sobiesław Zasada, który w piątkowej audycji zdradzi swój sposób na długowieczność. Sprawdzimy też, jakie codzienne nawyki mogą pomóc dożyć długich lat w dobrym zdrowiu. Pasja, ruch, dieta, a może geny?
4: Cztery pory roku. Zapraszamy dziś od 9:00. Dagmara Kowalska,
5: Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
6: Dziś świętujemy Dzień Uśmiechu, więc przywitajmy go z iście królewskim rozmachem.

15-16 stopni, to rzeczywiście człowiek może złapać się za głowę i bardziej otulić tym kocem. Nasz lubelski reporter Tomasz Maczulski sprawdzał, jak to właśnie z tym grzaniem jest w lubelskich spółdzielniach. Zatem do usłyszenia w sygnałach dnia.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką za 10 minut, godzina 6. Temat meczu się pojawi w sygnałach dnia, no i temat także selekcjonera. To nie to, że my go wywołaliśmy, tylko sam selekcjoner mówił, że ewentualna porażka z Rumunią mogłaby go przybliżyć do ewentualnej decyzji o rezygnacji. Rezygnacja? Zmiana trenera znowu?
1: Panie redaktorze, oczywiście, że zmiana trenera, zmiana fundamentów, to co pan powiedział, mentalności, zmiana budowania drużyny i najlepiej jakby naszym trenerem był Niemiec.
0: Ja to nie wiem, czy to zabrzmiało jak prowokacja, chociaż rzeczywiście ci mają sukcesy. Na przykład wcale bym się nie obraził, gdyby Jurgen Klopp stanął na czele naszej reprezentacji, ale on zdaje się jest teraz zajęty. Pan Krzychu ma zajęte, bo zdaje się dzwoni. Właśnie dzwoni w sprawie Karpia.
2: Dzień dobry. Krzychu Kotlina-Kłodzka, pozdrawiam. Panie redaktorze, 8 stopni było, a jeśli chodzi o Karpia, zapraszam do Polanicy. Jakby tylko pan mógł, przyrządzę i zmieni pan zdanie. To jest jedna z lepszych ryb. Pozdrawiam.
0: Panie Krzychu.

0: Panie Krzysieńku, panie Krzysztof, ja wszystko rozumiem, a bardzo panu dziękuję za zaproszenie, ale tu nawet nie chodzi o smak, bo tu bardziej chodzi o ości. Ja mam takie traumatyczne wspomnienie z dzieciństwa. W Wigilię to prawie karetka przyjechała, bo się zadławiłem. To nie chodzi o smak, tu chodzi o ości. Jak pan mi zaprezentuje po prostu filet skarpia, ale taki, żeby ani jednej nie było, tej nawet włosowatej, to ja naprawdę do pana przyjadę i skosztuję. Jak Boga kocham. O, nowy dzwoni.
1: Z tej strony Sławomir z miasta Czempiń, okolice Kościana. Dzisiaj mamy poranek rześki, ale zapowiada się na ciepły dzień. Nie pada, nie wieje. Na razie jest cicho i spokojnie, ale powolutku miasto będzie się budziło do życia. Życzę wszystkim miłego, udanego, spokojnego piątku. A to jest mój pierwszy raport pogodowy i oczywiście liczę na miłe przyjęcie do naszego RKRP.
0: No nie wiem, czy akurat takiego powitania się pan spodziewał, no ale wyszło zacnie, bo na cześć każdego nowego członka RKRP gramy fanfary i nawet i brawa.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
2: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
1: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
2: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
3: Taka jest piłka i musimy iść dalej, nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i do domu te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
1: Mecz Polska-Rumunia już dziś o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
1: Tomasz Kowalczyk
2: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
4: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport. Rozpoczął się remont ekspresowej piątki między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Zamknięto więc trasę w kierunku Gniezna, a zmotoryzowani poruszają się w dwóch kierunkach po jezdni, która zwykle prowadzi do autostrady A2. Remontowany odcinek ma 9 km. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace powinny zakończyć się w połowie grudnia. A remont drugiej jezdni, która prowadzi w kierunku A2, na razie nie jest planowany. Kierowcy muszą liczyć się z korkami na trasie, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego, tym bardziej, że na tym odcinku S5 panuje duże natężenie ruchu. Na remontowanym odcinku, przypominam, kierowcy będą korzystali tylko z jednej jezdni. A wczoraj zakończyły się utrudnienia spowodowane remontem wspólnego odcinka drogi ekspresowej S12 i S17 między węzłami Kurów Zachód i Kurów Wschód w kierunku Lublina. Trasa w stronę Warszawy jest jeszcze zwężona do jednego pasa. Remont 3-kilometrowego odcinka trwał od sierpnia. Ekspresówką między Kurowem a Jastkowem obecnie przejeżdża średnio 36 tysięcy pojazdów na dobę. Drogowcy prowadzą także pracę na trasie 48 od Spały do Teofilowa. To prawie 4 km trasy. Trwa tam wymiana nawierzchni, a jednocześnie drogowców napotkamy na odcinku 48 i Nowłódz-Poświętne. W miejscach prowadzonych robót jedziemy naprzemiennie, a ruch może być nawet sterowany ręcznie. Obowiązuje także limit prędkości do 50 km na godzinę i nie można wyprzedzać. A nocą zakończyły się problemy na A4 w Dolnośląskiem między węzłem Pietrzykowice a węzłem Wrocław Południe. Tam wcześniej doszło do kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym i z busem.
5: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Izabela Kuczyńska
6: i Paweł Ramowicz-Zieliński. Prezydent ustąpił w sprawie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych już jutro. Możliwy jest powrót programu CPN.
5: Może już podjąłem decyzję. Tak mówi Donald Trump, zapytany przez Polskie Radio o amerykańską bazę w Polsce.
6: Obława na motocyklistę w powiecie lubelskim. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i potrącił policjanta.
5: Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
6: Karol Nawrocki przekazał w orędziu, że złożył podpis pod dokumentem, ale nie zmienił zdania w sprawie wad prawnych rządowej propozycji. Skierował ustawę do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny.
5: Prezydent przekonywał w telewizyjnym wystąpieniu, że nie chce, by spór z rządem odbywał się kosztem kierowców i rodzin.
7: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
6: Karol Nawrocki podpisał ustawę, jednocześnie postawił rządowi warunek: paliwo ma być tańsze od zaraz.
5: I będzie, odpowiada minister finansów. Pierwszy krok już postawiono. Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych została opublikowana.
6: Na dniach będzie rozporządzenie o nowej odsłonie programu ceny paliw niżej, zapowiada minister Andrzej Domański.
8: Obniżymy akcyzę, obniżeniu ulegnie również podatek VAT i ceny paliwa w Polsce, pomimo tego zupełnie niezrozumiałego oporu prezydenta.

0: Nawrockiego przez wiele, wiele tygodni. Te ceny paliwa w przyszłym tygodniu będą niższe.
1: Presja ma sens, tak decyzję Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów komentują politycy z rządu.
2: Wygrali Polacy, takimi słowami decyzję prezydenta skomentował premier Donald Tusk.
1: W aktualnościach pytanie, czy Stany Zjednoczone podjęły już decyzję w sprawie stałej bazy swoich wojsk w Polsce?
2: Donald Trump unika jednoznacznej odpowiedzi, choć jak przyznał w swoich mediach społecznościowych, poczyniono w tej sprawie postępy.
1: Na szczegóły dopytywał go nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski.
3: Donald Trump powiedział, że przygląda się sprawie budowy bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Zapytany przeze mnie, dlaczego nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie, Trump odpowiedział: nie wiesz, czy podjąłem, czy nie. Mogłem już podjąć. Amerykański prezydent nie odpowiedział na moje pytanie, czy w takim razie decyzja została przez niego już podjęta. W ubiegłym miesiącu Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że poczyniono duży postęp w sprawie utworzenia bazy wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Poinformował, że jeśli taka decyzja zapadnie, to lokalizacja bazy zostanie ogłoszona bardzo szybko. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: 11 osób z zarzutami, 5 w areszcie.
1: Chodzi o zatrzymanych 2 dni temu w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum.
2: Odpowiedzą za założenie zorganizowanej grupy przestępczej i udział w niej.
1: Podejrzani, zdaniem śledczych, wydawali nieprawdziwe dyplomy ukończenia studiów i zaświadczenia o przebiegu nauki. W zamian przyjmowali łapówki. Trudnili się też legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce.
2: To część dużego i wielowątkowego śledztwa, przypomina Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
4: Łącznie w tym śledztwie zarzuty przedstawiono 97 osobom. Tych zarzutów jest 881.
1: A w sprawie Kolegium Humanum wobec 55 osób sformułowano już akty oskarżenia. 6 osób usłyszało nieprawomocne wyroki.
5: To są aktualności jedynki.
2: W nich Lubelszczyzna i obława na kierowcę jednośladu w gminie Niedrzwica Duża.
1: Wczoraj po południu w Krężnicy Jarej mężczyzna pędził motocyklem elektrycznym bez tablicy rejestracyjnej. Policjanci, którzy prowadzili rutynowe kontrole, wezwali go do zatrzymania.
2: Ten nie tylko nie zastosował się do polecenia, ale potrącił jednego z mundurowych policjant. Trafił do szpitala.
1: Motocyklista porzucił swój pojazd i uciekł pieszo.
2: Niemal 2000 osób aresztowanych podczas zamieszek związanych z protestami we francuskich liceach.
1: Antyrządowe akcje uczniów przerodziły się w falę przemocy.
6: Od rana w wielu miastach dochodziło do podobnych scen. Dziesiątki licealistów i chuliganów atakowały policjantów, strażaków oraz pracowników szkół. Podpalano śmietniki, barykady i budynki szkolne. Łącznie incydenty dotyczyły ponad 1000 placówek. Jak przekazało francuskie MSW, policja aresztowała 1949 uczestników zamieszek. O skali przemocy świadczy również liczba rannych. W starciach ucierpiało ponad 300 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Po kryzysowej naradzie z udziałem szefów służb francuski rząd podkreślił, że akcje licealistów, które początkowo dotyczyły pogarszających się warunków nauki, przerodziły się w zamieszki pod wpływem skrajnej lewicy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Piłkarze reprezentacji Polski rozegrają dziś 3. spotkanie w Lidze Narodów Biało-Czerwoni na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zmierzą się z Rumunami. Po 2 słabych meczach Polaków, remisie z Bośniakami i porażce ze Szwedami, niektórzy zaczęli domagać się zwolnienia selekcjonera. Co na to Jan Urban?
8: Za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje, po prostu. Wydaje mi się, że bardzo dobra pierwsza połowa w meczu ze Szwecją. Ja mówiłem, że godzina do drugiej bramki, był to mecz niesamowicie wyrównany. Straciliśmy bramki, w których mogliśmy się zachować inaczej. Przegraliśmy mecz z bardzo dobrym przeciwnikiem. Czeka nas kolejne spotkanie z Rumunią i myślimy tylko o Rumunii.
7: Początek meczu o 20:45, a już po 20:00 rozpocznie się nasze studio w radiowej jedynce. Maja Chwalińska zagra dziś o awans do 3. rundy prestiżowego turnieju tenisistek w Pekinie. Rywalką Polki będzie Ukrainka Dajana Jastremska. Będzie to pierwszy pojedynek obu tenisistek. Później na kort wyjdzie również Magdalena Fręch, która zmierzy się z Czeszką Nikolą Bartunkową. Pierwszą przeciwniczkę poznała już Iga Świątek, która rozpocznie jutro zmagania od 2. rundy meczem z Chinką Gao Xinyu. W turnieju mężczyzn w stolicy Chin Hubert Hurkacz zagra dziś w 2. rundzie z Francuzem Arturem Jeot. Polski Związek Narciarski poinformował, że 3-krotny mistrz

0: Olimpijski w skokach narciarskich Kamil Stoch dołączy do federacji w roli doradcy zarządu. Wybitny skoczek, który w marcu tego roku zakończył karierę, ma być łącznikiem pomiędzy zawodnikami, sztabami a działaczami z prezesem PZP Napoleoniuszem Tainerem na czele. Stoch i Tainer przeprowadzili już pierwsze rozmowy. Współpraca ma ruszyć pełną parą z początkiem przyszłego roku. Ponownie o sporcie za godzinę.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogoda. Piątek prawie w całym kraju będzie pogodny. Trochę więcej chmur na zachodzie i północnym zachodzie, ale i tam padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyrównana od 20 do 23 stopni. Nieco chłodniej na północy i krańcach południowych od 18 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami porywisty. Ciśnienie jest wysokie i cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie 1020 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat. W zachodniej połowie kraju jakość powietrza jest dobra, we wschodniej głównie bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 29% energii elektrycznej i ten odsetek rośnie. Od 10 do 18, OZE będzie stanowić ponad połowę prądu w sieci. Prawie w całym kraju, oprócz Wielkopolski, Pomorza, Warmii i Mazur, utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
13: Życie zaczyna się po 90. Tak twierdzi Sobiesław Zasada, który w piątkowej audycji zdradzi swój sposób na długowieczność. Sprawdzimy też, jakie codzienne nawyki mogą pomóc dożyć długich lat w dobrym zdrowiu. Pasja, ruch, dieta, a może geny?
14: Cztery pory roku. Zapraszamy dziś od 9:00. Dagmara Kowalska,
15: Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 15 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Piątek, drugi dzień października, 275 dzień roku, do końca roku dni 90. Słońce wzejdzie o 6.38, zajdzie o 18.11. Dzień potrwa zatem 11 godzin i 33 minuty i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 14 minut, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i minut 51. Imieniny obchodzą Aleksandra, Aniela, Antoni, Berengar, Berengaria, Dionizy, Dioniza, Dionizja, Eleuteria, Eleuteriusz, Kolumban, Leodegar, Nasiębor, Stanimir, Teofil i Ursycyn. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. No to sygnały zaczniemy od melodii i słów, które dla wielu z nas powinny być wręcz instrukcją obsługi każdego nowego dnia. A dlaczego nie?
2: Uśmiechnij się!
3: Uśmiechnij się! Uśmiechnij się!
4: No! Uśmiechnij się! Tak jak ja do ciebie!
0: Jutro będzie lepiej. Uwielbiam tę piosenkę. Tak się urocze składa, że w kalendarzu mamy dziś Światowy Dzień Uśmiechu. Podobno my Polacy mamy problem z uśmiechaniem się do nieznajomych na ulicy. Niektórzy przekonują, że Polacy to ponuracy. Trzeba by na pewno, chociaż ten uśmiech bez powodu w autobusie czy tramwaju, no to może budzić naszą podejrzliwość.
5: Najlepiej to chyba uśmiechać się codziennie.

0: Uśmiech po prostu ozdabia bardzo ładnie twarz, moim zdaniem.
1: To zależy, czy mamy powody. Staram się mieć jak najczęściej i dawać sobie te powody. Jest wiele sposobów. Jakiś remont sobie w domu zrobię, ucieszę się, że super mi coś wyszło.
2: To jest dobre, ale jednocześnie ryzykowne taki remont na poprawę humoru, bo często uśmiech znika, kiedy rachunek za remont weźmiemy do ręki. Wielu kibiców zastanawia się pewnie, czy uśmiech pojawi się wieczorem na twarzach naszych, albo przed telewizorem, albo radioodbiornikiem, bo przecież piłkarska reprezentacja Polski gra ważny mecz z Rumunią w Lidze Narodów. Nastroje po ostatnich spotkaniach są mocno napięte, a trener Urban nie ukrywa, że spodziewa się w mediach ostrej jazdy.
3: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła do tego, żeby mnie zmienić. Za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda.
2: No to pytanie do Państwa, czy w razie ewentualnego potknięcia z Rumunią, a potem w kolejnych meczach w tym roku, trener Urban powinien zacząć się pakować, czy też kolejna taka nerwowa zmiana selekcjonera niczego tu nie naprawi i trzeba dać mu czas na spokojne budowanie kadry. Pytanie, czy jest na czym budować. Zejdziemy też z trybun prosto do naszych mieszkań, by sprawdzić, czy już, czy może już tam w spółdzielni już, czy oni jeszcze, a pani dzwoniła?
4: Dzwoniłam do spółdzielni. Pani poinformowała mnie, że będzie włączone.
5: Jeśli temperatura wzrośnie, ogrzewanie zostanie automatycznie wyłączone.
6: Staramy się włączyć to ciepło wtedy, kiedy faktycznie jest taka potrzeba.
2: No to jak tam u Państwa? Włączyli, wyłączyli, czy może czekają? My za to czekamy na gości. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. O 7.15, godzinę później, Miłosz Motyka, minister energii. No to Grzegorz Osiecki zapyta, kiedy dokładnie spadną ceny paliw po tym, jak prezydent podpisał. Ja nazywam się Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam na sygnał dnia, jak zawsze do 9.22 139 22 02.

0: Panie redaktorze, oczywiście, że zmiana trenera, zmiana fundamentów, zmiana mentalności. I najlepiej, jakby był to trener zagraniczny.
1: Zagraniczny? No byleby nie z kraju na P.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Bo już dwóch mieliśmy. Jeśli państwo jadą autobusem właśnie w tym momencie, biegną do pracy albo

0: inny kierowca przepuścił na drodze, no to zachęcamy, żeby się uśmiechnąć, podziękować. Właśnie dzisiaj przypada Światowy Dzień Uśmiechu.
1: Staram się uśmiechać tak często na co dzień, bo zawsze jest jakoś tak fajnie i radośnie, jak człowiek się uśmiecha, niż smuci. Wystarczy spojrzeć na błękitne niebo, czy na sympatycznych, uśmiechniętych również ludzi, a uśmiech zaraża, więc warto się uśmiechać dla siebie.
2: Nie poprzestawajmy na samym uśmiechu, bo śmianie się dostarcza znacznie więcej endorfin, mówi dr Iwona Werner, psycholog WSB Merito w Poznaniu.
3: Badania nad tym, jakie zachodzą zmiany w mózgu pod wpływem naszego uśmiechu, pokazują, że efekty nie są bardzo silne. Ta duża moc, taka fizjologiczna, psychologiczna, zachodzi w czasie spontanicznego śmiechu. Uśmiech jest zbyt delikatnym sygnałem dla naszego mózgu. Śmiech potrafi obniżyć poziom kortyzolu o ponad nawet 30%, gdy jesteśmy w reakcji jakiejś stresowej, czyli potrafi obniżyć poziom odczuwanego stresu. Kortyzol czy adrenalina ulegają obniżeniu.
4: Przez to zabieganie, nie ma czasu, żeby cieszyć się tym życiem, tak? Tylko musimy biec jak szczurki.
5: Najlepiej to chyba uśmiechać się codziennie. Uśmiech po prostu ozdabia bardzo ładnie twarz, moim zdaniem.
6: To zależy, czy mamy powody. Staram się mieć jak najczęściej i dawać sobie te powody, pomagać szczęściu swojemu. Jest wiele sposobów. Rodzina przede wszystkim daje dużo szczęścia, ale takie nawet małe codzienne rzeczy. Jakiś remont sobie w domu zrobię, ucieszę się, że super mi coś wyszło. Albo wyjazd gdzieś za granicę, piękne strony świata obejrzeć sobie.
2: Ludzie na ulicach często się uśmiechają?
6: Raczej coraz rzadziej. Mamy taką melancholijną naturę, ale też coraz cięższe czasy i coraz jakby więcej problemów na głowie i chyba dlatego.
2: A lubi pan, kiedy ktoś się do pana uśmiecha?
6: Oczywiście. I staram się odwzajemnić. To naturalne endorfiny.
2: Może uśmiechu powinniśmy uczyć się od Brytyjczyków, którzy słyną z tego, że uśmiechają się do wszystkich dookoła. Mówi Ada, która mieszka w Anglii i prowadzi kanał na Instagramie Mama na Wyspach.
7: Jak przyjechałam tutaj te 10 lat temu, to zauważyłam to dość szybko, bo uśmiechali się do mnie ludzie totalnie mi obcy na ulicy. Nie do końca to rozumiałam. Było to dla mnie naprawdę dość szokujące. Nie wiedziałam też często, jak się zachować. Czy się też uśmiechnąć, czy w ogóle spuścić głowę w dół. Pytałam się wielokrotnie wielu ludzi i zawsze była to odpowiedź, że oni tacy są po prostu, że oni byli nawet trochę w szoku, że ja się ich o to zapytałam. I oni tak po prostu byli wychowani. Pamiętam, zapytałam się o ten uśmiech fałszywy, jak to jest. To odpowiedź była taka dość ciekawa, że oni też tego nie analizują. Nawet jeżeli okaże się, że jest jakaś sytuacja, która nie do końca ich cieszy, ale nie chcą do końca tego pokazać, to ten uśmiech się automatycznie pojawia. I to też nie dlatego, bo oni chcą być fałszywi, tylko po prostu oni nie lubią za bardzo wchodzić w konflikty wtedy, kiedy nie muszą, wtedy, kiedy nie ma na to miejsca i czasu.
8: Za często. Non-stop się uśmiecham. No chyba mam taką operycję, nawet jak jestem niezadowolony, nie wiem. No chyba taka cecha charakteru.
0: Badania wskazują też, że żeby czerpać korzyści z uśmiechu i z śmiania się, to wszystko musi być szczere, jak najbardziej szczere. Tym tematem zajęła się Weronika Puczkar. My też się do państwa uśmiechanie, nie, a to jest zarezerwowane akurat dla Sławy Bieńczyckiej, która się do państwa uśmiecha po 9:00. A dziś Roman i Dagmara.

0: Uśmiechnij się.
1: No niektórzy będą mogli się już niedługo uśmiechnąć.
0: Jutro będzie lepiej.
1: Jak zobaczą nowe ceny paliw na pylonach.
2: A to kiedy zobaczą?
1: Niebawem. Jeszcze konkretnej daty nie ma.
2: Ale minister Motyka mówi będzie się u nas dzisiaj po 8:15.
1: Być może to będzie już w ten weekend, być może na początku przyszłego tygodnia.
2: A to widzi pan, bo ja myślałem, że w przyszłym tygodniu, a to już mówi pan, że nawet w tym tygodniu.
1: No znaczy, tak,
2: w
1: sensie premier napisał na portalu X, że w weekend będą już niższe ceny. Zobaczymy.
0: Ile? 5:19?
1: No 5:19 to jeszcze nie, ale poniżej 7 w przypadku benzyny bezołowiowej na pewno zejdziemy.
2: No ale co? No na razie wysoko. 8,19, 9,19.
1: No jest jeszcze drogo, ale będzie taniej. Tymczasem to, co ciekawe, ostatnio mówimy bardzo dużo o tym, że rosły ceny paliw, ale drożeją nie tylko paliwa, ale także elektronika, choć oczywiście z innych powodów niż ceny paliw.
2: A co pan na myśli?
1: Portal nextgazeta.pl podaje takie przykłady.
2: A co, laptopy, zegarki?
1: Na przykład konsole do gier jeszcze. W kwietniu taka popularna konsola do gier kosztowała około 3300 zł. Dziś to jest już ponad 5000, a zatem mamy wzrost o ponad 2000. Inny przykład, telefon popularnej chińskiej marki obecnie kosztuje 1700 zł, a w maju było to o 300 zł mniej. No i tu pojawia
2: się... A to warto się pakować w chińską markę, jak ona nie ma naszego... wsparcia?
1: No jeżeli ktoś ma takie preferencje, to dlaczego by nie? Natomiast jeśli chodzi o te podwyżki, skąd one się biorą, bo to jest bardzo ciekawe, one biorą się przede wszystkim z tego, że rozwija się sztuczna inteligencja, w związku z tym, że ta technologia potrzebuje bardzo dużo komponentów typu pamięć RAM, no to na rynku, w związku z tym, że popyt na RAM jest coraz większy, to ceny tego komponentu drożeją. No i w związku z tym przekłada się to na koszty elektroniki, co... Tak?
2: Tak, tak, proszę, proszę dokończyć.
1: A, proszę dokończyć. Co niestety mało pocieszające, jak mówią analitycy, w najbliższych kwartałach nic nie wskazuje na to, żeby ten wzrost cen się zatrzymał, więc jeśli ktoś liczy na zakup tańszej elektroniki, to albo teraz, albo zostaje nam czekać na promocję.
0: Albo nikt.
2: A propos sztucznej inteligencji i dnia uśmiechu, poprosiłem AI-a, żeby nam zaprezentował jakiś suchar dnia. Co mówi obcy, jak schodzi z urwiska? No, stromo. 6:31. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych z podpisem prezydenta.
4: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
3: Na to oznacza, że rząd będzie mógł przywrócić program osłonowy CPN już w weekend. Możliwe są obniżki cen paliw na stacjach.
5: Obniżymy akcyzę, obniżeniu ulegnie również podatek VAT.
3: Czy Donald Trump podjął już decyzję w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce? O to dopytywał go nasz waszyngtoński korespondent. Marek Wałkuski, przywódca Stanów Zjednoczonych, odpowiedział niejednoznacznie.
6: Nie wiesz, czy podjąłem, czy nie. Mogłem już podjąć.
3: 11 osób z zarzutami, 5 w areszcie.

0: Chodzi o zatrzymanych 2 dni temu w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Odpowiedzą za założenie zorganizowanej grupy przestępczej i udział w niej to część dużego postępowania w sprawie przyjmowania łapówek za wydawanie dyplomów.
1: Łącznie w tym śledztwie zarzuty przedstawiono 97 osobom.
0: Ponad 400 szkół we Francji będzie dziś zamkniętych, to z powodu trwających od kilku dni protestów uczniów.
2: Protest uczniów początkowo dotyczył pogarszających się warunków nauki, ale przerodził się w zamieszki.
0: Wczoraj podpalono kilka budynków szkolnych. Rannych zostało ponad 60 policjantów, zatrzymano niemal 2000 osób. Urząd Morski zakończył sprzątanie plaż na terenie miasta i gminy Ustka. W weekend morze wyrzuciło ropopochodną substancję na brzeg.
3: Nie jesteśmy w stanie usunąć co do jednej grudki z terenu plaży.
0: Nadal nie wiadomo, czym była ta substancja. Wyniki badań będą znane dopiero w przyszłym tygodniu. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: pogoda.
1: Ale nasz Marek to się zawsze potrafi wstrzelić. Marek Wałkuski, nasz korespondent za oceanem.
0: Czy może wielu pytało w tym samym momencie. Wielu pytało.
1: No właśnie, odpowiedział na pytanie naszego korespondenta.
0: I to z jaką miną.
1: Tak, ale czy może pani wyjaśnić, co w zasadzie oznacza odpowiedź Donalda Trumpa?
0: Proszę pana...
1: Że mogłem już podjąć, ale jeszcze nie podjąłem. Tak?
0: Wiem, ale nie powiem.
1: Coś w tym stylu. Mogłem podjąć, ale nie podjąłem. Albo nie podjąłem, ale...
0: A może podjąłem,
1: czas.
0: A może i nie. A co się interesujesz? Po co ci to?
1: Akurat to jest rzeczywiście w naszym interesie. Dobrze jest wiedzieć. Paweł?
0: No, to ja, tak?
1: O, to jest, to powinno być nasze motto. Dobrze wiedzieć.
0: To prawda.
1: Dobrze wiedzieć.
0: Jedynka.
1: I to wiemy dzięki i Pawłowi, i Izabeli, którzy dzisiaj są na dyżurze. Dzięki
0: i Markowi. Za oceanem.
1: I Markowi za oceanem. Dzięki wielkie. Piątek w całym kraju będzie pogodny. Cieszmy się tą aurą. Trochę więcej chmur na zachodzie i na północnym zachodzie, ale i tam padać nie powinno. Temperatura, no właśnie, od 20 do 23 stopni. Troszkę chłodniej na północy i krańcach południowych od 19. No tak, od 17 do 19.
2: 3 stopnie mamy. Ale przejrzyste niebo, więc zapowiada się znowu taki ładny dzień jak wczoraj. Te ubieranie się rano to jest masakra, bo kurtka, bo to, potem gorąco, no te 4 pory roku to się naprawdę sprawdza o tej porze roku. Czy Polacy to na ponuracy? Tak, tak, tak, niestety, taka jest prawda, ale idziemy już w dobrym kierunku. Jeszcze taka jest w nas, taka posępność, tacy jesteśmy, ale co to, no niestety, tacy jesteśmy, no. Ale pomimo wszystko idziemy chyba w dobrą stronę, tak myślę. No, nasza audycja poranna jest tego dowodem oczywiście. Miłego dnia, kochani, dla wszystkich. Weekend, wykorzystajcie go, bo będzie fajna pogoda.
1: Pani Beata z Podhala, dziękuję bardzo za tę laurkę. Proszę podać numer konta. To jest Polskie Radio, program pierwszy, 6:35. Sprawdźmy, co wydarzyło się.
3: 2 października, kalendarz jedynki. W 2017 roku zmarł Tom Petty, gitarzysta, wokalista, kompozytor i autor tekstów.

0: wiesz jak jest? Zawsze ma takie pomysły, bo to przecież czarny charakter. I myślisz, że on te farby zabrał po to, żeby sobie charakter przemalować?
1: W 1962 roku Telewizja Polska wyemitowała pierwszą dobranockę z serii Jacek i Agatka.
2: Nigdy nie miałem czasu, żeby się faktycznie przyłożyć do kreowanej za niedługi czas roli. Robię to gdzieś tak, jak gdyby pomiędzy wierszami, to znaczy uczę się tekstu idąc z psem na spacer na przykład, albo w samochodzie jadąc.
1: W 1934 roku urodził się Wojciech Pokora, polski aktor teatralny i filmowy, pedagog, artysta kabaretowy oraz reżyser filmowy, znany m.in. z takich filmów jak Poszukiwany, Poszukiwana czy Alternatywy 4. Zmarł w 2018 roku.

0: do czego dążyłem i co usiłowałem zdobyć, zawarło się w pragnieniu poznania siebie samego, spojrzenia w oblicze Boga, w dążeniu do osiągnięcia moksza.
1: W innych cywilizacjach, a dotykamy przywódcy innej cywilizacji, standardy europejskie nie funkcjonują. Czyli warto jest o tej odmienności też pamiętać, jak mówimy o Gandhim, bo to jest człowiek, który zupełnie do standardów europejskich nie przystaje.
2: W 1869 roku urodził się Mahatma Gandhi, indyjski filozof, polityk, jeden z twórców współczesnej państwowości indyjskiej. Zmarł w 1948 roku.
3: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, i która to już 6.37, a po godzinie 5 jeden z naszych słuchaczy, pan Sławek, zapraszał na teren Zamku Książęcego w Niemodlinie 3-4 października, wojewódzkie święto Karpia Opolskiego w Niemodlinie właśnie. Ja wspomniałem, że za Karpiem nie przepadam, to też odezwał się pan Krzychu z Polanicy Zdroju, zaprosił na Karpia. Ja od razu stwierdziłem, że nie chodzi o smak, absolutnie nie chodzi o smak, chodzi o ości. A tych karp ma rzeczywiście sporo. Stąd też zakład.
4: Panie Danielu, jeszcze raz Krzysztof. Wchodzę w to. Zrobię tak, że nie będzie ani jednej osteczki. Obiecuję. Możemy zrobić zakład. Kiedyś już się zakładaliśmy jakiś mecz, ale nie wyszło. Jeżeli pan znajdzie jakąkolwiek ość, dzwonię o 5 rano codziennie. Pozdrawiam.
3: Możemy się założyć o wynik dzisiejszego spotkania. Czy wygrają, czy przegrają i właśnie jaki to będzie, jaki konkretnie to będzie wynik. Oby rzeczywiście nikomu to, co się stanie na boisku, ością czy tam kością w gardle nie stanął. Natomiast za chwilę przestaniemy się uśmiechać w Światowym Dniu Uśmiechu, ponieważ to nie są żarty, szanowni państwo. 15, 16...
5: Ja pracuję w domu, więc dla mnie ta sytuacja jest dodatkowo trudna, bo cały dzień siedzę okutana i jest mi bardzo zimno. W mieszkaniu jest około 15-16 stopni.
3: A gdzie tak jest? Szczegóły za chwilę.

0: panie redaktorze, zmiana trenera kompletnie nie pomoże. Już tyle tych trenerów było. Teraz w tej piłce bez światowej klasy piłkarzy nie ma sukcesu. Pojedynczy mecz może wyjść jakaś połowa, ale na dłuższą metę nie ma szans.
1: No, dotknął pan sedna sprawy. Im, naszym biało-czerwonym, wystarcza pary na jedną połowę, co zresztą, zdaje się, przyznał wczoraj na konferencji prasowej selekcjoner.
2: Bardzo dobra pierwsza połowa w meczu ze Szwecją do drugiej bramki. Do drugiej bramki był to mecz niesamowicie wyrównany.
1: Do drugiej bramki, a potem się posypało. O tym, co może nas czekać, o tych scenariuszach przed meczem Polska-Rumunia z Filipem Jastrzębskim już za godzinę.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W całym kraju, w spółdzielniach i we wspólnotach rozpoczyna się sezon grzewczy. Czy nam się to podoba, czy nie? Znaczy, on się rozpoczyna albo i się nie rozpoczyna. Jak co roku nie brakuje narzekań, że w mieszkaniach jest zimno po prostu. I tematem zajął się nasz lubelski reporter Tomek Maczulski. No i właśnie w Lublinie w ostatnich dniach na chłodne grzejniki skarżyli się m.in. mieszkańcy lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej.
4: Nastawione na maksa lodowate. Proszę zobaczyć.
5: No faktycznie.
4: Bożena Zabielska. Mieszkam w osiedlu Mickiewicza w lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej. Interweniowałam w spółdzielni w sprawie włączenia ogrzewania, ale obowiązuje doktryna średniej temperatury dobowej, jak za komuny. Natomiast w nocy temperatura spada. To słońce nie dociera do mieszkań, dlatego że mieszkania są zasłonięte starymi, ogromnymi drzewami i po prostu się nie ogrzewają w ciągu dnia. A moja interwencja nie była skuteczna. Wiem, że interweniowali również moi sąsiedzi tutaj.
6: Postanowiliśmy więc zadzwonić do lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o rozmowę z prezesem lub z inną osobą z zarządu. Poinformowano nas jednak, że dziś nikt nie znajdzie dla nas czasu. Po kilku godzinach nadszedł mail z krótkim zapewnieniem, że sezon grzewczy w spółdzielni zaczyna się właśnie dziś.
4: Cóż, ja pracuję w domu, więc dla mnie ta sytuacja jest dodatkowo trudna, bo cały dzień siedzę okutana i jest mi bardzo zimno. W mieszkaniu jest około 15-16 stopni.
6: Czyli swetry.
4: Kocyk, swetry. Płacimy horrendalne sumy za ogrzewanie mieszkania. W tym roku dopłaty przekraczały w niektórych lokalach 3000 zł. Dzwoniłam do spółdzielni. Pani poinformowała mnie, że będzie włączone albo jak spadnie temperatura, żeby była ta norma średnia wykonana, albo 1 października.
6: Większość spółdzielni mieszkaniowych rozpoczęła już sezon grzewczy, ale zimne kaloryfery wciąż są, na przykład w spółdzielni Motor, a o szczegółach prezes tej spółdzielni Janusz Szacuń.
7: Staramy się włączyć to ciepło wtedy, kiedy faktycznie jest taka potrzeba. No, nie jest to jednoznacznie określone, nie ma przepisów w tym kierunku. My staramy się kierować rozsądkiem i tym, co mieszkańcy oczekują. Jeśli chodzi o ten sezon grzewczy, który rozpoczniemy już we czwartek, wysłaliśmy pismo już do LPC-u, no to faktycznie ten tydzień był taki chwiejny. Niektórzy uważali, że trzeba włączyć. My jeszcze nie włączyliśmy. Koszty ogrzewania pokrywają mieszkańcy. My to rozliczamy po każdym sezonie grzewczym. I jak wcześniej zaczniemy, to te koszty będą większe.
8: Teresa Stępniak-Romanek, rzeczniczka prasowa Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Ogrzewanie w Lublinie jest już uruchomione u około 60% naszych odbiorców mieszkaniowych. Ciepło na potrzeby ogrzewania dostarczamy już do prawie 2000 budynków. Właściwie wszystkie duże spółdzielnie mieszkaniowe złożyły już wnioski o rozpoczęcie dostaw ciepła. Warto przy tym przypomnieć, że o terminie uruchomienia ogrzewania w konkretnym budynku decyduje jego zarządca lub administrator, najczęściej na wniosek mieszkańców.
7: Naszym zdaniem ostatnie temperatury, które były, no nie determinują jeszcze włączenia centralnego ogrzewania. Obserwujemy prognozy. Tu nie można przesadzać, oczywiście zdrowie jest najważniejsze i ono nie ma ceny, no ale no, odczucia temperatury są różne u mieszkańców faktycznie. No.
8: Samo uruchomienie ogrzewania nie oznacza, że kaloryfery będą ciepłe przez cały czas. Również podczas cieplejszych dni. Nasze węzły cieplne wyposażone są w automatykę pogodową, która dostosowuje dostawę ciepła do temperatury na zewnątrz. Jeśli temperatura wzrośnie do określonego poziomu, ogrzewanie zostanie automatycznie wyłączone.

0: kiedy temperatura ponownie spada, ciepło znów zaczyna płynąć do budynków.
1: I jeżeli takie podzielniki budynek posiada, no to każdy płaci za, no w proporcji do zużycia tego ciepła, prawda? Ale jeżeli nie ma podzielników, no to wtedy, jeżeli ktoś otwiera okno, no to te gigajoule uciekają, koszty rosną i te koszty pokrywają solidarnie wszyscy mieszkańcy budynku.
2: No i bardzo dobrze, że Polski

0: Oby im energii wieczorem na boisku nie zabrakło. Przypominamy, od 20:45 mecz Polska-Rumunia na PGE Narodowym, po 20:00 początek studia przedmeczowego. Tak jak wspomniałem, oby im energii nie zabrakło.
1: Tak, wyczuwam ten grę słów.
2: Tak jest.
1: Bo w studiu obok mnie jest także Miłosz Motyka, minister energii. Dzień dobry, panie
3: Dzień
1: ministrze.
3: Dobry.
0: Tak, pan wpadł na moment, rozumiem, bo normalnie rozmowa dnia 8:15, ale pan się nie mógł doczekać. Pan po prostu musiał przyjść i powiedzieć kilka słów na temat, jest świetnie zorientowany, jak zauważyliśmy, na temat tego, co powinien Jan Urban, a czego nie powinien. To co powinien Jan Urban, żeby wygrać w końcu?
3: No to akurat trener wie lepiej, natomiast na pewno widać, że nasza kadra to nie jest maksymalnie optymistyczne. Kroków przód nie wykonała takiego, jakbyśmy chcieli. No, brak zwycięstwa w ciągu ostatnich 4 spotkań chyba nie napawa optymizmem, ale może będzie to taki mecz akurat założycielski, który nas formatuje na następne mecze. Bardzo złym sygnałem byłoby to, gdybyśmy zapadli do Ligi Narodów C.
0: No tak,
3: fatalna pozycja wtedy w grupie
0: eliminacyjnej. Bo musimy zająć trzecie miejsce, żeby utrzymać się w dywizji B. Jeśli spadniemy na czwarte, to czeka nas dywizja C.
3: No a patrząc na skład, to chyba ambicje mamy na dywizję A, gdzie gra Serbia, gdzie gra Grecja, więc nasze ambicje powinny akurat być wyższe. I no spodziewam się dzisiaj zwycięstwa. Ja spodziewam się takiej sportowej złości ze strony piłkarzy.
1: A jakie ambicje ma pan, jeżeli chodzi o ceny paliw?
0: O właśnie.
3: Znaczne obniżki na stacjach. A już to, od jutra.
1: O której? Od jutra?
0: Ale to od północy, czy?
1: O której poznamy cenę?
3: Myślę, że przygotowujemy to dzisiaj, koło południa powinniśmy poznać ceny na jutro.
1: Bo rozumiem, że pan będzie, tak jak było poprzednio, przygotował obwieszczenie i w tym obwieszczeniu będzie maksymalna cena, którą możemy zobaczyć.
3: Każdego dnia będziemy wydawać obwieszczenie z maksymalną ceną benzyny, z maksymalną ceną diesla, obniżoną oczywiście o podatki, ze sztywną marżą, wszędzie i na stacjach, przy autostradach, na MOP-ach, w mieście. Będą te same ceny.
0: Ale od północy?
3: Do tego dążymy, żeby ten mechanizm zadziałał od północy w sobotę.
1: O ile to już porozmawiamy?
0: Nie chcecie zabierać chleba. Grzegorz Osiecki porozmawia z ministrem energii po godzinie 8:15. Pan się wybiera na ten mecz?
3: Postaram się zdążyć.
0: A gdyby pan nie zdążył, to pan będzie miał wolny bilet?
3: Jeszcze nie mam.
0: Aha, ale gdyby pan
3: miał... Ale są wolne bilety.
0: Nie, ja wiem, ale pan jak nikogo nie wykorzysta, to też...
3: To będziemy w kontakcie z panem redaktorem.
0: O, dobrze. To ja panu 508, mój numer się zaczyna, to gdybym taki pan zobaczy numer na wyświetlaczu, to ja.
3: Dobrze.
0: To ja. Dzięki wielkie, do usłyszenia po 8:15.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Chcą Ci postawić maszt telefonii komórkowej koło domu? Zlikwidować transport publiczny? Wyciąć drzewa? Reaguj, walcz, stawiaj opór. Jeśli działasz w organizacji społecznej, podpowiemy Ci, jak skutecznie walczyć o swoje prawa. Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich oferuje bezpłatne szkolenia i pomoc ekspertów. Szczegóły na stronie akademia.instytutsprawobywatelskich.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
11: Patryk Bedliński, zapraszam. Pojawiły się dziś rano problemy na A1 między Kopytkowem a Nowymi Marzami.
12: Autostrada w kierunku

0: Łodzi jest zamknięta, wszyscy musimy zjechać na węźle kopytkowo.
1: Tak było jeszcze pół godziny temu, teraz wiemy, że już można przejechać płynnie w kierunku Łodzi po wcześniejszym wypadku z udziałem ciężarówki, która uderzyła w bariery tymczasowe. Dojazd do stolicy drogą S8 od strony Radzymina jest utrudniony na wysokości Nadmy, tam tworzy się korek. Korki mamy też na stołecznym odcinku drogi S8 w obie strony. Jeżeli chodzi o jezdnię do Białegostoku, zwalniamy już na Bemowie, a na trasie w kierunku zachodnim zwalniamy w okolicach Wisłostrady. Korkuje się dojazd do stolicy przez Łomianki, korek też na trasie od strony Sochaczewa przed Błoniem i przed Ożarowym Mazowieckim. Korki w Małopolskiem, między innymi na A4 między Balicami a Tyńcem, korek też na końcowym odcinku Zakopianki przed Krakowem, czy też na dojazdach do Wadowic od północy i od strony Kalwarii Zebrzydowskiej. A w Śląskiem zwalniamy na trasie z Sosnowca do Katowic, czy też na DTS przed Katowicami od strony Chorzowa. Mamy też wieści od naszej słuchaczki.
2: Ja chciałabym dołączyć do tych zakorkowanych dróg 211 od strony Kartuz do Żukowa. Tradycyjny, codzienny korek, bardzo długo się stoi, prawie się nie porusza. Droga mocno zakorkowana. Dziękuję.
1: Dziękujemy za wiadomości, życzymy szerokiej drogi. Problemy na trasie Lublin-Lubartów, to jest droga numer 19 i Ciecierzyn, 301 km. Po tym jak zdarzyły się dwa pojazdy osobowe, policja pojawiła się na miejscu i to właśnie funkcjonariusze kierują ruchem naprzemiennie. Między Piotrkowem Trybunalskim a Bełchatowem mamy blokadę 74, objazd na przykład przez miejscowość Cisowa i Zaborów albo przez Wolę Krzysztoporską.
3: Minęła 8, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Izabela Kuczyńska
4: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Paliwa będą tańsze i to nawet o złoty 20, złoty 30 na litrze. Po szczegółach opowie za chwilę nasz reporter.
3: Szukał instrukcji przeprowadzenia zamachu. Służby szybko go namierzyły. Policja zatrzymała 15-letniego obywatela Ukrainy.
4: Polska na tak przekracza granicę. Nowa odsłona akcji TVP i Polskiego Radia jest skierowana do Polonii.
3: Już w ten weekend ceny paliw powinny spaść o około złotych 20, złotych 30 na litrze.
4: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, dzięki której rząd zamierza sfinansować kolejną odsłonę programu CPN.
3: Według rządowych przewidywań do budżetu trafią dodatkowe 4 miliardy złotych, z czego będzie można pokryć obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwo.
4: A w studiu radiowej jedynki jest Michał Makowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Michale, co przekonało prezydenta do podpisania tej ustawy?
5: Prezydent powiedział, że nie chce nieustannej politycznej wojny. Dlatego podpisał ustawę i następnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ dalej uważa, że przepisy nakładające dodatkowe podatki na sprzedawców paliw nie mogą działać wstecz, czyli od marca tego roku, jak wynika z ustawy. Takiej wątpliwości nie mieli za to nasi południowi sąsiedzi, Czesi, którzy opodatkują zyski rafineryjne polskiego Orlenu Unipetrol za cały 2026 rok. Tak czy inaczej, prezydent Karol Nawrocki oczekuje natychmiastowych działań rządu i obniżki cen paliw na stacjach.
6: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
5: Rząd nie pozostaje dłużny. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec w TVP Info przekazał część odpowiedzialności za ostatnie ceny paliw w ręce prezydenta Nawrockiego.
7: Przez cały wrzesień ceny byłyby niższe, gdyby prezydent nie zablokował pierwszego podejścia do tej ustawy obniżającej ceny paliw. Polacy od miesiąca płaciliby co najmniej złotówkę mniej za litr paliwa.
5: Obniżone ceny paliw mogą obowiązywać nawet do końca roku. Rząd nie wyklucza dłuższej obniżki VAT-u i akcyzy na paliwo, jeśli sytuacja na rynkach ropy naftowej się nie poprawi.
4: Michał Makowski, dziękujemy za tę informację.
3: A u nas kwadrans po 8:00. O konkrety zapytamy ministra energii Miłosza Motykę.
4: Przeglądamy się temu i to może się zdarzyć. Tak Donald Trump mówi o utworzeniu stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
3: Do grudnia Pentagon prowadzi przegląd swoich wojsk w Europie i od tej analizy może zależeć się przyszłość projektu.
4: No ale kluczowa będzie decyzja przywódcy Stanów Zjednoczonych. Ten, zapytany przez naszego korespondenta, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.
8: Nie wiesz, czy podjąłem, czy nie. Mogłem już podjąć.
3: O przyszłości sojuszu Pentagon chce rozmawiać w Polsce. Na spotkanie zaproszono m.in. Niemcy, Holandię i państwa nordyckie.
4: Na liście uczestników nie ma jednak Wielkiej Brytanii, Francji i krajów bałtyckich.
3: Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja, nie chodzi tu o rozbijanie jedności NATO.
9: jest format, który już był Bergen kilka

0: miesięcy temu. Polska jest jednym z państw kluczowych dla bezpieczeństwa sojuszu. To nie jest żadne rozbijanie NATO, to jest wzmacnianie i stawianie odpowiedzialności przed tymi państwami, które wkładają najwięcej, a polski wkład jest po prostu największy w budowę bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.
1: Data tego spotkania w Polsce nie jest jeszcze znana.
2: W aktualnościach kolejny nastolatek o zainteresowaniach, które mogły doprowadzić do tragedii na masową skalę.
1: Stołeczni policjanci zatrzymali 15-letniego obywatela Ukrainy, który szukał w internecie instrukcji przeprowadzenia zamachu terrorystycznego i zabójstwa policjanta.
2: Funkcjonariusze zareagowali na niepokojącą aktywność nastolatka w sieci, przekazała nam podinspektor Elwira Kozłowska z policji na warszawskim Żoliborzu.
3: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. I policjanci przeprowadzili szereg czynności, których celem było przede wszystkim ustalenie autora wyszukiwanych treści.
1: Decyzją sądu 15-latek został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Śledczy analizują zawartość jego telefonu i komputera.
4: To są aktualności jedynki.
2: Projekt Polska na tak rusza w świat.
1: Nowa odsłona wspólnej akcji Telewizji Polskiej i Polskiego Radia jest adresowana do Polonii.
2: Ma pokazać, że więź z Polską można budować niezależnie od tego, gdzie się mieszka. Najciekawsze filmy, zdjęcia i inicjatywy trafią na antenę. Tak mówił w Polskim Radiu 24 Grzegorz Sajur z Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.
5: Trzeba, tak jak to było w przypadku seniorów czy w przypadku szkół, nagrać jakiś krótki filmik, jakąś krótką prezentację, pokazać to, co ciekawego robicie. My najciekawsze te propozycje wyłowimy i potem przez najbliższe miesiące będziemy pokazywać Polaków dumnych z Polski, będziemy pokazywać to, co robią.
1: Projekt Polska na tak ma już rok. W tym czasie dziennikarze Telewizji Polskiej i Polskiego Radia byli wszędzie tam, gdzie zrodziły się ciekawe pomysły promujące nasz kraj.
2: W wybranych miastach na pamiątkę powstały inspirowane historią murale.
1: Plaże w Ustce posprzątane i ponownie otwarte.
2: Były niedostępne po tym, jak w weekend morze wyrzuciło tam ropopochodną substancję.
1: Mimo otwarcia plaż apelujemy o ostrożność, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
6: Nie jesteśmy w stanie usunąć co do jednej grudki z terenu plaży. Część jest już pod piachem. Prośba do gmin, aby mimo otwarcia zejść zostały umieszczone informacje, że mogą pozostać zanieczyszczenia na plaży, które będą brudziły odzież i obuwie.
2: Cały czas trwa analiza substancji, którą morze wyrzuciło na brzeg. Wyniki laboratoryjne mają być znane w tym tygodniu.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Na początek tenis i wieści z Pekinu, z prestiżowego turnieju tenisistek, w którym niestety w drugiej rundzie odpadła Maja Chwalińska. Polka przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrzębską w dwóch setach, do 3-1. Jeszcze dziś na kort wyjdą także Magdalena French, która zmierzy się z Czeszką Nicolą Bartunkową, oraz Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Francuz Arthur Géant. Pierwszą przeciwniczkę poznała już natomiast Iga Świątek, która rozpocznie zmagania jutro od drugiej rundy meczem z Chinką Gao Xinyu. Portugalia poradziła sobie bez Cristiano Ronaldo. Słynny piłkarz opuścił zgrupowanie prawdopodobnie z powodu konfliktu z trenerem Jorge Jesusem, który nie wpuścił go na boisko w meczu z Norwegią. A we wczorajszym spotkaniu Portugalia wygrała w Kopenhadze z Danią 4-2. Był to mecz na poziomie elity Ligi Narodów. W innym spotkaniu tej grupy Walia pokonała w Cardiff grającą w dziesiątkę Norwegię 2-1. W innej grupie pierwsze zwycięstwo odnieśli Niemcy, którzy pokonali w Monachium Serbów 2-0. A Grecja znów postawiła się faworytowi, tym razem Holandii. Mecz w Salonikach zakończył się remisem 2-2. A dziś wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie trzeci mecz reprezentacji Polski na drugim poziomie Ligi Narodów. Rywalem polskiej drużyny będzie Rumunia. Dzisiejszy mecz wydaje się najłatwiejszym ze wszystkich sześciu, które Polska rozegra na zapleczu elity tych rozgrywek. Biało-czerwoni mają przynajmniej punkt, a rywale przegrali oba spotkania. Ewentualna strata punktów będzie już bardzo niepokojącym sygnałem dla naszej kadry. Sprawy w swoje ręce powinni wziąć najbardziej doświadczeni zawodnicy. Jak mówi trener Jan Urban, Robert Lewandowski po przylocie ze Stanów Zjednoczonych zdążył odpocząć i dziś powinien być gotowy do gry.
8: On wyglądał i na co dzień poza boiskiem, z dnia na dzień zdecydowanie lepiej, bardziej wyspany, bardziej zaadaptowany do nowego czy innego czasu. I na treningach jest podobnie. Widać chęci, widać taką chęć gry, bycia na boisku.
7: Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45, a nasze studio w programie Pierwszym Polskiego Radia rozpocznie się tuż po 10:00.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
1: Piątek prawie w całym kraju będzie pogodny, trochę więcej chmur na zachodzie i północnym zachodzie.

0: Dalej, tam padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyrównana od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem miejscami porywiste. Ciśnienie jest wysokie i cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie 1021 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Reklama. Jedynka. To jest radio.
0: Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych. Kłaniam się.

0: Polskie Radio. Program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Piątek, drugi dzień października, 275 dzień roku. Do końca roku 90 dni. Słońce wzeszło o 6.38, zajdzie o 18.11. Dzień potrwa 11 godzin i 33 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 14 minut, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 51. Imieniny obchodzą Aleksandra, Aniela, Antoni, Berengar, Berengaria, Dionizy, Dioniza, Dionizja, Eleuteria, Eleuteriusz, Kolumban, Leodegar, Nasi. Hębor, Stanimir, Teofil i Ursycyn. Wszystkiego dobrego i tradycyjne, niechże się Państwu darzy. 15 po 8, Grzegorz Osiecki i nasz gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnałów Dnia Miłosz Motyka, minister energii PSL. Dzień dobry, panie ministrze. Po wczorajszej decyzji prezydenta, który podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, najważniejsze pytanie teraz to, od kiedy będzie taniej na stacjach i ile będzie taniej?
3: Dobrze, że ta decyzja jest. Szkoda, że tak późno. Polscy kierowcy mogli tankować już miesiąc temu taniej, gdyby pierwsza wersja projektu była przez pana prezydenta podpisana od razu po decyzji prezydenta, po tym jak ta ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji, przystąpiliśmy do pracy, Ministerstwo Finansów nad rozporządzeniami. My po tym, jak te rozporządzenia będą gotowe, będziemy pracowali nad obwieszczeniem. Chcemy go wydać dziś, tak by od jutra te ceny były niższe, obowiązywały na terenie całego kraju, plus oczywiście będą niższe to, co pan redaktor pytał i to, co bardzo interesuje kierowców. Zależnie oczywiście od tutaj cen hurtowych, ta stawka będzie się pewnie zmieniała. Na ten moment prognozujemy w stosunku do tego, co tankujemy dzisiaj, jakie stawki są. Złoty 20, złoty 30 mniej na litrze.
2: Czyli rozumiem, że benzyna może zobaczyć szóstkę z przodu albo w okolicach 7 zł kosztować, a diesel w okolicach 8. Może na siódemkę z przodu zobaczy.
3: To będzie zależało od tych punktu odniesienia, oczywiście. Natomiast złoty 20 mniej na litrze, benzyny 95 około, złoty 30 około mniej na litrze oleju napędowego.
2: A jak będzie wyglądał ten system? To jest przywrócenie tego systemu, który znaliśmy wcześniej? Pan będzie ogłaszał maksymalne ceny codziennie?
3: Tak, i te ceny będą obowiązywały od dnia następnego, gdy będę ogłaszał najpewniej, tak jak ta praktyka nam pokazała, system działał sprawnie. Wszyscy byli do tego odpowiednio przygotowani, gdy opublikowaliśmy takie obwieszczenia do godziny 12 danego dnia, od północy dnia następnego takie ceny już obowiązywały, więc tutaj ryzyka nie ma. Jeżeli chodzi o termin obowiązywania, czekamy na rozporządzenie. Wszystko wskazuje na to, że będzie to minimum do końca roku.
2: To kiedy pan obwieści pierwsze, kiedy pierwsze obwieszczenie pan wyda?
3: Pracujemy nad tym, by było to dzisiaj. Koło południa.
2: Czyli koło południa powinniśmy wiedzieć.
3: Robimy wszystko, by te ceny były niższe od jutra.
2: Ten cały pakiet, rozumiem, że zakłada obniżkę VAT-u i obniżkę akcyzy i właśnie wspomniane wyższe ceny, ale czy brane pod uwagę są jakieś inne działania?
3: To są najbardziej masywne działania. To jest największy program osłonowy w całej Unii Europejskiej. To ze strony rządu jest absolutne maksimum i to jest bardzo istotna obniżka, największa też w stosunku do cen w innych państwach, więc tutaj mając finansowanie tego pakietu, dobrze, że pan prezydent

0: swój błąd zrozumiał, będziemy mogli przyjąć ten najbardziej masywny pakiet, jeżeli chodzi o ten, te obniżki, no to, to one są maksymalne.
1: A ile będą kosztowały budżet? Bo pamiętamy, na wiosnę minister Domański mówił, że miesięcznie ten pakiet kosztuje 1,6 mld. W tej chwili ceny są wyższe.
0: W okolicy tej kwoty myślę, że to będzie na te 3 miesiące około właśnie 5 mld.
1: A jeżeli chodzi o zyski, czy raczej podatek od zysków koncernów paliwowych, to ile z niego zbierzecie?
0: Tak jak w ocenie skutków regulacji projektu Ministerstwo Finansów założyło około 4 miliardów złotych. Myślę, że to będzie kwota podobna. Dokładnie te wyliczenia wskazywały nam na możliwość finansowania tego pakietu.
1: Jednym z tych wątków, które wczoraj prezydent poruszał w orędziu, ale także wcześniej pałac, była mowa o tym, że ta ustawa nie zawiera takiego bezpośredniego przekierowania pieniędzy z podatku do nadzwyczajnych zysków. Gdyż?
0: Gdyż pakiet będzie funkcjonował.
1: No ale rozumiem, że na mocy decyzji politycznych. Pan był zaskoczony.
0: Ale zawiera też, bo delegację do rozporządzenia obniżającego akcyzę mamy właśnie w tej ustawie. To nie złośliwość, tylko fakt. Prezydent nie czyta projektów ustaw, w sprawie których decyduje, ani nie czyta tych, które sam przygotowuje. To wiemy już po wczorajszym orędziu.
1: Prezydent proponował specjalny fundusz. A co będzie z jego ustawą?
0: Nie. Prezydent nie czytał projektu, którego przygotowywał. Pan prezydent wczoraj w orędziu powiedział, że za ceny odpowiada rząd, a w swoim projekcie napisał, że za wysokie ceny odpowiada sytuacja geopolityczna. Prezydent nie czytał tego projektu, bo gdyby przeczytał, to by wiedział, że manipulacja marżami skończy się brakiem paliwa na stacjach. To jest projekt, którego przedstawił z czysto politycznych powodów.
1: Czyli rozumiem, że rząd nie zamierza, czy raczej większość koalicyjna nie zamierza pracować nad nim w Sejmie.
0: Projekt, który doprowadzi do braku paliwa na stacjach, jest projektem, który zagraża naszemu bezpieczeństwu paliwowemu, więc byłby projektem kontrskutecznym w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. No.
1: Wczoraj prezydent, ogłaszając swoją decyzję, mówił, zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
0: No szkoda, że go rozpoczął. Pan prezydent rozpoczął taki proces i to nie rozpoczął go tylko i wyłącznie w kwestii paliw, ale także w kwestii różnych innych ustaw. Gdyby zmieniał swoją decyzję w zakresie chociażby kryptowalut, gdyby zmieniał swoją decyzję w zakresie programu SAFE, to mielibyśmy znacznie więcej środków szybciej na Straż Graniczną, jeżeli chodzi o program SAFE, czy ochronę klientów kryptowalut. Więc myślę, że pan prezydent zrozumiał, bo jeżeli rozmawiamy o powodach tej zmiany, że ta polityczna nawalanka, wojna z rządem i branie na zakładników kierowców mu po prostu nie
1: Ale
0: służy.
1: Ale to jest jaskółka, pana zdaniem, podejście pałacu, czy raczej to jest incydent?
0: To jest czysta presja. To jest presja ze strony kierowców, to jest presja
1: A nie
0: ze
1: będzie
0: samorządu.
1: Presji z drugiej strony? Bo już wczoraj i wypowiedzi Karola Nawrockiego, no ale przede wszystkim na przykład prawej strony pojawiło się to, no okej, skoro jest windfall tax, prezydent podpisał, to kiedy będzie benzyna po 5,19?
0: Benzyna będzie tańsza o złoty 20, dokładnie tak jak deklarowaliśmy, bo tyle, ile rząd jest w stanie obniżyć, wynika z podatków. Natomiast no, bardzo mnie ciekawi ten triumfalizm polityków PiSu. Jeżeli chodzi o to zachowanie pana prezydenta, pan minister Błaszczak i minister Telus ogłosili szachmat, teraz paliwa będą tańsze. Przypominam, głosowali przeciw. Posłowie PiSu i Konfederacji zagłosowali przeciwko tej ustawie, przeciwko finansowaniu pakietu CPN. Więc są przeciwko tańszym paliwom. Prezydent zrozumiał swój błąd, oni nie. Natomiast warto, by to wybrzmiało.
1: Czy to jest polityczna bitwa, którą wygrała koalicja z prezydentem?
0: A ja tego nie odbieram w charakterze bitwy i w ogóle w takim odruchu, bo organy państwa są zobligowane do tego, by ze sobą współpracować. Po prostu. I to powinna być zasada. Jeżeli jest sytuacja, w której nadzwyczajne zyski notują koncerny, a nadzwyczajne stare to obywatele, to i rząd, i prezydent, niezależnie od tego, z jakiej opcji są, powinni robić wszystko, żeby tę sytuację unormować. I to się udało zrobić teraz, ale pod presją. Więc nie wiem, jak będzie w przyszłości, ale chciałbym, by nie tylko w nadzwyczajnych sytuacjach prezydent z rządem współpracował.
1: A jak będzie w najbliższej przyszłości, jeżeli chodzi generalnie o ceny gazu, paliw, ciepła w tej zimie? Czy mamy się obawiać drugiej zimy? Widzimy, co się dzieje na rynku.
0: Sytuacja na rynkach jest z punktu widzenia geopolityki niepokojąca, natomiast nasze kontrakty terminowe, nasze też działania mitygujące ryzyka świadczą o tym, że robimy wszystko, by żadnych radykalnych podwyżek nie było. Tu mówię nie tylko o obniżce stawek przesyłowych, mówię o odpowiednim zabezpieczeniu dostaw, także jeżeli chodzi o gaz.

0: gaz, mówię o odpowiednich zabezpieczeniach, jeżeli chodzi o węgiel, więc żadnych radykalnych podwyżek tutaj się nie spodziewamy. Czekamy na te wnioski taryfowe, które będą składane przez grupy energetyczne i na pewno w tym procesie, w którym jest także prezes Urzędu Regulacji Energetyki, będziemy oczekiwali po prostu odpowiedzialności i myślę, że tutaj ta odpowiedzialność jest. Ten początek roku był tańszy, później doszło do zawirowań na rynku, ale gazu, nasza gospodarka tak od gazu nie jest uzależniona, więc tutaj myślę, że o radykalnych kwotach nie możemy mówić.
1: No to jeszcze chciałem wrócić, jeżeli chodzi o cenę, o to, do kiedy będzie ten pakiet. Pan mówił o tym i wczoraj też minister Domański, że on może działać do końca roku, ale czy macie jakiś taki punkt, jeżeli chodzi o cenę baryłki ropy, które wyznaczałby wam zakończenie pakietu?
0: Nie, i sytuacja jest tak dynamiczna, sytuacja jest tak zmienna na przestrzeni jednego tygodnia, że trudno dzisiaj wskazywać. I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie baryłki ropy, bo na ceny na stacjach ma wpływ mnóstwo innych czynników. To jest cena frachtu, to jest cena ubezpieczenia, która radykalnie wzrosło. To jest także cena gotowego produktu. Ona w zdecydowanym stopniu wpływa na ceny paliw, więc tych zmiennych czynników jest bardzo dużo.
1: Powiedział Miłosz Motyka, minister energii. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: 24 po 8.

0: 27 po 8.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Skojarzenia ekstra po raz ostatni w tym tygodniu, po raz ostatni w tym roku, po godzinie 9 w czterech porach roku. Ostatnie trzy słowa. Koniec, nadzieja, okazja.

0: 22 139 2202. Przypominamy dziś Światowy Dzień Uśmiechu.
1: Dzień dobry, ja tak sobie jadę i sobie myślę, że są właściwie trzy rodzaje śmiechu. Na O, na U i na A. I teraz zademonstruję. O! Na U. I na A. Dziękuję, pozdrawiam z Gniezna.
2: Dzień, pozdrawiamy.
0: I co, zna pan jeszcze jakiś?
2: To na A było.
0: Tak, a na przykład hi-hi, na hi?
2: Ale to takie udawane chyba.
0: Nie, dlaczego? No tak, ma pan rację.
2: Jakiś ściśnięty.
0: Tak, tak, tak. Ho, ho, ho. Też nie. Ale najważniejsze, że optymizm naszych słuchaczy.
2: Oczywiście, że tak.
0: Nie opuszcza. 8:31. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: Jeszcze dziś minister energii może wydać obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw na weekend. Miłosz Motyka zapowiedział to w radiowej jedynce. To potem jak prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, rząd może przywrócić program osłonowy CPN.
4: Dobrze, że ta decyzja jest. Szkoda, że tak późno. Na ten moment prognozujemy w stosunku do tego, co tankujemy. Dzisiaj złoty 20, złoty 30 mniej na litrze.
3: Kolejny wyciek danych pacjentów. Tym razem łupem hakerów padło ponad 2 miliony plików pacjentów gabinetów stomatologicznych. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Tenderski zapowiedział w Sygnałach Dnia, że rząd przygotuje ustawę, która nałoży dodatkowe obowiązki na firmy przetwarzające dane.
5: Będzie jasny przepis, że jeżeli przetwarzasz dane więcej niż 100 tysięcy osób, musisz wtedy odpowiadać tak jak administrator.
3: Szukał instrukcji przeprowadzenia zamachu i zabójstwa policjanta służby. Szybko go namierzyły. Mundurowi zatrzymali w Warszawie 15-letniego obywatela Ukrainy.
6: Policjanci przeprowadzili szereg czynności, których celem było ustalenie autora wyszukiwanych treści.
3: 15-latek został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Polsko-rosyjskie spięcie na szczycie G20 w Milwaukee. Na posiedzeniu ministrów handlu doszło do ostrej wymiany zdań. Na krytykę krajów zachodnich i Ukrainy przez przedstawiciela Moskwy reagował minister Andrzej Domański.
7: Bardzo przypomniałem, kto jest agresorem, kto zaatakował Ukrainę. To dokonuje dzień w dzień ataków.
3: Reprezentacyjne salony, sale bankietowe, marmurowe łazienki, garderoby, kuchnie, chłodnie, windy i rozległe zaplecze. Tak miały wyglądać ekskluzywne przestrzenie dla PRL-owskich władz i ich gości na Zamku Królewskim w Warszawie. Przedstawia to nowa wystawa Sekretne Komnaty Władzy Ludowej.
8: Wydawałoby się, że zamek już nic nie skrywa, skoro powstał 50 lat temu ten budynek, a jak się okazuje, jesteśmy w stanie jeszcze zaskoczyć swoją publiczność.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: No już się bałem, proszę pana.
2: Czego pan się bał?
1: No, że znowu pan o tej piłce.
2: Że pan zaczął, że o piłce?
1: No przecież pan, ale to pan zaczął, ja? Że reprezentacyjne. Już myślałem, że...
2: że nie, no proszę pana. Tutaj o pięknych rzeczach mówimy.
1: Proszę pana, jak się postarają?
2: W Europie nie ma już słabych drużyn, proszę pana.
1: Jaki będzie wynik, bo zbieram? No
2: strzela. Niech będzie. 1-1.
1: Strzela pan, panie Areczku, a nie, pan Areczek nie strzela.
2: Ale wie pan co?
1: Pan Areczek, nie wiem, czy pan słyszał. Arkadiusz Milik.
2: Ten pan Areczek, pan Areczek. No, ale punkty zdobywa. To jest paradoks.
1: Patrz, tych akurat nie zdobył, nie? Jakoś tak. Panie Areczku, pan jedzie dalej.
2: No, ale proszę pana, pan zobaczy na dywizję C. Tam to będziemy potęgą.
1: Tak, o, i w końcu się zacznie wygrywać.
2: Widzi pan.
1: To jest bardzo dobra koncepcja. Paweł Zieliński,
2: do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie. Szanowni państwo, rzucam okiem na to, ile ma być wieczorem w Warszawie. Pogoda godzina po godzinie. Dla tych wszystkich, którzy się wybierają na mecz, no to około godziny 21, no szybko zacznie spadać temperatura, 15, około 23, 11 już może być, więc jeśli państwo wybierają się z dziećmi, to proszę wziąć coś ze sobą, coś grubszego, co się może przydać. Chociaż państwo będzie ten mecz rozgrzewał, a jeśli nie mają państwo okazji zobaczyć tego meczu na żywo, to polecamy radiową jedynkę o 20, studio przedmeczowe, a o 20:45 no pierwszy gwizdek. Babie lato trwa, pogoda dopisuje, prognoza pogody na najbliższy czas pokazuje, że ten wyż się na nas obrazi. W kolejnych dniach wyż, przesunie się na południe w kierunku Rumunii. Poranki, szczególnie w sobotę i w niedzielę, będą pochmurne, zamglone, także takie pełne nisko zawieszonych chmur. W poniedziałek nastąpi zauważalny spadek temperatury, wszędzie będzie poniżej 20.
3: Reklama.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Reklama. Autopromocja.
7: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
8: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
7: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
8: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
9: Taka jest piłka i musimy iść dalej. Nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
7: Mecz Polska-Rumunia już dziś o 20:45.
8: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
7: Tomasz Kowalczyk
8: i Filip Jastrzębski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Polecam oczywiście, jeśli państwo będą w trasie, to tylko radiowa jedynka, bo u nas tylko na antenie radiowej jedynki transmisja. Jeśli państwo będą w trasie, to proszę poczekać do północy z tankowaniem do pełna, bo po północy ma być już taniej, o czym już niebawem także Jacek Czernecki w Polityce w skrócie, a teraz uśmiechnięta brygada.
10: Dzień dobry. W Światowym Dniu Uśmiechu Grzesio, Tadzio i Marysia oraz ich tata Paweł mówią dzień dobry. Dzień dobry. I się uśmiechamy pięknie do pana redaktora i do wszystkich państwa. Niech ten Dzień Uśmiechu będzie każdego dnia roku.
1: W rzeczy samej 2 października Światowy Dzień Uśmiechu. Czas na poranny trening szarych komórek z uśmiechem w roli głównej. Usłyszą państwo miks uśmiechniętych piosenek. Proszę słuchać uważnie, bo ja będę pytał o wykonawcę. Jedną z tych, które państwo usłyszą w oryginale, wykonywała sama Barbara Kraftówna. Pytanie, którą?

0: trzeba.
1: 22 139 22 02. Którą z tych piosenek, uśmiechniętych piosenek, wykonywała w oryginale Barbara Kraftówna? 22 139 22 02. Na zegarze 8:30.

0: Polskie Radio, program pierwszy za 19 minut 9.
1: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: No i temat numer jeden paliwowy.
2: Numer jeden, numer dwa i numer trzy.
0: Tak.
2: Myślę, że to jest główny temat dzisiaj.
0: Przez najbliższy weekend także, bo myślę, że kierowcy będą od północy obserwować, jak te cyfry będą się zmieniać na pylonach. Paliwo ma być tańsze, no i no właśnie od północy?
2: Od północy minister Miłosz Motyka mówi, że będzie to około złoty 20, złoty 30. Wiele, jak mówi minister, wiele zależy od cen kursowych i cen ropy na rynkach światowych. Ja z Grześkiem Osieckim zaczepiliśmy ministra o szczegóły jeszcze przed programem, przed rozmową Grzesia z panem ministrem.
0: No, śmiem twierdzić, że ja zaczepiłem.
2: No ty zaczepiłeś o bilety. A ja zaczepiłem o ceny paliw i minister powiedział, że benzyna może kosztować mniej niż, mówię o 95, mniej niż 7 zł, a ropa spadnie poniżej 8 zł, czyli będą to ceny na poziomie tych z wiosny, czy tam z końca wakacji. Drugą ważną informacją jest ta, że obniżka cen potrwa minimum do końca tego roku, a może nawet dłużej, jeśli będzie to konieczne, jeśli będą na to środki. Tyle, że tu chyba potrzebna będzie nowa ustawa, bo ta podpisana już przez prezydenta mówi o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych od marca do grudnia 2026, czyli żeby to przedłużyć, no to trzeba będzie napisać ustawę, która będzie dotyczyła od stycznia do jakiegoś tam momentu w 2027 roku. Ale tu przypomnijmy, że wbrew temu, co mówi prezydent,

0: mówił wczoraj w czasie orędzia. Wysokie ceny paliw to nie jest wina Tuska czy rządu, czy tego rządu. Prezydent nie chce pamiętać, bo nie powiem, że manipuluje, że to jego protektor, amerykański prezydent Trump, wplątał świat w konflikt z Iranem i to dlatego ceny paliw poszybowały w kosmos, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I to prezydent pod koniec lipca nie podpisał poprzedniego projektu tej ustawy i to dlatego 2 miesiące dłużej płacimy za droższe paliwo, a inflacja w tym czasie rosła. Panie prezydencie, dziś ma być komunikat, o ile wzrosła?
1: Około południa?
0: Koło południa, tak.
1: Koło południa.
0: Koło południa, nie. Koło południa to będą znane ceny na jutro.
1: Na jutro.
0: Na jutro. A komunikat w kwestii inflacji to jeszcze nie wiem, o której.
1: No to, ale wracając do prezydenta, dlaczego teraz zmienił zdanie?
0: No może dlatego, że presja ma sens, bo przecież premier Tusk od 2 miesięcy, ja to mówię, że stalkował prezydenta, bo przy każdej okazji mówił: prezydencie, podpisz tę ustawę. Ponadto prezydentowi bardzo spadły sondaże zaufania z rekordowego poziomu w czerwcu 55% do 47% obecnie. A może ktoś wreszcie w Pałacu Prezydenckim pomyślał i przekonał Karola Nawrockiego, że kolejne weto czy odmówienie podpisania ustawy to będzie jeszcze gorzej odebrane przez Polaków. Zresztą wczoraj mówił o tym sam Karol Nawrocki. Wysokie ceny paliw to wyższe ceny wszystkiego. Od żywności po meble czy materiały budowlane. Myślę, że prezydent wreszcie to zrozumiał. No i jeszcze słowo o politykach PiSu, bo ci cieszą się strasznie. Dzisiaj jest Dzień Uśmiechu. I oni się cieszą strasznie, że prezydent tym podpisem rozegrał Donalda Tuska. Pusty śmiech mnie bierze, bo przypomnę naszym słuchaczom, że PiS w Sejmie głosował przeciwko tej ustawie, czyli przeciwko obniżaniu cen paliw. Taki to panowie z PiSu, szach i taki mat.
1: Ceny paliw w dół.
0: Ceny paliw w dół, notowania, od północy notowania prezydenta. Może w górę, może. Zobaczymy.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: To prawda, wydawca, bo ten skrót brzmi CPN, a nie CPWD.
0: No dobrze, to ceny paliw Nawrockiego.

0: potrzeba.
1: Państwo jak zawsze są niezawodni, bo pytaliśmy, którą z tych piosenek wykonywała w oryginale pani Barbara Kraftówna.
2: Barbara Kraftówna wykonywała piosenkę Uśmiechnij się, chyba tą, co później pani Stanisława Celińska. Tak mi się wydaje.
3: To jest to pierwsza piosenka.
4: Barbara Kraftówna wykonywała w oryginale piosenkę Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
5: Barbara Kraftówna wykonywała piosenkę Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
6: Barbara Kraftówna wykonywała w oryginale piosenkę Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
7: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia.
1: Ale ja przyznam się wam szczerze, że uwielbiam tę wersję w wykonaniu Stanisławy Celińskiej.
8: Ja to widziałem na żywo parę lat temu jeszcze.
9: No, szczęściarzu.
8: No i to był koncert taki przez duże K, naprawdę. W Teatrze Ziemi Rybnickiej pozdrawiam przy okazji gorąco. Kawałeczek drogi stąd.
1: Rybnik?
8: Rybnik.
1: Nie modli.
8: Teatr Ziemi Rybnickiej.
9: Byłeś ostatnio.
8: A ostatnio też, pani Celińska, no to parę lat temu. To
1: no i cztery pory roku. Ostatnie skojarzenia ekstra.
8: Ostatnie skojarzenia ekstra, ale dzisiaj zupełnie inny temat. I to jest super temat. I to jest temat, który myślę wielu naszych słuchaczy nurtuje. Jak to jest, że kiedy przekraczamy pewną granicę wieku, to jedni sobie dalej świetnie radzą, jest super, a inni po prostu kłopot za kłopotem.
9: Mm-hmm.
8: I skąd ta długowieczność?
1: A jak blisko jestem tej granicy, pani Dagmaro?
9: My jesteśmy bardzo daleko, ale nasi słuchacze też.
8: Jakaś aluzja była?
9: Nie,
8: no właśnie, ty, młodzieniaszek.
1: Daniel Wydrych, kłaniam się. Do usłyszenia.
8: Zapraszamy po dziewiątej.
1: 7-5, najlepszy rocznik.
10: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
9: Reklama. Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Między Zawierciem a Szczekocinami pojawiły się problemy w Kroczycach na odcinku drogi 78. Zapalił się samochód ciężarowy i przez to na 135 km poruszamy się naprzemiennie, tylko częścią jezdni. Dobre wieści też mamy, bo zakończyły się już problemy na trasie numer 19 Lublin-Lubartów i przez Ciecierzyn przejedziemy już zupełnie płynnie. Podobnie na trasie Piotrków-Trybunalski-Bełchatów na odcinku drogi 74 w Gomulinie. Drogę udało się odblokować po wcześniejszym zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. W wyniku tego wypadku jedna osoba została poszkodowana. A teraz wieści od naszego słuchacza prosto ze stolicy.
11: W Warszawie na ulicy Łopuszańskiej jest kolizja kilku samochodów i wszystko wokoło jest zakorkowane. Cierpliwości, miłego dnia.
10: Dziękujemy za wiadomość, a jeżeli Państwo też widzą coś niepokojącego, prosimy dzwonić 22 513

0: 11.11. I przypominamy, że dziś zmienia się organizacja ruchu na 4-kilometrowym fragmencie drogi ekspresowej S19 między Nienadówką a Stobierną, to w Podkarpackiem. Ruch będzie przełożony na nowo wybudowaną prawą jezdnię w kierunku Rzeszowa. W miejscach przełożenia ruchu na nową jezdnię mamy ograniczenie prędkości do 50 km/h, a na pozostałej części odcinka objętego zmianą jedziemy nieco szybciej, bo z prędkością do 70. Przeniesienie ruchu ma umożliwić przeprowadzenie prac przy wymianie nawierzchni. Rozpoczął się też remont ekspresowej piątki i mogą tworzyć się spore korki między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Zamknięta jest trasa do Gniezna, a kierowcy poruszają się w dwóch kierunkach po tej jezdni, która zwykle prowadzi do A2.
1: Jest 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Już jutro ceny paliw na stacjach mogą być niższe. O szczegółach opowie za chwilę nasza reporterka.
1: Policjanci w całym kraju uczczą pamięć sierżanta Natana Sieronia. Zabójcy funkcjonariusza grozi dożywocie.
2: Tragiczny bilans nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Zginęła co najmniej jedna osoba. Są też ranni.
1: Jeszcze dzisiaj minister energii ma wydać oświadczenie, obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw na weekend.
2: Po tym jak prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, rząd może przewrócić program osłonowy CPN.
1: Minister finansów Andrzej Domański przewiduje, że ceny spadną i to na dniach.
2: Na tę sprawę śledzi nasza reporterka Małgorzata Naukowicz, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz proszę, o ile mniej możemy zapłacić za paliwo?
3: No to będzie wiadomo już pewnie koło południa, bo wtedy mamy poznać ceny paliw obowiązujące od jutra. Tak mówią na naszej antenie minister klimatu Miłosz Motyka. Dodawał, że będą one ogłaszane na podstawie średnich cen hurtowych. Na razie, powiedział minister, czekamy na odpowiednie rozporządzenia.
4: My po tym, jak te rozporządzenia będą gotowe, będziemy pracowali nad obwieszczeniem. Chcemy go wydać dziś, tak by od jutra te ceny były niższe, obowiązywały na terenie całego kraju. Na ten moment prognozujemy złoty 20, złoty 30 mniej na litrze.
3: Działania rządu są możliwe dzięki decyzji prezydenta, który podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Karol Nawrocki ogłosił to wczoraj podczas orędzia radiowo-telewizyjnego.
5: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
3: Według przewidywań do budżetu państwa mogą trafić nawet 4 miliardy złotych, z których będzie można finansować obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwo.
2: Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację.
1: Staną na minutę w ciszy. W radiowozach włączą sygnały świetlne i syreny.
2: Policjanci w całym kraju uczczą w ten sposób pamięć sierżanta Natana Sieronia.
1: 29-letni funkcjonariusz z komendy w Bolesławcu został postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Zmarł 2 dni później. W południe odbędzie się jego pogrzeb.
2: 33-letni mężczyzna, który oddał śmiertelny strzał, odpowie za zabójstwo. Śledczy zmienili postawiony mu zarzut, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
6: Prokurator zmienił podejrzanemu zarzuty, zarzucając mu właśnie z usiłowania zabójstwa na dokonanie tej zbrodni. Oczywiście pozostaje mu nadal zarzut dotyczący nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji, a także okazuje się, że w trakcie przeszukania tego 24 września jego miejsca zamieszkania znaleziono jeszcze u niego amfetaminę.
1: Podejrzany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwa związane z nielegalnym przewozem broni.
2: W związku z zarzutem zabójstwa może mu grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Stolica przeżywa bolesną rocznicę po 63 dniach walk. 2 października 1944 roku upadło Powstanie Warszawskie.
2: Decyzja dowództwa miała służyć przerwaniu agonii miasta, mówi historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego dr Szymon Niedziela.
7: Generał Burkomorowski widział zagładę Warszawy, widział cierpienie setek tysięcy ludzi. Burkomorowski chce to przerwać, chce, aby ci, którzy przeżyli do teraz, czyli do końca września, dać im szansę przetrwania.
1: Koniec walk w mieście nie oznaczał jednak końca koszmaru ludności cywilnej, dla której kapitulacja powstania oznaczała wygnanie z miasta. Niemcy rozpoczęli też systematyczne burzenie Warszawy.
2: W trakcie powstania warszawskiego poległo około 16-18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Do dziś nie jest znana dokładna liczba ofiar cywilnych zrywu. Szacuje się, że zginęło lub zostało zamordowanych od 130 do 200 tysięcy mieszkańców Warszawy.

0: To są aktualności jedynki.
1: Dwukrotny cios w to samo miejsce.
2: Rosjanie ponownie uderzyli w most południowy nad Dnieprem w Kijowie. Wczoraj dwa rosyjskie drony trafiły w jedną z podpór kluczowej stołecznej przeprawy, którą jeżdżą samochody oraz pociągi metra.
1: W wyniku nocnego ataku runął także wielopiętrowy budynek w centrum Kijowa. Jedna osoba straciła życie, dwie zostały ranne.
2: Krista Pike w stanie krytycznym po tym, jak otrzymała dwie dawki śmiercionośnego preparatu.
1: Kobieta była pierwszą od 200 lat w stanie Tennessee, którą poddano karze śmierci. 21 lat temu zamordowała swoją koleżankę.
2: Próba egzekucji okazała się jednak nieskuteczna, a wykonanie wyroku przerwano.
3: Zespół reprezentujący Christy Pike zaapelował do gubernatora Tennessee Billa Lee o zmianę kary śmierci na łagodniejszy wymiar kary. Christa żyje. Na razie nie znamy rokowań ani szczegółowych informacji o jej stanie zdrowia, ale wiemy, że żyje i otrzymuje pomoc medyczną ratującą życie. Powiedział Randy Spivey, jak przekazał w ciągu godziny do ramienia Pike, prowadzono co najmniej 7 igieł w celu podania dawek składających się na zastrzyk z trucizną. Po tej nieudanej próbie egzekucji gubernator Tennessee Bill Lee zarządził niezależną weryfikację procedur oraz tymczasowe wstrzymanie zaplanowanych egzekucji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Pogoda.
2: Prawie w całym kraju będzie dziś pogodnie. Trochę więcej chmur na zachodzie i północnym zachodzie, ale i tam padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyrównana od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie wysokie i cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1021 hektopaskali.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza w Poznaniu, Katowicach i Łomży jest umiarkowana, w innych miejscowościach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 42% energii elektrycznej. Od 10 do 17 OZE będzie stanowić ponad połowę prądu w sieci. Prawie w całej Polsce, oprócz Wielkopolski, Pomorza, Warmii i Mazur, utrzymuje się susza hydrologiczna.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: I zupełnie nie przypadkiem ten utwór na naszej antenie. Akurat dziś, bo dziś będziemy mówić o długowieczności.
1: I że co, że wykonawca tego utworu to taki długowieczny człowiek? Przecież to młody człowiek jest.
0: Nie no, vida la viva. Viva la vida, o tak.
1: Aha, że tytuł, że w ten sposób. W ogóle od którego wieku zaczyna się starość? No,
0: dobre pytanie, bardzo dobre pytanie.
1: Ale to twoim zdaniem od którego?
0: Od tego, w którym ty poczujesz się stary.
1: Dyplomatyczna odpowiedź. Gdyby państwo mieli sobie postawić takie pytanie, ale tak szczerze, nie kombinujcie, tylko tak szczerze. Ja wiem, że będziemy się krygować i każdy będzie mówił, że nie, to. Od którego wieku według was, słuchaczy jedynki, zaczyna się starość? Albo napiszcie pod 71-151, albo facebookowy profil radiowy jedynki, albo nasz telefon 22-645-22-66, bo to jest tak, że jak jesteś młoda, to ci się wydaje, że starość to już jest tak w zasadzie blisko.
0: Bardzo, za rogiem.
1: Ale potem jak już masz tyle, to dochodzisz do wniosku, że nie, 30 to jeszcze nie jest starość. Przecież jak człowiek jest w podstawówce, nauczycielka po 30 to już jest, czy nauczyciel, to już jest taki, no tak... Przypomnijcie sobie.
0: No tak to było, że kiedy mieliśmy po kilka lat, to wiek 30 to był jakiś taki kosmos. No. Strasznie daleko było do tych ludzi.
1: Ale zobacz inaczej. Jak były czasy PRL-u, był serial 40-latek. Aha. I ten 40-latek w tym serialu...
0: Wyglądał starzej niż dzisiejsi 40-latkowie.
1: No, dużo. On wygląda tak jak dzisiejsze 60, czy nawet więcej. A wtedy się wydawało, że to 40 to już naprawdę jest taka połówka i to nawet już zaczyna się ta druga połówka. Zresztą Andrzej Rosiewicz to tam pięknie śpiewał. Podejrzewam, że gdyby pan Andrzeja teraz zapytać, to on by też zupełnie inaczej powiedział. Ale wtedy mi się tak wydawało.
0: Ale z każdej perspektywy ta starość wygląda zupełnie inaczej, a my będziemy ją dzisiaj oswajać i będziemy sprawdzać, co tak naprawdę znaczy starość, kiedy ona się zaczyna. Co zrobić, żeby żyć jak najdłużej i żeby żyć w komforcie?
1: W komforcie. Ruszać się. Zapraszamy, zaczynamy.

0: cztery pory roku.
1: To teraz idziemy do przedszkola i sprawdzamy, co tak naprawdę siedzi w głowach tych młodych, małych ludzi, którzy za chwilę i tak będą już w starszym wieku, ale dzisiaj przyglądają się temu, co to znaczy starość.
2: A co to znaczy?
1: A no właśnie, sprawdźmy.
3: Ile lat twoim zdaniem to jest dużo?
4: 100. Około 50 lat.
5: 40? 20.
6: Wesołe jest życie, staruszka, wesołe jak piosenka jest ta.
3: W jakim wieku jest najfajniej?
7: 14-15 lat.
3: Dlaczego?
7: Bo można robić więcej rzeczy i nie jest się też tak dorosłym, że nie ma tyle obowiązków.
8: Tak 19-20.
3: Ponieważ?
8: Ma się pracę, można jeździć autem, ale też dopiero się jakby to zaczyna, ale też niefajne jest to, że trzeba płacić właśnie za swoje czyny.
3: A kiedy się zaczyna starość? W jakim wieku?
9: W 50-45 lat.
3: Tak też myślę.
6: Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje.
3: A ile byś chciała mieć lat i dalej się już tak nie starzeć? Na jakim etapie życia?
8: Najpierw

0: Prawdopodobnie na 19 albo 18. Mm-hmm.
1: To jakie zalety ma takie życie?
0: Właśnie, że można robić więcej rzeczy niż na przykład jak się jest 6 czy na przykład 11-latką. Można właśnie bardziej biegać, że można wychodzić ze znajomymi, bo ma się więcej czasu bardziej dla siebie.
1: I energii.
0: No i energii.
2: 14, bo ogólnie no, w szkole nie jest trudno, jesteś młody, wysportowany i czujesz się dobrze.
1: A najstarsza osoba, jaką znasz?
3: To moja prababcia, 89.
1: A ty byś chciał do jakiego wieku dojść i już się nie starzeć więcej?
3: 20-25. Bo już się jest pełnoletnim, można robić więcej rzeczy, trzeba też o siebie dbać, ale to nie jest jeszcze też taki stary wiek.
1: A jak to zrobić, żeby o siebie dbać tak w ogóle i żyć długo?
3: Trzeba się dobrze odżywiać, uprawiać aktywność i się nie stresować.
1: Bardzo dobrze powiedziane. Dziękuję ci bardzo.
4: Przystąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje. Ha, ha.
5: Mam do ciebie pytanie całkiem poważne. Maciek Walecki przygotował tą sondę, prawda?
6: Tak.
5: Który on jest rocznik? My musimy z nim poważnie porozmawiać.
6: Słuchaj, tak jak mówi nasz wydawca, wszyscy według tych młodych ludzi jesteśmy starsi.
5: Nie, no jak jesteś w Żabkach, czyli jak zaczynasz dopiero to przedszkolne wychowanie, to jest w porządku, ale jak jesteś w tych starszakach, czyli tam w Muchomorkach, to już gorzej.
6: Ale słyszałeś tę wypowiedź, że ja bym chciała, żeby mój czas zatrzymał się na 19 latach. Kto by nie chciał? Kto by nie chciał?
5: Ale ja bym nie chciał, żeby na 19. To jest świetne pytanie na kolejny program. Mhm. Gdyby państwo mogli zatrzymać czas, to na jakim poziomie byście go zatrzymali? Ja wcale bym nie chciał na 19, powiem ci szczerze.
6: A 25, 7?
5: Też nie. Mm-mm. Też nie. No, jakie jest państwa zdanie? Czekamy. 71-151. Telefon też działa, facebookowy profil też działa. Za
6: i
5: parę
6: skojarzenia
5: minut...
6: ekstra też działają.
5: Tak, i pan doktor Tadeusz Oleszczuk też będzie naszym gościem. On wie, bo on książkę napisał o tym, jak to zrobić, żeby być młodym.
6: No to powyciągamy.

0: Witam młodziaków. Mam 80 lat i jeszcze nie uważam się wcale za osobę starą. A mam bardzo pozytywny stosunek do życia. Wszystkich kocham naokoło, do każdego się uśmiecham. Jeżeli trzeba, pomagam. Niczego od życia nie oczekuję i tego się trzymam.
1: Cudowna!
2: To była pani Urszula.
1: Fantastycznie.
2: Pani Ulu, dziękujemy.
1: Tak, bo życie zaczyna się po 90 przecież.
2: A ty mówisz o panu Zasadzie, czy mówisz o kapitanie Baranowskim?
1: Mówię o wszystkich, którzy w sędziwym wieku są bardzo, bardzo aktywni. O tych osobach też będziemy dzisiaj na antenie mówić, a nawet będziemy się z nimi łączyć.
2: Tak, będziemy podawać dobre przykłady, ale to jest pytanie znowu do państwa. Dlaczego jednym to wychodzi, a innym to nie wychodzi? Czy to siedzi w głowie? Czy to są geny? Czy to jest może kwestia tego, jak spędziliśmy nasze życie? To jest kwestia tego, czy mieliśmy możliwość na przykład pójścia do lekarza, kiedy była taka potrzeba. A może to jest kwestia wyżywienia? Jak niektórzy mówią, że wiesz, zero tłuszczu, zero cukru i tak dalej. Ale niekoniecznie, bo są tacy, którzy piją, palą, przepraszam, to jest bardzo zły przykład. I co? I też dożywają takiego wieku. I są tacy, którzy żyją idealnie higienicznie i potem nagle przychodzi jakieś nieszczęście i to życie jest krótsze. No.
1: Wiesz co, ja tak sobie myślę,
2: nie ma prostej recepty.
1: Nie ma, ale dobrze mieć swoją i ta swoja jest chyba najlepsza.
2: Ja mam receptę dla państwa zupełnie inną. Jak państwo zagracie w naszych skojarzeniach Lata z Radiem Ekstra i wygracie ten pobyt tam z tym widokiem na jezioro i w ogóle w tym tam wyklepanym spa pięciogwiazdkowym, to sobie przedłużycie z pewnością życie przynajmniej o te 48 godzin, bo to jest dwudniowy pobyt, tak?
1: Tak. Z pewnością tak. A my bardzo chcemy zobaczyć, jak wygląda ten widok z okna. Chcemy, żeby państwo brali udział w naszych skojarzeniach ekstra. One są po raz ostatni, więc ostatnia
2: dziś
1: szansa. Tak.
2: Ale trzy razy będą.
1: Ta, ale
2: w
1: będą
2: tej godzinie,
1: trzy
2: w następnej. Potem jeszcze przed godziną 12 po raz ostatni. A potem chusteczki wyciągamy i płaczemy do następnego Lata z Radiem.
1: A teraz sprawdzamy, co to, gdzie to i o co chodzi.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
2: A te trzy wyrazy, które dzisiaj otwierają bramkę numer jeden w skojarzeniach, to jakie wyrazy są?
1: Bardzo ładne do połączenia. Koniec, nadzieja i okazja. I
2: koniec,
1: to jest okazja, żeby zagrać w skojarzeniach.
2: Nadzieja.
1: I okazja.
2: Że wygramy. I okazja, bo taka okazja się już może nie zdarzyć.
1: Mm-hmm.
2: Korzystajcie z okazji, jak jest. A może to jest sekret długiego życia, żeby korzystać z okazji, nie odkładać na później, bo no ciekaw jestem, co państwo napiszecie. Albo co
1: powiecie. Zadzwonicie, proszę dzwonić.
4: Przez kolejne grudnie, maje.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Wróżka, prawdę ci powie?
6: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
7: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przeceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
0: Reklama. Autopromocja.
11: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
12: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
13: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
11: Świetni goście, super muzyka.
14: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
13: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
15: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
11: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
16: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
13: Spróbujcie sami.
11: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
13: Po 14.
11: Zapraszają
13: Marcin Wojciechowski
11: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
17: Sprawdźmy, co w pogodzie. Dzisiaj zachmurzenie będzie małe, albo w ogóle zachmurzenia nie będzie. Jedynie na zachodzie, tak. I na północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i do dużego. Po południu na krańcach zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Ja mówiłam na początku tego tygodnia, że padać nie będzie, a to przepraszam, coś pokropi.
18: Oj, tam ale to wiesz, niewiele. Najcieplej w Legnicy teraz, prawie 16 stopni wskazują termometry, a najchłodniej w Nowym Sączu współczujemy, łączymy się w bólu z wami, 8 stopni, ale można powiedzieć Rześko. W górach Rześko.
17: Moment, ale będzie cieplej, bo w tym najcieplejszym momencie dnia 20 do 23 na przeważającym obszarze. Chłodniej tylko miejscami na północnym zachodzie i lokalnie na północy. W rejonach podgórskich tam 17-19 i tak nieźle.
18: No dobra, to teraz powiem inaczej. Uwaga, czołgiści, baczność. Dlaczego?
17: No bo w tej chwili wybieramy się do żagania, do Lubuskiego. Wiesław Chłopak z sali tradycji Czarnej Dywizji w żaganiu. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. W żaganiu. Słonecznie, temperatura 11 stopni. Jesteśmy w sali tradycji. To takie miejsce, w którym historia i jest tylko.

0: zapisana w książkach, można ją zobaczyć, dotknąć i poznać poprzez unikatowe eksponaty, wyposażenie oraz pamiątki związane z żołnierzami i jednostkami Czarnej Dywizji. Wśród nich są między innymi listy pisane przez generała Stanisława Maczka, guzik od munduru generała przekazany przez jego wnuczkę, sztandary wojskowe, wyposażenie i uzbrojenie husarii. Sala tradycji znajduje się obok skweru czołgisty z czterema czołgami i trzema pomnikami. Sobieskiego, Maczka, bezimiennego czołgisty stanowi ekspozycję plenerową Centrum Polskich Wojsk Pancernych. Wizyta w sali tradycji to niezwykła podróż przez historię aż po współczesną służbę żołnierzy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Mottem przewodnim w sali tradycji Centrum Polskich Wojsk Pancernych. Wizyta w sali tradycji tkowe, wyposażenie i uzbrojenie husarii. Sala tradycji znajduje się obok skweru czołgisty z czterema czołgami i trzema pomnikami. Sobieskiego, Maczka, bezimiennego czołgisty stanowi ekspozycję plenerową Centrum Polskich Wojsk Pancernych. Wizyta w sali tradycji to niezwykła podróż przez historię aż po współczesną służbę żołnierzy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Mottem przewodnim sali tradycji Czarnej Dywizji jest hasło: poznać dzieje, zrozumieć tradycję.
1: Panie Wiesławie, spocznij.
2: Pan czołgista, tak, powolutku, powolutku, ale konkretnie spocznij. Warszawa na baczność stoi 1021 hektopaskali, ciśnienie wysokie. I uwaga, on jeszcze rośnie. I to szybko.
1: Czyli kawa nie będzie potrzebna.

cztery pory roku. Jedynka.

0: No i mamy nasze skojarzenia ekstra. Skojarzenia ekstra ostatni raz dziś.
1: Dziś.
0: Mhm. I mamy naszą panią Anię. Dzień dobry,
1: dzień
0: pani
1: dobry.
0: Aniu.
2: Dzień dobry, witam.
0: A jaka słoneczna. Pani Ania dzwoni do nas z Lublińca i jest gotowa do tego, żeby wygrać.
1: Moment, czekaj, czy to jest ten Lubliniec, pani Aniu, bo przed chwilą był Żagań. Pani wie, o co chodzi, czołgiści. Czy to jest ten Lubliniec, gdzie wojskowi, czy to nie ten?
2: Tak, oczywiście.
1: To ten. Dobrze, mam nadzieję, że jakiejś tajemnicy wojskowej nie zdradziliśmy teraz wielkiej. Kto wie, o co chodzi, ten wie, kto nie wie. I jedziemy dalej w takim razie.
0: Ciśnienie dzisiaj bardzo wysokie. Czy pani piła kawę?
2: Tak, zawsze z rana piję kawę.
0: Ona tak trochę pobudza i mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się też wypracować dużo punktów. Mamy oczywiście też super nagrodę, o którą państwo walczą. No to przypomnijmy, co to jest.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
1: Ciekawe, jaka tam jest kawa na śniadanie w tej Villa Port, ale podejrzewam, że jak pięć gwiazdek, to taka na wypasie pewnie będzie.
0: Z pianką.
1: O, i to nie jedna. Pani Anno, trzeba teraz powiedzieć słowo start. Słowo start uruchomi maszynę i pani już dalej wie, o co chodzi na pewno, więc proszę, uwaga, uruchamiać.
2: Start.
1: Pani Anno jest tak, kompozytor, reżyser. Ja mówię imię i nazwisko. Nie, spokojnie. Luzik, już tłumaczę. Ja mówię imię i nazwisko jakiegoś znanego człowieka, a pani musi po prostu powiedzieć, czy to jest taki gość od muzyki, czyli kompozytor czy kompozytorka, czy to jest taki gentleman, który reżyseruje filmy i zdobywa nagrody. Czyli ja mówię na przykład Romuald Lipko.
0: A pani?
1: A pani mówi, że... Jolka, Jolka, pamiętasz? Kojarzy pani taki utwór?
0: No to będzie na kompo.
1: Albo takie tango. To kompozytor jest. Przebojów znany. Halo, pani Anna, jest pani tam? Pani Aniu.
0: Chyba nam się pani Ania wyłączyła.
1: No i teraz jest pytanie, czy to los rozłączył, czy pani Ania, jak usłyszała, jaki jest zestaw, to doszła do wniosku, że czas. Pani Anno, próbujemy.
0: Tak,
1: zgodnie z regulaminem, my do pani teraz dzwonimy.
0: A my w
1: jeżeli międzyczasie... Jest pani tam po drugiej stronie, pani Anno?
2: Jestem,
1: słyszę.
2: Mówiłam
1: kompozytor. Tak, dobra. A jakbym powiedział Wojciech Smarzowski, to pani mówi, że to jest?
2: Reżyser.
1: Pewnie, i to
0: że
1: takich
0: tak.
1: filmów.
0: Czyli będzie dobrze, będzie bardzo dobrze. Pani Ania wymyśliła też piękne zdanie, więc myślę, że będzie super.
1: Dobra, pani Anno, żeby nie tracić czasu, uwaga. 3, 2, 1, start. Ennio Morricone.
2: Kompozytor.
1: Andrzej Korzyński.
2: Kompozytor.
1: Krzesimir Dębski.
2: Kompozytor.
1: Pedro Almodóvar.
2: Reżyser.
1: Filip Bajon.
2: Reżyser.
1: Seweryn Krajewski.
2: Kompozytor.
1: Quentin Tarantino.
2: Reżyser.
1: Roman Polański.
2: Reżyser.
1: Hans Zimmer.
2: Reżyser.
1: Zbigniew Preisner.
2: Kompozytor.
1: Marek Koterski.
2: Reżyser.
1: Dobrze. Tak podejrzewam, że chyba ktoś pani podpowiadał, ale jeżeli
2: nie.
1: podpowiadał, nie, to, bo chciałem powiedzieć, że świetnie podpowiadał, bo była taka chwila namysłu za każdym razem.
0: Tutaj był
1: ale...
0: jeden błąd, Hans Zimmer to kompozytor, nie tak. reżyser, a tak ogólnie
1: ale
0: to
1: generalnie to brawo!
0: No. Super!
1: I zobacz, i ona mówi tak, że boję się, nie wiem, nie, aha. w ogóle nie, skąd, nie mój zestaw. Po czym 10 punktów bez żadnego... Pani no. Anno, gratulacje!
0: Gratulacje i wysoko postawiona poprzeczka, więc zachęcamy do tego, żeby z trzech słów, koniec, nadzieja i okazja ułożyć zdanie. My wybieramy oczywiście osoby do kolejnych odsłon skojarzeń ekstra. To ostatnie skojarzenie ekstra, więc proszę do nas pisać.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: A ta piosenka tutaj, to tak całkiem przypadkowo oczywiście.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: O długowieczności dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiamy też o tym, co to tak naprawdę znaczy starość. I mamy eksperta w naszym studiu. Ja powiedziałam, że przyszedł do nas najmłodszy doktor w całej Polsce, czyli dr Tadeusz Oleszczuk, doktor nauk medycznych, autor książek o zdrowiu i popularyzator zdrowego stylu życia. Nowa książka już niebawem w październiku, Kod długowieczności. A my teraz będziemy rozmawiać o tym, no właśnie, ile jest stąd do długowieczności, panie doktorze?
2: Nie chodzi o to, żeby dodawać lat do życia. Chodzi o to, żeby dodać życia do lat. A współczesna medycyna już ma takie możliwości, żebyśmy żyli coraz dłużej i w dobrej kondycji. Krótko mówiąc, to bardzo dużo od nas zależy. Kilkanaście procent to geny, okej. Ale ile śpimy, co jemy, jak się ruszamy, to są rzeczy, każdy ma taką przestrzeń, na którą ma wpływ. I ta nasza codzienność decyduje o tym, jak długo będziemy żyć.
3: Panie doktorze, a gdyby tak teoretycznie podejść do tego po inżyniersku, gdyby spełnić wszystkie warunki, żeby było idealnie, to ta granica ludzkiego życia jest na jakim poziomie?
2: 120 lat obecnie.
3: 120?
2: Tak, no ja mam zamiar dojechać. Zresztą mam 63 i się czuję lepiej niż 15 lat temu, bo to, o czym piszę, sam robię i dlatego czuję się uprawniony do tego.
3: Gdyby wszystko 120 lat, tak?
2: Tak, tak, tak. Absolutnie możliwe.
3: Dobra, co musimy po kolei spełnić w takim razie?
1: Co musimy robić?
3: Jedziemy.
2: Dwie rzeczy. Regeneracja, czyli nie zaorać się i dbać, żeby nie było przewlekłego stanu zapalnego.
1: Jasne.
2: Czyli ciało lubi rytmy, spokój, niski poziom kortyzolu, ale co nam robi stres? Jeśli nam zabiera sen, to musimy o ten sen powalczyć. Specjalnie spać 7-8 godzin. To są już duże badania, że jeżeli śpimy krócej niż 6, to krócej żyjemy, mamy zespół, częściej chorujemy na choroby układu krążenia, nadwaga i tak dalej, bo podjadamy irytacja w ciągu dnia, nie jesteśmy tacy szczęśliwi. Czyli sen. Bardzo.
1: I nie ma znaczenia od której godziny do której, bo kiedyś się mówiło, połóż się przed 24, wtedy będzie ten sen
3: w jednym kawałku, czy dzielony może być?
2: Około 22 wydziela się melatonina, taka rytmiczna, która na składzie jak niania spać. A teraz dziecko pójdzie spać. Jeśli przeczekamy, oglądamy jakieś seriale do pierwszej w nocy, to potem już ta niania nie przyjdzie. Czyli trudniej nam będzie zasnąć. Ale to są jeszcze rytuały. Jeść ostatni posiłek 18-19, a nie o 21, kiedy wreszcie mogę usiąść i zjeść za cały dzień. I takich drobnych błędów popełniamy sporo. Krótko mówiąc, można na to zwrócić uwagę i postarać się, żeby spać o tej 10, już leżeć

0: Musi się czuć bezpiecznie, bo ono wie, że w nocy będzie spało. Potem wie, że będzie aktywny. Drugą rzeczą jest dieta. Mm-hmm. No bo z tego jesteśmy zbudowane. Z białka, tłuszczu. Nawet WHO powiedział, żeby nie jeść żywności wysoko przetworzone, bo tam nie ma tych cennych minerałów, aminokwasów, witamin i tak dalej.
1: No jak nie jeść, jak nas ciągnie, no.
0: I reklamowane jest bardzo, no mocno podsuwane. No pomyślcie.
2: A co jest najgorsze? Rzeczywiście są te rzeczy takie, jak się mówi, cukry, alkohol. To są zabójcy, tak?
0: Tak, tak. Bo robią nas na zapalne. Uh-huh. Cukier nie ma witamin, minerałów, aminokwasów. My jesteśmy zbudowane z białka i tłuszczu. No, nasze błonne komórki, a nie z cukru. Zresztą cukier jest robiony w fabrykach i zwiększa ryzyko stanów zapalnych. O, cukrzyca typu drugiego, otyłość wśród dzieci, czy soczki, słodkie napoje i tak dalej. No to nie jest... Zresztą połowa chyba Polaków w tej chwili, 51% bodajże, ma nadwagę czy otyłość. No mamy coś do zrobienia i z czegoś to wynika.
1: Coś do zrzucenia.
0: Zwrócenie uwagę na to, co jemy. Bo to jest pierwsza rzecz, którą możemy kontrolować. Mhm. Jeżeli ja widzę, co ja jem i zaczynam na to zwracać uwagę i w 80% będę jadł dobrze. Czasem jak coś, to nic się nie stanie. A to będzie kierunek dobry. Mhm. I to jest rzecz, jeśli ja zwracam uwagę na to, co jem, to mogę zwrócić, jak się ubieram, kim się otaczam i dalsze rzeczy, bo świadomie zaczynam żyć, to chodzi o świadomość. No i właśnie to jest ta świadomość, która mi pozwoli grać w tenisa, jak będę miał 100 lat. Bo to jest możliwe. I mam sobie...
1: Albo jeździć samochodem, na przykład w rajdach samochodowych.
0: Super, bo mam cel, pasję, fajnie wyglądać też.
2: Ale w samochodzie siedzisz, nie ruszasz się. Tylko głowa pracuje i ręce.
1: Do tego musisz się przygotować. To nie jest tak, że wiesz, kierowca rajdowy to tylko siedzi w samochodzie, prawda?
0: Musi być kondycja, wydolność, tak, praca serca.
2: Ale tenisista musi więcej. To już tak. A co z tym ruchem? Bo to tak, czyli tak, higiena pewnego rytmu życia, dbanie o rytm życia, sen i tak dalej. Jedzenie, czyli zwracanie uwagi na to, co jemy i jak jemy, co dalej? Ruch?
0: Aktywność fizyczna bezwzględnie. Ktoś, kto się nie rusza, to krócej żyje. I my niestety w wieku 40-50 lat odpuszczamy, bo już nam się nie chce. Masa mięśniowa nam zaczyna około 1% rocznie zanikać. Uh-huh. No więc jak mamy 89 lat, to już niewiele możemy zrobić. Ja mam taki test. Wstań z podłogi, jak siedzisz na podłodze, na dywanie czy na plaży, bez podpierania się rękami.
1: Dobra, ja spróbuję.
2: Jeszcze raz, czyli siadasz
0: ja
2: na podłodze.
0: Mogę?
2: I wstajesz bez podpierania się.
0: Siedzę, tu mam ręce.
2: No widzisz, tak, ale teraz obserwuję pana doktora.
0: Nie można się rozbujać.
3: Brawo, daliśmy radę.
0: Tak, i to jest miarka długowieczności.
2: Pan doktor dał radę, bo ja widziałem, że ty to się tak bujałaś troszkę.
1: Troszkę się bujałam, ale w końcu wstałam.
2: Roczka tam się podpierała, nie? Dobra, okej.
0: Okay. Co jeszcze inne
2: ja sposoby? Ja nie próbowałem dyplomatycznie na wszelki wypadek.
0: No. Co jeszcze inne sposoby? Uścisk dłoni, tam takim manometrem można zmierzyć, albo zużycie maksymalne tlenu. To jest masę mięśniową bardzo precyzyjnie określa. Właśnie, jaka będzie moja długowieczność?
1: Na koniec jeszcze tylko, kiedyś zaczyna się starość?
0: Nie ma starości. Mięśnie są plastyczne, układ nerwowy jest plastyczny, ja mogę cały czas wszystko robić w życiu, tylko żeby świadomie.
2: Mm-hmm. Doktor Tadeusz Oleszczuk, człowiek, który mówi, że ma patent na to i jak przeczytacie państwo książki pana doktora, to się dowiecie. Patent na to, jak być młodym w różnym wieku.
0: Dokładnie.
2: Może tak. Dziękujemy. Mówi pan, że...
1: Może trzeba być chudynim.
2: Teraz zagramy, a ja sobie spróbuję z tym stawaniem, wiesz, na spokojnie, nikt nie będzie słyszał.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
2: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
1: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
2: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
3: Taka jest piłka i musimy iść dalej. Nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
1: Mecz Polska-Rumunia już dziś o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
1: Tomasz Kowalczyk
2: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych. Sport amatorski i wyczynowy w sekcjach pływania, tenisa stołowego, strzelectwa, lekkiej atletyki, koszykówki na wózkach i wielu innych. Zainspiruj się i dołącz do nas, do ludzi z pasją osiągających sukcesy. Więcej szczegółów na stronie www.start.białystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Patryk Bedliński, zapraszam. Kierowcy, którzy jadą z Krakowa w kierunku Warszawy ekspresową siódemką, muszą wyjątkowo uważać pod Kielcami, a przed tym utrudnieniem ostrzega nasz słuchacz.
16: Wiadomość ze siódemki. Między węzłami Kielce Południe i Kielce Zachód w stronę Warszawy samochód wypadł z drogi i jeden pas prawy jest zablokowany przez służby. Miłego dnia życzę.
15: Dziękujemy i życzymy szerokiej drogi. Przypomnijmy, między węzłem Kielce Jaworznia, jak piszą służby, na węzłem Kielce Zachód mamy zajęty jeden z pasów w kierunku stolicy. Problemy także na 78, między Zawierciem a Szczekocinami. W Kroczycach zapaliła się ciężarówka i z tego powodu tylko jednym pasem można przejechać na 135 km. Kolejne ostrzeżenie od państwa.
17: Droga S52 Bielsko-Cieszyn w okolicach Skoczowa na 14 km w stronę Cieszyna. Kolizja dwóch samochodów, ale bardzo niebezpiecznie, bo jeden samochód jest na lewym pasie. Wlatuje się, że tak powiem, zza zakrętów tę kolizję. Trzeba bardzo zachować ostrożność.
15: Dziękujemy. Jeżeli państwo też widzą coś niepokojącego na drodze, prosimy o sygnał 22 513 11 11 albo w aplikacji mobilnej Polskie Radio Kierowców. Rozpoczął się remont ekspresowej trasy S5 między Strumianami a węzłem Poznań Wschód.

0: i może się korkować. Zamknięta jest trasa do Gniezna, a kierowcy w obie strony jadą po drugiej jezdni, tej, która zwykle prowadzi w stronę autostrady A2. Remontowany odcinek ma 9 km, a prace zgodnie z planem powinny zakończyć się w połowie grudnia. Remont drugiej jezdni, czyli tej w stronę A2, na razie nie jest planowany. Na tym odcinku S5 panuje duże natężenie ruchu. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
1: Jest 10:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Ceny w dół, ciekawe od kiedy. Czas na aktualność jedynki. Katarzyna Senek.
3: Zapraszam. W Dzienniku Ustaw właśnie ukazały się rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Taniej na stacjach ma być od jutra. Jest wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki. Polscy alpiniści uratowani w masywie Mont Blanc. Para utknęła na wysokości prawie 4000 metrów. Od jutra ceny paliw na stacjach benzynowych mają być niższe o ponad złotówkę. Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że około południa powinno zostać opublikowane obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a od tej decyzji rząd uzależnił uruchomienie kolejnej odsłony programu CPN. Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że decyzja prezydenta jest podyktowana spadającym poparciem dla głowy państwa w sondażach. Opozycja odpowiada, że Donald Tusk wziął kierowców na zakładników. Kto na tej decyzji zyska najwięcej, to pytanie do Sylwii Białek, która jest w Sejmie. Dzień dobry, Sylwia.
4: Dzień dobry. Z pewnością finansowo wygrani na tej decyzji będą kierowcy, którzy już w weekend mniej zapłacą za paliwo. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy mówił na naszej antenie, że koalicja rządząca zadziałała po decyzji prezydenta błyskawicznie.
5: Natychmiast po przekazaniu ustawy z Kancelarii Prezydenta do Rządowego Centrum Legislacji ustawa została wczoraj, późnym wieczorem, opublikowana. To znaczy, że jej pierwsze przepisy wchodzą w życie dzisiaj.
4: A kto zyska politycznie? Koalicja rządząca uważa, że wygrał premier. Donald Tusk napisał, że to nie on jest zwycięzcą, tylko Polacy. Pojawiają się też głosy, że prezydent Karol Nawrocki, podejmując decyzję, przeanalizował sondaże. Z tą opinią nie zgadza się jednak wicemarszałek Sejmu Klubu Rozwój Plus Marcin Horała.
6: Każdy z Donaldem Tuskiem na czele polityk mógłby tylko pomarzyć o takim poparciu społecznym, jakie ma obecnie pan prezydent, więc i chciałby, że mu się tak paliło w sondażach.
4: Od jutra litr benzyny ma kosztować poniżej 7 zł, a litr diesla poniżej 8 zł. Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku.
3: Najnowsze informacje z Sejmu i Sylwia Białek. Dziękuję bardzo. Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Poinformował o tym podczas spotkania wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.
7: Wiemy, że ten rząd go obroni, ale chcemy wykazać skrajną niekompetencję i brak odpowiedzialności za decyzje w sprawie gospodarki podejmowane właśnie przez tego pana. Zaplanowany na przyszły rok rekordowy deficyt budżetowy na poziomie 282,6 miliarda złotych daje sumę ponad biliona złotych zadłużenia tylko w ciągu tych 3 lat rządu Donalda Tuska i właśnie pana Domańskiego.
3: Przemysław Czarnek dodał, że niedobory wpływów podatkowych do budżetu w 2025 roku wyniosły 40 miliardów złotych, a w tym 20 miliardów. Rosyjskie wojska w nocy kolejny raz uderzyły w most południowy nad Dnieprem w Kijowie, którym jeżdżą samochody i pociągi metra. W ataku na stolicę zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Rosjanie zniszczyli budynek wielopiętrowy w dzielnicy Darnycia w środkowo-wschodniej części miasta. Ukraińskie siły powietrzne powiadomiły, że Rosja przeprowadziła atak przy użyciu 108 bezzałogowców typu Szachet, w tym 47 odrzutowych. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 88 dronów. Ataki odnotowano w 11 lokalizacjach.
8: To są aktualności jedynki.
3: Włoskie i francuskie służby uratowały polskich alpinistów. Para utknęła w masywie Mont Blanc na wysokości prawie 4000 metrów. Mężczyzna przez 12 godzin był zawieszony na linie w deszczu i w zimnie. Pomoc wezwała jego partnerka.
9: Do zdarzenia doszło podczas zejścia z Dente del Gigante ze środy na czwartek. 20-latek został uwięziony przez liny, a jego 24-letnia partnerka znajdowała się około 40 metrów pod szczytem.

0: To ona wezwała pomoc, ale z powodu złej pogody śmigłowiec nie mógł wystartować. Rano włoscy ratownicy dotarli do alpinistów. Dzięki krótkiemu oknu pogodowemu możliwy był także start francuskiego śmigłowca z Chamonix, który zabrał mężczyznę do szpitala we Francji. Jego stan jest dobry. Kobieta została sprowadzona przez włoskich ratowników i nie wymagała hospitalizacji. Jak podkreśla agencja ANSA, ratownicy działali w bardzo trudnych warunkach. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogoda.
1: Dziś sporo słońca i dużo błękitnego nieba nad nami. Więcej chmur może pojawić się jedynie na zachodzie, ale i tam bez opadów. Termometry wskazują teraz od 10 stopni na południowym wschodzie, 13 w większości regionów, do 16 na południowym zachodzie, ale tam dziś nawet 23 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1021 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Pani Małgosia napisała na naszym Facebooku, kto po 50 potrafi wstać z podłogi bez użycia rąk? Ja niestety nie. Pani Małgosiu!
1: Zaraz, moment. Widziałaś, że wstałem,
0: no
1: prawda?
0: Przecież, że wstałeś.
1: Pani Małgosiu, to nie jest takie trudne, naprawdę. To się da zrobić. Czytamy te państwa wpisy i tak dalej. Pani Marta napisała i pani Marta mnie troszkę wystraszyła, powiem państwu szczerze, bo pani Marta napisała, że tak starość to się około 40 zaczyna. Bo jej brat! I że on teraz kończy 40 i zaczyna zmieniać swój sposób myślenia. Ale to jest tak jak te dzieci w szkole, które patrzą na nauczycielkę, która ma 30 kilka i sobie myślą, ależ ona jest stara. Ale tak naprawdę może chodzi o coś innego, panie i panowie. Może chodzi o to, że wiek metrykalny to jest co innego niż ten wiek biologiczny, to już wiemy. Ale może chodzi o to, żeby mieć w tym życiu cel, że to dobra dieta, ćwiczenie, ruszanie się i tak dalej, tam dbanie o ten sen to jest jedno.
0: Drugie
1: ale jak
0: to
1: człowiek,
0: pasja.
1: Tak, jak człowiek tej pasji nie ma, to nie ma sensu. A jak człowiek ma cel, dla którego... To czasami może być coś banalnego. Chcę na przykład dożyć do momentu, kiedy moja córka wychodzi za mąż. Mm-hmm. Miałem taką koleżankę tutaj, która była poważnie chora i ona robiła... I dożyła. Była na tym weselu, ona chciała po prostu... To był jej cel w życiu. Nieważny wiek, dotrwam. Bardzo późno ta córka się urodziła, więc potem też późno za mąż wychodziła. Więc to wiekowo było skomplikowane, ale się udało. Więc w tej godzinie naszego programu tacy, którzy mają ten cel.
0: Na przykład spotkamy się z panem Sobiesławą Zasadą, który jest fantastycznym, absolutnie 90-latkiem i po 59 latach wrócił
1: 96.
0: Na... 96.
1: Tak.
0: No tak, bo 90... jest po 90. No. Rajd w Argentynie wrócił po 59 latach. Wtedy wygrał, a teraz przejechał, jest przeszczęśliwy. No i to jest właśnie sposób na
1: długowieczność. Zapytamy mistrza, jak to jest. Zaczynamy.

0: cztery pory roku.
1: Czekaj, tylko jedna ważna rzecz, bo pan Bartosz się dopytuje, tak. Czy naprawdę, panie Romanie, panie Dagmaro, to jest ostatni dzień skojarzeń ekstra?
2: Tak, trzeba pisać. 72-151, tam trzy słowa ubieramy w zdanie.
1: Albo teraz, koniec, albo przepadło, tak. Albo w tej godzinie do 11 przyjmujemy zgłoszenia, zostało ostatnie 48 minut.
2: My tymczasem będziemy państwa zachęcać, żebyście państwo zostali z nami, bo spotkamy się rzeczywiście z Sobiesławem Zasadą, który jest znany z krótkich, mocnych deklaracji. Życie zaczyna się po 90, czyli wraca do nas, ale z takim powerem, że myślę, że każdemu z państwa doda skrzydeł i da swojej mocy. I mam nadzieję, że tak właśnie
1: będzie. Dobrze. Czy potrzebna jest motywacja?
3: Boję się rano wstać. Boję się dnia. Codziennie.
4: Adaś Miałczyński, bohater kultowego Dnia Świra, wstawał z niemałym trudem.
5: I żebym się kompletnie spalił w blokach już na starcie!
4: Zupełnie przeciwnym przykładem jest pan Wacław Milewski, stulatek. Prawdopodobnie najstarszy, aktywny zawodowo Polak. Karol Milewski, wnuk pana Wacława, twierdzi, że to właśnie dzięki pracy jego dziadek żyje tak długo.
6: Dziadek zajmuje się robieniem wykrojników do maszyn.
7: Najważniejsze pracować. Jak skończę pracować, to już odjadę.
6: Dziadek jeszcze niedawno wstawał o 5 lub w 5:30. Te projekty czy nowy klient, to po prostu od razu widziałem iskrę w oczach.
4: Praca, która jest pasją, to powód do wstawania nie tylko dla pana Wacława.
8: Jestem położną i chodzę do pracy, do szpitala. Kocham to robić i chodzę, już mogłabym nie chodzić. Kontakt z ludźmi, robię to, co kocham. Z pacjentkami jest dobrze.
9: Dla mnie motywacja jest mój syn. Chodzimy razem na piłkę, widać rozwój. I łatwiej jest, zdecydowanie łatwiej jest wstawać z łóżka.
10: Dla mnie wielką pasją są podróże. Trzeba chodzić do pracy, żeby pieniądze zarabiać, a żeby podróżować, trzeba te pieniądze mieć. W tym roku jadę do Norwegii, do Tromso, oglądać zorzę polarną.
4: Nam, aktor, instruktor walk wschodnich i nauczyciel, zachęca, by doceniać każdą chwilę. W myśl filozofii życiowej Ikigai.
11: Ikigai to cieszy się w tym momencie, gdzie ja jestem. Celebrowanie każdej czynności, czyli oddychanie, picie herbata, ludzie to lekceważą. Nawet jak małżeństwo. A ja mam własne

0: rzeczy do zrobienia. I nie widzi swoją żonę, która stoi obok. Braknie jego czułości.
1: Codzienność docenia z pewnością pan Wacław, który mimo swoich 100 lat nie zrezygnował zupełnie z pracy. Jego wnuk Karol domyśla się, jakie są sekrety tej długowieczności.
2: Jedno to dziadek widzę, że sobie spaceruje po tych maszynach i mu to daje radość. Ruch, myślenie też, że dziadek jest bardzo skupiony na tym. Widać, że ma genialny umysł. Jak mam jakiś problem, to razem majsterkujemy i dochodzimy do tego sedna problemu. I choć dziadek już tak, wiadomo, nie ma takich sprawnych rąk i wzroku, to ja mu opisuję, co tam gdzie jest, się pyta i jestem tym przedłużeniem jego rąk. Kolejną rzeczą taką jest z jedzenia. Kiedyś dziadkowi podpowiedziałem, że borówki amerykańskie są bardzo dobre na serce, krew, teraz je codziennie borówki amerykańskie.
1: Mistrz nam zwraca z kolei uwagę na stres.
0: Daje dużo siły, ale również zabije. Lew goni antylop. Gdyby antylop nie miał stresu, to nie ucieknie. Tu stres jest ważny. Kiedy udało mu się uciekać, w ciągu minuty ten stres mija. U człowieka tak nie jest. Przeżywa tego. To się nazywa trauma. Budzimy się rano, już mamy stres. I dlatego należy praktykować równowagę.
1: Pozwólmy sobie zatem żyć tu i teraz.
0: Tu chodziła moja kultura, żeby żyć, a nie przetrwać.

0: I Dagmara mówi, to młody jestem. Mówię, nie, to stary jest, młody jest, to stary jest.
1: Wyszło na to, że ma 10 lat.
0: 2016 rok.
1: Czyli nie taki stary.
0: Stary.
1: Tak?
0: Tak.
1: No. Tam stary jak świat jest nasz konkurs.
0: Pani Joanno, dzień dobry.
1: I młoda dzień pani dobry. Joanna po drugiej stronie. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Joanna z Warszawy. Jakie słowa ułożyły to piękne zdanie, to wiemy, bo to koniec, nadzieja i okazja. Jak brzmiało to zdanie?
2: Koniec to nic, bo niesie miłą nadzieję, a zmiana to okazja na piękny początek.
1: No pewnie. I dlatego się spotykamy na naszej antenie.
0: Okej, czyli teraz będzie piękny początek. Pani Joanno, pani mówi start, rusza maszyna, a ja pani mówię, jaki to będzie zestaw. A, jeszcze moment. Musimy tu przypomnieć, o co gramy. Pięciogwiazdkowy hotel, jezioro, widok na jezioro, oczywiście tam spa, klepanie i tak dalej. Gdzie i dzięki komu?
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
1: I pułap do pokonania 10 punktów, tyle miała pani Anna.
0: Co to dla pani Joanny? Pani Anna, pani Joanna. Anna i Anna.
1: Przypadków
0: pani...
1: nie ma.
0: Pani Anno, pani startuje maszynę?
2: Tak, start.
1: Kręci się i...
0: I pani Joanna jest w czepku urodzona. Ja bym tak powiedział przynajmniej. Ja bym się cieszył. Dolar czy dinar? Czyli ja mówię nazwę kraju, a pani mówi, czy w tym kraju płaci się... Uwaga, to nie jest dolar euro, jak to kiedyś był taki zestaw, tylko dolar dinar. W wielu krajach płaci się walutą, która nazywa się dinar. Więc ja mówię nazwę kraju, a pani musi powiedzieć, czy w dolarach, czy w dinarach. Czyli na przykład jak powiem Stany Zjednoczone, pani mówi...
2: Dolar.
0: No, no oczywiście, dolar, że dolar. Oczywiście. Serbia?
2: Dinar.
0: No, to właśnie o to chodzi. Okej, okay. Pani Anno, gotowa?
2: Tak.
0: 3, 2, 1, start. Tunezja.
2: Dinar.
0: Algieria.
2: Dinar.
0: Kanada.
2: Dolar.
0: Nowa Zelandia.
2: Dolar.
0: Kuwait.
2: Dinar.
0: Irak.
2: Dinar.
0: Ekwador.
2: Dolar.
0: Australia.
2: Dolar.
0: Bahrain.
2: Dinar.
0: Salwador.
2: Dolar.
0: Singapur.
2: Dinar.
0: Libia. Już za późno. W Singapurze w dolarach się płaci. Jakie dinary? Gdzie tam?
1: Ja generalnie 10 punktów.
0: Generalnie, no i to jest ciekawy wynik, ale sprawdzimy jeszcze, czy naprawdę tak
1: 10
0: jest.
1: 10 punktów.
0: Pani Joanno. Wow! To znaczy, że będzie dogrywka, chyba że po 11 ktoś przeskoczy poziom 10.
1: Ciekawe. Wtedy... Bardzo ciekawe. Zatrzymaliśmy się na 10 nie, i...
0: Ja ci mówię, że po 11 też będzie 10. I może będzie dogrywka tak... do dogrywki, dogrywki. To dopiero... Jak finał, to finał. Jak ostatni raz, to ostatni raz.
1: Musi być
0: inaczej. Pani Joanno, gratulacje, zapisujemy, czekamy na godzinę 11 i wtedy się dowiemy, co jest grane.
1: Czyli bardzo fajnie, bo zostają z nami wszyscy słuchacze.
4: Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I taka sytuacja do nas przychodzi, że w sumie jeszcze nie ustaliliśmy, kiedy ta starość się zaczyna.
2: Ale inni za nas ustalają, posłuchajcie.
3: A propos seniorów. Ja mam 51 lat. Byliśmy kiedyś z żoną w bibliotece. Tutaj u nas w Poznaniu. I na drzwiach biblioteki było takie ogłoszenie. Zajęcia dla seniorów 50+.
2: Zajęcia dla seniorów 50+. Współczuję. Panie Rafale, to Poznań, tak?
1: Ale poczekaj, 59 się zaczyna, wtedy się zaczyna senioralny.
2: Ja nie wiem, w mojej aptece inaczej.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowid. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama. Autopromocja. Playlista w jedynce.
5: Czego słucha Natalia Kukulska?
6: Czego ona nie słucha?
5: Natalia nas zaskoczy wielokrotnie. Zaskoczysz nas?
6: Ależ oczywiście, ja sama siebie czasami swoimi wyborami muzycznymi zaskakuję, bo w muzyce fajnie jest szperać. Co chwilę znajduje się coś ciekawego. Zawsze jestem.
5: Playlista to niezwykłe spotkania z ulubioną muzyką naszych gości.
6: Cudownie zaczynam radiową przygodę i to dzięki jedynce. Bardzo się na to cieszę.
5: Zapraszamy Państwa w każdą sobotę po godzinie 17. Natalia Kukulska.
6: Marcin Wojciechowski.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Założę się, że będzie coś o piłce, ale zanim o piłce...
8: To o takiej małej.
7: Takiej tenisowej?
8: Chyba.
7: Czy ping-pongowej?
9: Bo małej, to jest dużej. Mniejsza.
7: A o ping-pongowej czasem mówicie?
8: Uważaj, bo ja wiem, mówimy o co ona cię zapyta. Pytaj.
9: Proszę bardzo.
8: Weź głęboki
7: oddech. Filip Jastrzębski, do ciebie pytanie.
9: Tak?
7: Ile, kiedy zaczyna się starość w sporcie?
9: Bardzo trudne pytanie, ale i to jeszcze zależy w jakim sporcie i zależy, czy gimnastyka mówimy o kobietach, czy mężczyznach.
8: I łyżwiarstwo figurowe w wieku 18 lat już zaczyna
9: no
8: się starzeć.
9: No właśnie, to już jest z górki. Jak śpiewał Zenon Laskowik, po 18 to już z górki.
8: A szachy?
9: Aż w szachach ta do granica setki. Jest, no właściwie, no może nie do setki, ale jest daleko posunięta.
7: Ale poczekaj, kierowcy rajdowi jeżdżą po 96 roku życia i świetnie sobie
9: też
7: w Argentynie
9: można,
7: radzą.
9: Prawda, ale są takie sporty, w których ta granica jest właśnie przesunięta bardzo blisko, są takie sporty, w których nieco dalej, no i też oczywiście zależy od obciążeń, od intensywności kariery, no i niestety od płci, bo jesteśmy troszeczkę inaczej skonstruowani i to widać po sportsmenkach, że one troszeczkę inaczej muszą tę karierę prowadzić, bo mają troszeczkę mniej czasu na

0: na wygrywanie.
1: Ale zawsze przykład, możesz potem być działaczem albo działaczką.
0: Możesz być działaczem,
2: albo
0: możesz
2: trenerem,
0: być działaczką.
2: Trenerką.
0: Ale to, czy ja wiem, czy to takie atrakcyjne użerać się z piłkarzami na przykład, tak jak selekcjoner Jan Urban się teraz użera.
1: Dobra, nie idźmy tą drogą. Mówca tam w tej piłce małej i dużej.
0: Trener Jan Urban użera się z piłkarzami i z opinią publiczną się zaczął użerać także, ponieważ opinia publiczna coraz częściej słychać takie głosy żąda głowy Jana Urbana. Chcą kibice, by podał się do dymisji i możemy mieć tylko nadzieję, że dzisiaj uda się troszeczkę ugłaskać tych żądnych krwi kibiców reprezentacji Polski, bo nie jest kolorowo. Zaczęliśmy Ligę Narodów od bezbramkowego remisu z Bośnią i Hercegowiną, później wyjazd do Szwecji, porażka 1-3, a dziś gramy z Rumunią, więc jak nie dziś, to już chyba nigdy.
1: Jest jakiś gorszy zespół niż oni Rumunia, czy
0: już
1: nie ma?
0: Bo oni w naszej grupie nie ma. Znaczy, mam nadzieję, że to my nie będziemy tym słabszym
2: zespołem. Zróbmy inaczej. Pomyślmy sobie, no dobrze, no to skoro jesteśmy najgorsi, to możemy być najlepsi. Przed nami duże wyzwania.
0: Tak, bardzo optymistycznie podchodzisz do sprawy. Ja się przekonam bardzo chętnie dzisiaj wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Trener Jan Urban jest trenerem Polaków, a trenerem Rumunów słynny George Hagi, więc będzie to też spotkanie dwóch trenerów, którzy kiedyś byli świetnymi piłkarzami. Posłuchajmy, co o oponencie mówi nasz selekcjoner.
3: Ja też obserwując poczynania Dziki Hadziego, który został trenerem reprezentacji, widzę, że obrał różną drogę. Najpierw grał mecze sparingowe, w których było mnóstwo rotacji, właściwie można powiedzieć na różne składy. W Lidze Narodów przyjął opcję dużych rotacji, bodajże między jednym a drugim spotkaniem było 8 zmian. No każdy gdzieś szuka swojej tej najlepszej drogi, szuka tego najlepszego składu. Normalna rzecz, natomiast mimo tego, że obierasz taką czy inną drogę, to każdy oczekuje wyniku, każdy chciałby, żeby efekt twojej pracy był widoczny praktycznie od razu.
0: A my na te efekty wciąż czekamy. Jedni cierpliwie, inni mniej. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie już spokojnie.
1: O której te efekty?
0: 20:45 pierwszy gwizdek w jedynce, a o 20, już po 20 zaczynamy nasze studio, więc proszę być z nami.
2: A co w studiu będzie?
0: A w studiu będą analizy, komentarze, zapowiedzi, wypowie, rozmowy z zawodnikami. To wszystko postaramy się Państwu przekazać, jak tylko będziemy mogli, a przed meczem też zbudować troszeczkę atmosferę piłkarskiego święta.
1: Atmosferę zwycięstwa.
0: No, z tym zwycięstwem to się proszę nie rozpędzać, spokojnie.
2: Słuchajcie, jak będziemy mocno trzymać kciuki, wierzę, że w końcu się uda, a ta mała piłka?
0: Mała piłka, no nie mam dobrych wieści. W Pekinie, w prestiżowym turnieju w stolicy Chin zagrała Maja Chwalińska, niestety odpadła. Nie miała większych szans w starciu z Ukrainką Dajaną Jastremską w drugiej rundzie. Przegrała 3-6, 1-6, ale są też dobre wieści, bo jeszcze dziś na kort wyjdą Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz, a dopiero jutro do rywalizacji przystąpi Iga Świątek.
2: No i mała piłka i duża piłka i na razie musimy trzymać
0: do wyboru
2: kciuki
0: do koloru.
1: To ile przegramy wieczorem?
2: No,
0: nie.
1: Filip Jastrzębski, dziękujemy.
0: Wygramy.
4: Pogoda.
1: Słoneczko, dużo słoneczka. No może gdzieniegdzie troszkę deszczu, to się może nam zdarzyć. Najcieplej teraz w Legnicy, 19 stopni z kawałkiem. Najchłodniej w Nowym Sączu. Dalej łączymy się z wami w Bólu, 12, ale rześko, można powiedzieć.
2: Wiesz, ale nasza mapa zmieniła kolor z zielonego na żółty, coraz bardziej żółty i w ciągu dnia będzie naprawdę bardzo przyjemnie, bo na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej tylko na północy lokalnie, na
1: nad
2: dodatek
1: morzem.
2: I na pół.
1: Jak to nad polskim morzem?
2: 17-19.
1: Tak.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Są takie legendy, które są legendami całego naszego życia. Czyli całe nasze świadome życie, to dorosłe, to jest życie, kiedy jakieś nazwisko, jakaś postać jest legendą. I dokładnie tak jest w tym przypadku. Legendą mojego życia i legendarnym kierowcą mojego życia jest pan Sławisław Zasada. Jak on to robi? Zawsze chciałem zadać to pytanie w krakowskim studiu Polskiego Radia przed mikrofonem. Dzień dobry, panie Sławisławie.
2: Dzień dobry.
3: No dzień dobry państwu, dzień dobry.
1: Jak pan to robi? Niech pan to wytłumaczy tym wszystkim, którzy mówią, że w pewnym wieku nie wypada, nie można, to nie ma sensu,
2: nie da się.
1: Trzeba dać miejsce innym. Tak, nie da się. Jak pan to robi?
3: No trudno powiedzieć, jak ja robię. No, żyję normalnie. No, wychowało mnie harcerstwo. Najważniejsze to jest honor, to jest słowo. No i stosunek do bliźniego człowieka, no. Do przyjaciela i do w ogóle do ludzi, no.
2: Słowo się rzekło. Kiedyś pan powiedział, że wróci pan na rajd, pewien rajd, legendarny znów rajd. 3300 kilometrów. Tydzień temu wrócił pan z Argentyny. No i teraz pytanie, jak pan się czuje po tym rajdzie? Czy jakie były emocje związane z przekroczeniem tej mety, którą przekraczał pan zwycięsko 59 lat temu?
1: Czy wspomnienia były, tak? Czy w ogóle pamięta pan, co było te 59 lat temu? Jak to do tego, co teraz?
3: No to było najważniejsze moje przeżycie. 67 rok. To było nieprawdopodobne.
1: 1967, żeby to młode pokolenie zrozumiało. 1967, tak. Poprzedni wiek. 59 lat. I?
3: I tam wtedy w Argentynie pierwszym sportem był automobilizm. Bo tam był Emanuel Fangio, pięciokrotny mistrz świata, jeżeli chodzi o wyścigi. No i było dużo sportów motorowych, natomiast piłka nożna była na dalszym miejscu. No i to, co było ważne w Argentynie, dla mnie przynajmniej, to była sprawa Polonii. Polska, tam było mniej więcej powyżej 400 tysięcy Polaków, tak po 500 tysięcy właściwie. No i mówione było, że nie można było wyjechać nic. No tutaj była żelazna kurtyna, także oni byli odseparowani od Polski. No i w związku z tym, że ta sytuacja, ten mój przyjazd, to było takie właściwie niezrozumiałe dosłownie. No, jak to tam Polak może cokolwiek zrobić?

0: I po pierwszym etapie, który wygraliśmy, Polonia się obudziła. Dla Polonii to był to
1: szok.
0: Nie było sukces, to był cud dosłownie.
2: Tak. Latający Polak, taki przydomek pan dostał. A po tych 59 latach, co pan czuł i jak wyglądał ten rajd?
1: Zaraz, bo że był ktoś, kto wtedy jeszcze był i pamięta tamten rajd i przyszedł teraz, powiedział panie Sobiesławie, ja wtedy tam byłem, czy tam byłam, pamiętam ten moment, tą radość naszą, ten szok, że ktoś za tej żelaznej kurtyny potrafi tak jeździć i to jest nasz rodak Polak. Był ktoś taki?
0: No, bardzo dużo takich osób było. Wow. Najmłodszy to miał 9 lat wtedy, w 67 roku, a najstarszy miał 27 lat, czyli w tej chwili już 86 lat. Ale takich osób właśnie na każdym etapie były dosłownie setki.
2: To jak
0: dla mnie to było nieprawdopodobne dosłownie. Nie chciało mi się po prostu, nie mogłem zrozumieć tego, jak ci ludzie to przeżywali i przeżywają dalej.
2: No właśnie, my cały czas przeżywamy. Ja patrzyłam na przejazdy i widziałam, jak pan niesamowicie operuje kierownicą. To jest nieprawdopodobne. To się ma oczywiście we krwi i wypracowane. A te emocje, które były po tych 59 latach w zeszłym tygodniu?
1: Czy to jest jak podróż w czasie? Mm-hmm. To jest taki powrót gdzieś w głowie? Czy człowiek porównuje na każdym kroku? Czy nie porównuje? Czy po prostu robi swoje po nowemu?
0: No ja do jazdy i tak dalej, potem przyjazdy z Kordoby do Buenos Aires. Ja łącznie zrobiłem 5143 kilometry. No, ale no cóż, ja mogę powiedzieć, no już jestem staruszek, no 96 lat skończyłem, ale propaguję, że życie zaczyna się po 90.
2: No to jak zacząć to życie po 90?
1: Nie używać windy. Wchodzić po schodach, tak? Podobno pan tylko po schodach wchodzi na piechotę. Jak nie muszę, nie wsiadam do windy. Prawda czy fałsz?
0: No nie. To ja miałem dosyć dobrą kondycję i mam kondycję za kierownicą, ale tak to czuję się już... Mam problemy pewne fizyczne.
2: Ale jakoś pan sobie cały czas radzi. I w rajdówce, i chodząc, i będąc aktywnym. No właśnie, a co tam znajduje się na talerzu naszego mistrza? Bo dieta też jest
1: może
2: ważna.
1: Może to kwestia diety, może to geny. No, co by pan innym powiedział? Co robić, żeby...
0: No ja jestem wegetarianinem od dłuższego czasu już. No i swoje zdrowie zawdzięczam Instytutowi Sofra. To jest u nas Instytut w Mielnie. No muszę powiedzieć, że tam dążę do tego, żeby być jak najwięcej tam. No i to daje mi zdrowie.
2: Panie Sobiesławie, a jak z tym cukrem, z innymi rzeczami, które tak nas wciągają? Czy u pana na talerzu znajdziemy cukier?
0: Nie. Cukru nie ma, soli też nie ma.
2: No jak wspaniale. I mamy...
0: Minimalnie jest.
1: Czyli widzi pan, jest pan żywym przykładem tego, że dieta ma kolosalne znaczenie. To, co siedzi w głowie, ma na pewno kolosalne znaczenie. Chęć, pasja, cel do zrobienia jakiś tam. Co by pan jeszcze poradził innym osobom, które patrzą
0: najważniejsza
1: na pana
0: zazdrość? Najważniejsze to jest waga, a potem gimnastyka, ruszanie się, no i później dieta.
2: Właśnie, a sen i ćwiczenia, to jakie to?
0: No ćwiczenia przede wszystkim mięśnie brzucha, mięśnie kręgosłupa, szczególnie kręgosłupa, to są trudne ćwiczenia, żeby kręgosłup był w porządku.
1: Pomyślałem sobie, że kierowca rajdowy, ten kręgosłup jest jak u pilota, narażony na wstrząsy, na przeciążenia. Tak. Te wszystkie hopki, które tak pięknie wyglądają, jak to się ogląda gdzieś potem sfilmowane, przecież ile razy pan latał w powietrzu tym samochodem, ale potem ten samochód uderza, spada i te kręgi przejmują te obciążenia za każdym razem. To siedzi w człowieku, to nie jest tak, że to jest takie super, hiper...
2: Dlatego trzeba ćwiczyć.
1: Tak, czyli ćwiczenia, czyli dieta... Czyli brzuszek, mówiąc wprost. To jeszcze zadam trudne pytanie. Papierosy, alkohol?
0: Papierosów nie palę, alkoholu piję, ale rzadko.
1: Ale
0: rzadko,
1: rozsądnie, że tak powiem, dużo. Z głową, tak?
0: No i najważniejsze, że nie siadam za kierownicę po wypiciu czegokolwiek, alkoholu.
2: Panie sobie

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Olgierda Łukaszewicza, aktora, byłego prezesa Związku Artystów Scen Polskich, założyciela Fundacji My, Obywatele Unii Europejskiej.
3: Nie wolno przestać rozmawiać o nas, o naszej tożsamości. Jesteśmy w tej chwili w niezwykłym momencie dziejów, że to powinno znaleźć też odzwierciedlenie w naszej pracy aktorskiej na scenie.
1: Wywiad Rzeta.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz

0: się nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A1 na 360 km w kierunku Katowic zapaliła się ciężarówka. Tutaj na razie nie ma służb. Do tego zdarzenia doszło na pasie awaryjnym, więc jest zwężenie. To nie jedyne oczywiście problemy na naszych trasach. Teraz S5 i nasz słuchacz.
5: Trasa S5 z Wrocławia do Poznania na wysokości Sierakowa, w stronę Poznania. Wypadek, 3 samochody rozbite, pas lewy zajęty.
4: Na szczęście okazało się, że to tylko kolizja, do której doszło między węzłami Kościan Południe i Kościan Północ w pobliżu Kobylników. Rzeczywiście zderzyły się 3 samochody osobowe. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zablokowany jest nadal jeden pas w kierunku Poznania na 19 kilometrze. Bez zmian na Mazowszu to oznacza, że całkowicie zablokowany jest przejazd na 60C między Bielskiem a Drobinem w pobliżu Kozłowa. Tu po zderzeniu samochodu osobowego i 2 samochodów ciężarowych droga jest zamknięta na 101 kilometrze. Udział w tym zdarzeniu 2 ciężarówek sugeruje, że utrudnienia w tym miejscu będą się przedłużać. Służby są na miejscu, kierują na objazdy trasami lokalnymi. To 101 km krajowej 60. Do 14.15 potrwa jeszcze protest na 10 na trasie Stargard-Suchań w pobliżu Krąpieli. Na 57 km tutaj blokowane jest przejście dla pieszych. Droga jest blokowana na 10 minut, następnie ruch jest puszczany przez 10 minut i taki system będzie obowiązywał do 14.15. Dziś dobra informacja także dla kierowców na Podkarpaciu, na 4-kilometrowym fragmencie drogi ekspresowej S19. Między Nienadówką i Stobierną na Podkarpaciu kierowcy mogą już jechać nowo wybudowaną prawą jezdnią w kierunku Rzeszowa.

0: Jest 14:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senek, zapraszam na aktualności jedynki. Wygrali polscy kierowcy. Tak o decyzji prezydenta mówił premier Donald Tusk. Od jutra taniej na stacjach paliw. Za chwilę relacja naszej reporterki. MON pracuje nad ustawą na czas wojny. Projekt zakłada powiązanie naszego planu obronnego z dokumentem sojuszniczym NATO. Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy uroczyście nadano imię Wandy Traczyk-Stawskiej. Od jutra za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7 zł i 88 groszy. Jest decyzja ministra energii w tej sprawie. Rząd tym sposobem przywraca pakiet ceny paliw niżej. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dagmaro, powiedz, jak program będzie działał tym razem?
1: Będzie w zasadzie bardzo podobny do tego, który funkcjonował jeszcze w sierpniu, czyli codziennie minister energii będzie wydawał obwieszczenie ustalające maksymalne ceny paliw. Potwierdził to dziś właśnie minister energii Miłosz Motyka.
2: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
1: Środki na sfinansowanie programu będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków, które zapłacą koncerny paliwowe. I ustawę w tej sprawie, drugą skierowaną przez rząd, podpisał wczoraj prezydent Karol Nawrocki, który miał jednak co do niej zastrzeżenia. Jego podpis nie wydawał się pewny. Premier Donald Tusk odbiera to jako zwycięstwo kierowców.
3: Wygrali polscy kierowcy, którzy za kierownicą siedząc może trochę mniej boleśnie będą myśleli o cenach paliw. A w sensie politycznym, szczerze powiedziawszy, wolał nie ogłaszać jakichś politycznych triumfów, tylko wolałbym, żeby panu prezydentowi przyszło do głowy, że tak może stale wyglądać współpraca.
1: Pakiet CPN ma działać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych.
0: I o tym Dagmara Kędzior. Dziękuję bardzo. W Ministerstwie Obrony Narodowej powstaje ustawa na czas wojny. Nowe przepisy mają usprawnić kierowanie obroną

0: kraju, przyspieszyć przerzut wojsk i dostosować procedury do współczesnych zagrożeń. Na razie ustawa jest w uzgodnieniach międzyresortowych, mówił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Zrobiliśmy taką analizę zmian, które tam dokonano. Nie przenosi się tego jeden do jednego, ale są pewne inspiracje i na pewno wskazówki, które z tego płyną. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
0: Projekt ustawy zakłada powiązanie naszego planu reagowania obronnego z dokumentem sojuszniczym NATO, ale również przygotowanie infrastruktury obronnej. Pentagon wysyła kolejną grupę okrętów z lotniskowcem na Bliski Wschód, informują Wall Street Journal i Axios, powołując się na amerykańskich urzędników. Według dziennika Donald Trump rozważa wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Do regionu płynie lotniskowiec Roosevelt z okrętami eskorty. Amerykanie wysyłają też dodatkowe siły piechoty morskiej. Trump zagroził Iranowi konsekwencjami, jeśli ten nie zgodzi się na porozumienie. Oni nie mają wojska, nie mają komputerowych systemów obrony przeciwlotniczej. Niewiele im zostało, a my kontrolujemy cieśninę. W ciągu ostatnich 2 dni przetransportowaliśmy przez nią więcej ropy niż kiedykolwiek w historii, także przed wojną. Nasza marynarka jest niesamowita, nasze wojsko jest niesamowite. Niesamowita jest praca, którą wykonali. Teraz muszą podjąć decyzję. Albo podpiszą bardzo uczciwe porozumienie, albo przestaną istnieć. Portal Axios informuje też o wysłaniu dodatkowych baterii Patriot do Arabii Saudyjskiej i Kataru. Mają chronić instalacje naftowe i gazowe przed ewentualnym irańskim odwetem w razie wznowienia amerykańskich ataków. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 2 miliardy 900 milionów euro. To 8. transza z pakietu wsparcia wynoszącego 50 miliardów euro od czasu jego zatwierdzenia w marcu 2024 roku. Wraz z tą płatnością łączna kwota unijnego wsparcia udzielonego w ramach pakietu dla Ukrainy wynosi 32 miliardy euro. Komisja przesłała pieniądze, bo pozytywnie oceniła reformy przeprowadzone przez Ukrainę w kilku strategicznych sektorach. Bruksela uzgodniła z Kijowem, że w tym roku wszystkie potrzeby finansowe zostały zaspokojone. Na początku przyszłego roku komisja przyspieszy wypłatę pieniędzy na zakupy uzbrojenia.
2: To są aktualności jedynki.
0: Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy uroczyście nadano imię Wandy Traczyk-Stawskiej. W uroczystości odsłonięcia nowej nazwy wzięli udział oprócz władz także kombatanci i mieszkańcy stolicy. To pomoże pamiętać, mówił prezes Związku Powstańców Warszawskich Janusz Maksymowicz.
3: Co jest ważne, że Izba Pamięci będzie miejscem, gdzie te młode pokolenia mogą zapoznawać się z tą naszą historią, przejąć, jak to się mówi, pałeczkę, o co walczyła zawsze Wanda, żeby przekazywać wiedzę młodzieży.
0: Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego, zmarła w sierpniu w wieku 99 lat. Otwarta 4 lata temu Izba Pamięci powstała z inicjatywy Społecznego Komitetu do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy, którego przewodniczącą była Wanda Traczyk-Stawska. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Pogoda.
0: Na zachodzie dziś więcej chmur, a poza tym niemal w całym kraju pogodnie i słonecznie. Od 15 stopni na wybrzeżu i w górach, 17-18 w centrum, do 21 miejscami na krańcach południowo-zachodnich. Ciśnienie bez zmian na warszawskich barometrach 1020 hektopaskali.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo

0: To stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Reklama. Autopromocja.
12: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
13: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
12: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
13: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
14: Taka jest piłka i musimy iść dalej. Nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli, wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
12: Mecz Polska-Rumunia już dziś o 20:45.
13: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
12: Tomasz Kowalczyk
13: i Filip Jastrzębski.
11: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Ten świetnik.

0: to takie męskie.
1: To był Igor Herbut na końcu i to nie przypadek, bo Igor Herbut dzisiaj wydał zupełnie nową płytę, a niedługo będzie u nas w radiu. Dzień dobry Państwu.
2: Ula Kaczyńska.
1: Marcin Wojciechowski.
2: Jest piątek i jest Państwa, mamy nadzieję, ulubiona audycja.
3: Folder ulubione.
2: Dziś nie będziemy ukrywać, ekscytacja w naszym programie będzie duża, no przynajmniej z mojej strony, bo Marcin, to Państwo już wiedzą, ile można rozmawiać o lalce, ale ja chcę Państwa i Marcina przekonać, że warto, bo mamy już pierwsze badania, które pokazują, jak wiele w postrzeganiu lektury powieści Bolesława Prusa zmieniła adaptacja serialowa. Aż 72% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że lalka Bolesława Prusa jest ważnym dziełem kultury polskiej. 72%. Co więcej, premiera serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślany, który za chwilę pojawi się w naszym studiu, stała się impulsem do zwiększenia czytelnictwa w Polsce i to nie byle jakiego, ponieważ dotyczącego narodowej klasyki. Aż 46% widzów współczesnej reinterpretacji deklaruje chęć ponownego przeczytania powieści Bolesława Prusa, a 57% oglądających twierdzi, że serial czyni historię zaprezentowaną w powieści bardziej interesującą dla dzisiejszego odbiorcy. Same plusy.
1: No dobrze, nie mam na to argumentów. W takim razie muszę po prostu wytrzymać, albo najlepiej obejrzeć sobie jeszcze raz serial.
2: Albo wybrać się też
1: wybrać do kina.
2: Najlepiej.
1: Ula była niedawno, tak? I później o tym powie, a tymczasem...
2: Young Fox.
1: Young... Oho, znowu
2: będzie można pogwizdać, bo w końcu jest piątek. Zapraszamy. Gramy.

0: skoro mówiłaś o badaniach dotyczących lalki, to ja ci powiem, że kiedyś dotarłem do badań, które mówiły, że jak w piosence jest gwizdanie, to ma tam 40% więcej szans na to, żeby stać się przebojem.
1: No bo to jest prawda, bo wtedy można cały czas ją powtarzać, gwizdając sobie na przykład po zakończonej piosence.
0: A jaką lalkę trzeba zrobić, żeby stała się przebojem?
1: No to pytanie możemy skierować tylko do jednego człowieka, który prawdopodobnie wie. Paweł Maślona, dzień dobry, reżyser, także reżyser serialu Lalka.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To może to tamto pytanie, czy chcesz nowe?
2: Nie, to mogę powiedzieć tylko, że w naszym serialu też jest gwizdanie.
0: O, no
2: to
0: tak.
1: Czyli widzisz, wziął trochę z muzyki, połączył ze swoją wyobraźnią, zamieszał w kotle, jak to zwykle ma, jak to ma w swoim zwyczaju.
0: I zamieszał w kotle, oj jak zamieszał
1: Paweł,
0: w kotle.
1: Czy ty wkraczając na plan lalki w ogóle przeczuwałeś, że wywołacie taką rewolucję? Nie chcę powiedzieć skandal, bo to nie jest skandal, to jest po prostu...
0: Na pewno głośną dyskusję.
1: O właśnie.
2: Nie aż taką. Nie spodziewałem się, że to do takiego stopnia rozgrzeje nasze społeczeństwo. Aż tak to nie. Wiedziałem, że będzie, że ten serial będzie rezonować, no bo to jest jednak tytuł, który wszyscy znają. Jedna, myślę, z niewielu lektur szkolnych, która jest rzeczywiście czytana, w przeciwieństwie do wielu innych, które myślę, że nie są czytane. Więc wiedziałem, że to się odbije jakimś echem, ale skala tego mnie zaskoczyła mocno.
1: Pozytywnie?
2: Pozytywnie oczywiście, bo dla twórcy nie ma nic lepszego niż fakt, że o jego utworze się rozmawia. No jest w tym odcień może taka łyżka dziegciu, no, która polega na tym, że czasami dochodzą do głosu też emocje jakiejś takiej jakości.
1: No, które, miernej.
2: Tak, no, które nie są dobre. Nie?
0: A czy w związku z tym miałeś choć chwilę potrzebę tłumaczenia się z tego, co zrobiłeś?
2: Nie. Nie, ja myślę, że nasz serial się sam doskonale tłumaczy. To jest w ogóle chyba dla mnie zawsze trudność w opowiadaniu o czymś, co zrobiłem, bo czego bym nie powiedział, to nigdy nie będzie lepsze od tej propozycji, którą można zobaczyć na ekranie.
1: Ty jesteś osobą, którą cenią fani filmu, między innymi za to, że masz niezwykły zmysł do dopasowywania aktorów, aktorek do roli, które tworzysz. To, w jaki sposób prowadzisz aktorów, jest fenomenalne i można było to zobaczyć w wielu filmach, nie wspominając Kosa, ale też świetny Atak Paniki. Jeśli państwo jeszcze nie widzieli, zachęcamy, żeby zobaczyć. Kiedy Izabela Łańska otrzymała twarz Sandry Drzymalskiej?
2: No, po długim castingu. Zrobiliśmy bardzo szeroki casting do tej roli. Potem zdjęcia próbne już z wybraną grupą aktorek. No i finalnie, no w ostatniej rundzie, no to były takie spotkania z Tomkiem Szuchardem też, który już był wcześniej wybrany.
1: Czyli on był pierwszy.
2: Tak. Tomek był od samego początku. Był pierwszy pomysł, co do którego wszyscy razem z producentem i z platformą też byliśmy przekonani. I do niego szukaliśmy Izabeli Łęckiej. I pierwotnie ja w ogóle myślałem o tym, że być może uda nam się znaleźć kogoś, kogo jeszcze w ogóle nie znamy. No ale po tych zdjęciach próbnych, po tym kilkuetapowym etapie doszedłem do wniosku, że to może być tylko Sandra. To znaczy ona jest po prostu tą Łęcką. Ma te jakości, których my potrzebowaliśmy, a ta rola była bardzo dużym wyzwaniem. Nie? I Sandra jest bardzo pojemną aktorką.

0: ma, powiedziałbym, ogromny taki repertuar różnych stanów, jakości, do których potrafi dotrzeć, nie? I ciemnych, i jasnych, i potrafi być i rozkapruszona, i łodzicielska, i urocza, i z otwartym sercem. No naprawdę jest to niesamowicie wszechstronna aktorka.
1: Który z aktorów, która z aktorek zaskoczyła cię najbardziej, kiedy weszła na plan, wszedł na plan już w tej charakteryzacji, w odpowiednich kostiumach, bo zakładam, że musiał być taki moment w trakcie kręcenia Lalki, kiedy zobaczyłeś całą swoją obsadę już w kostiumach, w pełnej charakteryzacji i co wtedy poczułeś?
0: Ojej, to by długo trzeba mówić. Nie wiem, czy jest jedna osoba...
1: Słuchaj, jesteś reżyserem, spróbuj opisać.
0: Tak, nie wiem, czy jest jedna osoba, która by mnie zaskoczyła najbardziej. Dla mnie to jest zawsze fascynujące w kręceniu filmu czy serialu, ale w ogóle w pracy, którą wykonuję. To jest pewien rodzaj podwójności, który polega na tym, że ja z jednej strony jestem twórcą, który próbuje wyegzekwować jakieś założenia, które ma wcześniej, czyli mam jakiś pomysł na scenę i razem z tą ekipą przygotowujemy się do tego, żeby tę scenę zrealizować. Ale w tym samym czasie, kiedy my pojawiamy się na planie, kiedy mamy tę scenę rzeczywiście zarejestrować, to jest pierwszy raz, kiedy my ją oglądamy na żywo. Więc my jesteśmy jednocześnie świadkami tego, co się wydarza, ujawnia na naszych oczach. I to jest dla mnie jeden z najbardziej fascynujących aspektów tej pracy, że to jest zawsze do pewnego stopnia zaskoczenie. Z jednej strony my coś mamy, jakieś założenia, ale z drugiej strony to i tak jest zaskakujący ten efekt, bo my go widzimy po raz pierwszy. I tak naprawdę ja, widząc po raz pierwszy to, co wydarza się przed kamerą, zostawiam zawsze dużo swobody, na to nie próbuję blokować scen wcześniej, przed wejściem na plan, żeby wiedzieć, co chcę robić, tylko zostawiam też pewien rodzaj swobody, żeby zobaczyć, co się tak naprawdę na tym planie ujawni.
1: No ujawniło się na przykład wielka odwaga Kazimierza Starskiego, czyli Piotrka Paska, którego utopiliście w lodzie. Tak nam się tutaj żalił kilka dni temu.
0: Tak, tak, tak. No są takie wyzwania czasami, których trzeba poddawać aktorów. No i to było jedno z nich, że musiał siedzieć w skrzyni przywalony kilogramami lodu. Co jest trudne. Oczywiście on był przygotowany, miał jakąś piankę.
2: A co wtedy czuje reżyser?
1: Dowalcie lodu!
0: Generalnie tak trochę. Znaczy to są... Powiedziałbym, że często, no tutaj znowu jest pewien rodzaj podwójności, który w tym wypadku polega na tym, że we mnie są dwa wilki. Jeden to jest człowiek po prostu współczujący, który chce ukrócić cierpienia temu aktorowi, a z drugiej strony jest reżyser, który walczy o efekt i on jest bezduszny.
1: Paweł Maślona, najlepiej jak mógł się przedstawił właśnie państwu. Za chwilę wracamy do rozmowy.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: To jest Naomi Scott, to jest zupełnie nowy numer, ale utrzymany w klimacie lat 80. Sherry i kojarzy mi się z mijającymi, a właściwie minionymi już wakacjami.
1: Paweł Maślana z nami. Pawle, co łączy lalkę i Batmana?
2: Myślę, że możliwy potencjał do najróżniejszych odczytań i interpretacji. Tak myślę. Wiem, do czego pijesz. Chodzi ci o to, że sam powiedziałem o tym, że podchodzę do interpretacji lalki, jak Amerykanie podchodzą do uniwersum Batmana. Mhm. No i rzeczywiście mi jest to bliskie. Ja uważam, że nie ma nic lepszego niż podejmowanie się tematów, powieści, historii, które znamy i przetwarzanie ich, remiksowanie ich, szukanie innych kontekstów znaczeniowych, przerzucanie akcentów, no tego rodzaju zabawa, która mam wrażenie poszerza, jak to nazywam, pole walki, czyli pole do interpretacji, rozmowy o utworze oryginalnym.
1: Mamy dwie lalki, mamy serial, mamy film. Czy to, że one są w tym samym, bardzo podobnym czasie, to przypadek?
2: Już któryś raz dostaję to pytanie, tak jakbym to ja odpowiadał za obydwa projekty.
1: Ciężko mi powiedzieć za swój.
2: Nie, no nie mam pojęcia. No ja dostałem zaproszenie od Janka Kwiecińskiego, to już było grubo ponad 2 lata temu, do tego, żeby zacząć pracę nad serialową lalką, do której prace już trwały od jakiegoś czasu,
0: Czyli to nie była lektura twojego pierwszego wyboru?
2: Nie, znaczy to była propozycja, którą dostałem, a prace nad lalką już były w toku, prowadzone przez Pawła Dymirskiego, Jagodę Dudkiewicz, moich współscenarzystów, którzy już w tym momencie mieli przygotowaną część pierwszej wersji scenariusza.
0: Wyobrażaliśmy sobie z Marcinem, że te równoległe prace na planie lalki, no to trochę jak powieść kryminalna. Dzwonisz do swojego znajomego, wiesz co oni tam szykują, wiesz co, a on mówi nie wiem, nie wiem, a potem tamci z tej drugiej lalki dzwonią, żeby wysądować co u was. To tak wyglądało, czy to tylko nasza bujna wyobraźnia?
2: Nie, była jedna śmieszna sytuacja, kiedy Piotrek Sobociński, autor zdjęć do filmowej lalki, zadzwonił do mnie. My już chyba byliśmy albo przed zdjęciami, tak, to było chyba chwilę przed zdjęciami i pytał mnie, czy kręcimy coś w Nieborowie? I powiedziałem, że tak, że mamy taki plan. Na co mówi cholera, bo my też chcieliśmy kręcić w Nieborowie. I pyta mnie zaraz, a co kręcicie w tym Nieborowie? Ja mówię, że no Zasławek tam będziemy kręcić. I on znowu powiedział, kurde, no bo my też tam chcieliśmy kręcić Zasławek. I mu powiedziałem na to, że Piotrek, no to skoro my tam kręcimy Zasławek i wy tam kręcicie Zasławek, to może wychodzi na to, że tam jest po prostu Zasławek i nie mamy się tym co przejmować.
0: Żeby zobaczyć, jak zagrał Zasławek tu i tu, to należy najpierw odpalić serial, potem wybrać się do kina, bo zachęcamy, żeby właśnie obejrzeć tę lalkę w tym całym dobrodziejstwie i tej wersji kinowej, i wersji serialowej. Myślę sobie tak, że ci, którzy wracają do lalki, być może na różnych etapach swojego życia inaczej ją interpretują, być może też z zupełnie innymi bohaterami się utożsamiają, bo kiedy ja pierwszy raz przeczytałam lalkę, no dobra, no to ta Łęcka mi weszła w orbitę i byłam Łęcką. Miałam taki moment, że wydawało mi się, że bardzo sympatyzuję z Stanisławem Wokulskim. To nieco późniejszy czas w moim życiu. A przy twojej wersji, przy twojej wizji lalki, no ja to byłam Kazimierą Wąsowską.
2: Okej, a z ciekawości zapytam, kiedy dochodzi do tej konfrontacji w

0: szóstym odcinku między Łęcką a Wokulskim, to z kim jesteś wtedy bardziej?
1: Ale do tej pierwszej
0: konfrontacji. Kiedy się kłócą, to jest awantura, no.
1: Już ci mówię. Z Łęcką.
0: Z Łęcką.
1: Mhm.
0: Ciekawe. A ty jak miałeś?
2: Ja też.
0: Też?
2: Ja wszystko tak jak Ula.
1: A ty?
2: Nie mów, że nie, że inaczej.
0: Ja chyba mimo wszystko trochę bardziej z Wokulskim w tym momencie. Chociaż ja mam w ogóle trochę inaczej, bo jestem, staram się być z każdym po trochu. Ale chyba jakbym miał powiedzieć, z kim bardziej w tym momencie, chyba bardziej współczuwam z nim i z tym jego po prostu, kiedy widzę, jak mu się ulewa, kiedy on już traci cierpliwość, on w końcu po raz pierwszy w tej opowieści ma szansę powiedzieć to, co czuje, nie? To chyba bardziej sympatyzuję z tą jakością wtedy.
1: Ja patrzę cały czas trochę na Łęcką jako na histeryczkę i ten jej wybuch wściekłości, który ja zasadzam i na żalu po stracie ojca, i na żalu w ogóle po stracie wszystkiego, gdzieś uprawnia ją. Być może to też jest perspektywa kobieca do tego, żeby tak się wściec, zwłaszcza, że to, co wyobraża się, to, co jest w jej głowie, niekoniecznie ma punkty wspólne z tym, co zdarzyło się w rzeczywistości, o czym oczywiście potem się przekonuje widz. Natomiast jest scena, tę scenę poprzedza chyba inna fantastyczna scena, mianowicie jak Wokulski z Izabelą próbują przekonać policjantów do tego, co się dzieje.
0: To będzie potem.
1: To jest po prostu mistrzostwo świata, nie mówiąc już o samym finale, na którym po prostu się rozpłakałam. Ale moje pytanie, nie zdążyłam zadać pytania. Kim ty jesteś w tej powieści dziś?
0: No ja właśnie chyba jestem po części każdym. Nie umiałbym wybrać jednej osoby, to chyba też ze względu na taką pozycję, którą z racji zawodu, który wykonuję, zajmuję. Że ja muszę być po części z każdym. I trochę mam wrażenie, że ja w pracy z aktorami moimi też zawsze staram się być na bieżąco z ich przebiegami emocjonalnymi. Czyli żeby starać się przeżywać to, co oni przeżywają w danym momencie. I żeby to było możliwe, no to muszę współczuwać z każdym. I tak jak można powiedzieć o każdym bohaterze, że każdy bohater jest głównym bohaterem swojego filmu, no to ja też staram się im trochę to towarzyszyć w tych ich historiach, że to jest jakby kilka filmów albo kilkanaście, które się toczą w pewnym sensie jednocześnie. Ja jestem w każdym z nich i w każdym się trochę odnajduję. No i o każdym bohaterze staram się myśleć tak, żebym ja umiał też go zrozumieć, że nawet jeśli mówimy o takich bohaterach dosyć podłych, no to ja też ich staram się
1: zrozumieć
0: i nawet czasami obronić. Nie,
1: to znaczy, nie będę pytała, jak bronisz Starskiego, bo nie interesuje mnie to zupełnie. Natomiast chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś kiedyś będzie kręcił twoją biografię, to mam tytuł. Człowiek, który był lalką.
0: Nie wiem, jak mam to rozumieć. Nie wiem.
1: No, to, że składasz się ze wszystkich bohaterów lalkowych.
0: A, no.
1: No przecież nie dlatego, że jesteś marionetką. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o jednych z najbardziej odważnych twórców w polskim kinie, no to masz swoje miejsce w tym gronie.
0: Dziękuję.
2: Paweł Maślona.
1: My też dziękujemy.
2: Lalka.
1: I świetna muzyka od Basza.
0: Tak,
1: to też.
0: Bardzo to wspaniała. No, bardzo jestem wdzięczny Baszowi.
1: W przyszłym tygodniu mamy maraton lalkowy w naszym radiu. Jedynka Polskie Radio i Lalka. Przez cały weekend
2: też,
1: będziemy opowiadać o opowieści Prusa i o serialowej adaptacji i o interpretacji, reinterpretacji i o kinowej adaptacji. Więc bardzo już teraz zapraszamy, a tobie pięknie dziękujemy za ten serial.
0: Bardzo dziękuję.

0: Mark Ronson i Ray w utworze Suzanne. My teraz zmieniamy temat, skoro w naszym studiu Bartek Panek, redaktor naczelny Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia.
1: Dzień dobry.
0: Oraz dokumentalistka Martyna Wojtkowska, to znaczy, że będziemy rozmawiać o czymś do słuchania. I co to będzie?
1: No, to jest trudne pytanie, bo od wczoraj w zasadzie zastanawiamy się, jak nazwać tę produkcję, z którą dzisiaj tak, bo to już było po północy, dzisiaj wystąpiliśmy w Jedynce, a przed chwilą jeszcze w Dwójce, a wczoraj wieczorem jeszcze na dachu Instytutu Pileckiego, który jest koproducentem i instytucją bardzo wspierającą, zresztą Martyna tam na co dzień pracuje. Czy to jest bardziej film bez obrazu, czy może trochę kreacyjny dokument, czy serial podcastowy? Nie znamy dobrej odpowiedzi na to
2: pytanie. Ja zacznę najprościej. Sala 600, Świadkowie Norymbergi to tytuł naszej 6-odcinkowej produkcji. Jest to opowieść non-fiction, w której wracamy do wydarzenia sprzed 80 lat, do procesu norymberskiego. I wydawać by się mogło, co zostało do opowiedzenia, bo właściwie to jest takie główne nasze pytanie dla tej serii. Co jeszcze możemy powiedzieć o Norymberdze? Na samym początku ja podchodziłam bardzo sceptycznie do tego, po co mamy wracać do tych wydarzeń, a okazało się, że wśród bohaterów drugiego, trzeciego, czwartego planu, czyli uczestników procesu norymberskiego, sekretarek, tłumaczy, ludzi, którzy widzieli na własne oczy to wielkie wydarzenie historyczne. W ich biografiach też można szukać ciekawych, inspirujących opowieści, bo Norymberga to nie tylko wydarzenie istotne w osądzaniu nazistów, ale też coś, co zostało nam zostawione. I tym bohaterom, którzy przez resztę swojego życia nieśli poczucie odpowiedzialności, ale też ciężar uczestnictwa w takim wydarzeniu.
0: Co się wraca do przeszłości? Przecież po pierwsze, wszystko zostało opowiedziane. Poza tym wracanie do historii to jest jednak praca cały czas na otwartym sercu, na bardzo tragicznych wydarzeniach.
1: A w dodatku historia niczego nas nie uczy, bo widzimy
0: tak,
1: od paru lat.
0: To może dlatego warto.
1: No właśnie, ile brutalnych kolejnych wojen rozpoczyna się w różnych miejscach świata, w naszej bardzo bliskiej okolicy. My też, mam wrażenie, od paru miesięcy

0: miesięcy szczególnie żyjemy w coraz większym zagrożeniu i w obawie, czy też ta wojna bezpośrednio nie dotknie naszych rodzin, naszych miast, wsi. No ale z drugiej strony myślę sobie, że bez opowiadania o tych lękach i o tym, jak mało jeszcze o sobie wiemy, spoglądając w naszą wspólną europejską, światową przeszłość, no to, to w ogóle to, to, czym się zajmujemy na co dzień, nie miałoby większego sensu.
1: Dla mnie też w pewien sposób jest to inspirujące i właściwie niewiarygodne, jak bliscy mogą okazać się nam ludzie sprzed 80 lat. Każdy ten odcinek to jest przyglądanie się pojedynczemu bohaterowi albo też grupie tłumaczy na przykład i budowaliśmy go wokół jakiegoś pytania, jakiegoś głównego zdania, które jest dla nas też dzisiaj ważne. I tak może nieco zdradzając, ale w pierwszym odcinku proste zdanie. Człowiek może okazać się pożyteczny. Pojedynczy człowiek wobec wielkiej historii, taki, któremu się wydaje, że ponad nim, ponad jego głową dzieje się wielka historia procesu norymberskiego, a on ma tylko obserwować. To jest profesor Tadeusz Cyprian z polskiej delegacji. Polacy właśnie byli posadzeni tak na ławie do obserwowania raczej, a on stwierdza razem ze swoimi kolegami, że oni coś zrobią. I jak się okazuje w tym pierwszym odcinku, mają bardzo konkretny wkład w to, w jaki sposób przebiegał proces norymberski.
2: Narratorką jest Danuta Stenka, autorką muzyki Dobrawa Czocher. 6 odcinków. Premiera odbyła się dzisiaj w nocy na antenie Polskiego Radia programu pierwszego, ale co tydzień kolejne odcinki. Jeszcze raz, gdzie będziemy mogli je znaleźć?
0: Na polskieradio.pl. To jest nasza biblioteka z podcastami, z produkcjami dźwiękowymi, nasz port, ale też na wszystkich platformach zewnętrznych Polskiego Radia i oczywiście Instytutu Pileckiego.
3: W jakich cyklach będą premierowane odcinki? Od razu całość, czy co tydzień?
0: Co tydzień. No właśnie, będziemy dawkować tę opowieść.
3: Będą się jeszcze pojawiać na różnych antenach, czy to jest wszystko już na naszej stronie?
0: Będą jeszcze emisje w Dwójce i prawdopodobnie jeszcze na innych antenach, ale ustalenia w tej sprawie trwają, powiem w tym momencie dość ogólnie, więcej jeszcze nie będę zdradzał.
1: Dla nas też ważne jest to, żeby móc się spotykać wokół tych odcinków. Na wspólnym słuchaniu mamy już zaplanowany odsłuch w Łodzi, w Muzeum Tradycji Niepodległościowych, w Berlinie, w Instytucie Pileckiego 17 października. Już teraz zapraszamy, bo będzie to wyjątkowy odsłuch.
2: To jest też dyskusja na ten temat?
1: Tak, będziemy słuchać, będziemy rozmawiać, ale będzie też tam koncert Dobrawy Czocher, która skomponowała muzykę do tego.
3: Dobrawa Czocher, fantastyczna wiolonczelistka. To jest też dziewczyna, która niezwykle twórczo zaangażowała się w relacje z Hanią Rani. Piękną płytę dziewczyny nagrały z reinterpretacjami utworów Republiki i grały potem fantastyczne koncerty, więc o stronę dźwiękową w ogóle jesteśmy spokojni, ale ja mam jeszcze na koniec pytanie do Martyny. Czy jest jakaś część historii, która jest niezwiązana z tragediami, niezwiązana z wojnami, którą chciałabyś się jeszcze zająć w przyszłości?
1: Rozmawialiśmy przed chwilą, że teraz jest taki moment, żeby odpocząć trochę. Natomiast na pewno niesamowicie inspirujące i ciekawe są dla mnie wszystkie te wątki, takie, które leżą od lat, są nieopowiedziane, ale są dokumenty bogate na ten temat i przyznam, że w 6 odcinku, czyli finałowym, pojawia się taka historia, która po prostu leżała przez te 80 lat i w jakiś sposób do niej docieramy, więc to jest takie moje zainteresowanie też istotne.
0: Jest to wątek szalenie rozwojowy. Trzymajcie wszyscy
3: kciuki.
0: Mamy
3: suspens na koniec. Po prostu musimy słuchać i trzymać kciuki. Martyna Wojtkowska, dokumentalistka i Bartek Panek, redaktor naczelny Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, byli dziś razem z nami, a opowiadaliśmy o sali 600 Świadkowie Norymbergi. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Trzej bohaterowie i przypadkowe spotkanie na lotnisku, które zmusi każdego z nich do konfrontacji z własnymi lękami i pragnieniami. Zapnijcie pasy.
2: Przez większość życia ja kierowałem się logiką i nie wychodziłem na tym dobrze.
1: Niebo nad lotniskiem. Ryszarda Wójtowicza. Reżyseria Katarzyna Łęcka. Występują Łukasz Lewandowski, Krzysztof Szczepaniak i Mirosław Haniszewski.
3: To jest za dużo dymu, a ja się duszę.
4: Tak, a pan ponoć jest zrelaksowany. Pan mówił balans.
3: Ja jestem zrelaksowany.
1: Słuchowisko powstało w ramach realizowanego na żywo jedynkowego cyklu Fale Czasu.
3: Jakaś kobieta podaje butelkę z wodą. Dzieci piszczą. Tu mężczyzna patrzy z uznaniem. O!
1: Teatr Polskiego Radia zaprasza w sobotę po 21:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Boję się.
13: Nie mam już siły.
12: Dlaczego?
13: Kiedy to się

0: skończy.
1: To teraz będzie.
2: Nie chcę już.
0: Potrzebuję pomocy.
3: Nikt mnie nie rozumie.
1: Nie potrafię sobie z tym wszystkim poradzić.
3: Udawali.
0: Nie wiem, co zrobić.
1: Co się ze mną dzieje?
3: Smutno mi.
4: Każdego dnia kilka tysięcy dzieci dzwoni do telefonu zaufania 116-111. Nie dla wszystkich wystarcza wolnych linii. Nie pozwól, by zostały same. Pomóż otworzyć kolejne linie. Wejdź na stronę www.fdn.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
7: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S5 między węzłami Bydgoszcz-Opławiec, Bydgoszcz-Zachód w pobliżu Szczutek po awarii samochodu dostawczego zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania na 62 kilometrze. Na ekspresowej 8 w Łódzkiem między węzłami Podkońce i Wólka Jagielczyńska po zatrzymaniu obywatelskim zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 376 kilometrze. Mamy też spore problemy w ruchu na A2 między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Pruszków w pobliżu Brwinowa po kolizji trzech samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 446 kilometrze. Tu jest około 5-6-kilometrowy korek, ale korek, i to dużo dłuższy, jest w przeciwną stronę. Mimo że nie ma tam żadnego zdarzenia drogowego, to niestety to spowolnienie ciągnie się na odcinku prawie 12 kilometrów. Teraz A4, odcinek między węzłami Krzywa i Jadwisin. W pobliżu węzła Jadwisin po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 65 kilometrze. Na 92 na trasie po drzewie Tarnowo-Podgórne w pobliżu miejscowości Młodasko. Po kolizji ciężarówki z samochodem osobowym obowiązuje ruch naprzemienny na 151 kilometrze. Mamy też problemy na A1 po pożarze naczepy ciężarówki między węzłami Piotrków, Trybunalski, Południe, Kamieńsk w pobliżu Wygody. Tu zapalił się samochód ciężarowy i zablokowane są dwa pasy w kierunku Katowic na 360 kilometrze. Teraz jeszcze droga krajowa nr 52, odcinek Andrychów-Wadowice w pobliżu Andrychowa. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem motocyklista został ranny. Droga jest zablokowana na 32 kilometrze. W Małopolsce są też problemy na 44 na trasie Kraków-Oświęcim w pobliżu miejscowości Zelczyna. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych droga jest zablokowana.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Olaf Warzyński. Ceny paliw od jutra znów pójdą w dół. Wraca program CPN. Jak reagują na to kierowcy, opowie nasza reporterka.
0: Pośmiertny awans i odznaczenie. W Rokitkach na Dolnym Śląsku pożegnana policjanta śmiertelnie postrzelonego w Kraśniku Górnym.
2: Zapłacił najwyższą cenę za to, że strzegł bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bolesławieckiego.
1: Są wyniki badań substancji, którą Bałtyk wyniósł na polskie plaże. Niewykluczone, że to resztki po wypłukanym zbiorniku paliwa.
0: Niższy VAT i akcyza na paliwa co najmniej do końca roku.
1: Prezydent podpisał wczoraj ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wraca więc program CPN, czyli ceny paliwa niżej.
0: Kierowcy zmiany odczują już jutro.
1: Minister energii opublikował rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen paliw.
0: W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy.
1: To ucieszy kierowców, ale nie zagwarantuje obniżek wszystkim, o czym już teraz opowie Aneta Łuczkowska. Co na temat obniżek mówią kierowcy?
3: Cieszą się, bo w portfelu zostanie więcej pieniędzy, ale też, jak mi mówili, są świadomi tego, że paliwo nadal do tanich należeć nie będzie.
4: Zawsze trzeba się cieszyć, bo pensje są jakie są, a paliwo idzie w górę.
3: Plany rządu rozczarowały natomiast branżę transportową. Cena paliwa spada przede wszystkim dzięki obniżce stawki podatku VAT, a tego firmy transportowe i tak nie płacą. Stąd Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych mówi wprost.
5: Traktujemy program CPN jako program czysto populistyczny, czyli taki, który ma pomóc zwykłemu Kowalskiemu, natomiast pomaga tylko na chwilę. To niewspieranie branży transportowej w inny sposób powoduje, że nakręcamy inflację.
3: Transportowcy od tygodni proszą rząd o interwencję, by powstrzymać wzrost kosztów transportu wszelakich towarów. Postulują chociażby wprowadzenie paliwa profesjonalnego o niższej i stabilnej cenie. Odpowiedzi ze strony rządzących jak dotąd nie dostali.
1: Aneta Łuczkowska, dziękujemy za relację.
0: Policjanci w całym kraju w południe

0: oddali hołd sierżantowi Natanowi Sieroniowi z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.
1: 29-letni funkcjonariusz zmarł po postrzeleniu podczas służby w Kraśniku Górnym.
2: Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi. Zapłacił najwyższą cenę za to, że strzegł bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Wypełnił on niestety słowa roty ślubowania policyjnego do końca.
1: Mówił komisarz Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji.
0: Uroczystości pogrzebowe w Rotkitkach pod Legnicą rozpoczęły się od odczytania postanowienia prezydenta o pośmiertnym mianowaniu Natana Sieronia na pierwszy stopień oficerski podkomisarza policji.
1: Funkcjonariusz został również pośmiertnie uhonorowany przez szefa MSWiA złotą odznaką zasłużony policjant.
0: Wiemy już, co zanieczyściło plażę na Wybrzeżu Środkowym.
1: To substancje petrochemiczne o charakterze olejowym, poinformował Urząd Morski w Słupsku.
0: Chodzi o czarne grudki znalezione w ostatnich dniach w dużej ilości na kąpieliskach od Ustki do Rowów, a także na plażach w województwie zachodniopomorskim.
1: Część plaż była z tego powodu zamknięta. Wczoraj ponownie je udostępniono. Służby nadal jednak apelują o ostrożność podczas spacerów.
0: Eksperci nie wykluczają, że zanieczyszczenie plaż było efektem nielegalnego płukania zbiorników z paliwem przez jeden ze statków na Bałtyku.
3: To są aktualności jedynki.
1: Władimir Putin nasila ataki na Kijów, aby wywołać chaos i skłonić mieszkańców do opuszczenia miasta, tak mówi Wołodymyr Zełenski.
0: Tylko ostatniej doby w rosyjskim ataku zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Ponownie został trafiony most południowy nad Dnieprem.
1: Prezydent Ukrainy przekonuje, że Rosja chce w ten sposób zwiększać presję nie tylko na Ukraińców, ale także na Stany Zjednoczone.
4: Skalę tej presji pokazują alarmy powietrzne. We wrześniu w Kijowie ogłoszono ich 190. Rok wcześniej, w tym samym miesiącu, było ich 46. Wołodymyr Zełenski przypomina, że zmuszenie mieszkańców do opuszczenia stolicy było jednym z rosyjskich celów już na początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku. Prezydent Ukrainy mówi też o tym, czego spodziewa się w kolejnych dniach. Atakują nas przez całą dobę. 300-500 środków napadu powietrznego. To taktyka Putina. Eskalować tak bardzo, jak to możliwe. W miarę zbliżania się wyborów do Kongresu w Stanach Zjednoczonych będzie robił to coraz częściej. Chodzi o to, żeby pogrążyć Ukrainę w chaosie. Łącznie alarmy w Kijowie trwały we wrześniu 242 godziny i 40 minut. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Choć w kalendarzu jesienia pogoda dopisuje, to wysoko w Tatrach trudne zimowe warunki.
1: Na północnych stokach śnieg jest twardy i zmrożony, ostrzegają przed weekendem toprowcy.
0: Ratownik Grzegorz Kubicki odradza wyjście w wysokie partie gór turystom bez doświadczenia w zimowych wędrówkach.
5: Nie możemy komuś dać do ręki czekana, wsadzić na nogi raki i powiedzieć, że będzie bezpieczny, bo po prostu jest na tyle twardo, że nawet przypuszczam, że w niektórych miejscach wymagałoby to asekuracji liną, żeby to było wszystko według sztuki. No, a większość turystów wybierających się w góry raczej takich umiejętności nie posiada.
1: Niżej w Tatrach, a także w Beskidach i w Sudetach warunki do wędrówki są bardzo dobre.
0: Pamiętajmy jednak, że dni są już krótsze i górskie wędrówki trzeba planować tak, by zdążyć wrócić przed zmrokiem.
1: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Pogoda.
1: W drugiej połowie dnia na zachodzie kraju będzie więcej chmur, a poza tym w Polsce słonecznie. Na Pomorzu wieje w porywach do 50 km na godzinę. Termometry pokazują od 16 stopni w województwie zachodniopomorskim, 20 na Mazowszu, do 23 w centrum kraju. Ciśnienie w Warszawie 1020 hektopaskali.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza jest przeważnie dobra, lokalnie umiarkowana, między innymi w Krakowie, w Nysie na Opolszczyźnie oraz w okolicach Wschowy na ziemi lubuskiej. 55% energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych. W wielu regionach kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wróżka prawdę ci powie.
4: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
3: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
5: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
9: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum Śledztw Niedokończonych. W niedzielę po 18:00. Jedynka.
0: To jest radio. Autopromocja.

0: szum Kaśki Sochackiej. 13 minut po godzinie 15. O, a co tutaj redaktor mi przyniósł?
1: Ta pani, która nam przysłała, też uwieczniła szum w pewnym sensie na
0: pocztę. Piękne zdjęcie Gdyni przy zachodzie słońca.
1: Dostaliśmy, proszę państwa, pocztówkę z Gdyni od naszej słuchaczki, od pani Eli, która zdobyła zaproszenie na 51. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni właśnie w Radiowej Jedynce i była tam ze swoim psem i napisała, że to był fantastyczny czas i gdyby nie my, to pewnie by się nie zmobilizowała i że w przyszłym roku jedzie znowu.
0: Wspaniała to wiadomość. Dobrze, że pani się dobrze bawiła i dobre wprowadzenie do kolejnej części, bo za chwilę pójdziemy do kina.
2: Folder ulubione.
1: Ale nie, na lalkę czy nie? Nie.
0: Łukasz Muszyński, szef Filmwebu, jest dzisiaj razem z nami. Gdybyś mógł, Łukaszu, zobaczyć, jak wygląda twarz Marcina, kiedy słyszy słowo lalka, to na pewno paradnie byś się bawił.
1: Przyszły tydzień będzie ciężki bardzo dla mnie, ale przetrwam. A może nawet się przekonam.
3: Dlaczego? Co się dzieje?
1: Bo ja nie lubiłem lalki od szkoły, wiesz? To w ogóle nie moja...
0: W związku z tym mam taką propozycję. Łukaszu, opowiedz Marcinowi i naszym słuchaczom,
1: dlaczego
0: i naszym słuchaczkom...
1: Dlaczego powinienem pójść do kina?
0: Na lalkę.
3: No, drodzy państwo, witam serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy. No, zacznijmy od tego, że machina marketingowa, ta rozpędzona machina marketingowa, no, mam wrażenie, że sprawiła, że wszyscy czują się w jakimś takim obywatelskim, polskim obowiązku, żeby wybrać się do kina na lalkę, mieć własne zdanie, a potem najlepiej wyrazić je w mediach społecznościowych. Tak zwany lalkogedon trwa już zresztą od kilku tygodni, no bo oczywiście najpierw mieliśmy miniserial na Netflixie w reżyserii Pawła Maślony.
1: Dzisiaj naszym gościem.
3: Pozdrowienia. To była oczywiście reinterpretacja, wariacja, zabawa literackim oryginałem. No, a ta lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, nie mylić z Maciejem Kawulskim, to jest ta prawdziwa lalka oddająca honor i sprawiedliwość powieści Bolesława Prusa. Więc Marcin Dorociński, świeżo promieniony występem u boku Ryana Reynoldsa, Kenneta Branagha, wciela się Wokulskiego, który walczy o serce nadobnej, aczkolwiek był momentami okrutnej szlachcianki Izabeli Łęckiej.
0: To jest film, w którym wystąpiło 30 aktorów, 30 aktorek i aktorów najlepszej, najwyższej klasy, jeśli chodzi o polską scenę.
3: No to jest to. Proszę państwa, co scena pojawia się jakaś kolejna gwiazda polskiego kina i muszę przyznać, że właśnie aktorzy, mam wrażenie, ciągną dla mnie ten film w górę. Obsada jest naprawdę świetna, jest rozgwieżdżona. Nieważne, czy jest rola główna, drugoplanowa, trzecioplanowa czy epizodyczna, no co chwila pojawia się jakaś znana twarz i ewidentnie każdy dobrze bawi się występując w lalce. Oczywiście twórcy musieli dokonać skrótów adaptacyjnych, nawet było to nieuniknione. Wiadomo, powieść Prusa do najkrótszych nie należy. Poleciał wątek studentów, poleciał wątek pani Stawskiej. No dużo wątków poleciało, no ale ten wątek główny, czyli ta nieszczęśliwa miłość, na poły romantyka, na poły pozytywisty Wokulskiego do Łęckiej oczywiście tutaj jest. Aczkolwiek wydaje mi się, że Łęcką też troszeczkę zmiękczono. Już nie jest tą pustą, zimną, pozbawioną uczuć arystokratką. Twórcy pokazują między innymi, że na przykład chciałaby być aktorką, wyjechać do Paryża, robić coś innego, no ale te zimne konwenanse i etykieta trzymają ją.

0: niestety na uwięzi.
1: Gdybym chciała być złośliwa, to bym zapytała, co ciągnie zatem ten film w dół, skoro aktorzy ciągną go w górę, ale taka nie będę i za chwilę poproszę cię o recenzję kolejnego serialu. Łukasz Muszyński jest razem z nami, a teraz zaśpiewa pięknie Tracy Chapman.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To była Tracy Chapman, głos nie do podrobienia. To tak jak Łukasz Muszyński, jego głos i styl prezentowania nowości filmowych jest nie do podrobienia, proszę państwa, i zawsze w piątki o tej porze tak Łukasz prezentuje wam. Tak już, no to tak, była lalka, a teraz kolejna pozycja na serial. Wschód, serial na wschód od Edenu. Łukaszu, co nam powiesz o tym?
2: No i to jest ciekawa sprawa, że w tej samej audycji będę dla państwa polecał ekranizację dwóch klasyk literatury. O lalce, czyli tej polskiej klasyce już powiedzieliśmy, a teraz sięgamy po ekranizację amerykańskiej klasyki, która też już była wcześniej ekranizowana, Na wschód od Edenu. No jedna z czołowych dzieł amerykańskiego pisarza Johna Steinbecka. Przypomnijmy, że film, ta książka została zekranizowana w 1955 roku przez Elię Kazana.
3: James Dean.
2: W jednej z głównych ról wystąpił nieodżałowany James Dean. No i proszę, proszę, 70 lat później popowieść Steinbecka sięga wnuczka Eli Kazana, znana do tej pory chyba bardziej jako aktorka niż reżyserka, Zoe Kazan, a w jednej z głównych ról obsadza no, jedną z najzdolniejszych, jedną z najbardziej pożądanych przez producentów i widzów aktorkę Florence Pugh. Opowieść o dwóch braciach walczących o miłość ojca, ale też opowieść o ich matce, no, która, co by nie mówić, należy do najsłynniejszych femme fatale amerykańskiej literatury, Kathy. I to jest też ciekawe, tak jak wspominałem o

0: tym, że twórcy lalki starają się jednak troszkę zmiękczyć postać Izabeli Łęckiej, pokazać ją w trochę lepszym świetle i wydaje mi się, że w podobny sposób dzieje się również w przypadku serialu Na wschód od Edenu. Oczywiście Kathy Ames dalej jest okrutna, spiskuje, zachowuje się czasami strasznie, ale jednak twórcy pokazują, że no jest nieodrodnym produktem swoich czasów, czasów patriarchatu, czasu, w których kobieta nie miała za wiele do powiedzenia i jeżeli chciała cokolwiek osiągnąć, no musiała zachowywać się w wyjątkowo niegodziwy sposób.
1: Łukasz Muszyński jak zwykle polecał seriale i filmy na weekend. To Państwo oczywiście wybiorą, czy spędzą ten czas w kinie, przed ekranem komputera, tudzież monitora albo telewizora, albo w plenerze, bo też podobno jeszcze w ten weekend ma być ładna pogoda. Łukaszu, pięknie dziękujemy.
2: Dziękujemy
1: i
2: bardzo.
1: Zapraszamy Cię jak zwykle do siebie, do nas tutaj w najbliższy piątek. A teraz co będzie? A teraz będzie
2: mówisz
1: mrozu. Mówisz i masz.

0: Solar Power śpiewała Lord w radiowej jedynce. Jest dokładnie 15:30. Posłuchajmy teraz skrótu aktualności, które przedstawi Olaf Warzyński.
1: Pakiet ceny paliw niżej 3,0 już od jutra. W weekend i w poniedziałek benzyna 95 ma kosztować najwyżej 6,73 za litr. Diesel 7,88.
2: Na ten moment prognozujemy złoty 20, złoty 30 mniej na litr.
1: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Rząd uruchamia mechanizm CPN po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Wczoraj podpisał ją prezydent. Jest prawomocny wyrok dla pedofila i zoofila z Kłodzka. Przemysław L. spędzi w więzieniu 25 lat za przestępstwa seksualne wobec dzieci i zwierząt. Sąd apelacyjny we Wrocławiu zakończył postępowanie odwoławcze.
3: Kara w całości ma być wykonywana w systemie terapeutycznym.
1: 45-latek będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 20 latach od siatki. Plaże na Wybrzeżu Środkowym zanieczyściły substancje petrochemiczne. O wynikach badań laboratoryjnych poinformował Urząd Morski w Słupsku. Część plaż była zamknięta z powodu zanieczyszczenia. Po wysprzątaniu ponownie je otwarto. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 2 miliardy 900 milionów euro. To ósma transza z pakietu wsparcia wynoszącego 50 miliardów euro od czasu jego zatwierdzenia w marcu 2024 roku. Ponad 30 tysięcy płyt kompaktowych, winylowych i kaset z nazistowską muzyką skonfiskowanych przez niemiecką policję. To efekt przeszukań w landzie Mecklenburgia po Morze Przednim. Przeszukano również miejsca produkcji materiałów w Estonii, Włoszech, Polsce i w Czechach. Zapraszam na pełne aktualności o 16:00.

0: Reni Jusi ze swojej pierwszej solowej płyty.
1: Ciekawa
0: Zakręcona.
1: Jestem, czy została wczoraj do rana.
0: No właśnie, właśnie. Dużo się działo wczoraj w Warszawie. Dzień Polskiej Muzyki to było wczoraj. Z tego powodu też były konferencje, które trwały do dzisiaj zresztą. No to jest ważne dla każdego z nas. Polska muzyka jest czymś innym. Dla polskiej kultury i gospodarki również. No i na miejscu wczoraj, o którym mówiliśmy, pojawiły się wyjątkowe artystki i artyści. Wśród nich m.in. Anita Lipnicka, Krzysztof Skiba, czy Kasia Kowalska, albo członkowie zespołu Myslowic. Była też Reni Jusis właśnie, która zdradziła jedynce, co najbardziej ceni sobie w polskich artystach.
2: Dla mnie taki szczery przekaz, szczery język, taka indywidualna wypowiedź autorska jest najbardziej cenna. Szczególnie jeszcze w dobie AI, kiedy to jest bardzo podobne. Ja z daleka słyszę takie wytwory. One są dla mnie właśnie pozbawione emocji i tego indywidualnego rysu, więc już abstrahując od trendów, uważam, że coś, na co ja zwracam uwagę, to jest właśnie ta osobista wypowiedź i taki jakby język lub ton, którego nigdy wcześniej nie słyszałam, który jest charakterystyczny dla tej danej postaci debiutującej na przykład.
3: Wspomniana przez Reni Jusis sztuczna inteligencja była też tematem jednej z dyskusji podczas konferencji Dzień Polskiej Muzyki. Jednak momentem, na który czekali wszyscy uczestnicy, było wręczenie medali Zasłużony Kulturze Gloria Artis. A te trafiły do wyjątkowych artystów, których twórczość na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki. Wyróżnienie otrzymała Anita Lipnicka, muzycy Myslowic, czyli Przemysław Myszor, Jacek Kuderski, Wojciech Kuderski i Wojciech Powaga-Grabowski. Srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis –

0: trafił do Kasi Kowalskiej.
1: Mówiąc szczerze, to trochę takie niedowierzanie i ja dzisiaj tak jechałam tutaj, mówię, kurczę, czy to naprawdę się dzieje, czy to dla mnie, czy to nie jest jakaś pomyłka. Myślę, że wdzięczność i myślę, że stres jakiś taki się pojawił, że muszę wyjść i coś powiedzieć sensownego, że jakaś myśl może musi ze mnie wypłynąć, ale to jestem ja. Zawsze z siebie tam gdzieś ciągnę w dół, zawsze taka byłam i taka będę. A fajne jest to, że ktoś z boku patrzy na mnie inaczej i docenia to i może widzi w tym jakąś wartość. Powinnam już uwierzyć w to, co robię, uwierzyć w siebie i to jest może taki srebrny kopniak dla mnie, żebym dalej brała się do roboty i robiła to, co robię.
2: Dzisiaj wiele osób chce właśnie uciec od tego algorytmu, który cały czas podsuwa nam te piosenki, które są podobne do tych, które znamy. Lubimy się zaskoczyć i myślę, że fizyczne płyty i taki powrót dzisiaj do tego jest jednym ze sposobów. Czy ma pani taki swój sposób na to, żeby ciągle zaskakiwać się nową muzyką, żeby ją odkrywać?
1: Kurczę, ja się muszę przyznać. Pewnie jak wszyscy, oglądam bardzo dużo tych różnych seriali, filmów skandynawskich i skandynawskich. Dziwne takie kina czasem oglądam i to, co jest zaskakująco dobre, bardzo czasem w tych serialach, to jest właśnie muzyka. I często poznaję naprawdę fantastycznych artystów właśnie przez film. Ja w ogóle nie używam tych algorytmów, nic nikt nie podsumowuje, nie pokazuje. Ja zawsze wiem, co ja chcę posłuchać, wiem, na co mam nastrój. Zresztą najczęściej słucham po prostu burzy i deszczu padającego, więc tutaj naprawdę ciężko to przebić. Ludzie są zmęczeni i trochę przerażeni tym, że ta sztuczna inteligencja przejmuje za dużo aspektów ich życia i ludzie nie chcą może już w pewnym momencie tego. Dlaczego ktoś ma mi mówić, jak ja mam to robić? Dlaczego ktoś ma mi coś podsuwać? Myślę, że część ludzi po prostu się z tego wycofa. Takim sposobem jest płyta, tak? Ja na przykład jeżdżę takim samochodem, który odtwarza jeszcze CD. I jestem z tego bardzo dumna i bardzo często słucham właśnie płyt CD.
0: Dziś wieczorem odbędzie się druga ceremonia wręczenia medali zasłużonej kulturze Gloria Artis, co będzie zwieńczeniem dwudniowego święta polskiej muzyki.
3: Dzień Polskiej Muzyki to co roku wspaniała okazja do tego, żeby przypomnieć sobie ulubionych artystów, ale też kupić ich płyty czy bilety na koncerty w specjalnej, niższej cenie. To dobra wiadomość. W streamingach i stacjach radiowych można z kolei tego dnia usłyszeć więcej polskiej muzyki. No my wczoraj graliśmy 24 godziny na dobę polskie piosenki. A z artystkami rozmawiała Marta Zienkiewicz. Kasia Kowalska rzeczywiście była wczoraj w fantastycznym humorze. No po prostu wypisz, wymaluj piosenka, coś optymistycznego.

0: To Kasia Kowalska w radiowej jedynce. Za 16 minut będzie 15. Mamy dla państwa, znaczy mam, powiem szczerze, mam dla państwa nowość taką bardzo gorącą sprzed 2 godzin.
1: Ale tu się zgadzamy, jeśli chodzi o tego artystę.
0: Tak, oboje go bardzo lubimy. Michael Kiwanuka wyda niebawem swój kolejny album, który nagrywał przed udarem, który, jak się okazało, przeszedł. Tłumaczył, że w najbliższym czasie na pewno nie wróci do muzyki, ale cieszę się, że zdążył przed chorobą zarejestrować płytę, której będzie w całości producentem. Bardziej surowa będzie, z tego co czytam, niż to, co Michael tworzył do tej pory. No i mamy pierwszy singiel, premiera dosłownie godzinę temu się odbyła. I taki niejesienny tytuł. No właśnie, Summer Clothes, letnie ubrania.
1: Czyżby to był jakiś poślizg, czy no strategia zaplanowana, żeby...
0: Przedłużyć lato?
1: Dokładnie.
0: Może? Posłuchajmy nowego Michaela Kiwanuki w jedynce.
2: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else, say. First thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: w taki nastrój Państwa wprowadziliśmy. Summer Clothes, niby lato w tytule, ale już brzmienie jesienne.
1: Raczej bawię lato.
0: Bawię lato, tak. Nowa płyta Michaela Kiwanuki niebawem, jeszcze w październiku na pewno będziemy o niej mówić.
1: Ale koncertów nie będzie.
0: Niestety nie będzie. Życzymy dużo zdrowia Michaelowi i pozdrawiamy jego fanów w Polsce.
1: Pozdrawiamy też
0: nasz Michael jest teraz. Michael Strzałkowski.
2: Dzień dobry.
1: Michael Strzałkowski.
2: Ja tak nie umiem śpiewać nawet w jednej
1: setnej. My też nie,
2: setnej.
1: Ale na przykład my nie wstydzimy się prezentować słuchaczom naszych umiejętności.
0: Tak, niestety.
2: No i bardzo ważny jesteś.
1: Może kiedyś dołącz.
0: Co on powiedział?
1: Nie, staram się tego nie analizować, bo to chyba nie był komplement.
0: Nie, na szczęście nie usłyszałem. A co w programie, mój
1: to
0: drogi?
1: Dlatego, że pracujesz w radiu i masz słuchawki na uszach. Co po 16?
2: Po 16 będziemy się przyglądali temu, jak cały spór o paliwa polityczne na naszą scenę polityczną wpłynął. No bo kierowcy się cieszą z tego, że od jutra będą tankowali. Od rana o tym mówimy na antenie i od rana też kierowców o to pytamy. Cieszą się, że będą tankowali taniej, no ale... Jak to na politykę wpłynie, to jest inny też ciekawy temat. Będzie o dwóch latach babciowego, czyli programu Aktywny Rodzic, który okazał się sukcesem, ale powiemy też o meczu, który wieczorem Polska-Rumunia i o tym, czy uda się biało-czerwonym przełamać tę passę bez zwycięstwa.
1: Poczekaj, bo jakie do tej pory osiągaliśmy efekty na boisku?
2: No, przegraliśmy ze Szwecją, zremisowaliśmy bezbramkową z Bośnią i Hercegowiną, to w Lidze Narodów, a przed wakacjami przegraliśmy też ze Szwecją finałowy baraż.
1: I
2: nie dostaliśmy się na mundial. Tak, od meczu z Ukrainą nie wygraliśmy.
0: Na szczęście dużo żelu we włosy wcieramy.
1: Na szczęście mamy fantastycznych siatkarzy i im bardzo gratulujemy po raz kolejny.
2: A w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Polsce siatkarskie, także...
1: Będzie się
0: działo. Michał Strzałkowski zostaje z Państwem, a my zapraszamy na piękny weekend z Jedynką.
1: Marcin Wojciechowski.
0: Ula Kaczyńska.
1: A Agnieszka Ciecierska.
0: I Wojtek Błoński dzisiaj nas realizował.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękujemy.
1: W weekendowym tempie teraz i rytmie.
0: Jezus, jakie to było dobre, proszę Państwa.
1: Wspaniała piosenka. Jaki teledysk.
0: Uff, w ogóle teledyski z tej płyty. No dobra, już znikamy. Miłego weekendu, dziękujemy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
2: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
1: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
2: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
3: Taka jest piłka i musimy iść dalej, nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
1: Mecz Polska-Rumunia już dziś o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
1: Tomasz Kowalczyk
2: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama. Radio Kierowców.
14: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A4 między węzłami Rzeszów Zachód i Rzeszów Wschód w pobliżu węzła Północ po kolizji trzech samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Korczewej na 574 km i w tym miejscu utworzył się na razie niewielki korek. Natomiast

0: 13-kilometrowy zator jest na A2 między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Pruszków w pobliżu Brwinowa. Tam zderzyły się trzy samochody osobowe. Jest zwężenie w kierunku Warszawy na 446 kilometrze. No i niestety tutaj mocno się korkuje. Korek jest też na A6 i S3 między Szczecinem i Goleniowem w związku z pracami remontowymi. I w tej sprawie nasz słuchacz.
1: Witam serdecznie. Wspominaliście o utrudnieniach w okolicy Szczecina. Rzeczywiście tam są prowadzone roboty drogowe, jest zwężenie. Moja rada jest taka, aby omijać cały ten odcinek pomiędzy Szczecinem a Goleniowem przez rurkę, załom, kliniska. Pozdrawiam serdecznie.
0: I bardzo dziękujemy za te informacje. Przypominamy Państwu także nasz numer telefonu otwarty w każdej drogowej sprawie, to 22 513 11 11. Utrzymują się problemy w ruchu na A1 między węzłami Piotrków, Trybunalski Południe i Kamieńsk w pobliżu Wygody. Tu po pożarze samochodu ciężarowego zablokowane są dwa pasy w kierunku Katowic na 360 km. Na S5 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Bydgoszcz-Opławiec i Bydgoszcz-Zachód w pobliżu Szczutek po awarii samochodu dostawczego jest zwężenie w kierunku Poznania na 60 drugim kilometrze. 20 na trasie Kłobuczyno-Rybaki zablokowana w pobliżu Szymbarku. To pomoże.
2: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Maria Furdyna
3: i Olaf Warzyński. Jest prawomocny wyrok dla pedofila i zoofila z Kłodzka. Przemysław L. spędzi w więzieniu 25 lat.
2: Premier podsumowuje 2 lata programu Aktywny Rodzic.
4: To było także próba uhonorowania setek tysięcy babci, dziadków.
3: Ponad 230 osób rannych w zamieszkach we Francji. W związku z protestami licealistów zamknięto 400 szkół.
2: ...25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka.
3: Sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał wyrok dla 45-latka skazanego za przestępstwa seksualne wobec dzieci i zwierząt.
2: Sędzia Bogusław Tocicki mówił o dodatkowych środkach zastosowanych wobec skazanego.
5: Kara w całości ma być wykonywana w systemie terapeutycznym w stosunku do sprawców przestępstw o charakterze seksualnym. Wszędzie tam, gdzie zapadły orzeczenia o zakazie zbliżania się w stosunku do poszczególnych przestępstw, stosowaliśmy środki karne łączne maksymalnego dopuszczalnego takiego zakazu. Ten wyrok jest prawomocny.
3: Przemysław L. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej, po 20 latach odsiadki.
2: Mężczyzna odpowiadał m.in. za gwałty, podawanie ofiarom substancji odurzających, rejestrowanie i posiadanie treści pornograficznych oraz znęcanie się nad zwierzętami.
3: Przestępstw seksualnych dopuszczał się także wobec dzieci poniżej 15 roku życia.
2: Ponad 11 miliardów złotych już wydanych i 680 tysięcy najmłodszych dzieci korzystających z babciowego.
3: Mijają 2 lata funkcjonowania programu Aktywny Rodzic. Ten czas podsumował szef rządu.
6: Premier Donald Tusk podkreślił, że program Aktywny Rodzic to realna pomoc finansowa, ale także rozwiązanie godnościowe.
4: Pomysł babciowego to było także próba uhonorowania setek tysięcy babci, dziadków.
6: Bo jedna ze ścieżek programu daje 1500 zł miesięcznie na opłacenie niani czy babci. Taka sama kwota przysługuje w ścieżce aktywnie w żłobku, a rodzice chwalą rozwiązanie.
7: Bo przy bliźniakach to ciężko byłoby 3000 na żłobek tak zapłacić.
8: Dla nas to była realna oszczędność.
9: Dzięki temu, że jest takie świadczenie, no to dla nas to jest ogromne wsparcie faktycznie.
6: Z kolei świadczenie aktywnie w domu przysługuje rodzicom na każde dziecko w wieku od 12 miesiąca do 3 lat. To 500 zł miesięcznie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
3: A więcej na temat 2 lat programu Aktywny Rodzic w Ekspresie Jedynki.
2: Około 400 szkół średnich we Francji zamkniętych to w związku z zamieszkami, które towarzyszą protestom uczniów.
3: Licealiści domagają się krótszych dni nauki, większej liczby nauczycieli i poprawy warunków w szkołach.
2: Minister edukacji Edouard Geffrin podał bilans poszkodowanych w zamieszkach.
3: Do tej pory wśród osób związanych z systemem oświaty jest 235 rannych, 65 pracowników i 170 uczniów. W praktyce widzimy bardzo wyraźnie kampanię ataków i niszczenia publicznej oświaty.
2: Uczniowie z kolei zarzucają policji nadmierne używanie siły.
3: Protesty rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu w regionie paryskim i rozprzestrzeniły na cały kraj.
2: Minister edukacji ma dziś rozmawiać ze związkami zawodowymi i przedstawicielami.

0: dla milicjantów.
1: To są aktualności jedynki.
2: 20 lat obecności myśliwców F-16 w polskich siłach powietrznych.
0: Polscy piloci wspominają pierwsze miesiące szkolenia na tych maszynach i początek ich służby.
2: Generał rezerwy pilot Dariusz Malinowski przez 2 dekady latał tymi samolotami. Mówi, co go zaskoczyło, gdy pierwszy raz usiadł za sterami zachodniej maszyny.
3: Że jest taki łatwy w pilotażu. To była maszyna, jest maszyna, która jest bardzo pilot friendly, dużo wybacza. Komputer niektóre lekcje odrabia za ciebie, natomiast najgorsze co jest w tym wszystkim nauczy się wykorzystać tego uzbrojenia.
0: Samoloty F-16 w ciągu 20 lat stały się jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa Polski oraz wschodniej flanki NATO.
2: Zapłacili za opał na zimę, ale towar nigdy do nich nie trafił.
0: Ponad 8 tysięcy złotych straciło 2 mieszkańców powiatu gołdapskiego, 69 i 65-latek.
2: Policja apeluje, uważajmy na oszustów sprzedających pelet.
0: Zakupy przez internet musimy robić rozważnie, przypomina aspirant Marta Domańska.
4: Warto sprawdzić dokładnie sprzedawcę oraz opinię na jego temat, zweryfikować, czy firma rzeczywiście istnieje i od jak dawna prowadzi działalność. Apelujemy o to, aby nie kierować się wyłącznie bardzo niską ceną. Nawet wyjątkowo korzystna oferta powinna wzbudzić w sposób szczególny naszą czujność. Sprawdzajmy dane kontaktowe, adres siedziby firmy.
2: Na przekazanie pieniędzy za zakupy najlepiej umówić się przy odbiorze towaru.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Na start oczekiwanie na wieczór. Dziś w Warszawie, w trzeciej kolejce Ligi Narodów, polscy piłkarze zagrają z Rumunami. W obu drużynach problem na problemie, a media informują, że który z trenerów dziś przegra, ten może niebawem stracić pracę. Pytanie zatem, czy selekcjoner Jan Urban obawia się o swoją posadę, czy też nie?
6: To jest mecz życia i śmierci dla nas. No nie, no to jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
5: A my oczywiście zapraszamy na transmisję meczu Polska-Rumunia do jedynki. Nasze studio ruszy kilka minut po 20:00. To oczywiście na poziomie B, a w elicie wieczorem 2 mecze. Belgia kontra Turcja i europejski klasyk. Francja kontra Włochy. Z Europy na duże tenisowe turnieje do Azji. W Pekinie w pierwszej rundzie polskie problemy. Przegrały i to dość wyraźnie Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Chwalińska z Ukrainką Jastrzębską, Fręch z Czeszką Bartunkową. Kilkanaście minut temu za to do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, który po 3-setowym meczu wygrał z Francuzem Jeon. W Tokio do ćwierćfinału debla wskoczył Jan Zieliński wespół z Australijczykiem Paul Mansem. Panowie po zaciętym meczu pokonali Brytyjczyka Johnsona i Czecha Rikla. Dodajmy, Zieliński jeszcze 3 dni temu w duecie z Johnson właśnie wygrał turniej w Chengdu. Na koniec jeszcze o pewnym procesie. Słynny norweski napastnik Erling Haaland pozwał linię lotniczą Norwegian Air Shuttle za, jak podkreśla, bezprawne wykorzystanie jego wizerunku. W dużym skrócie, w trakcie mundialu linia wrzuciła do internetu fotomontaż przedstawiający samolot z kucykiem, czyli wtedy charakterystyczną fryzurą Haalanda. Wszystko spuentowane zdaniem: nigdy nie wyglądaliśmy bardziej po norwesku. Rzeczniczka linii Katarina Soli skomentowała pozew tak. To godne ubolewania, że ten wyraz wsparcia spotkał się z krokami prawnymi, ale mamy nadzieję na rzeczowy dialog. Sport wraca po 18:00, ale wcześniej w Ekspresie Jedynki powiemy i o meczu Polska-Rumunia, i o pewnym słynnym brytyjskim skoczku narciarskim. Polskę odwiedził bowiem Eddie Edwards.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Pogoda.
2: Do wieczora nad niemal całą Polską sporo słońca, więcej chmur w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej, jeszcze więcej na nizinie szczecińskiej, ale nigdzie nie będzie padać. Na termometrach od 16 stopni w Kołobrzegu, 20 w Lublinie, 21 w Warszawie, najcieplej w Kaliszu, 24. Ciśnienie w stolicy 1020 hektopaskali.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
9: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Paliwo nareszcie tańsze. O ile potanieje po podpisie prezydenta. Syreny w całej Polsce. Hołd dla zmarłego policjanta. Po ciężkim wypadku walczył o życie. 4-letni Fabian wraca do domu.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Reklama. Autopromocja.
11: Wawrzynek główkowy, obuwik pospolity, gniewosz plamisty czy siedem gatunków nietoperzy zimujących w podziemiach. Natura wkroczyła na zniszczone przez człowieka hałdy i stworzyła tam unikalny ekosystem. My także wkroczymy, by zwiedzić podziemną trasę turystyczną. Już jutro będziemy w Krzemionkach, na wyrobiskach sprzed 5000 lat. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki.
12: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. W sobotę od 9 rano.
11: Patryk Bedliński. Zapraszam.
13: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
14: Jest dokładnie 12 minut po godzinie 16. Najwyższy czas zacząć w radiowej jedynce popołudnie.
0: Ekspres Jedynki.
14: A już za chwilę o skutkach tego, że paliwa od jutra będą na stacjach tańsze. Spora polityczna bitwa się wokół tego w Polsce rozegrała. Na razie jedno jest pewne, kierowcy się cieszą, bo kierowcy zyskują.
15: Dla nas dobrze, tak, jeżdżących, ale dla Polski to chyba nie do końca. Będą mniejsze, tak, przychody te z podatku.
16: Przynajmniej cokolwiek. 9 zł. Teraz zatankowałam za 9 zł. No to jest dużo. Dobrze, że rzadko jeżdżę.
14: To pani jest bardzo szczęśliwa, ale kto stracił, a kto zyskał politycznie? To w Ekspresie Jedynki już za chwilę. Michał Strzałkowski, kłaniam się państwu nisko i zapraszam do 18.

0: To jest Ekspres Jedynki, 16 minut po 16.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Kiedy jechałem tu przez Warszawę do studia, to tak zerkałem na mijane stacje benzynowe. Tłumów nie widziałem, pewnie będą jutro, bo od jutra ceny paliw na stacjach będą niższe i to dobrze ponad złotówkę. Prezydent Karol Nawrocki podpisał już wczoraj ustawę o nadwymiarowych zyskach koncernów paliwowych, a rząd dzięki temu uruchomił trzecią już odsłonę programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Politycy partii rządzących uważają, że decyzja prezydenta jest podyktowana spadającym poparciem dla głowy państwa w sondażach. Opozycja odpowiada, że Donald Tusk po prostu wziął kierowców na zakładników i tym samym nie zostawił prezydentowi wyboru. No, finansowo na tej decyzji kierowcy na pewno zyskają, ale kto zyska, a kto straci politycznie? Sylwia Białek jest w Sejmie, ale także i z nami. Witaj, Sylwio.
2: Dzień dobry.
0: No właśnie, kto zyska, kto straci politycznie? No,
2: bilans zysków i strat bardzo ciekawy. Prezydent Karol Nawrocki o swojej decyzji poinformował w wieczornym orędziu i mówił wówczas, że nie chce, by spór z rządem odbywał się kosztem kierowców. Wskazywał też, kto jego zdaniem odpowiada za ceny paliw.
3: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
2: Premier Donald Tusk był dziś pytany, czy czuje się w tej sytuacji wygranym, bo koniec końców przecież postawił na swoim i odpowiedział dość dyplomatycznie, że dzięki tej decyzji wygrali polscy kierowcy.
4: A w sensie politycznym, wiecie, fajnie się wygrywa. Szczególnie jeśli ta gra jest o tak wysoką stawkę, ale ja bym szczerze powiedziawszy wolał nie ogłaszać jakichś politycznych triumfów, tylko wolałbym, żeby panu prezydentowi przyszło do głowy, że tak może stale wyglądać współpraca. Ja bym wolał, żeby podpisywał to, co ma sens, ale tak, ale mam osobistą satysfakcję.
2: Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że decyzja prezydenta jest dobra dla Polaków i dla naszej gospodarki. Jego zdaniem Karol Nawrocki przegrał całe to zamieszanie wokół cen paliw.
5: Zaplątał się o własne nogi i się wczoraj wywrócił. To, co wcześniej zablokował,

0: wczoraj ze strachu przed opinią publiczną odblokował. To, co dla niego było tak radykalnie niekonstytucyjne, wczoraj podpisał. Więc to się samo tłumaczy, co tutaj więcej mówić.
1: Wicemarszałek Sejmu Marcin Horała ze Stowarzyszenia Rozwój Plus uważa, że z tego sporu zwycięsko wyszedł jednak Karol Nawrocki. Na biurko dostał ustawę, co do której miał zastrzeżenia, postawił jednak na interes Polaków.
2: Pan prezydent bardzo apelował do rządu, żeby po prostu obniżył ceny paliw. Ja przypomnę, że pakiet CPN, ten tak zwany, też nie pozbawiony VAT, ale jakoś tam obniżający ceny paliw, no już był w tym roku dwa razy wprowadzony w życie bez żadnej ustawy, więc rząd mógł to zrobić. No pan prezydent o to apelował, starał się, no ale skoro rząd się uparł trzymać Polaków jako zakładników, no to ostatecznie wybrał to rozwiązanie, które właśnie Polaków z tego zbycia zakładnikami u Donalda Tuska ma uwolnić.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na fali tej decyzji przypomniał, że są również inne sprawy, którymi powinien się zająć Karol Nawrocki jako prezydent.
3: Powołania ambasadorów, przyjęcia ślubowania od członka Trybunału Konstytucyjnego pana Macieja Berka, powołania szefa SOP-u. Oczekuję od prezydenta w relacjach z prezydentem Donaldem Trumpem na G20 skuteczności, a nie bałwochwalstwa.
1: Według zapowiedzi koalicji rządzącej program CPN 3.0 będzie obowiązywał prawdopodobnie do końca roku, czyli kierowcy mogą się czuć wygrani.
4: O czym mówiła Sylwia Białek, do tematu jeszcze dzisiaj wrócimy po 16.30 w rozmowie z naszym gościem, europosłem Koalicji Obywatelskiej Michałem Szczerbą. Ale wcześniej będzie o meczu dzisiejszym, meczu Polski i Rumunii w Lidze Narodów. Meczu, którego... No przegrać nie możemy, jeśli chcemy jeszcze w Lidze Narodów się liczyć. Selekcjoner Jan Urban czuje powagę sytuacji.
5: To jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
4: I oby się to udało, byśmy dzisiaj wygrali. Jakie na to są szanse? Kogo zobaczymy, a kogo nie zobaczymy na boisku? O tym w Ekspresie Jedynki już za chwilę.

0: To Ekspres Jedynki, 23 minuty po 16.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Czyli za nieco ponad 4 godziny polscy piłkarze zmierzą się z piłkarzami rumuńskimi. To trzeci mecz w tej edycji Ligi Narodów. Oby pierwsze zwycięstwo Polaków w tych zawodach, bo był remis z Bośnią i Hercegowiną i porażka

0: ze Szwecją. Filip Jastrzębski w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Jak się dowiedziałem od ciebie przed chwilą, to z Rumunią rozegraliśmy najwięcej meczów międzypaństwowych w historii, tylko bilans nie najlepszy.
1: Niekorzystny bardzo dla nas, ale tak, to jest bardzo interesująca ciekawostka. 36 razy mierzyły się obie reprezentacje. Sprawdzałem, kiedy myśmy z tymi Rumunami tyle się nagrali. I przed wojną okazuje się, że było mnóstwo meczów.
0: Nie było tylu niepodległych krajów przed wojną, a z Rumunią mieliśmy bardzo dobre relacje. To łatwo było pewnie mecz towarzyski zorganizować.
1: Szczególnie, że to były czasy, kiedy podróżowało się pociągami na te mecze, więc rzeczywiście...
0: Trudno było grać z hitlerowskimi Niemcami albo z Związkiem Radzieckim.
1: Więc dlatego tyle tych spotkań. Bilans jest bardzo niekorzystny. Zdecydowaną większość meczów albo wygrywali Rumunii, albo padały remisy. W związku z tym, no to jest statystyka, która może dziwić, bo jak przypomnimy sobie ostatnie mecze o punkty z Rumunami, to była kadencja Adama Nawałki i kwalifikacje do Mistrzostw Świata. No to była taka reprezentacja, za którą bardzo tęsknimy obecnie. Wygraliśmy wtedy 3-0 w Bukareszcie i 3-1 u siebie. Dwa znakomite mecze. Co ciekawe, 5 bramek w tych dwóch meczach zdobył wówczas Robert Lewandowski. On jest na ustach dzisiaj rumuńskiej prasy, rumuńskiego trenera Gheorghe Hagiego, który zresztą, tak jak nasz Jan Urban, nie ma zbyt dobrej prasy. Wielu,
0: znaczy, wyjdzie dziś w pierwszym składzie, bo przeciwko Szwedom to tak na 3 minuty przed końcem się pojawiło.
1: To był taki występ, powiedziałbym, enigmatyczny, natomiast wydaje mi się, że pewna statystyka się pod tym występem może kryć, bo nie było sensu kompletnie wpuszczać Roberta Lewandowskiego, ale no, nabija sobie te występy. Dzisiaj będzie miał kolejny jubileusz na Stadionie Narodowym w Warszawie, więc no, goni tych największych piłkarzy świata, jeszcze kilku przed nim, jeśli chodzi o reprezentacyjne rozgrywki. Gheorghe Hagi jest...
0: Czyli trener Rumunii, tak?
1: Tak, jest na wylocie z reprezentacji. Jan Urban, mam nadzieję, że nie jest, ale opinia publiczna domaga się coraz głośniej i coraz częściej. Zresztą już nawet znaleziono następcę, czyli Jerzego Brzęczka, który fantastycznie prowadzi młodzieżową reprezentację
0: Polski.
1: Która
0: wygrała ze Szwecją i to 2 razy.
1: Bo już wszyscy zapomnieli, jak kilka lat temu był jeden wielki medialny lincz na trenerze Brzęczku, zwolniony w dość kontrowersyjnych okolicznościach, bo przecież wywalczył awans na wielki turniej, na który nie pojechał, nie było mu dane. Teraz wszyscy chcieli Jana Urbana i po kilku słabszych spotkaniach już go nie chcemy. No oczywiście to nie jest dobry rok dla reprezentacji Polski.
0: To jest, myślę, obok ministra zdrowia jedna z najtrudniejszych posad w Polsce, selekcjoner reprezentacji piłkarskiej, bo zwykle na tych dwóch stanowiskach to się jest tylko krytykowanym.
1: No i bardzo trudno się później odbić. Bardzo trudno wrócić też do zawodu, bo zazwyczaj w bardzo trudnych okolicznościach się opuszcza reprezentację Polski. Ale ja naprawdę głęboko wierzę w to, że trener Jan Urban podniesie tę reprezentację. Mamy jeden punkt, Rumunii nie mają żadnego, więc jak teraz nie wygramy jeszcze u siebie na Stadionie Narodowym, no to już będzie naprawdę bardzo poważny sygnał ostrzegawczy, takie jaskrawo-pomarańczowe wręcz światełko, które ma nas ostrzec przed tym, co się dzieje, bo przypomnę, to wszystko jest już przetarciem przed eliminacjami Mistrzostw Europy, a nie wyobrażamy sobie, żeby na Euro nas zabrakło. I też sama Liga Narodów bardzo pomaga do tego w tym, aby awansować na wielki turniej. Więc to są naprawdę ważne spotkania. Stawka jest bardzo duża. No i kiedy, jak nie teraz? Dzisiaj trzeba po prostu przełamać tę złą passę.
0: 20:45, wtedy zaczyna się mecz. Transmisja oczywiście na antenie radiowej jedynki, ale specjalne studio meczowe już od godziny 20.
1: Zapraszam.
0: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję, a to jest Ekspres Jedynki.

0: Warius Manks w Ekspresie Jedynki na zegarze 16:30.
1: Skrót aktualności. Olaf Ważyński. Krakowski sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi o radnych Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o wywiad, w którym kandydat na prezydenta Krakowa mówił, że 6 radnych zadeklarowało współpracę z nim, jeśli wygra wybory. Cały klub KO zaprzeczył i zażądał sprostowania wypowiedzi. Kierowcy czekali na to od końca sierpnia. Zaczyna działać 3. odsłona pakietu CPN i już w weekend i w poniedziałek benzyna i diesel będą tańsze.
2: Na początku przyszłego tygodnia możemy odnotować dalsze obniżki.
1: Uważa analityczka Urszula Cieślak. Rządowy pakiet przewiduje obniżenie akcyzy i stawki VAT-u. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w całej jego karierze politycznej. Tak wynika z najnowszego sondażu agencji Associated Press. Obecnie wynosi ono zaledwie 31%. Najgorzej Amerykanie oceniają politykę gospodarczą Trumpa. W wodach Zatoki Gdańskiej zlokalizowano wrak brytyjskiego bombowca Avro Lancaster z czasów II wojny światowej. Znajduje się około 1,5 km od Kępy Oksywskiej na głębokości 11 metrów.
3: Przede wszystkim silniki, które się dobrze zachowały.
1: Według wstępnych ustaleń bombowiec został zestrzelony w 1944 roku. Do 3 razy sztuka, mówią kibice. Wieczorem na Stadionie Narodowym polscy piłkarze podejmą Rumunię w ramach Ligi Narodów.
4: 3-1 dla nas. Niech mają jedną.
1: Wcześniej biało-czerwoni zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0 oraz przegrali ze Szwecją 1-3. Transmisja dzisiejszego meczu w radiowej jedynce. Zapraszam na pełne aktualności o 17:00.
0: Przed chwilą w aktualnościach był kibic optymista, pan Jacek jest natomiast pesymistą.
5: Panie Michale, ja powiem tak, ja już przestałem oglądać piłkę nożną naszej reprezentacji, bo to chyba szkoda czasu jest. Wolę popatrzeć na siatkarzy czy na tenisistów, bo naprawdę piłka nożna polska to się chyba skończyła w 1986 roku.
0: No, pamiętam lata 90. rzeczywiście było fatalnie, ale potem trochę fajnych momentów jednak było. Ale panie Jacku, rozumiem, że pan piłkarzy oglądać nie chce, to ja mam propozycję, proszę posłuchać meczu po 20 w radiowej jedynce. No a w studio Agata Kondzińska, bo
6: dzień
0: za chwilę
6: dobry.
0: Też popołudniowa rozmowa
6: inna
0: dnia,
6: rozgrywka.
0: Też zacięta. No i tu wrócisz do tematu choćby tej zgody prezydenta Karola Nawrockiego na to, żeby było jednak taniej na stacjach paliw. Byłaś zaskoczona tym, że jednak ustawę podpisał?
6: Nie bardzo. Bardziej jestem zdziwiona, dlaczego tak późno, a nie, że w ogóle podpisał, bo wydawało mi się już, że opowieść jest nie do obrony. Kiedy stajesz naprzeciw Polaków i mówisz, że koncerny paliwowe nie powinny dzielić się nadmiarowym zyskiem, to bardzo trudno jest wytłumaczyć kierowcom, którzy tankują i płacą. I płaczą. Płacą. Tak.
0: Ta sprawa się pojawi w popołudniowej rozmowie dnia. To powiedz tylko, kto twoim gościem za chwilę?
6: Gościem będzie Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej.
0: I to za chwilę w Ekspresie Jedynki.

0: Ja tylko przypomnę, że w studiu Ekspresu Jedynki jest Agata Kondzińska. Pojawił się też jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem jest Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
3: Witam panie redaktor, witam państwa.
2: Panie pośle, chciałby pan podziękować panu prezydentowi, że będziemy mieć tańsze paliwo od jutra?
3: Nie, no przede wszystkim chciałbym go skrytykować. Skrytykować za 3 miesiące.
2: A podziękować nie, tak? W ogóle?
3: Wie pan, myślę, że dostaje za to pensję, żeby podpisywać ustawy, które są w interesie obywateli. Oczywiście cieszę się z podpisu, bo to jest ta presja, którą wywierał rząd, pan premier Tusk i my wszyscy na prezydenta, który zawsze ma swoje zdanie i tak było w sprawie Safe, tak jest w sprawie paliwa. Natomiast ja nie jestem w stanie się pogodzić z tym stekiem kłamstw, który wczoraj słyszałem w tym orędziu. No, obciążaniem rządu za sytuację, za którą odpowiada jego kolega, nie nasz kolega, Donald Trump, prezydent USA. No, jak można kłamać, patrząc ludziom prosto w kamerę, nie dostrzegając kryzysu, który wywołał Donald Trump w związku z atakiem na Iran i za całe zamieszanie z cieśniną Ormus. Ale jesteśmy dobrej myśli. Obniżka VAT-u, akcyza, naprawdę robimy swoje. Szkoda tylko, że tak długo na to czekaliśmy.
2: A czy pana zaskoczyło jednak to, że prezydent zdecydował się podpisać ustawę i teraz zrobił to tak, ponieważ uznaje, że ona jest niekonstytucyjna. Argumentem prezydenta jest to, że nie można opodatkowywać wstecz. Mhm. I w pierwszym podejściu rządowym prezydent wysłał tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ale bez podpisu, co oznaczało, że prawo nie może działać. Teraz ją podpisał i ponownie wysłał do Trybunału Konstytucyjnego.
3: No, pani pan Nowrocki, ani pan Bogucki nie są mądrzejsi niż całe rządowe centrum legislacji, więc ustawa w oczysty sposób jest zgodna z konstytucją. Zyski, które, gigantyczne zyski, które osiągały koncerny energetyczne

0: były nadwymiarowe, co potwierdza również prezes Orlenu. Spółki są gotowe płacić, dokonać tego jakby zwrotu, który pozwoli wygenerować kwotę 4 miliardów złotych, która będzie mogła być zainwestowana w kolejną edycję programu CPN. CPN to jest ceny paliwa niżej. Tylko należy wyrazić zdumienie, że tak długo i tak w szkodliwy sposób Karol Nawrocki mógł grać.
1: To co się stało pana zdaniem, że prezydent jednak zmienił zdanie i podpisał tę ustawę? I dlaczego sięgnął po takie narzędzie jak orędzie do narodu?
0: Czy orędzie, pani redaktor, mam wrażenie, że to nie są żadne orędzia, bo jeżeli ktoś coś ciekawego chce przekazać i co jest zgodne z prawdą i co może jakby budować wspólnotę i też budować silną prezydenturę, to po prostu mówi jak jest. No, to było czytanie z promptera, politycznych haseł, kłamstw oczywistych, takich chociażby jak kwestie bezpieczeństwa, takich jak kwestie budżetowe czy naszej pozycji.
1: No ale dlaczego prezydent się cofnął?
0: Bo się przestraszył.
1: Kogo?
0: Bo się przestraszył
1: Polaków,
0: się wyborców.
1: Tak?
0: Przestraszył się wyborców, ponieważ nikt nie kupował tej narracji. Jeżeli możemy przedłużyć CPN, a on to blokuje i działa w interesie koncernów energetycznych, a nie zwykłych Polaków, którzy widzą, że ceny paliwa wzrastają, to się po prostu przestraszył. No druga sprawa, na którą ja zwróciłem uwagę, to jest to, jak on się wypowiada. On się nie wypowiada jako prezydent wspólnotowy, łączący, włączający. On po prostu się wypowiada jako lider opozycji wobec rządu. Ja rozumiem, że Kaczyński słabnie, jest coraz mniej słuchany nawet we własnym środowisku i nieszanowany. Natomiast to nie oznacza, że wybraliśmy, nie ja, ale część społeczeństwa wybrało prezydenta, no, który w oczywisty sposób działa w sposób partyjniacki i lobbystyczny. No,
1: ale pan prezydent też oberwał od strony opozycyjnej, bo Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, no, napisał, bardzo żałuje, że prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska i zgodził się na ten podatek i złamał tą umowę toruńską. Deklarację toruńską.
0: Nie wiem, kto podpisał deklarację toruńską. Dla nas są ważni ludzie. Dla nas ważny jest stan ich portfeli. Koszty życia są coraz wyższe, także jak powiedziałem, dzięki sojusznikom PiS-u na świecie. Nie mają teraz pomysłu, jak rozwiązać ten problem. Natomiast my robimy swoje. My jesteśmy odpowiedzialni i jako poseł do Parlamentu Europejskiego dostrzegałem te pierwsze działania, które podjął polski rząd, obniżając akcyzję, obniżając VAT. Po prostu rząd ulżył ludziom w tych coraz większych cenach paliw. No teraz chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Karol Nawrocki niszczy finanse publiczne. Karol Nawrocki niszczy plany ministra Domańskiego związane chociażby z pozyskiwaniem nowych dochodów dla budżetu państwa.
1: No ale właśnie PiS dzisiaj ogłosił, że będzie składał wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów Andrzeja Domańskiego.
0: Pani redaktor, no jak można... tak, ja pamiętam te jego wystąpienia, orędzia wcześniejsze, też czytane z promptera. No wtedy, kiedy mówił, że Polska się zwija, Polska się nie rozwija, polska gospodarka upada. A później, jak się pojawia w Nowym Jorku na spotkaniach z Trumpem, no to wypina swoją pierś do orderu, bo jesteśmy w grupie G20. Tak, minister Domański jest w Stanach. Pan minister Domański przygotowuje bardzo silną współpracę z kluczowymi krajami, którzy odpowiedzialni są za wzrost na świecie i my ten dobry kurs będziemy trzymać, także w odniesieniu do funduszy unijnych i nowej perspektywy finansowej.
1: Panie pośle, czy pan chce, żeby Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, ścigany europejskim nakazem aresztowania, który się dzisiaj ukrywa, wrócił do Polski i stanął przed sądem i żeby zaczął się jego proces, był akt oskarżenia, czy też żeby nadal się ukrywał? Bo mamy dyskusję o nieprawomocnym liście żelaznym dla Romanowskiego.
0: Pani redaktor, oczywiście to, co się dzieje w Sądzie Okręgowym w Warszawie, jest absolutnym skandalem.
1: Nie, ale pan Romanowski najpierw.
0: Tak, i jakby tutaj to jest tylko właśnie pokłosie tych wszystkich neosądziów Ziobrów, którzy są aktywizowani wtedy, kiedy trzeba. Nie wierzę w żaden powrót Marcina Romanowskiego. Żaden list żelazny nie przekona go do powrotu, bo to jest kolejny tchórz, tak samo jak Ziobro, który ucieka od sprawiedliwości.
1: To co to jest za ruch z tym listem żelaznym?
0: To jest coś kompletnie niezrozumiałego w mojej opinii i taki list żelazny nie powinien być wydany, bo przecież są ustawy, które mówią o tym, że musi być zgoda prokuratora. List żelazny oznaczałby tak naprawdę odejście od europejskiego nakazu aresztowania i odejście od listu gończego za, czy zgodą na aresztowanie Romanowskiego. Romanowski w tym czasie, nie mając europejskiego nakazu aresztowania, nie

0: będąc również ścigany czerwoną notą, może ukryć się w każdym zakątku świata i PiS o nim zapomni, my nie zapomnimy.
1: Czyli po to to zrobił, żeby dostać dokumenty z powrotem, żeby został zdjęty
0: polityka jego obrońcy i jakie były argumenty, które przyjął sędzia, który to postanowienie wydawał. Jedno jest pewne, my się z tym nie zgadzamy, nie zgadza się z tym również prokurator generalny i prokurator krajowy. I to nie są jeszcze prawomocne.
1: No ale sprawę prowadzi prokurator Woźniak i nie prokurator generalny ani krajowy. I prokurator Woźniak zapowiedział, że będzie apelował. Będzie apelował, będzie zażalenie na tą decyzję pierwszej instancji.
0: Musi być to zażalenie na tą decyzję, bo ona jest skrajnie sprzeczna z interesem społecznym. W interesie społecznym jest to, żeby każdy aferzysta, każda osoba, która defraudowała środki publiczne, szczególnie w tak wrażliwym obszarze, jakim są środki, które są przewidziane dla ofiar przestępstw, dla kobiet, dla dzieciaków, którzy potrzebują pomocy prawnej, materialnej, psychologicznej. Często są również ofiary wypadków drogowych. Te pieniądze po prostu ukradziono na cele polityczne, wyprowadzono i dzisiaj ci ludzie się ukrywają, którzy stali za tą mafią.
1: No to może lepiej, żeby ten Romanowski wrócił i będzie go sąd sądził.
0: Ale ten list żelazny nie gwarantuje jego powrotu, a wręcz przeciwnie, uchyla inne nakazy, dzięki którym możemy go skutecznie ściągnąć do Polski przed wymiar sprawiedliwości.
1: Panie pośle, Sławomir Mentzen drwi z kobiet, które wstępują do policji. Mówi, że to teraz gangi gruzińskie, przestępcy już po czymś takim się nie podniosą.
0: Ja naprawdę przecieram oczy ze zdziwienia, jak patrzę na Konfederację, bo kiedyś to byli wolnościowcy, dzisiaj są to po prostu zonda lobbyści. Widać, że tak jak w tej sprawie kryptowalut byli po stronie tak naprawdę piramid finansowych i oszustów, tak w sprawie równości czy kobiet zachowują się w sposób skandaliczny. To są słowa, które powinny dyskwalifikować polityka z życia publicznego, wtedy kiedy naśmiewa się, stygmatyzuje z funkcjonariuszek policji, które są coraz lepiej wyszkolone, które są gotowe do służby państwa w tak trudnych czasach, jakich żyjemy, gdzie nasza odporność jest testowana, wtedy kiedy pojawiają się różne akty sabotażu czy dywersji ze strony Federacji Rosyjskiej. Naprawdę nie mam słów na takie zachowanie, jest to niegodne i powinno wywoływać również konsekwencje polityczne, ale w tym środowisku ciężko o jakąkolwiek refleksję.
1: Dziękuję bardzo. Gościem był Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej.
0: Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.
2: Rozmawiała Agata Kondzińska, a to jest Ekspres Jedynki.

0: Niecałych 10 minut do 17 nam zostało. Ekspres Jedynki po 17 wraca, a tam zaproszenie na rozmowę z jednym z najgorszych, ale też najsłynniejszych skoczków narciarskich na świecie.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: A teraz w Ekspresie Jedynki trochę historii, ale historii, która budzi emocje do dziś. 86 lat temu, 2 października 1944 roku, zakończyło się Powstanie Warszawskie. Walki z Niemcami wybuchły 1 sierpnia 1944 roku. Miały trwać kilka dni, ale zakończyły się po ponad 2 miesiącach. A stolica Polski i jej mieszkańcy zapłacili za te walki ogromną cenę. Oceny skutków powstania do dziś dzielą Polaków. Witold Banach.
1: Sprawdzam to.
2: Po 63 dniach bohaterskich walk powstańców warszawskich wobec miażdżącej siły Niemców, ogromnych strat żołnierzy Armii Krajowej i ludności cywilnej, powstanie upadło. Jednak prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości upamiętniających wybuch powstania stwierdził:
3: chcę dziś powiedzieć, jako prezydent Polski, Warszawo zwyciężyłaś dzięki tym bohaterom, którzy są dzisiaj tutaj z nami.
2: Czy stwierdzenie zwycięstwo w przypadku Powstania Warszawskiego jest uzasadnione? Wątpliwości miało i ma wielu powstańców, choćby mówiący te słowa w 2019 roku Stanisław Majewski, pseudonim Stach, żołnierz batalionu Zaręba Piorun.
4: Całą Warszawę zniszczyliśmy, nic żeśmy nie zyskali, no poza tym, co niektórzy sobie cenią, że pokazaliśmy, na co nas stać, prawda? Jacy to my jesteśmy odważni.
2: A historyk Piotr Zychowicz ocenia, że stwierdzenie Warszawa zwyciężyła stoi w sprzeczności z faktami i zdrowym rozsądkiem.
5: Armii Krajowej nie udało się osiągnąć żadnego z zakładanych celów operacji powstańczej. Była to całkowita klęska i katastrofa. Zginęło co najmniej 80 tysięcy cywilów, 17 tysięcy polskich żołnierzy. W wyniku walk miejskich i niemieckich wyburzeń po powstaniu zagładzie uległa zdecydowana większość tkanki miejskiej. Warszawa w trakcie powstania została zamordowana, przestała istnieć.
2: Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo w serwisie polskieradio24.pl. Witold Banach, do usłyszenia.
0: 15 minut po 17:00.

0: Hugo w Ekspresie Jedynki, 18 minut po 17.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Co najmniej 125 tysięcy osób musiało w ostatnich tygodniach opuścić swoje domy. To dane Biura Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców dotyczące wojny w Jemenie. Wojny, która toczy się już od ponad dekady, ale odżyła w ostatnim czasie. To jest kolejny rozdział tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. I teraz się temu właśnie przyjrzymy. Beata Błaszczyk ze Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju, które pomaga m.in. w Jemenie właśnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za czas antenowy dla Jemenu.
0: No właśnie, bo Jemen to jest trochę taka wojna zapomniana, która odżyła i gdzie niestety cywile bardzo, ale to bardzo cierpią. Mamy tam masę uchodźców, którzy w ostatnich latach uciekali. Teraz kolejni, część wewnątrz Jemenu, tak zwani uchodźcy wewnętrzni. Część ucieka na drugą stronę Cieśniny Bab el-Mandab do Dżibuti, bardzo biednego kraju. No dramat, dramat cywilów.
2: Ta wojna zaczęła się w 2015 roku, w marcu. I od marca 2015 do początku kwietnia 2022 to było ponad 25 tysięcy nalotów koalicji, która była pod wodzą Arabii Saudyjskiej. Houthi, rebelianci z południa, to przetrwali. Ta faza wojny skończyła się podpisaniem porozumienia, ponieważ Arabia Saudyjska jak najbardziej chciała wydostać się z tego konfliktu i widziała, że to do niczego nie prowadzi. Czołg za wiele milionów dolarów był łatwym celem dla wyrzutni za 3000. Tutaj straty w pierwszych latach tej wojny, 2015-18, oczywiście nikt tego dokładnie nie oszacuje, bo Houthi zawyżają dane, a z kolei Arabia Saudyjska też nie do wszystkiego się przyzna. Ale jeżeli czołg podstawowo, w wersji podstawowej 8 milionów, a stracili, oficjalnie mówi się 20, to są ogromne pieniądze. Ta wojna miała trwać 2 tygodnie. Jak zawsze lekceważenie przeciwnika jest przepisem na katastrofę. I tutaj to sprawdziło się co najmniej w 100%.

0: Na rebeliantów Houthi patrzono zresztą do niedawna, jeszcze do zeszłego roku prezydent Trump określał ich jako obszar...
1: Facetów w klapkach.
0: Obszar pańcy w klapkach, robiący groźne miny, wznoszący groźne okrzyki. No, jeden z nich to jest śmierć Ameryce. Ale zupełnie inaczej to zaczęło wyglądać, gdy znowu ten konflikt ożył po 2023 roku. W zeszłym roku Amerykanie przeprowadzili operację Rough Rider, 52 dni. Zakończyło się to porozumieniem. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił wielkie zwycięstwo, Houthi ogłosili jeszcze większe zwycięstwo. Fakt, było to dla nich dotkliwe, ale było jasne, że nie tędy droga, że to są naprawdę wojownicy bardzo, bardzo zaprawieni w walce. Jeżeli ktoś pochodzi z północy Jemenu, z prowincji Sada, z której oni się wywodzą, to od 2004 roku praktycznie nie zna innej rzeczywistości. Wojna jest jedyną rzeczywistością, jaką zna. Także to jest w skrócie historia tej wojny. Licznik ofiar zatrzymał się mniej więcej na 2021 roku. 377 tysięcy.
1: To są ofiary nie tylko warg, ale głodu, chorób, tak, wszystkich możliwych klęsk.
0: Wiele w tej chwili o tym nie pamiętamy, ale przecież Jemen w początkowej fazie wojny to była największa w historii epidemia cholery. 2 miliony ludzi. A cholera to jest po prostu wyniszczająca biegunka. Jeszcze z tych czasów, kiedy...
1: Da się pomóc w dzisiejszych czasach. Medycyna to potrafi, tylko musi mieć tę możliwość.
0: W tych czasach, kiedy tego największego nasilenia epidemii, to był kartonik polskiego leku za 11 zł. Proste, prawda? Tylko, że ta wojna jest bardzo skomplikowana. Od 2016 roku Arabia Saudyjska w odwecie wprowadziła całkowitą blokadę granic Jemenu. Granic wszystkich. Czyli bardzo skomplikowany konflikt, w którym cierpią ludzie, a zwłaszcza ci, którzy nie chcieliby mieć z tym nic wspólnego.
1: No i mają tego pecha, że leżą w takim bardzo ważnym strategicznie miejscu. Tam jest ta cieśnina Bab el-Mandab, jedna z tych ważniejszych cieśnin dla transportu choćby ropy naftowej. No i też między innymi w tej okolicy się toczą te walki. Ludzie nie bardzo już mają gdzie uciekać, prawda? No bo ta wojna się rozciąga na kolejne fragmenty Jemenu. Uciekają za granicę, do Dżibuti, bardzo biednego kraju.
0: Tylko ta blokada, która zaczęła się pod koniec 2016 roku, praktycznie ona może nie trwa do dzisiaj, ale nam pewnie tutaj trudno jest sobie wyobrazić stolicę kraju, w której nie ma funkcjonującego lotniska. Nawet nie dlatego, że ono było wielokrotnie bombardowane, ale dałoby się zrobić. Ta blokada obejmowała to lotnisko stołeczne od 2016 roku, powiedzmy do umownie 2022 roku. Też nie było czarodziejskiej różdżki, że nagle samoloty zaczęły latać regularnie. Po kilku miesiącach po tym zawieszeniu broni rzeczywiście pojawiło się parę lotów do Ammanu i do Kairu. Nie trwało to długo. Zresztą teraz też, gdy delegacja Houthi wracała z pogrzebu z Teheranu, siły rządowe zbombardowały lotnisko. Fakt, że to był samolot irański, który najpierw przyleciał po delegację Houthi, po czym 10 dni później delegację odwiózł. Fakt, że tam była nie tylko delegacja, tam byli irańscy eksperci od broni i samolot był wypakowany po sufit, tak jak zawsze.
1: Można jakoś pomóc mieszkańcom Jemenu?
0: Można, chociaż nie jest to łatwe. Trudno uwierzyć, ale w tym mieście, które w tej chwili, o które pewnie stoczy się największa bitwa tej ofensywy, czyli w Taiz, udało nam się przeprowadzić dystrybucję żywności 5 września dla 58. Ja wiem, że to jest nic, ale z kolei dla tych ludzi, dla tych 58 rodzin, to jest jedyne, co otrzymali. W Jemenie wewnętrznych uchodźców, przynajmniej przed tą ofensywą wrześniową, było może 5 milionów. Teraz tego nikt nie oszacuje. Na Płaskowyżu Tihama, czyli te okolice cieśniny Bramy Łez, okolice Mokki, którą Houthi zajęli, to w tej chwili może być 180 tysięcy uchodźców. Oczywiście niektórzy będą próbowali się przedostać do Dżibuti, bo można. Tam zawsze był przemyt ludzi, zawsze kursowały tak zwane małe łodzie, czyli nielegalne, duże są te legalne. My jako organizacja jesteśmy wszyscy wolontariuszami. To, co otrzymujemy, przekazujemy potrzebującym. W Jemenie mamy kontakty, po prostu. Jesteśmy w stanie dotrzeć do ludzi potrzebujących. Przez lata pomagaliśmy w Sanie.
1: Czyli w stolicy.
0: W stolicy. W tej chwili nie bo Sanę zajęli rebelianci Houthi już we wrześniu 2014 roku. I pomagaliśmy tam za każdym razem.

0: Było to ubieganie się o zezwolenia, niekończące się tłumaczenie się ze wszystkiego. Tak to wygląda, ale akceptowaliśmy to. Niestety w tej chwili nie ma warunków na bezpieczne przesłanie pieniędzy do SANY. Robimy to w TAIS, gdzie jest chyba jeszcze większa potrzeba niż w stolicy.
1: No i Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju też takiego wsparcia potrzebuje, żeby z kolei wesprzeć Jemeńczyków.
0: Tak, mamy aktywną zrzutkę, która nazywa się Koszyki dla Jemenu. Koszyk to jest zestaw takiej elementarnej żywności. To jest zwykle 25 kg mąki, po 5 kg cukru, ryżu, 2 litry oleju, może pudło daktyli, jeżeli wystarczy. Takie coś statystycznie jest w stanie utrzymać 8 osób przy życiu miesiąc, statystycznie. I gdy mówimy 8 osób, mówimy rodzina, to nie jest szczęśliwy model 2 plus 6. To jest najczęściej wdowa z trójką dzieci, może z dwójką dzieci siostry, która zginęła w bombardowaniach, może jedno z dziadków, może jedno z dzieci sąsiadów. Tak to niestety wygląda w tej chwili.
1: Ci ludzie nie poradzą sobie bez pomocy. Można więc Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju wesprzeć. Beata Błaszczyk z tego stowarzyszenia, te koszyki dla Jemenu. To jest niewiele, a jednocześnie tak bardzo, bardzo dużo. Bardzo dziękuję za wizytę w Ekspresie.
0: Serdecznie dziękuję za czas dla Jemenu.

0: Ultravox w Ekspresie Jedynki, 17.30.
1: Skrót aktualności, Olaf Warzyński. Za pół godziny na Kopcu Powstania Warszawskiego w stolicy uroczystość w rocznicę zakończenia zrywu z 1944 roku. Powstanie wybuchło 1 sierpnia, trwało 63 dni. Kosztowało życie około 16-18 tysięcy żołnierzy AK i do 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Benzyna 95, najwyżej 6 zł.

0: 73 grosze za litr. Diesel nie więcej niż 7,88. To ceny maksymalne paliw na weekend i poniedziałek. Wraca pakiet CPN.
1: To trochę, ale lepiej późno niż wcale.
0: Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rządowy program to reakcja na podpisanie przez prezydenta ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wrocławski Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok dla 45-letniego pedofila, gwałciciela i zoofila z Kłodzka. Przemysław L. spędzi w więzieniu 25 lat. Będzie mógł je opuścić warunkowo po odsiedzeniu 20 lat.
2: Sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
0: Skazany będzie odbywał wyrok w systemie terapeutycznym, co znaczy, że ma obowiązek leczenia. Rosyjski dron ponownie uderzył w most południowy w Kijowie, jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych w stolicy Ukrainy. Przeprawa jest zamknięta dla ruchu i metra. To już trzeci atak Rosji na ten most. Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Słubic zatrzymali obywatela Ukrainy poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Okazało się, że 57-latek był poszukiwany za kradzieże, a nakaz jego aresztowania wydały władze Uzbekistanu. Zapraszam na pełne aktualności o 18:00.
3: Ale wcześniej w Ekspresie Jedynki podsumujemy 2 lata programu Aktywny Rodzic. Programu, który znany jest potocznie jako babciowe.

0: 24 minuty zostały do godziny 18 w Ekspresie Jedynki. Czas na trochę ekonomii.
1: Ekspres Gospodarczy.
0: W którym dziś o programie Aktywny Rodzic, jaki świętuje właśnie swoje drugie urodziny. Początkowo program był znany pod hasłem Babciowe. W tak zwanym międzyczasie jednak ewoluował i obecnie zapewnia już różnorakie wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi. Z jakim efektem? To sprawdził Błażej Prośniewski.
2: Pomysł tak zwanego babciowego narodził się w trakcie ostatniej kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Miał to być ukłon w stronę babci, które zajmują się swoimi wnukami w czasie, gdy ich rodzice są w pracy. Ta inicjatywa z czasem jednak uległa rozszerzeniu i obecnie obejmuje ona różne formy opieki nad dziećmi, a opiekunem może być m.in. babcia, dziadek czy niania. Dotowane są także pobyty dzieci w żłobkach. Dziś z okazji drugiej rocznicy wprowadzenia tego programu odbyło się specjalne wydarzenie w kancelarii premiera. Podczas niego szef rządu Donald Tusk tak mówił o tym, skąd wziął się pomysł tak zwanego babciowego.
3: Na początku chodziło mi przede wszystkim o to, kiedy mówiliśmy o tym babciowym, nie tylko o pieniądze, nie tylko o nowe miejsca w żłobkach, ale też o takie godnościowe podejście do sprawy. Pomysł babciowego to było także próba uhonorowania setek tysięcy babci, dziadków. Wiem, o wiele częściej i babci niż dziadków. Tak się już ułożyła nasza cywilizacja i że to babciowe jest też metodą podkreślenia, jak ważna dla nas wszystkich jest rodzina.
2: Dziś z tego programu korzysta 680 tysięcy rodzin. Do wyboru mają trzy formy wsparcia. Aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku oraz aktywnie w domu. W ramach tego świadczenia rodzice mogą otrzymać nawet 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia. To realna pomoc, tak mówią młode mamy, które z tego wsparcia korzystają.
4: Ja jestem aktywnym rodzicem i moje dziecko chodzi do żłobka, także jestem bardzo zadowolona z takiego świadczenia i aktywnie korzystam już przy drugim dziecku. Dzięki temu nie muszę wykładać z własnej kieszeni na takie cele. I na pewno tych pieniędzy więcej zostaje w budżecie domowym.
5: Korzystamy z aktywnego rodzica w żłobku. Klara chodzi do żłobka już teraz kolejny rok. Jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo nam to pomogło finansowo ze względu na to, że jest to duże odciążenie jednak dla nas.
2: A jak wynika ze statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to właśnie świadczenie aktywni w żłobku cieszy się największą popularnością, no ale też wielu rodziców korzysta z tych dwóch pozostałych komponentów tego programu. Jak mówi Karolina Andrian z fundacji Share the Care, dzięki temu szczególnie kobiety nie muszą rezygnować z aktywności zawodowej.
6: Oczywiście chodzi głównie o kobiety, bo to właśnie kobiety w momencie, kiedy nie ma opieki nad dzieckiem, rezygnują z aktywności zawodowej, ale co do zasady, aktywny rodzic jest wsparciem dla rodziców, tak żeby zarówno tata, jak i mama mogli łączyć aktywność zawodową z opieką nad dzieckiem. I oceniam ten program bardzo dobrze, dlatego że pozwala rodzicom po pierwsze wybierać możliwości w zależności od swojej sytuacji i preferencji, po drugie wspiera rodziców w realizacji takich potrzeb związanych z utrzymaniem rodziny, jak i sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
2: Ale w tym programie, jak się zdaje, nie tylko chodzi o to, aby ulżyć rodzicom czy docenić rolę babci w zajmowaniu się wnukami, ale także, jak mówił Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, ma on duże znaczenie w kontekście całego naszego społeczeństwa, a to z uwagi na to, że coraz bardziej się starzejemy, no i że na rynku pracy są widoczne coraz większe braki kadrowe.
7: W warunkach starzenia się naszego społeczeństwa po pierwsze musimy wspierać demografię, a po drugie musimy wspierać aktywność zawodową na wszelkie możliwe sposoby, a dostępne dane i badania wskazują na to, że w dalszym ciągu obowiązki opiekuńcze związane w tym również ze sprawowaniem opieki nad dziećmi są tym czynnikiem, które blokują przede wszystkim oczywiście w naszych warunkach kobiety przed podejmowaniem aktywności zawodowej i wcześniejszym powracaniem na rynek pracy po urodzeniu dziecka.
2: I choć aktywność zawodowa kobiet rośnie, co także w jakiejś mierze jest zapewne efektem działania tego programu, to wciąż, jak dodaje Karolina Andrian, w tym zakresie jest wiele do zrobienia. I nie tyle chodzi tu o zapewnienie dziecku na przykład opieki w żłobku, ale także o pewne zmiany w podejściu samych pracodawców.

0: pracodawców do pracowników z dziećmi, szczególnie tymi najmłodszymi.
1: Żeby zachęcać w większym stopniu kobiety do powrotu na rynek pracy albo żeby kontynuowały aktywność zawodową, potrzebujemy też pracy z pracodawcami na poziomie tworzenia rozwiązań, które wspierają rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych z opiekuńczymi poprzez rozwiązania elastycznego zatrudnienia, elastycznego miejsca w pracy, rozpoczynania i kończenia pracy, ale również też traktowania tych karier nielinearnie, czyli jakby akceptowania jakichś okresów w życiu, kiedy ta aktywność zawodowa jest mniejsza lub większa, czyli tworzenia właśnie takiej kultury organizacyjnej, która wspiera pracujących rodziców.
0: I choć pracodawcy w Polsce coraz częściej otwierają się na potrzeby rodziców i oferują elastyczną organizację pracy, to jak wynika z badań, na tle innych krajów europejskich wciąż niestety nie wypadamy najlepiej. Wyraźnie bardziej przyjazne dla pracujących rodziców są na przykład kraje skandynawskie czy Holandia.
2: O czym mówił Błażej Prośniewski.
3: Jedynka. Polskie Radio.
2: A już za chwilę w Ekspresie Jedynki będzie o najsłynniejszym, choć chyba najgorszym skoczku narciarskim w historii. Przypomnimy słynnego Ediego Orła.

0: I w Ekspresie Jedynki teraz będzie o sporcie, ale nie tym takim, z medalami.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Tylko sportowców, który chyba zawsze był ostatni, a i tak go wszyscy świetnie zapamiętali. Eddie Edwards, orzeł, skoczek narciarski z Wielkiej Brytanii. O nim opowie teraz Andrzej Grabowski, który jest w studiu.
2: Dzień dobry.
0: Bo udało ci się z Eddie porozmawiać. Eddie odwiedził Polskę.
2: Pierwszy raz, jak twierdzi. Eddie wczoraj był w Krakowie przy okazji otwarcia Kraków Sport Film Festu w Centrum Manga. Prawie cała sala wypełniona na spotkaniu z Eddiem. Kilka godzin wcześniej z Eddiem porozmawiałem. Bardzo kolorowy, bardzo barwny człowiek. Wyjątkowo bez tych swoich słynnych okularów. O nich też
0: opowiemy. Grubych, takich charakterystycznych, tak. W których skakał. Machając rękami też charakterystycznie w powietrzu.
2: O tych okularach, a właściwie o tym, co mu zabierały w locie, opowiemy też między innymi w niedzielę przy muzyce o sporcie. Opowiemy też o takiej najbardziej szalonej rzeczy, którą zrobił w życiu. Oprócz tego, że był skoczkiem narciarskim, to był też na przykład kaskaderem. Bił rekordy świata i kaskaderskie, bił rekord świata w skoku na sankach. A mimo to, i jeszcze śpiewał dwie piosenki po fińsku, a mimo to zrobił jeszcze jedną bardzo dziwną rzecz. O tym powiemy właśnie między innymi w niedzielę przy muzyce o sporcie. Co jeszcze? Co jeszcze? No właśnie o tym filmie myślę, że warto powiedzieć. Eddie zwany Orłem, Eddie the Eagle. Film sprzed 10 lat. Film, który, jak sam Eddie Edwards twierdzi, zmienił jego życie i trochę przywrócił na takie tory, które znał z końca lat 80. Kiedy pojawił się ten film, o Boże, to znów historia z Calgary odżyła, znów poczułem się jak gwiazda rocka. Zaczęły się podróże po całym świecie na premiery filmu. Obejrzałem ten film ponad 100 razy i wciąż go uwielbiam. Jest naprawdę dobrze zrobiony i otworzył mi nowy rozdział w życiu. Mam 62, prawie 63 lata i wciąż cieszę się życiem, cieszę się filmem i wszystkim innym. Warto też powiedzieć o planach Eddiego na przyszłość, bo są wyjątkowo barwne, wyjątkowo nietypowe.
0: Wraca do skakania?
2: No nie do końca, choć w pół drogi spotkamy się. Na szczycie takiej mojej listy jest skok na nartach na moje setne urodziny. Chciałbym to zrobić na nartach zjazdowych. Nie jestem tego do końca pewien, ale chciałbym, mając 100 lat, na czarnej lub czerwonej trasie tak po prostu skoczyć sobie 10 metrów.
0: To tak pomyślałem, skoro Sobiesław Zasada był dzisiaj gościem w czterech porach roku, mógł w wieku 96 lat pojechać w rajdzie Argentyny ponownie, to czemu Eddie Edwards w setną urodziny ma nie skoczyć?
2: Nie, to wszystko jest możliwe, naprawdę. Ten człowiek chyba nie ma w sobie żadnych ograniczeń. Te skoki kaskaderskie i parę innych rzeczy, które w życiu zrobił, chyba o tym przekonują.
0: No bardzo, bardzo barwna postać. Andrzej, będziesz z nim całą rozmowę prezentował słuchaczom w przy muzyce o sporcie w niedzielę. Zdrać coś jeszcze, czy wszystko chcesz zostawić tylko
2: no to już deser? Dużo powiedziałem, wydaje mi się. Warto zostać z nami na tych 9 minut w niedzielę, ale warto też z nami dzisiaj być po 20 przy okazji meczu Polska-Rumunia.
0: No tak, bo Polacy dziś grają z Rumunami. Mecz o 20.45, oczywiście transmisja na naszej antenie, a o 20 już specjalne studio meczowe. Andrzej Grabowski, bardzo
2: dziękuję.
0: Ci serdecznie dziękuję. Ekspres Jedynki dobiega końca, ale po 18 muzyczna jedynka. Anna Wil już też w studiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: U ciebie niezwykli goście, zwycięzca polskich premier i ktoś, kogo ja pamiętam z mojej młodości, bo słuchałem.
3: Ja też, czyli Angelo Kelly z Kelly Family. Niestety Kelly Family nie zostanie reaktywowane, ale Angelo Kelly nagrywa swoje nowe solowe płyty i o tym dzisiaj będę z nim rozmawiała.
0: A zwycięzca opolskich premier to Sargis Daftian.
3: To Sargis, Sargis rusza w trasę koncertową.
0: No i będziesz go pytać, jak rozumiem, o tę trasę, o co jeszcze?
3: O to, jaki wpływ miało to wielkie zwycięstwo na tegorocznym konkursie piosenki polskiej w Opolu, w konkursie premier. Sargis rozbił bank, bo zdobył zarówno nagrodę publiczności, jak i nagrodę jury piosenką Ziemia, piosenką o takim rozdarciu tożsamościowym. Bardzo ciekawy utwór, mało festiwalowy, a tak bardzo spodobał się, tak jak już powiedziałam, zarówno publiczności, jak i jurorom.
0: Sargis Daftian, Angelo Kelly. Ja tak sobie przypomniałem, jak tego Kelly Family się słuchało w latach 90. Tylko Angelo wraca, czy ktoś jeszcze z rodziny?
3: Jeszcze Michael Patrick Kelly też ma bardzo taką udaną karierę solową, a co więcej, nawet ostatnio nagrał singiel z zespołem Take That, ale nie dołączy do Take That Michael Patrick Kelly. Także muzycy Kelly Family są bardzo, bardzo aktywni.
0: Bardzo by to ciekawie brzmiało. To wszystko po godzinie 18 w muzycznej jedynce. Zapraszam już w imieniu Anny Wil. Ekspres Jedynki, tak jak mówiłem, się kończy. Bardzo dziękuję Państwu za te wspólnie spędzone dwie godziny. Życzę Państwu dobrego i spokojnego weekendu. Michał Strzał.

0: Autopromocja.
1: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
2: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
1: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
2: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
3: Taka jest piłka i musimy iść dalej. Nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
1: Mecz Polska-Rumunia już dziś o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
1: Tomasz Kowalczyk
2: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Tak wołają o pomoc osoby starsze cierpiące na depresję. Zwykle nic nie mówią, obawiając się braku zrozumienia. Wstydzą się. Czasami po prostu nie chcą być ciężarem dla bliskich. Oznaki depresji w podeszłym wieku są trudne do odczytania. Dowiedz się, jak je rozpoznać. Zadzwoń na antydepresyjny telefon zaufania Fundacji Itaka. 22 654 40 41 www.stopdepresji.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1, odcinek węzeł Piotrków Trybunalski Południe, węzeł Kamieńsk w pobliżu miejscowości Wygoda na 360 km zapaliła się ciężarówka. Pożar i akcja gaśnicza sprawiła, że zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Katowic, a ruch odbywa się tylko jednym z pasów. Trasa ekspresowa S2, południowa obwodnica Warszawy, korek od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. Autostrada A4, węzeł Rzeszów Zachód, węzeł Rzeszów Wschód w pobliżu 574 km. Doszło do kolizji trzech aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Korczowej. Droga ekspresowa S6, odcinek Luzino-Lęborg w pobliżu miejscowości Łęczyce na 72 km auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Jedna osoba jest ranna i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Opacz, węzeł Wypędy w pobliżu miejscowości Puchały na 8 kilometrze. Doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Krajowa droga numer 92, odcinek Sochaczew-Łowicz w pobliżu miejscowości Antoniew na 417 kilometrze. Zderzyły się auto osobowe

0: z busem. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Droga numer 92 na 417 km jest trasą zablokowaną. Koniec kłopotów na A2 na odcinku węzeł Grodzisk Mazowiecki, węzeł Pruszków w pobliżu Brwinowa na 446 km.
1: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Olaf Warzyński. Pakiet CPN wchodzi w życie, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a wcześniejsze starcie na linii rząd, głowa państwa, komentują politolodzy.
1: Wrocławski Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok dla pedofila, gwałciciela i zoofila z Kłodzka. Przemysław E. spędzi w więzieniu 25 lat.
2: 82 lata temu zakończyło się Powstanie Warszawskie, a teraz rozpoczyna się uroczystość na Kopcu Powstania w stolicy.
1: Benzyna 95, najwyżej 6 zł i 73 grosze za litr. Diesel nie więcej niż 7,88.
2: To ceny maksymalne paliw na weekend i poniedziałek. Wraca pakiet CPN. Z pół roku ceny paliw zakończone.
1: Prezydent podpisał ustawę, która umożliwi ich obniżenie.
2: Premier mówi o zwycięstwie kierowców. Eksperci zauważają, że rząd wychodzi z tego starcia z tarczą.
3: Zdaniem profesora Rafała Chwedoruka, rządzącym udało się postawić prezydenta w skomplikowanej sytuacji. Politolog UW mówi, że tym podpisem Karol Nawrocki może zniechęcić do siebie część wyborców Konfederacji. Doktor Mateusz Zaręba z SWPS uważa natomiast, że rząd wygrał to starcie.
4: Udało się im przeforsować ich rozwiązanie.
3: Politolog Magdalena Nowak-Paralusz mówi, że nieoficjalnie trwa już kampania wyborcza, a Duży i Mały Pałac walczą o to, kto skutecznie narzuci swoją narrację.
5: Kolejny etap sporu o to, kto definiuje polską polityczną rzeczywistość i co najważniejsze, komu obywatele przypiszą odpowiedzialność za jej skutki. Obie strony próbują tak naprawdę zrobić to samo.
3: Jej zdaniem na razie lepiej radzi sobie prezydent. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki w Stargardzie na spotkaniu z mieszkańcami powtórzył swoje zarzuty pod adresem rządu.
2: I tłumaczył, dlaczego podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
6: Podpisanie wczorajsze przeze mnie ustawy ma na celu jedno. Obnażyć obłudę i kłamstwo pana premiera w kontekście tego, że prezydent odpowiada za jakiekolwiek problemy finansowe tego rządu i za ceny paliwa. Odpowiedzialny jest rząd, a nie prezydent.
1: Niższy VAT i akcyza na paliwa mają obowiązywać co najmniej do końca roku.
2: „25 lat więzienia z zaznaczeniem, że na wolność może wyjść najwcześniej po 20 latach odsiadki.
1: W sądzie apelacyjnym we Wrocławiu zapadł prawomocny wyrok w sprawie Przemysława L. oskarżonego o pedofilię, gwałty i zoofilię.
2: Sąd utrzymał wyrok pierwszej instancji, ale zaostrzył kary jednostkowe i przedłużył okres, po którym skazany może się starać o zwolnienie warunkowe.
1: Wnioskowała o to prokuratura, mówi Małgorzata Krajewska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.
7: Co do zasady został utrzymany wyrok co do kary łącznej, czyli 25 lat pozbawienia wolności. To jest, proszę państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
2: Skazany będzie odbywał wyrok w systemie terapeutycznym, co oznacza, że ma obowiązek leczenia.
1: Ogień pamięci płonął przez 63 dni. Dziś zostanie zgaszony.
2: Na Kopcu Powstania Warszawskiego w stolicy rozpoczyna się uroczystość w rocznicę zakończenia zrywu z 1944 roku.
1: Decyzję o kapitulacji podjął komendant główny Armii Krajowej generał Tadeusz Bur-Komorowski.
8: Widział zagładę Warszawy, widział cierpienie setek tysięcy ludzi. Bur-Komorowski chce to przerwać. Chce, aby ci, którzy przeżyli do końca września, dać im szansę przetrwania.
1: Mówił historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego Szymon Niedziela.
2: Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, trwało 63 dni.
1: Kosztowało życie około 16-18 tysięcy żołnierzy AK i od 130 do 200 tysięcy mieszkańców stolicy.
2: Niemcy całkowicie zniszczyli około 80% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy.
9: To są aktualności jedynki.
1: Rosyjski dron ponownie uderzył w most południowy w Kijowie.
2: Przeprawa jest zamknięta dla ruchu, nie działa także metro, poinformował

0: Mer Kijowa Witalii Kliczko.
1: Na miejsce pojechały służby ratunkowe. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.
0: To już kolejny, trzeci atak rosyjskiego agresora na tę przeprawę.
1: Most południowy w Kijowie to jedna z najważniejszych stołecznych arterii komunikacyjnych. Jest też częścią trasy europejskiej E40 oraz drogi międzynarodowej.
0: Piłkarze reprezentacji Polski w spocie przygotowanym przez Polski Czerwony Krzyż i PZPN zachęcają do nauki pierwszej pomocy.
1: To nowa kampania Trenuje, Ratuje.
0: Występują Robert Lewandowski, Jan Bednarek, Jakub Kamiński, Kacper Potulski, Tymoteusz Puchacz i Wiktor Nowak.
2: Na boisku wiemy, że nie można się poddawać. Poza boiskiem ta zasada może uratować komuś życie. Gdy ktoś nie oddycha, działaj.
3: Zadzwoń pod 112.
2: Pamiętaj, 30 uciśnięć, 2 wdechy.
4: Nie stój z boku. Naucz się pierwszej pomocy.
1: Podczas najbliższych meczów reprezentacji pojawią się stoiska PCK, przy których kibice będą mogli poznać i przećwiczyć podstawowe zasady pierwszej pomocy.
0: A taka okazja będzie podczas meczu Polska-Rumunia na Stadionie Narodowym w Warszawie. No, o tym spotkaniu już za chwilę w informacjach sportowych.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: I właśnie teraz wiadomości sportowe, Andrzej Grabowski, zapraszam. I właśnie od tego meczu polskich piłkarzy w Lidze Narodów rozpoczynamy. Najpierw remis, potem porażka, a teraz właśnie dziś wieczorem mecz z Rumunami. Co trapi polską kadrę w ostatnich tygodniach, analizuje były selekcjoner Jerzy Engel.
6: Nie da rady improwizować cały czas, bo my wchodzimy w sferę improwizacji, ale improwizować może dwóch, trzech graczy w tym zespole. Wielu improwizatorów nie mamy, dlatego jak nie masz improwizatorów, to musisz przygotować wyuczone fragmenty gry i tego ten zespół też musi się nauczyć i też pewnie Jan Urban nad tym pracuje.
5: Transmisja meczu Polska-Rumunia oczywiście w radiowej jedynce, początek naszego studia kilka minut po 20. W kraju też decyzje w sprawie afery wokół trenera Jagiellonii Białystok, Adriana Siemieńca. Przypomnijmy, kilka miesięcy temu Siemieniec przed meczem skontaktował się z sędziami, prosząc o informowanie go, gdy któryś z zawodników byłby bliski otrzymania żółtej kartki. I tak Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 spotkań i otrzymał 100 tysięcy złotych grzywny. Ponadto w zawieszeniu na 3 lata otrzymał 2-letnią dyskwalifikację. Sędziego Arkadiusza Wójcika zdyskwalifikowano na 2 lata, a sędzia Paweł Raczkowski ma zapłacić 50 tysięcy złotych grzywny. Z boiski gabinetów na słoweńskie szosy, bo w Lublanie na kolarskich mistrzostwach Europy po srebro sięgnął Jan Jackowiak, top w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do lat 23. Wygrał Hiszpan Alvarez, 20 sekund stracił Jackowiak, ponad pół minuty trzeci Belg Driessen. Na chwilę jeszcze na tenisowe korty w azjatyckich stolicach. W Pekinie do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, który pokonał Francuza Zhe. Najpierw Polak wygrał tiebreaka, potem tiebreaka przegrał, ale decydującego seta wygrał 6-2. Po pierwszych meczach odpadły Maja Chwalińska i Magdalena Fręcha. Jutro grę w Pekinie rozpocznie Iga Świątek. Oko też na Tokio, gdzie do ćwierćfinału debla wskoczyli Jan Zieliński i Australijczyk Polmans. A na koniec zaskakująca sytuacja z Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. W ćwierćfinale turnieju judoczek w kategorii do 70 kg zdyskwalifikowano Chinkę Tan Jing, która ugryzła w rękę swoją rywalkę, Japonkę Rin Maeda. Jak się potem okazało, Japonka ten turniej wygrała. Na koniec przypomnijmy kilka minut po 20 u nas w jedynce początek studia przed meczem Polska-Rumunia.
7: Pogoda.
0: Noc na ogół będzie pogodna, tylko na północnym zachodzie i zachodzie lokalnie słabe opady deszczu. Miejscami pojawią się mgły. Temperatura minimalna od 2-4 stopni na południowym wschodzie, około 6 w centrum i na północnym wschodzie, do 13 na krańcach zachodnich i nad morzem. W Kotlinach Karpackich temperatura może spaść nawet do minus 2 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1020 hektopaskali.
7: Klimat.
0: W całej Polsce dobra jakość powietrza. Od teraz przez godzinę, potem także między 21 a 22 zalecane jest oszczędzanie prądu. Tylko 1/4 energii w sieci krajowej pochodzi bowiem ze źródeł odnawialnych. Na zachodzie województwa wielkopolskiego duże zagrożenie pożarowe w lasach.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest...

0: Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Wawrzynek główkowy, obuwik pospolity, gniewosz plamisty czy siedem gatunków nietoperzy zimujących w podziemiach. Natura wkroczyła na zniszczone przez człowieka hałdy i stworzyła tam unikalny ekosystem. My także wkroczymy, by zwiedzić podziemną trasę turystyczną. Już jutro będziemy w Krzemionkach, na wyrobiskach sprzed 5000 lat. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki.
1: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. W sobotę od 9 rano.
2: Patryk Bedliński. Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Muzyczna Jedynka.

Taki oto foxtrot XXI wieku ma w swoim repertuarze Meghan Trainor. I tak właśnie rozpoczynamy dzisiejszą muzyczną jedynkę w programie pierwszym Polskiego Radia. Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Prawie kwadrans po godzinie 18. Bardzo się cieszę z tego naszego dzisiejszego spotkania. Tym bardziej,

że będą w nim uczestniczyć goście. Już za chwilę nasze studio odwiedzi Sargis i dowiemy się, co nowego u niego słychać, a potem Angelo Kelly, znany między innymi z niegdysiejszych występów w zespole Kelly Family, opowie o swoim najnowszym albumie i o trasie koncertowej, która także swój przystanek będzie miała w Polsce. Ale zanim to wszystko nastąpi, to jeszcze posłuchamy utworu Mirrors, Caravan Palace.

0: Płyta tygodnia.
1: To jest album Wszystko, czego chciałem, czyli siódma studyjna płyta w dorobku Mroza. Przewrotny tytuł odnosi się do zmieniającej się z biegiem lat definicji szczęścia, tego, czego szukamy, czego pragniemy, a co ostatecznie okazuje się dla nas najważniejsze. Wszystko, czego chciałem, to jest zapis momentu, w którym jestem dzisiaj, kiedy jesteśmy młodsi. Szczęścia szukamy w sukcesie, wielkich emocjach, podróżach, koncertach i spełnianiu kolejnych marzeń. Z czasem coraz wyraźniej widzimy, że nawet najpiękniejsze rzeczy nabierają znaczenia dopiero wtedy, kiedy mamy je z kim dzielić. Tak mówi Mrozu o tej płycie, a ja dodam, że muzycznym spoiwem tego ciekawego materiału są przede wszystkim gitarowe riffy, które w zależności od utworu przybierają zupełnie różne formy. Raz kierują album w stronę soulu i funku, a innym razem mocniej wybrzmiewa w nich rock'n'roll, często z wyraźnym ukłonem w stronę lat 70. 71-151 to jest numer SMS-owy, pod którym mogą Państwo zdobyć egzemplarz tego wydawnictwa.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, Studio Muzycznej Jedynki, a w Studio Muzycznej Jedynki Sargis. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry, witam słuchaczy.
0: Jeszcze raz gratuluję ci tego olbrzymiego zwycięstwa na Festiwalu Opolskim. I oczywiście muszę ci zadać to pytanie, jak to zwycięstwo wpłynęło na to, co się dzieje teraz?
1: Dziękuję bardzo i cieszę się, że mogliśmy w sumie na gorąco też się pocieszyć tym, bo widzieliśmy się w Opolu. Jak wpłynęło? No otworzyło mi dużo możliwości, dużo była to taka platforma, na której mogłem pokazać swój już taki dojrzały materiał z mojej pierwszej debiutanckiej płyty. I myślę, że pokazałem się tam z takiej strony, z której chciałem się pokazać, czyli mam na myśli piosenkę, która tam wybrzmiała, piosenkę Ziemia, że ona pokazała już mnie w całości artystycznie tak, jak chciałem, czyli również od tej strony jako autora piosenek i autora, który ma coś do powiedzenia i dzieli się swoimi historiami w piosenkach i dużo wspaniałych, pięknych rzeczy się stało i dzieje w dalszym ciągu. Już za chwilę wyjeżdżam na swoją pierwszą trasę koncertową. Niedawno miałem przyjemność zaśpiewać również na jubileuszu damy polskiej estrady, pani Ireny Santor, na 75-leciu jej pracy artystycznej. Więc dużo wspaniałych rzeczy się dzieje, a przede mną ta najważniejsza, czyli trasa koncertowa.
0: O niej za chwileczkę porozmawiamy w szczegółach. Ja tylko podkreślę rzecz, która mnie niezwykle zaskoczyła podczas tego festiwalu minionego. Zarówno werdykt jury, jak i werdykt publiczności pokrył się i stanowił jedność. Ja od publiczności festiwalowej oczekiwałam jednak no, nieco innego gustu, to znaczy nie umniejszając gustowi publiczności, ale zwykle te piosenki festiwalowe są dość melodyjne. Mówi się, że po wyjechaniu z festiwalu już mamy je na ustach. Ciebie też to zaskoczyło, bo podkreślałam to wielokrotnie, powiem to raz jeszcze. Ziemia to nie jest łatwa piosenka.
1: Absolutnie nie, absolutnie nie. Nie jest to łatwa piosenka, ale ja myślę, że tutaj zadziałał faktor prawdy. Wiem, że wszyscy mówią teraz o prawdzie, o autentyczności, że może to już jest takie wyświechtane i każdy próbuje się tym podeprzeć, ale ja myślę, że tam stała się taka magia w postaci tego, że ja też czułem to, jak zszedłem ze sceny, że ja byłem tu i teraz i jak śpiewałem tę piosenkę, to ja czułem, że

0: w pełni w tym miejscu i że przekazuje tę historię tak, jak chce to przekazać i że to się udało. I ja pamiętam to pierwsze wrażenie, jak zszedłem ze sceny i po jakimś czasie włączyłem telefon i zobaczyłem, ile po prostu jest reakcji. I właśnie ludzie mi pisali rzeczy typu w końcu, że czekaliśmy na takie piosenki. Bo to absolutnie nie jest popowa piosenka. Jakby się tak prześledziło ostatnie lata festiwalu w Opolu i piosenek, które dostawały się na premiery, to tam nie było miejsca na taką piosenkę. Taki tekst, no bo to jakoś tak, ale dostało to szansę, tego typu piosenka dostała szansę, no i z takim rezultatem, czyli to zarezonowało i to jest niesamowite. Dla mnie to też było niesamowite. Bardzo się cieszyłem z nagrody jury, ale jeszcze bardziej cieszyłem się z nagrody publiczności, bo to było takie dla mnie potwierdzenie, że jeżeli że pokazałem się takim, jakim jestem, bez takiego kalkulowania, że a to może wybrać na festiwal właśnie taką piosenkę bardziej radiową, popową i tak dalej, i że to się sprawdziło.
1: Choć oczywiście w historii opolskiego festiwalu to nie jest nowość. Przywołam chociażby Jaskółkę z 73 roku, tak, która daleko wyszła poza taki standard, no, takiego przeboju estradowego,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, ja tu mówiłem o tych takich ostatnich latach.
1: Ostatnich, masz rację, tak. Zgadzam się z tobą zupełnie. Słuchaj, zostawmy to Opole, bo to jest już przeszłość, bardzo ważna, ale przeszłość.
0: Tak.
1: Przed nami trasa koncertowa i wyczytałam, że podczas tej trasy zaprezentujesz też już nowe piosenki,
0: tak.
1: To oznacza, że trwają prace nad kolejnym albumem?
0: Oczywiście, że tak. Trwają prace i to będzie taka ekskluzywna możliwość w pewnym sensie usłyszeć nowy materiał, bo on będzie dostępny dopiero na koncertach. Czyli pierwszy raz usłyszymy je na żywo. Dla mnie to też będzie, myślę, taki fajny sprawdzian zobaczenia, jak publiczność reaguje na te utwory, których nigdy wcześniej nie usłyszy przed tymi koncertami. Zagram w 4 miastach. Zagram w zaczynając od Wrocławia, to będzie 20 października, później kolejnego dnia w Poznaniu 21, w Katowicach 22 i finał będzie w Warszawie 25. Bilety są już dostępne w sprzedaży i tam będzie właśnie ta wyjątkowa okazja posłuchać nowych utworów i też właśnie usłyszeć, w którą stronę to pójdzie muzycznie. Ja byłem bardzo głodny tego, żeby po tym całym takim procesie związanym z promocją pierwszej płyty wejść do studia i znów pochylić się nad tym, co jest najważniejsze w moim zawodzie i nad tym, co sprawia mi największą radość, czyli na tworzeniu, bo byłem tego trochę głodny. Trzeba powiedzieć, że podczas pracy nad promocją i tak dalej, jest dużo aktywności różnych, ale no, potrzebowałem takiego, potrzebuję, bo jestem cały czas w procesie pisania, zaszycia się w studio bez zewnętrznych bodźców i skupieniu się na tym, co chcę przekazać. I bardzo się z tego cieszę, że to jest w trakcie i przede mną.
1: To chyba był głód takiego prawdziwego artysty. A jeszcze zadam ci pytanie, bo bardzo też mnie ciekawi to, jak te nowe utwory brzmią. Czy ty jakąś rewolucję stylistyczną planujesz?
0: Szczerze mówiąc, ja myślę, że to będą dalej piosenki, w których mocnym punktem i takim wyjściowym będą teksty oparte na prawdziwych wydarzeniach. Ale ja muszę powiedzieć, że ta pierwsza płyta była dla mnie taką możliwością eksplorowanie, znaczy nawet nie eksplorowania, tylko ja na płycie są numery, które nagrywałem jako pierwsze i ostatnie. I ja słyszę na płycie różnicę tej pracy z moim producentem muzycznym, z Andrzejem Izdebskim. Ja odkrywałem siebie w studio, bo ja całe życie śpiewam na scenach, a śpiewanie na scenie, a w studio to jest zupełnie inna materia. Trzeba się zrzucić z siebie te wszystkie różne warstwy, jakichś takich oczekiwań, i potrafić się skupić na tym, że zostaje tu, że przed mikrofonem już w studio najważniejsza jest ta prawda i żeby móc już nie śpiewać tylko ładnie, nie zastanawiać się nad tym, tylko móc zapisać na tym jednym nagraniu to, co jest najważniejsze, te wszystkie emocje. I dla mnie to był taki proces nawet brzmieniowy, wokalnie, że ja zacząłem troszeczkę inaczej śpiewać niż śpiewałem. Tak, mam wrażenie, że bardziej poszedłem w tę stronę takiego organicznego, naturalnego głosu, bez jakichś różnych naleciałości, nie wiem, jakichś inspiracji czy nieinspiracji itd.

0: dalej. I myślę, że teraz, jak już wchodzimy do studia, to to już będzie jeszcze bardziej dojrzalsze spotkanie takie muzyczne, na które oboje się z Andrzejem bardzo cieszymy. Jesteśmy ciekawi, co z tego wszystkiego wyniknie. My uwielbiamy, no, inspiruje nas wszystko, nawet brzmienie gitary, że Andrzej ma gitar chyba z 20-30, jest wspaniałym gitarzystą. I każde brzmienie, szukanie tego potrafi inspirować do kolejnych kierunków. Więc zobaczymy, jak to się rozwinie. Sam jestem bardzo ciekaw, jestem głodny procesu twórczego. I teraz jest właśnie taki etap wejścia do studia, a za chwilę śpiewania na żywo na koncertach, co też kocham, bo ta wymiana energii z publicznością jest niesamowita.
1: Życzę ci wszystkiego dobrego, niezmiennie. Trzymam kciuki bardzo. Jestem ciekawa tego, co się wkrótce wydarzy, jeśli chodzi o ten twój repertuar poszerzany sukcesywnie, ale jeszcze wrócimy do ziemi.
0: Bardzo proszę.
1: Sargis był moim i państwa gościem.

0: program pierwszy Polskiego Radia. W programie pierwszym Polskiego Radia mój znakomity gość Angelo Kelly. Hello.
1: Cześć. Hello, thank you.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Nice to meet Miło you. Cię widzieć. Jak się masz?
3: I'm very good. I'm glad to be back in Poland. It's been
2: świetnie. Cieszę się, że znów jestem w Polsce po jakichś 6-7 latach. Promuję tu moją nową płytę i nie mogę się już doczekać koncertu.
0: Porozmawiamy o tym koncercie, ale najpierw chciałabym zadać ci pytanie, które pewnie słyszałeś już milion razy. Jak wspominasz czasy Kelly Family? To były czasy zabawy, sławy i przygody, czy raczej wysiłku i dyscypliny?
3: Well, I recall a lot of different moments and different feelings. I mean,
2: przypomina mi się wiele momentów i uczuć. Wiele osób pamięta dobrze naszą sławę w latach 90. Oczywiście ja też je pamiętam, ale pamiętam również czasy mojego dzieciństwa, gdy mieszkaliśmy na barce i dużo podróżowaliśmy. Byłem najmłodszy z 12 rodzeństwa i te podróże z rodziną wspominam jako wielką przygodę. Potem dopiero przyszła sława.

0: bardzo ekscytująca, nie pozbawiona też swoich cieni. Wszystkie te doświadczenia mnie ukształtowały i jestem za nie wdzięczny.
1: I embrace everything I've gone through and lived through, and it has made me who I am, and I'm grateful, basically.
2: It has made you who you are also.
3: Również ukształtowały cię lingwistycznie. Mieszkaliście w kilku europejskich krajach i to zapewne dzięki temu opanowałeś kilka obcych języków. Słyszałam niedawno twój wywiad w języku niemieckim.
1: Tak,
0: mówię płynnie po angielsku i niemiecku, ale moje starsze rodzeństwo opanowało też francuski i hiszpański. Wychowywali się w Hiszpanii, więc świetnie się tym językiem posługują. Mają też niezły francuski, bo kilka lat mieszkaliśmy też we Francji. Ja też używam francuskiego, gdy jeżdżę do Francji, tylko wtedy. Nie przełączam się na niego tak na zawołanie.
3: A ostatecznie zdecydowałeś się zamieszkać w Irlandii. Dlaczego?
1: Well, I have an Irish passport, I have an Irish name, my heritage is Irish.
0: Mam irlandzkie obywatelstwo, irlandzkie korzenie. Zawsze czułem się tam jak w domu, że to jest miejsce, do którego należę. Jakieś 12-13 lat temu zdecydowaliśmy z żoną, że przeprowadzimy się tam z pięciorgiem naszych dzieci.
1: My wife and I, we chose to move there with our five children. And we live there since then.
3: Zgodziłbyś się z tym, że istnieje coś takiego jak muzyczna pamięć genetyczna, ponieważ gdziekolwiek jesteś, jakiekolwiek piosenki śpiewasz, to te elementy tradycyjnej muzyki irlandzkiej nigdy cię nie opuszczają, zawsze są obecne.
1: For sure. And there is you have that if you have the Irish heritage. There's something in your voice, there's something in your genes, I would say.
0: Bez wątpienia. To jest właśnie to irlandzkie dziedzictwo, obecne w genach, w głosie. W ogóle w historii muzyki popularnej muzyka irlandzka odegrała dużą rolę. Nadała jej strukturę, zwrotka, refren, muzyczna opowieść. Taką strukturę mają już najstarsze irlandzkie piosenki. Te o tęsknocie za ojczyzną, buncie, żegnaniu się z ukochanym miastem. Te utwory sprzed 200-300 lat to tak naprawdę pierwsze popowe piosenki.
1: In pop music, in Beatles, in whatever you want to call it, all the different songwriters we know, Ireland has a big role to play there.

0: Przeanalizujmy teraz twoją solową karierę. Zdecydowałeś się na nią w 2006 roku, jeśli się nie mylę.
1: Correct. 2006 I...
2: Tak, w 2006 wydałem swój pierwszy solowy album, 20 lat temu.
0: A ta kariera była w dużej mierze budowana na koncertach.
2: Tak, na koncertach w całej Europie, promowaniu tam singli i albumów.
0: Szła ta kariera całkiem dobrze, jednak kilka lat później postanowiłeś od niej odpocząć. Postanowiłeś kupić stary van i udać się nim w podróż wraz z całą rodziną.
1: That's correct. 2010 I stopped all my activities as an artist, a concert.
2: Tak, w 2010 roku zaprzestałem wszelkich moich muzycznych działań, występów, koncertów. Starsze dzieci chodziły już do szkoły. Emma była jeszcze malutka. Kupiliśmy van i podróżowaliśmy po Europie przez 3 lata.
1: Moved into a bus, an old bus, and we traveled around Europe for 3 years.
0: Dlaczego zdecydowałeś się skopiować ten nomadyczny styl życia, który znałeś z dzieciństwa?
2: Zrobiłem tak, gdyż źle się czułem z tym, że nie podarowałem swoim dzieciom tej historii, której doświadczyłem sam. Stanowiła ona dla mnie bardzo pozytywne doświadczenie. Nauczyłem się rozumieć świat, ludzi, inne kultury. To, a nie książki, było moją szkołą życia. Uświadomiłem sobie, że moje dzieci nie zaznały czegoś takiego i że to jest samolubne z mojej strony. Przez kilka lat zatem nadrabiałem te zaległości, ale to było już coś innego. W czasie naszych podróży, gdy się zatrzymywaliśmy, grałem na ulicach, nieczęsto, może ze 2 razy w tygodniu, ale sam, bez żony i dzieci. Głównie jednak jeździliśmy po Europie, poznawaliśmy nowe miejsca. Gdyby zapytać moje starsze dzieciaki, na pewno odpowiedziałyby, że w tym czasie się świetnie bawiły i że był to okres dla nich bardzo znaczący.
1: About that time, they have very fond memories. For them, it was very impactful.
0: And then you decided to create. A potem założyłeś z rodziną zespół. Nadal koncertujecie? Your own family. Are you still giving concerts?
1: No, we're not. For about 10 years.
2: Nie, już nie. Przez mniej więcej dekadę występowaliśmy z żoną i dziećmi, nagrywaliśmy albumy i świetnie nam to wychodziło. Kiedy jednak dzieci dorosły, wiedzieliśmy już, że musimy przestać. Potem przyszedł COVID. Przyszedł czas, by z tym skończyć. Nadal muzykujemy razem. Każdy z nas gra na jakimś instrumencie. Dzieci już mają swoje życie. Helen zaczęła studiować w Londynie, teraz pracuje w londyńskich teatrach muzycznych. Mój starszy syn Gabriel ma już 25 lat i swoją własną muzyczną karierę. Pracuje też w telewizji. Nie chciałem sztucznie podtrzymywać naszego muzycznego projektu. Spełnił on swoją funkcję, przeżyliśmy wiele miłych chwil, ale po prostu poczułem, że przyszedł czas, by puścić dzieci wolno i znów skoncentrować się na mojej własnej muzyce.
1: But I felt it was time to let them go each in directions they wanted to and focus back on my own music.
0: This is exactly what you're doing right now at the beginning. I dokładnie tym zajmujesz się teraz. Na początku tego roku wydałeś swój najnowszy

0: Album zatytułowany Alive, jeśli chodzi o warstwę tekstową, jest ona bardzo osobista, wręcz intymna. A czego tak naprawdę dotyczy?
1: Po pierwsze, nie śpieszyłem się z pisaniem tekstów. Zrobiłem sobie 3-letnią przerwę od koncertowania i gdy miałem już wystarczająco dużo piosenek, zdecydowałem się nagrać album. To rzeczywiście są bardzo osobiste historie. Na przykład piosenka poświęcona ojcu mojej żony, który zmarł w zeszłym roku. Jego umieranie było bardzo poruszające. Wezwał wszystkich do siebie, z każdym się pożegnał, uleczył tym samym wiele ran. To było piękne, bardzo mi zaimponował. Napisałem więc na jego cześć piosenkę, która kończy się elementem operowym. Nigdy nie uprawiałem operowego śpiewu, ale w tym utworze zdecydowałem się na to, ponieważ ojciec mojej żony, choć nie był operowym śpiewakiem, uwielbiał śpiewać operowe arie. Każda piosenka opowiada o moim życiu, mojej rodzinie, moich doświadczeniach, również tych trudniejszych. W utworze Family Tree na przykład śpiewam o zaletach i wadach dorastania w licznej rodzinie. Są też piosenki o tematyce politycznej, moich poglądach na życie. Are You Alive tyczy się niepokojącego zjawiska zombifikacji mas. Tego, jak bardzo przykuci jesteśmy do swoich telefonów, przytłoczeni informacjami, które nas ogłupiają. Musimy chronić swoją wrażliwość, starać się być tu i teraz. I kieruję ten apel także do siebie.
2: Very much here and now, you know, and so I don't mean it pointing fingers at others. Usually half of the song at least is myself included.
0: It is całkowicie autorski album.
2: Yes, and it's all live recording, all on tape, like the old tape machines.
1: Tak, i nagrane na żywo, na taśmę, w stary, dobry sposób. Współpracowałem ze świetnymi muzykami. Sam też jestem perkusistą. Param się wieloma muzycznymi gatunkami. Praca w studiu, w takim towarzystwie, nad nagraniami live, bez poprawek, komputerowej produkcji, programowania, autotuningu, to była dla mnie prawdziwa gratka. Uważam, że tak się powinno robić muzykę. Dziś wszystko jest takie plastikowe. Kiedy słucha się muzyki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, prawie nie słychać różnicy. Nigdy mnie to nie interesowało, bo mnie motywuje rękodzielnicze podejście do muzyki.
2: The most handmade possible. That's the only thing that really still keeps me motivated.
0: To jest rockowa płyta, prawda? Rock
3: music?
1: Rockowo, folkowo, popowa.
3: There is a strong
0: i znowu z silnymi folkowymi akcentami.
2: For sure. I mean, in my band I have drums, bass, electric guitar.
1: Jasne. W zespole jest perkusja, bas, gitara elektryczna. Wychowywałem się na grunge'owej muzyce lat 90. To wraca w moich kompozycjach. Ale w zespole są też muzycy grający na tradycyjnych irlandzkich instrumentach. Skrzypcach, dudach, fletach, irlandzkim buzuki. Te instrumenty wprowadzają do utworów interesującą jakość, więc to taki Pearl Jam, Bruce Springsteen i irlandzka kapela w jednym.
2: Pearl Jam, and a bit of Bruce Springsteen, and then you put, I don't know, some Irish folk band on top of it, maybe you might get close.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jest szansa, że Kelly Family powróci na scenę?
2: I don't think so. At least there's no talk.
3: Nie sądzę. Przynajmniej się na to nie zanosi. Pomiędzy 2017 a 2020 rokiem kilka razy wystąpiliśmy razem. Było fajnie, ale to na tyle.
2: But I felt that that was enough.
1: Bo w tym roku macie świetną ku temu okazję. Mija 30 lat od wydania piosenki I Can't Help Myself.
2: Yes, which is why I have it on my tour.
3: Tak. Dlatego też śpiewam ją na moich koncertach i nadal ją czuję. A nie zawsze się tak dzieje, że się ma dobre uczucia do przeboju napisanego przez siebie kilka dekad wcześniej. A ta piosenka jest nadal żywa i publiczność chętnie śpiewa ją ze mną.
1: Skoro mowa o koncertach, to w październiku wystąpisz w Warszawie w klubie Proxima.
2: Yes, 23rd of October.
3: Tak. 23. Bilety się już prawie wyprzedały. Wracam do Polski po 7 latach i mam nadzieję, że będę przyjeżdżał tu coraz częściej.
2: So now be one show and I hope in the future I come.
1: Czekamy na ten koncert. A co zaśpiewasz? Piosenki Kelly Family, czy te pochodzące głównie z twojej solowej kariery?
2: Well, it's basically songs of the last 30-35 years.
3: Będą to piosenki z ostatnich 30-35 lat. W latach 90. napisałem kilka przebojów, ale będą też piosenki sprzed 20, 10 czy 5 lat. Myślę, że fani Kelly Family będą usatysfakcjonowani, będą klaskać i tańczyć, ale to będzie raczej taka mieszanka mojego dorobku.
1: Angelo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, ale jeszcze nie wypuszczę cię ze studia. Masz przecież ze sobą gitarę. Oto Angelo Kelly i jego występ na żywo.
3: Napisałem tę piosenkę, gdy miałem 13 lat, dla mojej żony, Kiry. Wiele lat później zostaliśmy parą, mamy 5 dzieci. To ważna historia mojego życia.

0: something like that. Dziękuję, thank you very much.
1: To był Angelo Kelly w programie pierwszym Polskiego Radia w muzycznej jedynce, która się kończy. Dobrą informacją dla pana Grzegorza z Jarocina otrzymuje pan egzemplarz naszej płyty tygodnia. Dobrego wieczoru, do usłyszenia. Anna Wil.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Odrodzona nieznana, czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
4: Gdańsk, Sopot i Gdynia są obok siebie od dawna, ale dopiero po wojnie stały się Trójmiastem. Druga Rzeczpospolita miała też swoje Trójmiasto, nie nad morzem, tylko na Kresach. Borysław, Drohobycz i Truskawiec. Choć tworzyły jeden miejski organizm, były to trzy różne światy – przemysłu, kultury i uzdrowiska. W najbliższym programie wyprawa do przedwojennego Trójmiasta.
3: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
4: Odrodzona nieznana w sobotę po 16:00.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok.
10: I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Kłopoty na drodze krajowej nr 92 na odcinku Sochacze-Łowicz w pobliżu miejscowości Antoniew na 417 kilometrze, gdzie zderzyły się auto osobowe z busem. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Droga nr 92 na swym 417 kilometrze jest lasą zablokowaną. Krajowa 50, odcinek Mszczonów-Sochaczew w pobliżu Wiskitek na drugim kilometrze doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Ruch odbywa się w obu kierunkach, ale tylko jednym pasem. Krajowa 15, odcinek Brodnica-Wielki Głęboczek. W pobliżu miejscowości Tama Brodzka na 305 kilometrze doszło do kolizji autoosobowego i motocykla. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na S8 na odcinku węzeł Opacz, węzeł Wypędy w pobliżu miejscowości Puchały na 8 kilometrze. Kłopoty były na jednym z pasów jezdni w kierunku Katowic. Droga ekspresowa S6, odcinek Luzino-Lęborg w pobliżu miejscowości Łęczyce na 72 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne, jedna osoba została ranna w tym wypadku i zablokowany pozostaje jeden z pasów jezdni w kierunku Szczecina. Autostrada A1, odcinek węzeł Piotrków Trybunalski Południe, węzeł Kamieńsk w pobliżu Wygody na 360 km zapaliła się ciężarówka. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Katowic. Ruch możliwy po jednym pasie.
1: Minęła 19:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Kibice wierzą w biało-czerwonych. Wieczorem mecz Polska-Rumunia na Stadionie Narodowym w Warszawie.
12: Dadzą radę, chłopaki.
13: Dadzą radę.

0: Chłopaki,
1: teraz będzie lepiej.
2: Wraca program CPN i maksymalne ceny paliw od jutra taniej na stacjach benzynowych. 2 lata programu Aktywny Rodzic, tak zwanego babciowego, korzysta 680 tysięcy najmłodszych dzieci. Mimo remisu z Bośniakami i porażce ze Szwedami, kibice reprezentacji Polski wierzą w biało-czerwonych. Na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20:45 mecz Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Do 3 razy sztuka, mówią kibice, którzy czekają na emocjonujące spotkanie i zwycięstwo biało-czerwonych. O nastroje przed meczem pytał kibiców Przemysław Lis.
3: Pan na Narodowym gardło będzie zdzierał.
4: Oczywiście, zawsze. Wracamy i głosu nie mamy. A dzisiaj liczymy, że nasza reprezentacja pokaże i wygramy. To 3 razy sztuka.
3: A jaki wynik?
4: 3-1 dla nas.
5: Oczywiście, że Polska wygra.
6: Dzisiaj no może lepiej będzie, no. Może chłopaki się postarają, coś tam pogierczą i będzie okej, no może się podniosą po tej porażce z tą Szwecją.
7: To 3 razy sztuka, ta Rumunia jakaś za mocna nie jest. Tam paru piłkarzy ma, ale my też mamy.
2: Studio sportowe w Radiowej Jedynce rusza po godzinie 20:00. Będzie transmisja z meczu Polska-Rumunia. Po weekendzie możliwe są kolejne obniżki na stacjach paliw, tak prognozują analitycy. Po podpisaniu przez prezydenta ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, rząd wprowadza 3. odsłonę pakietu ceny paliwa niżej. Wracają ceny maksymalne paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Ale to nie koniec obniżek, mówi analityczka rynku paliw firmy Reflex Urszula Cieślak.
8: Na początku przyszłego tygodnia możemy odnotować dalsze obniżki, jednak ich skala już będzie kilkugroszowa i będzie uzależniona już tylko i wyłącznie od sytuacji na międzynarodowym rynku paliw.
2: Niższy VAT i akcyza na paliwa mają obowiązywać co najmniej do końca roku. Grupa 17 krajów, w tym Polska, sprzeciwia się cięciom w nowym unijnym budżecie na lata 2028-34 i stanęła w obronie wydatków na rozwój regionów oraz rolnictwo. Pod listem do przewodniczącego Rady Europejskiej i premiera Irlandii, która teraz kieruje pracami Unii, podpisał się premier Donald Tusk oraz przywódcy m.in. Bułgarii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Węgier i Włoch.
9: 17 krajów ostrzegło, że dalsze cięcia nie sprawią, że budżet będzie bardziej nowoczesny, lecz go osłabią. Mogą też podważyć społeczne poparcie dla Europy. Autorzy listu podkreślili, że pieniądze z polityki spójności i rolnej pomagają wyrównywać różnice między krajami i regionami, wzmacniają jednolity rynek, wspierają obszary wiejskie, przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego, zapewniając namacalne wsparcie milionom Europejczyków. Przynoszą też korzyści dla unijnych gospodarek. W liście jest też mowa o tym, że nowe priorytety jak obronność i konkurencyjność powinny otrzymać dodatkowe finansowanie, ale to nie może być kosztem puli na rolnictwo i rozwój regionów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: To są aktualności Jedynki.
2: 680 tysięcy dzieci w Polsce korzysta z programu Aktywny Rodzic, czyli tak zwanego babciowego. Mijają 2 lata funkcjonowania programu. To świadczenie realnie pomogło rodzicom, mówi Aldona Gąsiorowska, kierowniczka żłobka numer 20 w Warszawie.
11: Wszyscy moi rodzice w placówce korzystają z programu. Nie mam ani jednego rodzica, który sam by płacił za pobyt dziecka, a więc rodzice są bardzo szczęśliwi. Na początku troszkę może nie było niezrozumienia, że muszą składać jakieś wnioski i tak dalej, ale już teraz przywykli. Generalnie to bardzo pomogło. Placówki też czują, że dla tych dzieci możemy zrobić dużo więcej.
2: Na świadczenia wspierające rodziców dzieci do 3 roku życia wydano dotychczas ponad 11 miliardów złotych. Na koniec o pionierskiej operacji endoskopowej w Polsce z wykorzystaniem fal radiowych. W Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie przeprowadzono endoskopową ablację gruczolaka nadnercza. Zabieg wykonał profesor Marcin Polkowski.
12: Nowatorski zabieg przeszła młoda kobieta, która z powodu gruczolaka nadnercza cierpiała na ciężkie nadciśnienie tętnicze. Profesor Marcin Polkowski bez skalpela, wprowadzając do żołądka aparat, który wygląda jak gastroskop, pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej precyzyjnie zlokalizował zmianę i zniszczył guz za pomocą specjalnych fal radiowych, wyjaśnia profesor Michał Kamiński z Narodowego Instytutu Onkologii.
0: U tej pacjentki udało się wbić do tego nadnercza specjalną igłę, zaaplikować tam specjalne fale o częstotliwości radiowej i zniszczyć ten guzek wskutek tego działania.
12: Na efekty trzeba poczekać parę tygodni, ale rokowo

0: Wania są obiecujące.
1: Widzieliśmy, że ustały przepływy krwi w obrębie tego gruczolaka.
0: W Polsce był to pierwszy tego typu zabieg. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Noc pogodna i bez deszczu. Na zachodzie i południu kraju uwaga na mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 3 stopni na Podkarpaciu, około 7-8 w centrum, do 13 na ziemi lubuskiej.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Już od 8 do 11 października. Pamiętajmy o Osieckiej w Teatrze Nowym w Poznaniu. Finał konkursu. Nagroda główna Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Recital Wiktorii Wojtas, Sofinka i 4 dni wypełnione muzyką. Sprawdź na teatrnowy.pl.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
14: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów. Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów. Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo. Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
15: Taka jest piłka i musimy iść dalej. Nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
14: Mecz Polska-Rumunia już dziś o 20:45.
16: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
14: Tomasz Kowalczyk
16: i Filip Jastrzębski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
17: Kościół potrzebuje autentycznej sztuki. W niej wyrażają się najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, powiedział papież do artystów. W Watykanie zaprezentowano kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. Paryżu papież zaprezentował własną wizję Kościoła żyjącego Chrystusem i dzielącego się nim ze światem, uważa były przewodniczący episkopatu.

0: Karpatu Francji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, potrafi ona bowiem ukazać to, co niewidzialne i wyrazić pragnienia ludzkiego serca poszukującego prawdy i Boga. Mówił Leon XIV na audiencji dla artystów zaproszonych do Watykanu przez dykasterię do spraw kultury i edukacji.
1: Papież zauważył, że sztuka przechwytuje wszelkie pytania ludzkiego serca i sprawia, że można je usłyszeć, zobaczyć i nimi się dzielić. Leon XIV odwołał się do słynnych słów świętego Augustyna: niespokojne jest nasze serce, dopóki w tobie nie spocznie.
2: L'arte, quando è autentica, è animata da questa inquietudine.
1: Autentyczna sztuka jest ożywiana tym niepokojem. Dlatego dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, lecz fundamentalnym miejscem słuchania, gdzie można poznać aspiracje i rany ludzkości, jej pragnienie piękna, sprawiedliwości i pokoju, jej poszukiwanie sensu.
0: Papież wskazał też na znaczenie kultury w dobie sztucznej inteligencji. Algorytmy powielają to, co już zostało stworzone. Brak im ludzkiej iskry. Wraz z wami, powiedział do artystów papież, chcemy strzec wspaniałego człowieczeństwa. W Watykanie zaprezentowano szczyt kościelny 10 lat po Amoris Laetitia. Odbędzie się on od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział wszyscy przewodniczący episkopatów.
3: Jak wyjaśniła podsekretarz dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, profesor Gabriella Gambino, celem spotkania jest podjęcie refleksji nad tym, jakie kroki podjąć, aby głosić Ewangelię rodzinom dzisiaj, z uwzględnieniem doświadczeń kościołów lokalnych. Zwróciła uwagę na skalę przemian kulturowych, które wpływają również na życie rodzinne. Przywołała dane dotyczące praktyki zawierania małżeństw sakramentalnych, między innymi z Polski, gdzie ich liczba w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o 45%.
0: Podczas wizyty we Francji Leon XIV zaprezentował swoją wizję Kościoła. Jest ona zakorzeniona w życiu duchowym. Kościół ma być skoncentrowany na Chrystusie, a zarazem wychodzić z Nim do świata. Wskazuje na to były przewodniczący Episkopatu Francji, podsumowując wizytę Ojca Świętego.
4: Zdaniem arcybiskupa Erika de Moulin-Beauforta to właśnie Eucharystia w centrum Paryża pozostanie głównym symbolem tej wizyty. To było oszałamiające widzieć pola elizejskie wypełnione rzeszą 800 tysięcy ludzi, tak radosnych i skupionych, którzy zgromadzili się nie przeciw komuś, ale aby świat miał życie, jak głosi hasło tej podróży. Mówi metropolita Reims w rozmowie z Lacroix. Dla niego Eucharystia na polach elizejskich miała wymiar eschatologiczny. W samym sercu takiego miasta jak Paryż, tego wspaniałego dzieła rąk ludzkich, przesiąkniętego historią, zgromadził się tłum, który wielbił Boga. Nie po to, aby zanegować miasto ludzi, ale by żyło ono w pełni, powiedział arcybiskup de Moulin-Beaufort.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: W dzisiejszej Eurece najpierw udamy się do Chin, by zobaczyć dawne metody wypalania tamtejszej ceramiki. Potem opowiemy o roślinach Grecji i zdradzimy, czy storczyki są jadalne. A na koniec odwiedzą nasze studio archeolodzy, którzy wrócili niedawno z ostatniego sezonu badawczego w Starej Dongoli w Sudanie. Katarzyna Kobylecka, zapraszam. Zaczynamy już za parę chwil.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Chiny, proszę Państwa, są ojczyzną bardzo wielu innowacji i właśnie teraz w Eurece chcemy o jednym z takich przykładów Państwu opowiedzieć. W studiu Jedynki dr Albert Kozik, sinolog z Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Smocze piece. To właśnie one umożliwiły Chińczykom osiągnięcie temperatur rzędu 1300-1400 stopni Celsjusza. A właśnie taka temperatura jest niezbędna do wypału prawdziwej, takiej twardej porcelany, której przez wieki zazdrościł im świat. Nazwa smoczy piec jest wiele mówiąca.
2: Tak, i nawiązuje poza tym oczywiście, że smok jest symbolem cywilizacji chińskiej, dobrze się kojarzy. Nawiązuje też do kształtu tych pieców, ponieważ cały zamysł polegał tam na tym, żeby one były takimi piecami pnącymi się w górę. A więc, żeby taki piec zbudować, a mamy dowody archeologiczne, że najstarsze z takich pieców powstawały już gdzieś w starożytności w Chinach. Żeby taki piec zbudować, trzeba było mieć nachylony teren, żeby można było taki wydłużony piec rozciągnąć po zboczu tego wzgórza i to umożliwiało uzyskiwanie różnych temperatur w różnych miejscach tego pieca. Jeśli on się też bardzo dobrze nagrzał, no to ten obieg powietrza w środku i cała ta inżynieryjna konstrukcja sprawiały, że rzeczywiście można było uzyskać bardzo, bardzo wysokie temperatury, których Europejczycy zazdroszczący Chińczykom po prostu nie umieli w swoich piecach uzyskiwać.
1: Rozciągnięty piec to jest mało powiedziane, bo te konstrukcje miały 60 metrów, a nawet gdzieś przeczytałam, że mogły osiągać 130 metrów długości.
2: Tak, te najdłuższe rzeczywiście osiągały do 130 metrów długości, więc to rzeczywiście była bardzo duża konstrukcja. W pewnym momencie też stwierdzono, że żeby ułatwić to wypalanie i umożliwić też uzyskiwanie różnych temperatur w różnych miejscach tego pieca, można go było podzielić na komory. I rzeczywiście takie wydłużone, wielosegmentowe, wielokomorowe piece w Chinach zaczęły powstawać. I można było też różnymi metodami uzyskiwać różną atmosferę w tych piecach, albo tak, żeby tę ceramikę, którą się do środka wstawiało, bo to ją głównie w tych piecach wypalano, utleniać albo przeciwnie redukować.
1: No to też jest charakterystyczne, że te piece powstawały na południu Chin, bo północ jest płaska, jest nizinna, a na południu są właśnie te wzgórza, które wykorzystywano, ich naturalne nachylenia wykorzystywano do konstrukcji tych pieców.
2: Tak, to prawda. Ten podstawowy podział na Chiny północne i południowe też na tym się zasadza, że na północy mamy dość płaską nizinę chińską. Tam oczywiście są też góry, ale rzeczywiście ten krajobraz ogólnie nie jest taki pagórkowaty i taki górzysty jak na południu, więc rzeźba terenu idealnie ułatwiała budowę takich pieców. No i najwięcej tych pieców rzeczywiście mamy zachowanych z tych Chin południowych, z prowincji Zhejiang zwłaszcza, która słynęła najpierw z produkcji, zwłaszcza celadonu, który w tych piecach wypalano.
1: Zaletą tych pieców było również to, że można było załadować do nich no, duże ilości ceramiki. Mówi się o 25 tysiącach sztuk nawet. Tak, czyli za jednym razem rzeczywiście był to niezły urobek ceramiczny.
2: Tak, tak. To rzeczywiście jest ogromny przemysł, można by powiedzieć, w tamtym czasie. No i takie piece ceramiczne, czy takie zagłębia produkcji ceramicznej w Chinach południowych rzeczywiście produkowały ogromne ilości tej porcelany, czy w ogóle ceramiki.
1: Powiedział pan o celadonie. To też jest ciekawa ceramika, która no, najpierw była produkowana w Chinach, potem też stała się takim dobrem narodowym Korei, bo przeszedł ten rodzaj ceramiki właśnie do tego kraju. Celadon to jest taka grubsza ceramika, szkliwiona, która charakteryzuje się taką zielonkawą barwą.
2: Tak. To jest taka ceramika, która gdzieś tam początki jej możemy zobaczyć na początku naszej ery, bo Chińczycy upodobali sobie ten kolor. On pierwotnie był trochę bardziej taki zgniło-zielony, dlatego że ta ceramika miała naśladować no, jeden z najważniejszych materiałów w chińskiej

0: produkcji artystycznej, czyli nefryt. Więc ten taki kolor zielono-nefrytowy był bardzo, bardzo popularny i chciano go uzyskać.
1: No a nefryt był, ten naturalny, był oczywiście bardzo drogi, więc ta ceramika była niejako takim substytutem.
0: To prawda i trudny w obrobieniu też i nie wszędzie dostępny. W związku z tym koło X wieku, kiedy rzeczywiście zaczyna się pojawiać ten taki najbardziej klasyczny celadon zapanowania dynastii Sung, to udaje się uzyskać kolor taki właśnie delikatno-niebiesko-zielony, czy taki zgniło-zielony, ale lekko przezroczysty. No i te celadony rzeczywiście osiągają największy poziom artystyczny w tym czasie. To pod względem technicznym też był bardzo trudny proces, bo żeby taki celadon uzyskać, tam musi dojść do redukcji. To szkliwo ma tlenek żelaza 3 i ono musi się zredukować do tlenku żelaza 2. I w trakcie redukcji zachodzi zmiana tego koloru. To szkliwo pierwotnie jest tak naprawdę brązowe, kiedy się maluje nim tę ceramikę. No i dopiero potem po redukcji staje się właśnie takie zielone.
1: A ta ceramika celadonowa była wypalana w tych piecach smoczych podzielonych na komory, prawda? To taki jest kolejny etap rozwoju tej technologii wypalania ceramiki. Podział na komory i dostęp do poszczególnych komór z boku, bo tam były takie drzwi, tak? Można tak było do tych odpowiednich komór na odpowiedniej wysokości tego pieca po prostu zaglądać, nie wiem, doglądać tego procesu.
0: Tak, można też było właśnie kontrolować atmosferę w piecu w ten sposób, czyli dopuszczać więcej tlenu albo nie dopuszczać tlenu, no i rzeczywiście też kontrolować ten proces, stąd uzyskiwano różne efekty w zależności od tego, w której komorze coś wypalano.
1: To było na południu Chin, a pytanie, jak w takim razie wypalano ceramikę na północy, tam gdzie są niziny?
0: No tam pojawiła się inna forma pieca. Ten piec się nazywa piecem manthou po chińsku, dlatego że wygląda rzeczywiście jak pierożek manthou, a więc ma taką sklepioną komorę i takie piece dość dobrze pasowały do tego krajobrazu północno-chińskiego. One też pozwalały na wypalanie celadonów na przykład, więc istnieje zupełnie inna wersja celadonu północno-chińskiego, który jest wypalany w innych piecach. No i rzeczywiście te możliwości ceramiczne też tam realizowano w zależności od rzeźby terenu.
1: Albert Kozik, sinolog z Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: A to jest nasz codzienny magazyn naukowy Eureka, w którym zaglądamy teraz do książki Tomasza Piotra Kozłowskiego Szafran, Mastyx, Figa, greckimi drogami. W tej pracy historia, botanika i mitologia łączą się w opowieść o Grecji, a rośliny stają się punktem wyjścia do poznania miejsc, ludzi i dawnych wierzeń. Autor jest naszym gościem. Witamy.
2: Dzień dobry Państwu.
1: No to może w telegraficznym skrócie przedstawmy te wybrane, cudowne wytwory greckiej ziemi. Figi na przykład.
2: Na przykład figi. W książce opisuję moją wyprawę na święto figi, na w zasadzie środkowej Lesbos, bo jeszcze do XX wieku wiele okolic tej wyspy czerpało jeden ze swoich podstawowych dochodów właśnie z uprawy figi i przetwórstwa zarówno suszenia fig, ale też przerabiania ich na różnego rodzaju przetwory. Na takich świętach dzisiaj sprzedaje się również przeróżne smakołyki, to mogą być różnego rodzaju konfitury, pyszne dżemy, czy na przykład, to również ten deser pokazuję w książce, nawet na zdjęciu, to się nazywa sikale vriat. To jest taki jakby kisiel, tylko na innym rodzaju mąki, na moszczu figowym. Podobny deser zwany mustale vriat z moszczu winogronowego, jest odpowiednikiem jeszcze bardziej popularnym właśnie tego deseru figowego.
1: Nie wiem, czy zdają sobie Państwo sprawę, że rośliną również jadalną, no tak jak cudowne figi, może być storczyk. To chyba nie jest oczywiste dla wszystkich.
2: Tak, to nie jest oczywiste, bo w ogóle w Grecji jest mnóstwo roślin, które mają bardzo ciekawe zastosowania, a niekoniecznie nam są znane, bo my przede wszystkim kojarzymy Grecję, prawda, z oliwką, właśnie z figą, winogronami, takimi najbardziej klasycznymi roślinami, które budowały Śródziemnomorze, ale storczyki również są roślinami wykorzystywanymi kulinarnie. Jest to dość złożony temat, dlatego że rzeczywiście bulwy storczyków po sproszkowaniu dostarczają salepu, który rozpuszczony czy w wodzie, czy w mleku nawet częściej, dostarcza takiego rozgrzewającego, kalorycznego napoju, który Grecy szczególnie lubią pić zimą. Nie tylko Grecy.
1: A potrafi być w Grecji zimno.
2: Oczywiście, zimą potrafi być bardzo przenikliwie. Nie tylko Grecy oczywiście, bo ten sam przysmak napój znany jest może nawet jeszcze powszechniej w Turcji, która jest tuż za rogiem. I ta tradycja łączy zresztą te dwa kraje, więc sproszkowany salep dzisiaj do Grecji sprowadzany z Turcji, bo w Grecji storczyki objęte są ochroną. W Turcji ta ochrona jest mniej zaawansowana, w związku z czym niestety tu się pojawia ten konflikt człowieka i pewnych pragnień człowieka przy jego przysmaków z ochroną przyrody, dlatego że niestety na potrzeby zbioru storczyków do produkcji salepu dziesiątkowane są dzikie populacje storczyków na przykład w górach i obecnie Turcja również dostrzegła ten problem, bo jest w zasadzie głównym eksporterem salepu do takich krajów, także jak Grecja i na rynek wewnętrzny przede wszystkim. Turcja próbuje znaleźć i także inne kraje próbują znaleźć metody uprawy storczyków, tak aby nie trzeba było ich wyrywać ze środowiska naturalnego, więc te metody, miejmy nadzieję, że się rozwiną na tyle, żeby móc produkować po prostu salep przemysłowo, bez konieczności niszczenia tych dzikich populacji.
1: Oczywiście w książce o Grecji nie mogło zabraknąć rozdziału poświęconego oliwce, ale to jest ogromny temat i już nawet nie będziemy się dziś kusić o to, by Państwu o tym opowiedzieć. Zostawmy sobie może jednak na jakąś inną okazję. To na koniec może powiedzmy o szafranie i o granacie.
2: Szafran jest kolejną rośliną, która nie kojarzy się z Grecją, a jest jednym z głównych krajów w Europie.

0: który produkuje szafran i to w dodatku szafran uznawany za produkt bardzo wysokiej jakości. Region Kozani jest bardzo dumny z tej tradycji, która odrodziła się tam, bo uprawy szafranu znane są z przekazów ze starożytnej Grecji. Nawet z Krety, gdzie prawdopodobnie jeszcze do czasów weneckich takie uprawy istniały, później z przyczyn klimatycznych na Krecie szafran przestał się udawać, bo musimy powiedzieć, że jest to roślina bardzo chimeryczna, wymagająca i pod kątem klimatu i gleby. Nie może być zbyt ciepła zima dla takiej rośliny, więc w Grecji te wyżyny koło Kozani o takim bardziej kontynentalnym klimacie okazały się w XVIII-XIX wieku szczególnie korzystne dla upraw tej rośliny. Dostrzeżono ten potencjał, przywieziono bulwocebulę szafranu i rozpoczęto uprawy. I te uprawy trwają z dużym powodzeniem do dzisiaj. Miałem okazję odwiedzić ten region w czasie szafranowych żniw. Było to niezwykłe doświadczenie. Opisuję to również w książce. I ten produkt jest sprzedawany jako Krokos Kozanis, czyli szafran z Kozani. Jest chronionym oznaczeniem geograficznym Grecji. I spotkamy te produkty w zasadzie w całej Grecji, więc nawet nie musimy jechać dokładnie w ten region, jeżeli jesteśmy nie w porze kwitnienia szafranu, czyli na przykład na przełomie października i listopada, ale znajdziemy też te produkty bez problemu w Atenach, Salonikach czy innych dużych miastach.
1: A najcenniejszy jest ten słupek tego kwiatu.
0: Tak, najcenniejsze są znamiona słupków, które też w bardzo precyzyjny sposób wyjmuje się z kwiatów po ich zebraniu.
1: I one barwią? Tak. A jednocześnie też są potem używane jako przyprawa kulinarna.
0: Tak, to była roślina i barwierska, i oczywiście roślina przyprawowa. W zasadzie te właściwości barwierskie są nawet tymi pierwszymi. Dopiero później rozkochano się w tych właściwościach kulinarnych. Natomiast chcę tu jeszcze powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe, że szafran jest jedną z niewielu roślin na świecie, których w żaden sposób zmechanizowany jeszcze się nie zbiera. Jest to tak precyzyjny proces.
1: Wszystko ręcznie.
0: Że wszystko trzeba robić ręcznie, stąd też wysoka cena tej przyprawy. No i granat. Granat niezwykle ważny symbol. Nie tylko Grecji.
1: Szczęścia, całego, powodzenia.
0: Tak, całego Bliskiego Wschodu tak naprawdę. Symbol szczęścia, powodzenia, dobrego losu. Grecy do dzisiaj w Dzień Nowego Roku miejscami jeszcze rozbijają owoc granatu o próg. To ma być dobry omen, dobre życzenie na cały nadchodzący rok, aby domostwu, jego mieszkańcom wiodło się dobrze. I to jest właśnie ta roślina grecka i śródziemnomorska i bliskowschodnia, roślina dobrych życzeń.
1: Szafran, mastyks i figa greckimi drogami. Bardzo Państwu polecam tę pracę, którą napisał biolog i przyrodnik Tomasz Piotr Kozłowski. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.

0: bądź.
1: Po prostu bądź.
0: Po prostu bądź.
1: I bądź.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Badania archeologiczne to, proszę Państwa, często taki długi serial przygodowo-sensacyjny, w którym na kolejny zwrot akcji trzeba czekać do następnego odcinka, czyli następnego sezonu wykopaliskowego. Taką cierpliwością musieli się wykazać badacze z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, którzy na 2 lata zawiesili prace eksploracyjne w Starej Dongoli w Sudanie, no a powodem była wojna domowa, która wybuchła w tym kraju w roku 2023. Tuż przed jej wybuchem nasi specjaliści zaczęli odkopywać gigantyczną katedrę, która jest prawdopodobnie największym kościołem chrześcijańskiej Nubii. W tym roku ekipa powróciła do Starej Dongoli, no i mamy dla Państwa ciąg dalszy tego fascynującego naukowego serialu. W studiu profesor Artur Obłuski, szef misji i dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To jeszcze króciusieńko przypomnę, że Stara Dongola to jest stolica Zjednoczonego Chrześcijańskiego Królestwa Nubii, które przyjęło chrześcijaństwo w VI wieku. Miasto w swojej architekturze jest dowodem właśnie na tą powszechną obecność tej religii, bo kościołów, klasztorów tam jest bez liku. No a teraz już od tych kilku lat są Państwo na tropie tego najważniejszego sanktuarium tego miasta.
4: Tak, udało nam się dość przypadkowo znaleźć ten największy kościół średniowiecznej Nubii, ale pierwsze sezony wykopalisk w tym kościele i wokół niego pokazują, że prawdopodobnie nie on jest najciekawszy w tym wszystkim, dlatego że w 2023 roku odkryliśmy obok tego największego, prawdopodobnie najmniejszy kościół nubijski, w którym były zachowane, są cały czas zachowane malowidła, które nie mają analogii w ogóle w sztuce chrześcijańskiej na świecie.
3: A ten co, mały kościół był dolepiony do tej dużej katedry?
4: Był dolepiony i był postawiony w dodatku na pierwszym piętrze jakiegoś budynku. Myśmy tylko zdołali zabezpieczyć malowidła. Wyjechaliśmy tydzień później, wybuchła wojna. I no, wróciliśmy, zajrzeliśmy do środka, malowidła są zachowane na szczęście.
3: W tym roku, tak?
4: W tym roku, tak. Wróciliśmy już w 2025 i wtedy pojechałem sam i zajrzałem oczywiście tam, bo trzeba było zobaczyć. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, ale w tym roku, kiedy mogliśmy wrócić, to naszym głównym celem było znaleźć podłogę tego wielkiego kościoła, żeby móc ocenić, jak wysoko on jest zachowany. Zakończyło się to sukcesem. Znaleźliśmy klatkę schodową olbrzymią, bo ona ma 12 chyba na 6, jeżeli dobrze pamiętam, metrów kwadratowych. Dokąd prowadziła, nie wiemy, bo w pewnym momencie się urywa. W środku są zachowane też malowidła, ale widać, że są ślady przebudowy. Okazuje się, że kościół w tym miejscu stoi do 9 metra wysokości. Ta klatka schodowa jest zachowana, a część wschodnia stoi do 11 metra.
3: Ale tutaj jeszcze muszę powiedzieć słuchaczom, że do czasu odkrycia

0: tego ogromnego kościoła, istniało przekonanie, że katedrą dongolańską jest jeden z kościołów położonych na przedmieściach tego miasta. Więc to odkrycie w ogóle przewraca nam historię.
1: Przewraca nam historię i stało się też przyczynkiem do napisania grantu NCN, żeby ponownie zbadać rozwój architektury sakralnej w Nubii. Ja tylko powiem, że w tej chwili oceniamy, że jest ten kościół, ta katedra, Wielki Kościół Jezusa jest trzykrotnie większy od tego kościoła.
0: Czy to jest argument właśnie za tym, że to była katedra, nie tylko miejsce, bo tak jak pan profesor powiedział, znajdujemy te ruiny w centrum miasta królewskiego, więc to logika by podpowiadała, że to jest katedra, prawda? Nie ten kościół, który jest poza murami.
1: Rozmiar, lokalizacja, ale także źródła tekstowe, które mówią, że największy kościół w Nubii leżał właśnie w samym sercu miasta, że nosił on miano Wielkiego Kościoła Jezusa i odegrał też swoją rolę, że tak powiem, w historii i właściwie upadku samej Makurii.
0: A jak wielki był to kościół?
1: 50 na 60 metrów, mniej więcej 3000 metrów kwadratowych. Nie wiemy w tej chwili, jak sobie poradzić w ogóle z tym wyzwaniem logistycznym, bo jeżeli on jest zasypany, a prawdopodobnie tak do 11 metra, to proszę sobie wyobrazić, ile metrów sześciennych my musimy wynieść samej ziemi, a to będzie też eksploracja bardzo powolna, ponieważ do wnętrza kościoła wbudowano później domy, które musimy też zgodnie ze sztuką archeologiczną powoli eksplorować i dokumentować.
0: To jeszcze na koniec, panie profesorze, wracam do tego małego kościoła, który, jak rozumiem, jest doklejony czy dobudowany do murów tej potężnej katedry. Czy my już wiemy, jak wyglądało to założenie?
1: No, nic nie wiemy, poza tym, że były tam trzy pomieszczenia, bo znaleźliśmy tylko koronę murów, ale nie mamy w tej chwili środków ani sił, żeby prowadzić wykopaliska tego małego kościoła. Skupiamy się na dużym, ale w tym sezonie skupiliśmy się na dużym i znaleźliśmy kolejny mały kościół doklejony do klatki schodowej, który
0: czy
1: też
0: to
1: stoi.
0: To byłby już drugi?
1: Drugi mały kościół. Więc ta strefa sakrum powiększała się trochę przez taką aglutynację, dołączanie kolejnych budowli. Mi to przynosi na myśl kościół czy bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie, gdzie też doklejano kolejne kaplice czy nawet całe niewielkie klasztory do tego miejsca.
0: Byli państwo teraz wiosną w Sudanie, w Starej Dongoli, a kiedy kolejny wyjazd?
1: Mamy nadzieję, że już za miesiąc będziemy mogli kontynuować badania. Wszystko zależy od tego, czy strona sudańska będzie chciała nas gościć, bo ten konflikt zdezorganizował trochę pracę administracji tamtejszej, ale jesteśmy optymistami.
0: Trzymamy zatem kciuki. Wszystkiego dobrego, panie profesorze, dla całej ekipy. Profesor Artur Obłoski, szef misji w Starej Dongoli i dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A kończymy, proszę państwa, Eurekę smutną wiadomością. Kilka dni temu zmarł dr Andrzej Ćwiek, egiptolog, pracownik Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także archeolog, który wiele sezonów badawczych spędził w Egipcie, między innymi w świątyni Hatszepsut i w Tebach Zachodnich. Andrzej Ćwiek był autorem licznych publikacji i kilku książek. Był także fantastycznym popularyzatorem, gościem wielu programów popularno-naukowych Jedynki. Zawsze będę pamiętała jego pasję, zaangażowanie, nieprawdopodobną wiedzę i życzliwość dla radia. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Kobylecka.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: To był taki dzień, kiedy wydawało mi się, że właśnie to tak szybciutko mój dyżur minie i wrócę do domu, do swojego życia.
2: Beata Mucha, wolontariuszka Fundacji Dobrze, że jesteś.
1: I weszłam do jednej z sal, zauważyłam, że są nowe osoby i zaczęłam od, tak jak zazwyczaj, od przedstawienia się, od powiedzenia, dlaczego tu jestem, po co przyszłam. I jedna z pań zamarła i słuchała mnie tak bardzo uważnie i ja zauważyłam, że płyną jej łzy. I zapytałam, co się stało, czy ja powiedziałam coś nie tak, że no przepraszam, nie miałam takich intencji, żeby pani się wzruszyła, a pani zwróciła się do mnie mniej więcej tymi słowami: Aniele, ty mój z nieba mi spadłaś. Zaskoczona zapytałam, ale dlaczego, co się wydarzyło? Na co pani powiedziała, że no bardzo potrzebuje po prostu, żeby jej zrobić zakupy, że ona przyjechała na wizytę kontrolną, musiała zostać w szpitalu na oddziale i w związku z tym no nie jest do tego przygotowana. Też na tym polega nasza pomoc, żeby pomóc pacjentom właśnie w takiej sytuacji, zmierzyć się z trudną dla nich, zupełnie nieoczekiwaną sytuacją.
2: Fundacja realizuje swoje cele poprzez tworzenie zorganizowanych zespołów wolontariuszy wspierających pacjentów szpitali na oddziałach ciężkich o dużym wskaźniku umieralności.
3: Jeżeli chodzi o nasz wolontariat, jest to wolontariat towarzyszący.
2: Ewa Szuster, koordynatorka warszawskiego oddziału fundacji.
3: Wolontariusze nie wykonują medycznych absolutnie zabiegów czy procedur. My jesteśmy osobami, które towarzyszą pacjentom.
2: Fundacja jest jedyną w Polsce organizacją, której wolontariusze każdego dnia niosą pomoc pacjentom dorosłym, przebywającym na onkologicznych i hematologicznych oddziałach szpitalnych.
3: Nasze towarzyszenie polega na rozmowie, na słuchaniu, na obecności, na wspólnym graniu w gry, czytaniu książek, w tym wszystkim, czego pacjenci w danej chwili potrzebują. Czasami robimy też drobne zakupy, ponieważ na oddziałach zamkniętych przebywają osoby z terenu całej Polski, no potrzebują też takich podstawowych zakupów i my również wykonujemy takie czynności.
2: Fundacja Dobrze, że jesteś jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie dobrzeżejesteś.pl.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Wawrzynek główkowy, obuwik pospolity, gniewosz plamisty,

0: Nikola Zalewski rzadko taki dribbling przegrywa, bo potrafi tam obrońcę wkręcić w ziemię. Teraz nie dał się tutaj Rumun Raciu. No i będziemy musieli wszystko próbować budować od początku, a nawet to Rumunia stara się tutaj z groźną akcją pod nasze pole karne ruszyć, ale też ta akcja zablokowana, zatrzymana.
1: A Polacy próbują zdominować Rumunów i odbierać piłkę jak najszybciej, by jak najwięcej tych sytuacji stworzyć. Każdy z nich ma dostęp do internetu, każdy z nich doskonale wie, co pisze się i co mówi się na ich temat. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę także selekcjoner Jan Urban, który mówił, że nie skupia się na tym, że być może gra o posadę, ale gdzieś z tyłu głowy to siedzi i to być może wytwarza dodatkową motywację i to dzisiaj jest w końcu widoczne na boisku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mamy nadzieję, że Polacy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, bo początek drugiej połowy spotkania fantastyczny, świetny przechwyt teraz Nowaka, podał do Lewandowskiego, Lewandowski w pole karne, ale źle dryblował napastnik naszej reprezentacji, troszeczkę tak jakby za łatwo chciał rozwiązać tę sprawę. Dobra interwencja Wednarka, bo rywale poszli z kontratakiem, oklaskiwanie teraz polscy piłkarze za tę interwencję.
0: 56. minuta, 3-0 na Narodowym, Polacy nadają tempo temu spotkaniu, Zieliński, ależ wykorzystujemy to, że rywale grają w przewadze, jak dziś ta czerwona kartka we współczesnym futbolu potrafi zdołować się przeciwnika fizycznie. Zalewski w polu karnym. Zalewski! Nikt akcji nie zamknął. Znowu to podanie takie, to ostatnie podanie niecelne w wykonaniu, a to raz Świderskiego, raz Zalewskiego. Brakuje tutaj chłodnej głowy, no i takiej zimnej krwi spojrzenia też w takim momencie, bo chyba czasami nie podnoszą wzroku nasi piłkarze, a wystarczyłoby tak dobrze popatrzeć i można taką akcję skończyć nieszablonowo, grając piłkę tam, gdzie wydaje się, że będzie kolega, a po prostu tam, gdzie jest.
1: Brakuje nam takich bramek jak Zalewski z Lewandowskim, takich akcji przy drugim golu dla reprezentacji Polski, po pięknych, składnych akcjach. Ale o tym za chwilę, bo teraz już atakują Rumuni w poszukiwaniu gola. Teraz będzie strzał zza pola karnego Janisa Hadziego, zablokowany przez Nowaka. I teraz próbuje Polak wybiegać z kontratakiem. Jeszcze walczy ofiarnie, leżąc już na murawie, ale tak ofiarnie walczył, że poturbował Janisa Hadziego. Przypomnijmy, to ostatnie gole dla naszej kadry. Szymański strzelił tego honorowego, jak się okazało, gola po zamieszaniu w polu karnym. Wcześniej tutaj na Narodowym w meczu z Nigerią towarzyszył Potulski i Wiśniewski. Dwóch obrońców wzięło się za ciężar zdobywania bramek i takich pięknych akcji, żeby poszukać to do marca. Trzeba się cofnąć. Troszeczkę tego w tej kadrze brakowało.
0: A
1: dzisiaj
0: tam też był strzał z dystansu Zielińskiego i to nie była taka piękna akcja, tylko piękny strzał.
1: Natomiast dzisiaj rzeczywiście tych akcji jest znacznie więcej. Szkoda tylko, że tylko trzy udało się wykorzystać, bo naprawdę ten wynik mógł być znacznie, znacznie wyższy.
0: Karol Świderski żółtą kartkę zaliczył jeszcze za ten faul. Jak tak dalej pójdzie, to nie wiem, będziemy musieli kogoś z młodzieżówki dowoływać znowu na spotkanie w Bośni i Hercegowinie, bo napastnicy nam się powoli będą kończyć. Jeszcze tylko Żukowski na ławce rezerwowych. Dośrodkowanie wyłapana jednak piłka przez Marcina Bułkę i już na 11 metrze przytulił ją mocno do piersi, a teraz prawą ręką wyrzucił pewnie i już jest Przemysław Frankowski do Zielińskiego. Czy znów przyspieszy? Cieszymy, czy takie zwolnienie teraz akcji, no mamy ochotę chyba skonstruować kolejną zaczepną, szybką akcję. Zieliński, Zalewski, mocna próba tutaj Gicy wypchnięcia go pod własne pole karne, no i zapędził się trochę właśnie Zalewski właśnie w stronę własnej szesnastki, ale teraz spróbujemy przerzucić piłkę na prawą stronę i ta ładnie chodzi pod nogami, jest dużo więcej tej dokładności, no z Bośnią to wygląda fatalnie, no ale teraz możemy sobie na to pozwolić. Jest łatwiej. Prowadzimy, jest 3-0, jest przewaga jednego zawodnika od 24 minuty, a Frankowski zagrywa piłkę w pole karne. No niestety za lekki taki lobik, który nie miał szans dotrzeć do Roberta Lewandowskiego.
1: Za dużo jest takich strat, za dużo jest takich podań, czy dośrodkowań jakby od niechcenia, tak jakby już nie chciało się za bardzo naszym piłkarzom, a przecież tam musi być ogromna chęć zwycięstwa. Za chwilę chwilę będą pierwsze zmiany w drużynie Jana Urbana, bo zawodnicy już rozgrzani, już przygotowani do wejścia. Mowa oczywiście o tych rezerwowych. A Polacy jeszcze lewą stroną atakują. Zalewski do Frankowskiego. Frankowski, lewa noga, dośrodkowanie w pole karne. Świderski, lewa noga, strzela, ale zablokowany ten strzał. Szkoda, bo blisko.

0: Był także Robert Lewandowski, który już tylko czekał na tę piłkę. Gdyby ona poleciała do niego, kto wie, czy znowu nie miałby hat-tricka w spotkaniu z Rumunią. No po prostu jemu tam powinni, no może nie pomnik postawić, ale zapamiętać go z pewnością do końca życia. Zieliński wymienił się piłką z Zalewskim. Zieliński, prawa noga, składa się do strzału piłkarz Interu. Zieliński na lewe skrzydło, ale takie wyrzucające podanie do Przemysława Frankowskiego. Frankowski zrobił kółeczko, odegrał do Zielińskiego. Zieliński do środka. Sebastian Szymański, lewa noga, prawa noga. Teraz podanie do Lewandowskiego, przewrócony przed polem karnym, ale gwizdka, sędziego nie ma. Zaczynamy następną akcję.
1: Dobrze wyglądają teraz nasi piłkarze, jakby przez ostatnich kilka miesięcy ktoś ich związał, skrępował i nie potrafili pokazać możliwości. No teraz przy takim wyniku na pewno jest to wszystko łatwiej, ale są te możliwości i właśnie też tą lewą nogą kapitalnie potrafią grać jeden, drugi czy trzeci z naszych zawodników. Teraz Nikoli Zalewskiemu się nie udało piłki wyłuskać, tylko rzut z autu dla reprezentacji Rumunii na wysokości ich pola karnego, ale tutaj już aktywnie podchodzimy, bo jest i Szymański, i Świderski, i Zalewski. Jest fatalne zagranie też zawodnika reprezentacji Rumunii na aut. Nie wytrzymali tego pressingu, tego podejścia. Od razu aut dla Polaków. Zalewski natychmiast do Frankowskiego, ten już do Świderskiego. Polacy przy piłce. Nowak, rozrzucamy akcję na prawą stronę, ale tutaj będzie ciężko, chociaż ładnie, kombinacyjnie, znów krótkimi podaniami. Szymański, Lewandowski czeka na piłkę. Jest zagranie do Zalewskiego. Zalewski w polu karnym, Świderski, ale mocna piłka. Jest szansa! Ależ obok bramki, obok słupka. Teraz Mati Kasz. No mówiłem, żeby on bardziej celował w stronę bramki, a nie te podania wszerz. I znów ta piłka tak leciała, leciała i gdzieś tam chyba bliżej miała do tej chorągiewki rożnej niż w ogóle do słupka.
0: Może ściął włosy i supermoce mu odjęło, bo przecież znakomitymi strzałami popisywał się Matthew Cash jeszcze nie tak dawno, a teraz ma problem ten urodzony w Anglii zawodnik, by pokonać bramkarza rywali. A on właśnie, wspomniany Otto Hindrick, wznawia grę. Walka o piłkę w powietrzu i przytomnie znalazł się w środkowej strefie boiska Wiktor Nowak. Jest zagranie do obrońców, a zatem Kiwior do Frankowskiego, ten do Nowaka. Nowak na prawą stronę. Matthew Cash, on teraz szuka możliwości zagrania piłki bliżej pola karnego i to się właśnie dzieje. Zieliński, czy przejmie piłkę? Nie przejął, ale czy to jest koniec tej akcji? Jeszcze szansa! Zieliński! Tak! Pięknie! Coś niesamowitego! Ależ fantastycznie to zrobił Piotrek Zieliński, zdobywcą czwartego gola dla reprezentacji Polski. Ależ spryt!
1: Wieczór na Stadionie Narodowym. Nieporadne zagranie zawodnika reprezentacji Rumunii, który sprezentował tutaj asystę, zagrał na 7 metr, a tu wystawiona noga już przez Piotra Zielińskiego i mógł zapytać się Otto Hindricka, no to gdzie mam strzelać? Marin zalicza tutaj asystę. Mieliśmy samobójczego gola Gicy, czerwoną kartkę. Rumunii troszeczkę, delikatnie mówiąc, nam tu pomagają. Polska 4, Rumunia 0.
0: Może nie chcą Rumunii, by selekcjoner Jan Urban stracił pracę, bo chcą jeszcze go przyjąć w Bukareszcie, w Rumunii.
1: Ale Hadzi może stracić.
0: Ale Hadzi to już inna historia. Po 0 do 4, a kto wie, może 0 do 5, a może 0 do 6. No tutaj już puszczamy wodze fantazji na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zrobi się naprawdę gorąco w Rumuńskim Związku Piłki Nożnej, ale to już nie nasze zmartwienie. Natomiast zmartwieniem naszym do tej pory, przynajmniej do dziś, była sytuacja w grupie czwartej na poziomie drugim Ligi Narodów, ale Polacy awansowali w tej wirtualnej tabeli na drugie miejsce, bo Bośniacy przegrywają 0-1 ze Szwedami, którzy na razie mają komplet punktów. Kacper Urbański zmienił Wiktora Nowaka. No to jest na pewno jeden z największych wygranych tego zgrupowania. Trzy bardzo dobre mecze. Dzisiaj troszkę mniej widoczny, natomiast nie ma się co przyczepić do pomocnika Slawii Praga. Polacy chcą iść za ciosem. Lewa strona boiska, najczęściej w drugiej połowie spotkania właśnie lewą stroną atakują nasi piłkarze, a zatem Przemysław Frankowski, otwiera się następna szansa. Frankowski, dośrodkowanie w pole karne, ale po ziemi. Raz jeszcze spróbuje zawodnik biało-czerwonych, wycofał jednak do Piotra Zielińskiego. On jest wszędzie, jak trzeba było, znalazł się nawet w polu karnym bramki Otto Hindrika. To jest naprawdę świetny występ pomocnika Interu Mediolan, ale to też jest tak, że jak idzie

0: to wszystko wychodzi, to nagle takie strzały od niechcenia nawet z pola karnego powodują, że piłka wpada do bramki. Oby wychodziło do końca spotkania dzisiaj wszystko biało-czerwone.
1: Robert Lewandowski spoglądał w stronę Jana Urbana, coś mu pokazywał. Co ciekawe, też widziałem, jak Mateusz Żukowski szykował się do wejścia, ale założył z powrotem swoją dresową bluzę i zasiadł z powrotem na ławce rezerwowych, bo jest i Lewandowski, i Świderski, który zresztą teraz przy piłce. No i już słyszeliśmy taką historię z czerwcowego zgrupowania, może za chwilę, bo Zieliński teraz ładnie rozprowadził akcję. Tutaj Lewandowski czekał na piłkę, ale się nie doczekał i rzut rożny. Słyszeliśmy, że w czerwcu chciał już zrobić zmianę trener Jan Urban Żukowskiego za Lewandowskiego, ale Lewandowski powiedział spokojnie, jeszcze troszkę tu pogram, a Mateusz wejdzie na końcówkę. No i tak było, może dzisiaj było podobnie.
0: Może chce oszczędzać Lewandowskiego Jan Urban, bo nie wie, że nie zabierze go do Bośni i Hercegowiny. No miejmy nadzieję, że już zdaje sobie z tego sprawę.
1: Właśnie.
0: No właśnie, powinien go eksploatować i zmęczonego wysłać do tych Stanów Zjednoczonych. Wzmaga się doping na Stadionie Narodowym w Warszawie. Polska, chcemy piątego gola. Szymański w pole karne i mamy piątego gola! Mamy piątego gola! Fantastycznie głową uderzył Jan Bednarek i piłka leniwie wpada do bramki Otto Hindricka. 5-0. Co tutaj się dzisiaj dzieje?
1: Kibice przychodząc na Narodowy, wypełniając szczelnie ten stadion, że reprezentację stać jeszcze na wiele. Jest 5-0, jest drugi gol Jana Bednarka w narodowych barwach. Pierwszego strzelił z Japonią na Mistrzostwach Świata w 2018 roku.
0: Gol Jana Bednarka. No naprawdę, wiele rzeczy tutaj się dzisiaj wydarzyło, takich, co byśmy raczej nie uwierzyli, bo jak ktoś by mi powiedział, że Bednarek trafi do bramki, to bym pomyślał, że raczej do naszej. I Marcin Bułka będzie wyciągał piłkę z siatki. A tu proszę, odnalazł się, ale już to oczywiście żartujemy, bo on w Porto też potrafił pocelować i to nieraz, więc w polu karnym zachować się potrafi nasz obrońca, także w polu karnym rywala. No przepięknie to wygląda, jakie to jest przyjemne uczucie. Przypomina się półfinałowy mecz barażowy, ale w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy za kadencji Michała Probierza. 5-1 graliśmy wtedy Estończyków. Wtedy po raz ostatni chyba czuliśmy taką radość z gry tej kadry i z tego wysokiego wyniku.
1: No bo później właśnie też tych dobrych wyników trochę brakowało, a teraz Rumunii próbują lewą stroną. Za moment Państwu powiemy, bo kilka zmian w reprezentacji Rumunii, ale aż 3 na raz i sobie to wszystko ładnie przeanalizujemy, a teraz wywalczyliśmy rzut z autu na wysokości linii środkowej. Czeka już na wbicie piłki Przemysław Frankowski. No, zadziwiająco dobrze radzi sobie na tej lewej stronie jako lewy obrońca, który włącza się do akcji ofensywnych i dobrze ta współpraca z Nikolą Zalewskim wygląda. No, zobaczymy też, jak sobie zaprezentuje się dzisiaj Kasper Urbański. On czeka na premierowego gola w narodowych barwach. Kiedy jak nie dziś, kiedy jak nie teraz, kiedy jak nie z Rumunią, z którą wychodzi nam wszystko, a nawet rywal robi wiele, żeby nam wychodziło. 68. minuta na narodowym. Polska 5, Rumunia 0.
0: Nie ma już między innymi Anisa Hadziego na murawie, jeśli chodzi o zmiany w reprezentacji Rumunii. A to był taki piłkarz, który najbardziej mógł zagrozić bramce Marcina Bułki. Teraz Polacy próbują utrzymać się przy piłce, ale ta sztuka im się nie udaje i nasi rywale już pędzą z kontratakiem po odbiorze piłki na naszej połowie boiska. Na szczęście dobra postawa naszych pomocników Kacpera Urbańskiego i Piotra Zielińskiego sprawiła, że tę piłkę udało się odzyskać. Urbański do Lewandowskiego. Podłącza się Piotr Zieliński jak do każdej akcji reprezentacji Polski. Lewandowski głęboko cofnięty, ale już wybiega na prawym skrzydle. Teraz Lewandowski przejmuje piłkę, jest już na wysokości pola karnego, ale wciąż daleko od tej szesnastki rywali wycofał. Jest teraz takie poszukiwanie tej możliwości, tych korytarzy do zagrania piłki w pole karne Otto Hindricka i poszukania szóstego gola. Szymański zagrywa na lewą stronę. Tam jest Zalewski, wymienił się piłką z Frankowskim. Zalewski świetnie znalazł Szymańskiego. Szymański lewa noga dośrodkowuje w pole karne do Lewandowskiego, ale zatrzymany kapitan polskiej reprezentacji. Jeszcze niefortunne, przypadkowe wybicie jednego z Rumunów i piłka w końcu trafiła w ręce

0: klatce Otto Hindrika. 5 goli, pamiętamy, 6 goli, gdyby padł szósty, no trzeba by było poszukać, bo ja nie pamiętam.
1: Oj tak, to do dalekiej przeszłości byśmy się musieli chyba przenosić. 6 goli w polskiej bramce od Hiszpanów, pamiętam.
0: O, to tak.
1: To tak, ale...
0: I od, zresztą nie tylko od nich, bo w ostatnich latach Belgowie, zdaje się, też nam lekcje futbolu urządzili.
1: Tak jest. Mieliśmy w zespole rumuńskim takie zmiany. Zamana Rakowican, zawodnik Rakowa Częstochowa. Borza za Banku się pojawił, to na pewno. U nas też się szykują kolejne korekty, kolejni piłkarze przygotowani. No wreszcie będzie mógł potestować tutaj Jan Urban. Bartosz Snisz chyba wejdzie za chwilę na boisko, ale teraz Nikola Zalewski znowu po tej lewej stronie. Zalewski, piłka do Frankowskiego. Aj, nie strzelił teraz celnie, a szkoda, bo miałby tego swojego gola niezaliczone. To trzecie trafienie na konto Frankowskiego. No a teraz trzeba było tylko celnie przymierzyć, ale piłka przeleciała pół metra obok słupka.
0: Liczba niewykorzystanych sytuacji większa niż tych wykorzystanych, ale cieszy nas przede wszystkim wynik 5-0. Piotr Zieliński, strzelec jednego z najsprytniejszych goli, jakie widzieliśmy, jeśli chodzi o występy reprezentacji Polski. On opuszcza boisko, schodzi także Sebastian Szymański, więc zmiany dwóch pomocników polskiej reprezentacji. Wchodzi Bartosz Snisz, a także Marcel Reguła, więc witamy debiutanta. Panie Marcelu, życzymy powodzenia i długiej, owocnej kariery w reprezentacji Polski. No cóż, 20 minut, jeszcze coś tam pod bramką być może uda się regułę wykreować.
1: Tak, to tutaj należy pochwalić Jana Urbana za to, że te zmiany troszkę wcześniej zrobione, nie w tej 83, 4 minucie, jak lubił robić, ale też no tutaj więcej tych minut da regułę, ale przy takim wyniku no to tak na kurczowe pilnowanie tego, co dzieje się pod naszą bramką, no nie ma już takiej potrzeby i możemy się cały czas rozpędzać. A tutaj Karol Świderski przy piłce wymienił ją w środku boiska z wracającym tam Urbańskim. Jest ze Sliszem, teraz jest Urbański przy piłce. Ładnie się zastawił, powalczył i już chciał przepchnąć piłkę do Karola Świderskiego, ale ta do niego nie dotarła. I trzeba tutaj popracować w obronie. Popracował teraz dobrze Jan Bednarek i zagrał do własnego bramkarza. No i szkoda, że tutaj Wojciech Mońka nie może też w takich okolicznościach zadebiutować. No trzeci raz odesłany na trybuny przez Jana Urbana na tym zgrupowaniu. Pewnie zastanawia się, czy szansę dostanie w Bośni.
0: Zalewski, lewe skrzydło, podał do Urbańskiego, Urbański odgrywa do Zalewskiego. Zalewski coraz bliżej pola karnego, polscy piłkarze. Lewandowski podłączył się do tej akcji, podłączył się także Frankowski. Jest Zalewski, jest Urbański, ta piłka krąży między nogami polskich zawodników. Frankowski, już teraz nieco wycofana ta akcja biało-czerwonych. Bednarek na prawą stronę. Jest teraz już Norbert Wojtuszek, który rozgrywa trzecie spotkanie w reprezentacji Polski. Teraz wypychany Marcel Reguła, to są nasi ligowcy, bo przecież Wojtuszek z Jagiellonii, Reguła z Zagłębia Lubin i teraz pędzi Reguła prawą stroną, zatrzymany nieprzepisowo, za dużo siły włożył w to wszystko rumuński piłkarz, ukarany żółtą kartką. No zbierają nasi rywale te kartki, Burka jest ukarany żółtą kartką za ten faul, a biało-czerwoni będą mieć rzut wolny.
1: 73. minuta, ładnie tutaj uciekał Reguła i szkoda, że nie miał szansy na stworzenie tej akcji pod bramką rywali. Zasępiona twarz George Hadziego, smutny szkoleniowiec reprezentacji Rumunii, który ostatnie lata spędzał we własnym kraju, pracując w Witorulu i Farulu Konstancy. No, całymi latami właśnie prowadził te dwa kluby i dostał szansę. No, teraz Polacy, jest dośrodkowanie w pole karne, czy będzie jeszcze próba strzału zza szesnastki i tutaj wyłapana piłka przez Otto Hindrika, który rozpocznie teraz akcję reprezentacji Rumunii.
0: 74. minuta spotkania, jeszcze 17 minut podstawowego czasu gry, a my wciąż w oczekiwaniu na tego szóstego gola. Im więcej, tym lepiej. Po pierwszej połowie spotkania wydawało się, że przeciwnicy Jana Urbana dostaną wody na młyna, zwolennicy wcale przekonani nie będą, ale teraz to się zmienia, bo Urbański jest już w polu karnym. Urbański, jest podanie do Roberta Lewandowskiego, ale albo ta piłka leciała za wysoko, albo Lewandowski został jednak wytrącony z równowagi przez jednego z rumuńskich obrońców. Udało się piłkę odzyskać.

0: Wojtuszek do Lewandowskiego. Podawał jeszcze Lewandowski. Piłka wybita przez naszych rywali. Bednarek, Wojtuszek, prawa strona boiska. Próbuje się podłączać Robert Lewandowski, który teraz w roli prawoskrzydłowego, a Marcel Reguła zbiegł do środka. No kto by pomyślał kiedyś, że tych dwóch zawodników będzie grało w ofensywie reprezentacji Polski. Jest także Świderski, a teraz już biegnie z piłką Kacper Urbański. Czaruje w swoim stylu. Zagrał na lewą stronę. Tam jest Nikola Zalewski. Odegranie Zalewski. Szansa dla Polaków, ale nie złożył się do tego strzału. Marcel Reguła.
1: 16 minut do końca spotkania. Rumuni zagubieni we własnym obrębie własnej połowy. Mają problemy z wydostaniem się z piłką, ale wywalczyli rzut z autu. Przypomniało mi się, z Gibraltarem 7-0 na wyjeździe wygraliśmy za czasów Adama Nawałki.
0: Początek kwalifikacji do Mistrzostw Europy.
1: Tak.
0: Czyli to musiał być 2014 rok.
1: 2014 rok, więc to jest 14 lat, tak? 12 lat. Z matematyką u mnie nigdy nie było najlepiej.
0: Nawet gole trudno dzisiaj policzyć.
1: Tak. Rzut wolny dla Polaków. Mamy okazję z 30 metra dograć piłkę, ale decydujemy się na krótkie zagranie. Przemysław Frankowski, Bednarek na prawą stronę i tutaj jest już dorzucenie piłki do Nikoli Zalewskiego. Kapitalnie przyjął, ma miejsce, ma czas, ma szansę i niecelnie Nikola Zalewski. 76 minuta. A George Hadzi wygląda, jakby oglądał jakiś thriller albo horror na Narodowym. Przerażony jest z każdą kolejną minutą, co jego piłkarze robią, na ile pozwalają. A my szkoda, bo tego szóstego gola mogliśmy już tutaj wpakować do rumuńskiej siatki.
0: No po tym piątym troszkę się coś przyblokowało. Być może osiedli na laurach piłkarze reprezentacji Polski. 51 054 kibiców jest dzisiaj na trybunach Stadionu Narodowego w Warszawie. A teraz te trybuny i ci kibice oglądają akcję polskich piłkarzy. Lewandowski Reguła stracił piłkę. Młody zawodnik Zagłębia Lubin. A to była ładna akcja tego właśnie duetu. Tak jak wspominaliśmy, no strapione, rozpaczone wręcz oblicze George Hadziego, ale z drugiej strony być może już jedną ręką klika sobie, szukając wakacji w ciepłych krajach, bo owszem, w Rumunii ciepło, ale...
1: na pracuj.pl.
0: Albo na pracuj.pl też by coś znalazł, jeśli... Bo teraz może mieć sporo wolnego czasu, jakieś zajęcie zawsze się przyda. No ale nie wyśmiewajmy Rumunów, bo sami mamy trenera, który jeszcze 2 godziny temu był na bardzo gorącym stołku.
1: Oskar Pietuszewski przygotowany do wejścia za moment na murawę, a Polacy próbują. Prawa strona, Mati Kasz wycofał i jest tutaj w środku boiska Bednarek. Piłka ponownie do obrońcy Aston Villa. Czeka na futbolówkę Kiwior. Jest po lewej stronie Frankowski i też Nikola Zalewski. Znowu tą lewą stronę przydałoby się uruchomić. Jest Nikola, zawodnik Atalanty Bergamo, już narożnik pola karnego. Nikola Zalewski tutaj się przepycha, ale tym razem przeliczył źle siły na zamiary, bo wygrał z nim tutaj pojedynek Kubis i będzie od bramki rozpoczynał Otto Hindrik.
0: Czekamy na następne akcje polskiej reprezentacji, ale zanim to się wydarzy, to będzie następna zmiana w naszych szeregach, bo na boisko wejdzie Oskar Pietuszewski, 18-letni, wielki, wielki talent grający na co dzień w FC Porto. Z tym grający to może troszkę przesadziłem, bo przede wszystkim ostatnio leczący kontuzję, ale dowołał go, tak dodatkowo powołał do kadry Jan Urban. Słyszą Państwo te oklaski zarówno dla Nikoli Zalewskiego, który opuszcza boisko, jak i dla Oskara Pietuszewskiego, wielkiej nadziei polskiego futbolu. 12 minut do końca. Piłkarze walczą o piłkę w powietrzu. W końcu głową wybija Jakub Kiwior. Nie zdołał jej przejąć Kacper Urbański. Rumunia potrafi stworzyć jakiekolwiek zagrożenie pod bramką Marcina Bułki, bo nasi rywale w tej drugiej połowie spotkania kompletnie niewidoczni, tak jakby byli tylko przyglądającymi się kibicami, jeśli chodzi o poczynania biało-czerwonych, którzy grają jak znud. Proszę nam wierzyć, że jesteśmy naprawdę oczarowani tą drugą połową spotkania.
1: I teraz Rumunii z wykorzystaniem Hindrika, ależ tutaj było blisko, żeby przejął piłkę Karol Świderski, tyle że nie udało się tutaj wyciągnąć nogi. Polacy na własnej połowie teraz muszą się skoncentrować, bo Rumuni podchodzą troszeczkę bliżej, ale to jest cały czas bardzo pasywna gra, niedokładne podania. Teraz udało się jednak dobrze dograć na tą prawą stronę, ale wycofanie

0: Fatalnie to zrobił Kubis, który no, zamiast przyspieszyć akcję, to ją zwolnił, a Polacy wciąż mają wielką ochotę piłkę wydrzeć. Będzie miał okazję też parę tych minut Oskar Pietuszewski zaliczyć. Ciekawe, czy zaprezentuje się tak dobrze jak Nikola Zalewski, bo Nikola, no nie wiem, czy tutaj na zawodnika meczu nie wyrasta za te rajdy, napędzanie tych akcji, no ale oczywiście... No pewnie pierwszeństwo będzie miał i tak napastnik Chicago Fire, Robert Lewandowski.
1: Dwa gole Roberta Lewandowskiego i być może jeszcze ostatniego słowa nie powiedział kapitan reprezentacji Polski. Tymczasem prawa strona boiska i akcja biało-czerwonych. Podanie Wojtuszka do Reguły. Reguła do Slisza. Ten naciskany przez dwóch Rumunów i traci piłkę. Nie, pięknie utrzymał się Slisz w roli skrzydłowego. Zagrał z Wojtuszkiem. Wojtuszek powinien był odgrywać na tę prawą stronę, ale tego nie zrobił. Przerzut na lewą stronę, a zatem Frankowski do Pietuszewskiego. Pietuszewski już na wysokości pola karnego. Oskar Pietuszewski wpada w pole karne. Pietuszewski, czy będzie strzał? Czy będzie jednak podanie? Czaruje, drybluje. Pietuszewski odgrywa. Teraz Urbański strzał prawą nogą. Piłka odbiła się od jednego z Rumunów i opuściła boisko. A gdyby ta piłka rzeczywiście żadnego z nich nie dotknęła, to kto wie, czy to nie byłoby przepiękne trafienie pomocnika zabrzańskiego Górnika. Jednocześnie pierwszy gol w reprezentacji Polski. Tak, mamy tylko rzut rożny.
0: 81. minuta tego spotkania. Wojtuszek już jakiś czas temu za Kasza pojawił się na boisku. Taka zmiana, która była dosyć szybko zrobiona. Teraz Państwu o niej wspominamy. Jest teraz piłka wrzucona w to pole karne i znowu po rzucie rożnym no, dużego zagrożenia pod naszą, pod rumuńską bramką nie było. Rywale starają się wyjść z akcją, ale nawet nie jest szybka i nawet nie jest to celne podanie, bo wraca tutaj Jan Bednarek już po piłkę, żeby z autu ją zagrać i zagrał do Bułki, Bułka do Kiwiora. Czy przyspieszymy, czy tutaj jeszcze będzie ta ambicja, żeby w końcówce strzelić tego gola numer 6. Urbański był faulowany, odpychany, rzut wolny dla Polaków.
1: 9 minut do końca podstawowego czasu gry i reprezentacja Polski próbuje jeszcze stworzyć jakieś zagrożenie pod bramką Otto Hindrika. W końcu podoba się gra biało-czerwonych kibicom tak licznie zgromadzonym na trybunach Stadionu Narodowego w Warszawie. Bednarek, Lewandowski, szansa dla Polski, ale Lewandowski nie dał rady tej piłki przejąć. Jeszcze Pietuszewski wbiega w pole karne. Oskar Pietuszewski, on ma dużo siła, jednocześnie przecież wrócił po kontuzji. Teraz Frankowski zagrał do środka, jest Kasper Urbański, odegrał do Kiwiora. Kiwior ponownie na lewą stronę, siódemka na plecach, Pietuszewski, jest wysokość pola karnego. Pietuszewski lewą nogą próbował, nic nie wyszło, prawą próbował także, czuł, że nie ma szans, by ta piłka dotarła w pole karne, więc odegrał do tyłu. Bednarek, Norbert Wojtuszek, podanie na prawą stronę, Reguła ze Sliszem. Slisz z Regułą i to jest złe podanie młodego napastnika Zagłębia Lubin, choć lepiej powiedzieć skrzydłowego tej drużyny, ponieważ tam częściej operuje dzisiaj Marcel Reguła.
0: 8 minut do zakończenia spotkania na Stadionie Narodowym. Polacy przejęli szybko piłkę, ta pod nogami Frankowskiego. Czeka Pietuszewski, nie doczekał się były zawodnik Jagiellonii Białystok. Piłka w środek, tutaj dosyć wolno tę akcję konstruowaliśmy Bartosz Slisz i kończy się to rzutem z autu dla Polaków. I jeszcze raz, ale widać, że tej werwy trochę już brakuje, żeby przyspieszyć. No to trzeba będzie tutaj naprawdę więcej dać z siebie, a Rumuni też już chyba nie chcą być pośmiewiskiem. A teraz ładnie znowu piłka krąży pod nogami Polaków. Był Reguła, teraz jest podanie do Frankowskiego. Frankowski technicznie miękko strzał i nie ma gola. Marcel Reguła stanął przed szansą w 83. minucie na strzelenie do siatki, ale błąd. Lewandowski przejmuje piłkę. Lewandowski obraca się, strzela, ale za wolno. Za wolno to wszystko już robi kapitan reprezentacji Polski, żeby nie połapali się w tym rywale, nie dali się zaskoczyć także i tym razem Rumunii. No i Lewandowski wciąż na boisku, 7 minut do końca tego spotkania.
1: My tu gadu gadu, bawimy się, cieszymy ze świetnego wyniku. Tymczasem zmiana wyniku w spotkaniu Bośnia i Hercegowina-Szwecja. Jest remis 1-1, co oznacza, że Szwecja zachowuje prowadzenie w tabeli grupy B4, ale Bośniacy awansują na drugie miejsce z dorobkiem 5 punktów. Jeden punkt mniej ma reprezentacja Polski i to się na pewno nie zmieni, bo więcej punktów niż 3 już zdobyć nie można nawet przy tak wysokim zwycięstwie. Tymczasem Rumunia

0: Atakuje w polu karnym Daniel Burlidża. Jego strzał zablokowany przez jednego z obrońców polskiej reprezentacji. Próbujemy wyjść spod pressingu, próbujemy otrząsnąć się z tego ataku reprezentacji rumuńskiej, która jakby odzwyczaiła się przecież od częstego atakowania bramki Marcina Bułki. No to może z kontratakiem popędzą podopieczni trenera Jana Urbana. Źle przyjął piłkę Oskar Pietuszewski, trochę wybił się z rytmu młody piłkarz Porto. Pietuszewski zbiega do środka, Lewandowski próbuje ratować sytuację, odebrać piłkę, jeszcze wznowić tę akcję. To się dzieje, Lewandowski przejął, nie dał się sfaulować i jest przywilej korzyści. Lewandowski, ta akcja straciła na tempie. Lewandowski jak na treningu, prawa noga, strzał na bramkę, ale z łatwością łapie piłkę. Otto Hindrich.
1: Trochę nie potrafił się tutaj Oskar Pietuszewski odnaleźć, tak obiec Lewandowskiego, żeby tutaj mógł mu zagrywać kapitan reprezentacji Polski. No a ten strzał to już taki bardzo życzeniowy, musiałby naprawdę popełnić duży błąd rumuński bramkarz. Polacy za to szybko piłkę odzyskali. Rumunia nie istnieje. Rumunia grając w dziesiątkę od 24 minuty straciła siły. Może nie tak od razu, ale na początku drugiej połowy no, wyglądała już fatalnie i pozwalała sobie te kolejne gole pakować do własnej siatki. Jest Frankowski, jest Pietuszewski, do niego piłka, narożnik pola karnego coraz bliżej. Czy zrobi więcej niż Zalewski? Pietuszewski przed pole karne, szansa, zamieszanie. Lewandowski ma piłkę pod nogami, przydałoby się podać, ale sam Robert Lewandowski!

0: I tak jak kilka lat temu, ładnych kilka lat temu na Stadionie Narodowym, tak i dziś Robert Lewandowski pakuje hat-tricka. 3 gole do rumuńskiej bramki. Oklaskiwany kapitan polskiej reprezentacji. Jakże on się cieszy, tak jakby odzyskiwał tę młodzieńczą radość z grania w piłkę nożną i strzelania goli. Ja już tak w podświadomości przy tej akcji posądzałem go o egocentryzm, o to, że się nie chce podzielić piłką, ale nic z tych rzeczy. On miał plan na tę akcję, on wiedział, co robi i w końcu strzelił prawą nogą.
1: 92. gol w narodowych barwach. Robert Lewandowski niesie się z trybun, a sam kapitan pokazuje dłońmi wielki gest podziękowania. No i ta owacja znów dla niego, a zatem niech drży Romeo Lukaku, który ma 93 gole, Lewandowski 92. No i ci, którzy wysyłają na emeryturę Lewego, to niech się zastanowią, czy prędzej on tego setnego gola dla kadry jednak nie strzeli. No tak to przewrotne życie bywa piłkarza, tak to przewrotnie jest, kiedy mecze wychodzą albo nie wychodzą, ale dziś Robertowi wyszedł kapitalny mecz. 3 minuty do końca tego spotkania na Narodowym. No i chyba sędzia zlituje się i dużo nie doliczy, bo jest taki zwyczaj, dobry zwyczaj arbitrów, żeby nie katować drużyn, które przeżywają męczarnię.
0: Ale dzisiaj te decyzje Ursa Schneidera takie, że właściwie nic nas nie zdziwi. Jeśli chodzi jeszcze o Roberta Lewandowskiego, no to jest jego dom, to jest jego twierdza, to jest jego stadion. 35 goli ma już tutaj strzelonych na Stadionie Narodowym. To jest jakieś 40% wszystkich trafień, które zostały, które były strzelone przez reprezentację Polski na tym stadionie. Nieprawdopodobne statystyki naszego napastnika. 2 minuty do końca podstawowego czasu gry. Rumunia z nadzieją, że cokolwiek jeszcze stworzy, choć czy tam jest jeszcze jakaś nadzieja, no też mi się nie wydaje. Rumunii wrócą teraz do swojego kraju, by jeszcze zmierzyć się ze Szwedami. No to mogą sobie tam pomyśleć, skoro my z Polską przegraliśmy 0-6, to ci Szwedzi dopiero nam tam nawciskają, a w pierwszym spotkaniu nawet Rumunii się postawili tylko 1 golem, okazali się od Szwedów słabsi.
1: Ale my też musimy pamiętać, że z Bośnią na wyjeździe warto grać o kolejne 3 punkty, żeby poprawiać swoją pozycję, bo mimo tego wysokiego zwycięstwa, no, na tę chwilę na drugie miejsce nie wskakujemy w grupie i na pewno nie możemy sobie na porażkę w Zenicy pozwolić. Rumunii tymczasem pod naszym polem karnym, ale wolno rozgrywali akcję, wycofanie do linii środkowej i rywale będą

0: budowali kolejną akcję dosyć wolno, a my wciąż próbujemy piłkę odzyskać i jeszcze może przeprowadzić akcję na siódmego gola.
1: Czekaliśmy dość długo na tego szóstego, poczekamy i na siódmego. Tymczasem Rumunia przy piłce w okolicach naszego pola karnego. Trzeba jak najszybciej tę piłkę przejąć. Nie wybijać na siłę, tylko pójść z kontratakiem. I ta sztuka właśnie teraz udaje się naszym piłkarzom. Sliszy przejął piłkę do Urbańskiego. Urbański, bardzo dużo miejsca mają piłkarze reprezentacji Polski. Frankowski podaje na lewe skrzydło. Tam jest Oskar Pietuszewski. Pietuszewski już naciskany przez jednego z rumuńskich obrońców. On wpada w pole karne. Pietuszewski, prawa noga, lewa noga. Oj, poślizgnął się ten młody piłkarz i nic z tej akcji nie będzie. Troszkę przerost formy nad treścią, jeśli chodzi o tę właśnie akcję. Trochę za dużo od dryblingu. Mógł poszukać innego rozwiązania, ale też oczekujemy od niego, że on będzie nas czarował, bo przecież to jest wielki talent. On ma niesamowite umiejętności i jeszcze większy potencjał, więc niech ten chłopak próbuje robić jak najwięcej. Jeszcze w tej akcji raz spróbuje. A zatem Pietuszewski, prawa noga, dośrodkowanie w pole karne. Nie ma jeszcze strzału na bramę. Jeszcze próbuje Reguła przed pole karne. Slisz, jeszcze walczy Świderski, ależ zamieszanie nieprawdopodobne. Z tej akcji też nic nie będzie.
0: No i sędzia techniczny pokazuje na swojej elektronicznej tablicy, że dwie minuty dorzuca na Stadionie Narodowym. No więc tak pobłażliwie właśnie dla Rumunów. Wyobraź sobie, że wczoraj był taki mecz kadry do lat 21. Hiszpanii prowadziła 12-0 i sędzia dorzucił 5 minut, więc nie każdy sędzia jest tak łaskawy jednak.
1: Sędziowie sadyści tak zwani nie oszczędzą nikogo. Polacy jeszcze pod polem karnym Rumunów, ale tylko na chwilę, bo już piłka w rękach Otto Hindrika. No i czekamy na ten końcowy gwizdek sędziego tak naprawdę. Mamy to, czego chcieliśmy, jest to, czego chcieli kibice. Chcieli zwycięstwa. No gdybyśmy tak usłyszeli, że wygramy 2-0, czy może 3-1, no bylibyśmy pod wrażeniem. A tutaj okazuje się, że dzisiaj na Stadionie Narodowym 6-0 reprezentacja Polski prowadzi z Rumunią.
0: I jeszcze Rumuni spróbują wykorzystać tę ostatnią minutę, jeszcze dorzuconą właśnie przez arbitra na Stadionie Narodowym. Burlidża nie doczekał się na dobre zagranie. Jeden z jego kolegów z autu Rumunii. Polacy skoncentrowani na swojej połowie. No teraz to już chyba wszyscy tutaj na Narodowym szykują się na ten ostatni gwizdek Ursa Schneidera. Już za kilka chwil powinien właśnie nastąpić ten moment, a Rumuni jeszcze przy piłce na swojej połowie rozgrywają wolno, spokojnie i spróbują być może ostatniej akcji.
1: A my czekamy na to, by tę piłkę przejąć. Teraz sporo agresji, takiego naładowania piłkarskiego i tych emocji w ruchach i poczynaniach Bartosza Slisza. I kończy się to stratą Rumunów, a zatem jeszcze jedna akcja. Świderski podaje na prawe skrzydło, strzał! Nie ma gola, ależ przepięknie obronił to Otto Hindriga. Przecież strzelał Marcel Reguła i zrobił wszystko, co zrobić powinien. Prawo skrzydłowy biegający w pole karne z piłką. No trzeba przyznać, że obaj panowie właśnie w ten sposób zakończyli ten mecz. Ostatni gwizdek sędziego Ursa Schneidera. 6 goli reprezentacji Polski. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem.
0: Jesteśmy pod wrażeniem. Druga połowa świetna. W pierwszej kręciliśmy nosami i głowami, ale też pamiętajmy, rywale od 24 minuty grali w dziesiątkę i to znacznie ułatwiło nam zadanie, ale zwycięzców się nie sądzi. Drużyn, które sobie potrafią podnieść się po słabszych momentach i wygrywają 6-0, no trudno krytykować. Dziś naprawdę było nieźle, dobrze na Stadionie Narodowym.
2: Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk, dziękuję za relację ze Stadionu Narodowego, a za kilka minut już w Kronice Sportowej szczegółowa analiza.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Już prawie 40 minut po 22.
2: Kronika sportowa.
1: Rafał Bała, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia. Jesteśmy dziś w dobrym humorze, bo piłkarze reprezentacji Polski pokonali Rumunów w Lidze Narodów 6-0. Na Stadionie Narodowym w Warszawie są nasi sprawozdawcy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Na tablicy wyników widać jak na dłoni, że był to mecz do jednej bramki. Czy rzeczywiście Polacy zdominowali dziś Rumunów? Jeśli tak, no to dlaczego?
3: Zdecydowanie ta przewaga była widoczna, wręcz dominacja, tak jak powiedziałeś, i wciąż siedzimy na stanowisku, zastanawiając się, czy my dzisiaj widzieliśmy reprezentację Rumunii, czy reprezentację San Marino, a z drugiej strony, czy reprezentację Polski, czy może Brazylię z 2002 roku. Naprawdę jesteśmy pod dużym wrażeniem.
4: Tak, na pewno na wynik tego spotkania wpływ miała sytuacja z 24 minuty. No wtedy zawodnik reprezentacji Rumunii, Dragusin, trafił Roberta Lewandowskiego. Właściwie lekko go pchnął, ale sędzia wyrzucił z boiska Dragusina, podyktował rzut karny dla Polski, którego Robert Lewandowski zamienił na gola i było 1-0.
3: I nie będziemy Państwa czarować, że ta pierwsza połowa nam się podobała, wręcz przeciwnie. Kiedy rozmawialiśmy w przerwie, byliśmy pełni obaw, twierdząc, że gdyby nie ta czerwona kartka, to mogłoby być znacznie, znacznie gorzej. A tak z grającą w dziesiątkę Rumunią prowadziliśmy do przerwy tylko 1-0. Ale to, co wydarzyło się na początku drugiej połowy spotkania, sprawiło, że przecieraliśmy oczy ze zdumienia.
4: 47 minuta, kapitalna akcja Nikoli Zalewskiego, dogranie w pole karne z bliska, z 5 metrów. Robert Lewandowski trafia i jest 2-0.
3: Po dwóch minutach piękna akcja Przemysława Frankowskiego. Wbiega w pole karne, próbował podawać do Świderskiego, a Virgil Gita przypadkowo skierował piłkę do własnej bramki. Było już 3-0.
4: W 62 minucie niefortunne zagranie Marina, który asystował przy golu Piotra Zielińskiego. Zieliński był na 7 metrze, prawą nogą mocno do siatki. 4-0.
3: A 5-0 było już w 66 minucie spotkania. Sebastian Szymański w końcu dobrze wykonał stały fragment gry. Rzut rożny, dośrodkowanie prosto na głowę Jana Bednarka, który wyskoczył najwyżej i głową skierował piłkę do bramki.

0: piątym golu. Troszeczkę Polacy na laurach niestety osiedli.
1: Osiedli, ale przypomniał o sobie Robert Lewandowski i troszkę samolubnie sobie potańczył w polu karnym, ale opłaciło się, bo w 86 minucie składał się do strzału raz, drugi w końcu wybiegł, obiegł obrońców i trafił do siatki Otto Hindricka. 6-0, hat-trick Lewandowskiego, tak jak w 2017 roku tutaj na Narodowym. No i w sumie ma już 92 gole w reprezentacji Polski. Kapitan Robert Lewandowski.
0: Piękny wieczór biało-czerwonych na Stadionie Narodowym, piękny wieczór Roberta Lewandowskiego i piękny wieczór selekcjonera Jana Urbana, który w końcu po wielu dniach spokojnie położy się do łóżka, będzie spał jak dziecko, ponieważ no, podejrzewamy, że bardzo trudne chwile za selekcjonerem Janem Urbanem. Kibice chcieli jego dymisji. Być może będą chcieli nadal, tłumacząc to, co dzisiaj wydarzyło się na Stadionie Narodowym, ale no, wielu z nich z pewnością odetchnie i sam selekcjoner też może być spokojny. Kibice dostali to, czego chcieli. Sytuacja w Lidze Narodów może nie jest jeszcze bardzo komfortowa, ale jest opanowana i wciąż możemy marzyć o tym, by zająć przynajmniej to drugie miejsce.
1: A żeby tak się stało, trzeba dobrze zagrać w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. To spotkanie już w poniedziałek. No a dziś niech ten wieczór będzie dobry dla warszawiaków. Niech ten weekend będzie miły, bo nastroje są naprawdę wyborne. 6-0. Polska wygrała na Stadionie Narodowym z Rumunią.
2: Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Dziękuję wam panowie za pracę w trakcie dzisiejszego meczu. No i tak jak powiedział Filip, że trener Jan Urban będzie spał jak dziecko, to życzymy tego błogiego snu. Dzisiaj trener i zawodnicy na pewno na to zasłużyli. W innych meczach Ligi Narodów dzisiejszych nasza grupa, Bośnia i Hercegowina, Szwecja 1-1. W innych grupach Ukraina, Irlandia Północna 0-3. Węgry, Gruzja 1-0. A na tym najwyższym poziomie w Lidze A Belgia kontra Turcja 3-0. I Francja kontra Włochy 1-1. Francuzi też grali w osłabieniu po czerwonej kartce. A teraz wracamy na Stadion Narodowy. Mamy już połączenie z Andrzejem Janiszem. Dobry wieczór, Andrzeju. Ostatnio polskiej drużyny nie oglądało się z przyjemnością. Rozmawialiśmy o tym i po meczu z Bośnią i szczególnie po meczu ze Szwecją. No dziś mimo wszystko jednak ten obraz się zmienił, prawda?
3: Tak, oczywiście. No, kiedyś musiał przyjść taki dzień, żeby uradować kibiców, żeby uradować tych wszystkich ludzi, którzy dobrze życzą reprezentacji Polski, bo ja od razu chciałbym powiedzieć, że mimo, że po tamtych dwóch meczach słowa krytyczne w kierunku zawodników kierowałem, to ja dobrze życzę reprezentacji Polski. Bardzo cieszę się z tego, że ten mecz zakończył się właśnie w ten sposób. Ale chciałbym powiedzieć również o tym, że mecz, gra została sformatowana, została w jakiś sposób ukształtowana przez Roberta Lewandowskiego. Dlatego, że gdyby nie wspaniałe podanie Sebastiana Szymańskiego w 23 minucie i ten rajd Lewandowskiego, to wejście w kontakt z obrońcą i faul obrońcy, więc jednocześnie rzut karny wykorzystany przez Lewandowskiego i czerwona kartka dla reprezentanta Rumunii sprawiła, że ten mecz dalej wyglądał tak, jak wyglądał, bo do tej 23 minuty Rumunii bardzo zagrażali bramce Bułki, to polski bramkarz interweniował częściej niż zawodnik Legii Warszawa, który dzisiaj stanął w bramce drużyny gości. Bramka strzelona przez Lewandowskiego zaraz na rozpoczęcie drugiej połowy, która dała spokój, która sprawiła, że Rumunii wiedzieli, że oni już tego meczu wygrać nie mogą i w jakiś sposób uskrzydliła reprezentację Polski. I jeszcze ten gol na zakończenie, taka swoista pieczątka, jakby Lewandowski chciał totem zostawić tutaj na tym Stadionie Narodowym, więc hat-trick Lewandowskiego. Ale nie jeden zawodnik decyduje. Powiedziałem, że on ukształtował przebieg tego spotkania, ale nie tylko on o tym zdecydował. To był dobry mecz reprezentacji Polski. Z tego się cieszymy, że Polacy wykorzystali obecność jednego zawodnika więcej na boisku i wykorzystali również beznadziejną grę reprezentacji Rumunii. Bo nie oszukujmy się, to co robili Rumuni, w jaki sposób oni kryli naszych zawodników, w jaki sposób oni przegrywali pojedynki, no to myślę, że gdyby George Hagi, trener reprezentacji Rumunii, jeszcze założył buty mimo pokaźnej wagi, to nie tylko od swojego syna byłby lepszy, ale wszystkich pozostałych zawodników na boisku.

0: I to cieszy. W związku z tym wygrywamy z Rumunią, spychamy ten zespół na dół tabeli, gwarantujemy sobie dodatkowe 3 punkty, które sprawiają, że nie będziemy rywalizować z Rumunami już o spadek z tej grupy, tylko będziemy rywalizować z Bośnią i Hercegowiną o to, aby zająć 2. miejsce w tej grupie. A ponieważ przecież będziemy mieli jeszcze mecz ze Szwedami, więc wszystko może się zdarzyć. Tu nic nie jest przesądzone. Natomiast ten mecz i wynik tego spotkania daje przede wszystkim taki bardzo duży oddech kibicom, piłkarzom, trenerom, nam wszystkim, którzy dobrze życzą reprezentacji Polski. Tyle, że nie wpadajmy od razu w samozachwyt, że rozegraliśmy jakieś wybitne spotkanie. Nie, to był dobry mecz w wykonaniu reprezentacji Polski i ważne, że to był mecz wygrany i ważne również, że przy stworzonej przewadze wreszcie Polacy zaczęli strzelać gole.
1: Poniedziałek czeka nas mecz z Bośnią w Zenicy bez Roberta Lewandowskiego. Bośniacy dziś zremisowali ze Szwedami, jak mówiliśmy. Andrzeju, to jeszcze jedna sprawa do ciebie krótka. Gratulacje. No i dla ciebie i dla Filipa, bo nominacje w konkursie na podcast roku otrzymały Sekrety Mundiali twojego i Filipa autorstwa. Waszych rozmów z ważnymi postaciami polskiego futbolu słuchało się przy okazji Mundialu z przyjemnością. Dla ciebie to była też okazja do wspomnień z Mundiali, które widziałeś, które relacjonowałeś.
0: Dziękuję bardzo, ale niech to będzie taki mój wkład w to, żeby reprezentacja Polski na tych mundialach zagrała tych następnych, bo będzie zdecydowanie trudniej niż wtedy, kiedy chociażby pod wodzą Kazimierza Górskiego, Jacka Gmocha, Antoniego Piechniczka czy Jerzego Engela Polacy grali na tych mundialach i grali dobrze wtedy. Grajmy dobrze, niech ten mecz, nie wiem, to może to za wielkie słowo, będzie meczem założycielskim Jana Urbana i dalej niech wszystko już wiedzie się dobrze. Choć oczywiście ja widzę tu sporo mankamentów, jeżeli chodzi o przyszłość. Nie, jeżeli chodzi o ten właśnie mecz.
1: Andrzej Janisz, dziękujemy serdecznie za rozmowę. No i przypominamy, mecz Bośnia-Polska w poniedziałek wieczorem. Transmisja oczywiście na naszej antenie. A teraz z piłkę nożną zamieniamy na tenis, bo dziś też się dużo działo z udziałem Polaków. Oczywiście turnieje azjatyckie, o których opowie Piotr Dąbrowski.
2: Ze zmiennym szczęściem ułożyły się spotkania naszych tenisistów i tenisistek na azjatyckiej ziemi. Jako pierwsza na kort wyszła rozstawiona z numerem 17 w turnieju w Pekinie Maja Chwalińska. Polka szukała swoich szans w pojedynku z Ukrainką Dajaną Jastrzębską, ale tego dnia 26-latka była nie do zatrzymania i pokonała Polkę po nieco ponad godzinie gry 6-3-6-1. Szczęście nie uśmiechnęło się również do Magdaleny Fręch. Łodzianka krzyżowała rakiety z będącą ostatnio w wysokiej dyspozycji Czeszką Nikolą Bartunkową. Niedawna półfinalistka z Monterrey nie dała Polce wielu szans na załapanie się na grę. 20-latka oddała Magdzie zaledwie 4 gemy, wygrywając 6-2-6-2. W Pekinie rywalizuje także Hubert Hurkacz. Wrocławianin w singlu panów jest już w ćwierćfinale. Polak poradził sobie po bardzo trudnym i wymagającym 3-setowym spotkaniu z Francuzem Arturem Rze. Mecz był niezwykle zacięty, a pierwsze 2 sety rozstrzygnęły się dopiero po tiebreaku. Decydująca partia to już koncert gry Polaka, który triumfował 6-7, 7-6, 6-2. I w meczu, którego stawka będzie półfinał, zagra z zawsze groźnym Karenem Hachanowem. Trener tenisa Michał Gawłowski chwali postawę wrocławianina.
3: Turniej po Chinach mu służy. Dużo dobrych meczów, kolejny wygrany mecz, kolejny przeskok w rankingu, już chyba wskoczy do 40, co jest ważne z punktu widzenia sezonu i halowego, i rozstawienia na Australia Open. Mam nadzieję, że tu też dojdzie bardzo daleko, albo może i wygra turniej, bo chyba nawierzchnia cały ten klimat wokół bardzo, bardzo mu służy, więc mam nadzieję, że będzie zwycięstwo.
2: W deblu panów Jan Zieliński i Mark Polmans zameldowali się już w drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Tokio. Polsko-australijski duet po ciasnym spotkaniu pokonał brytyjsko-czeską parę Luke Johnson-Patrick Rickl 2-6, 6-2, 11-9.
4: Bardzo ciężki mecz, szczególnie, że po drugiej stronie siatki stał bardzo mi dobrze znany partner, tym razem Luke. Ciężko się takie mecze rozgrywa, ale jesteśmy zadowoleni z obrotu wydarzeń. Na pewno musieliśmy się lekko dotrzeć w pierwszym secie. Przeciwnicy też grali na wysokim poziomie, ale od drugiego seta wyszliśmy w lepszy rytm. Super tiebreak, lekki roller coaster, ale na szczęście z happy endem w naszą stronę.
2: W sobotni poranek około godziny 7 czasu polskiego na korcie centralnym w Pekinie z faworytką gospodarzy Gao Xinyu zmierzy się Iga Świątek.
1: A Duńczyk Leon Madsen został w Pardubicach.

0: indywidualnym mistrzem Europy w jeździe na żużlu, zdobywając trzecie w karierze złoto w tej rywalizacji. Z Madsenem do ostatniego biegu walczył o tytuł Maciej Janowski, a brąz wywalczył Kacper Woryna. Z polskimi bohaterami tych zawodów rozmawiał Mariusz Rajek.
1: Maciej Janowski wygrywa w Pardubicach, ale kończy sezon na drugim miejscu ze stratą zaledwie jednego punktu. To chyba jednak największy powód do gratulacji za ten sezon, za ten występ.
2: Tak, patrząc jak układały się te zawody i tak naprawdę od pierwszy bieg wygrałem, ale później jakoś nie mogłem znaleźć sposobu na ten twardy start. Na koniec już wszystko było dobrze, więc jest to duży sukces i bardzo się cieszę.
1: Dostałeś taki dodatkowy los na loterii w postaci powtórki tego biegu ostatniej szansy. No i często tak w sporcie bywa, że wtedy można wziąć tą pełną pulę, także sportowo taka lekka złość, że tylko jednego braku jednak jest?
2: Nie ma żadnej złości. Szczerze mówiąc, bez jakichś wielkich oczekiwań przyjechaliśmy do Pardubic. Jeździło mi się super. Koniec końców jestem zadowolony.
3: Kacper Woryna, można powiedzieć, koniec tego cyklu?
4: Kurczę, pojechałoby się jeszcze taką jedną rundę, nie?
3: Jak oceniasz ten dzisiejszy turniej? Bo tak właściwie pod koniec zaczęło się dopiero coś dziać, 18, 19 wyścig.
4: Bywało lepiej oczywiście, ciężkie zawody od początku były, staraliśmy się, walczyliśmy do końca. Po drodze wydarzyła się usterka niestety, była zmiana motocykla, to później już jest dużo trudniej o wynik, o jakąś rywalizację taką pewniejszą. Generalnie cykl możemy zaliczyć do udany.
1: Czym się różni jazda po tak dużym lotnisku jak Pardubice od naszych ligowych torów? To są zupełnie inne przełożenia, które trzeba założyć?
4: Chyba nie do końca. Ten jakby obiekt jest potężny, ale też jakby nie da się go wykorzystać na całej szerokości. Chociaż parę takich biegów w sumie chyba było, nie? Gdzie tam się dało o ten płot zaprzeć, ale raczej normalnie to wygląda.
1: Kacper, i o takie podsumowanie tego sezonu cię zapytamy. Brązowy medal w Seku, wysoko w Grand Prix. No chyba nie możesz nie być zadowolony, patrząc całościowo na rok 2026.
4: Jeżeli jutro wszystko pójdzie zgodnie z planem, to skończę sezon z 4 brązowymi medalami, więc na pewno czegoś takiego jeszcze nie było w mojej karierze. Z tych 3 dotychczas bardzo się cieszę. Jeśli chodzi o Grand Prix, to wiadomo. Uważam, że to był bardzo dobry cykl w moim wykonaniu. Przed ostatnią rundą mogłem skończyć na miejscu 5, a mogłem skończyć na 8. Niestety skończyłem na 8, ale niewielka ta różnica punktowa tam między nami była. Ten środek stawki to na pewno coś, co przed sezonem brałbym w ogóle w ciemno. Do tego zwycięstwo w pierwszej rundzie to coś, czego nie zapomnę nigdy. I te uczucie, które mi towarzyszyło, będę próbował gonić przy każdej rundzie cyklu.
0: Gratulujemy oczywiście naszym żużlowcom. W kraju początek sezonu w Tauron Lidze Siatkarek na inaugurację mistrz budowlani Łódź bardzo wyraźnie pokonał na wyjeździe MKS Kalisz 3-0. Poza tym Unii Opole przegrało z Chemikiem Police 2-3. Sezon rozpoczął się też w Ekstraklasie Koszykarzy. Legia Warszawa, czyli mistrz, wygrał w Słupsku z Czarnymi 79-76. W Sopocie Trefl przegrał z Dzikami Warszawa 63-102. Berktyn Wil prowadzi w rajdzie Sardynii. To 13. runda mistrzostw świata. Kajetan Kajetanowicz zajmuje w całym rajdzie 15. miejsce. No a dobre informacje dotarły do nas ze Słowenii, bo tam Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego orlików, czyli zawodników do lat 23. Drugi był Jan Jackowiak, razem ze mną w studiu Andrzej Grabowski. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
0: Rzeczywiście, dobry wieczór ze względu na piłkę nożną, ale dobry dzień w Słowenii dla polskiego kolarstwa, bo Jan Jackowiak to nie jest jego pierwszy sukces, ale rzeczywiście widać, że znakomicie ten młody kolarz się rozwija.
5: Oj, zdecydowanie. Kiedy patrzy się swoją drogą na całą generację młodych kolarzy z całego świata, takich podbijających to kolarstwo, to są często właśnie już 18, 19, 20-latkowie. Świat przecież zachwyca się Francuzem Polem Seksasem, który jest niewiele starszy od Janka Jackowiaka. Janka, który, jak sam dzisiaj zwraca uwagę selekcjoner reprezentacji Andrzej Sypetkowski, gdyby urodził się 10 dni później, wciąż byłby juniorem.
0: Chociaż niedawno mistrzostw świata Seksas nie wytrzymał, prawda?
5: No nie wytrzymał, ale tam mało kto by wytrzymał. Zresztą te zdjęcia Brandona McNulty'ego, mistrza świata, obiegły cały świat. Jak był taki po prostu absolutnie wykończony tym, co się działo. Ale co dzisiaj? Jan Jackowiak troszeczkę odkuł się za nieudane mistrzostwa świata. Tam powstrzymała go kraksa, dlatego nie osiągnął żadnego zawrotnego wyniku, ale to jest naprawdę olbrzymi talent. W bardzo spektakularny sposób jechał w tym roku w młodzieżowym Tour de France i teraz to jest po prostu kolejne potwierdzenie tego, jak ten chłopak bardzo ładnie się rozwija. Jaki to był wyścig dla Janka Jackowiaka? Słuchamy.
6: fajny wynik w końcówce sezonu. Na pewno zostawia taki niedosyt i motywację do dalszej pracy. Chociaż myślę, że z Hiszpanem niezależnie od tego, jak ta końcówka byłaby rozegrana, miałbym ciężko, bo jest zdecydowanie szybsza do mnie na mecie. Także dojechanie we dwójkę nie wchodziło w grę. Także ja musiałbym gdzieś tam zostawić. No ale doszliśmy go dopiero na szczycie i tak naprawdę to był najlepszy moment, żebym ja mógł z nim rywalizować. Także ostatni

0: 10 km dużo bardziej mu sprzyjało niż mi. Byłem tego świadomy, chociaż do końca się nie poddawałem.
1: Bo też dodajmy, Hiszpan Hector Alvarez dzisiaj wygrał 20 sekund przed Jackowiakiem, 32 sekundy przed

0: raczej tym celem jest rok 2028, czyli taki spokojny, bardzo mądry, bardzo harmonijny rozwój i wydaje się, że to jest bardzo dobra droga i wydaje się, że będziemy mieli naprawdę wielkiego, wielkiego kolarza, kolejnego wielkiego kolarza po takiej krótkiej przerwie.
1: No dobrze, to będziemy mieli, ale mamy już przecież znakomitą zawodniczkę i jutro...
0: No, jutro będzie ściganie naprawdę, szanowni państwo, fascynujące, bo jutro jest właściwie rewanż za Mistrzostwa Świata, bo i Demi Vollering, mistrzyni świata,
1: będzie
0: i wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma i brązowa medalistka Eliza Longo Borghini, więc one wszystkie wystartują, do tego Polki...
1: Francuzki będą chciały się odkuć, prawda?
0: Polki w ośmioosobowym składzie, tym razem nie w pięcio, będzie się z kim ścigać, jeszcze Dominika Włodarczyk przecież jest, więc myślę, że jutro możemy spodziewać się, kto wie, pewnie kolejnego medalu.
1: Czyli efektowne, mamy nadzieję, zakończenie tego sezonu, dobrego sezonu dla polskiego kolarstwa?
0: Kobiecego tak, męskiego nie.
1: Generalnie, ale kobiece to też przecież
0: polskie. Ale młodzieżowego, męskiego, za to tak.
1: No to czekamy na to, co się będzie działo jutro, ale także do końca tych Mistrzostw Europy. Przypomnijmy, Katarzyna Niewiadoma Fini po fantastycznej walce została wicemistrzynią świata niedawno. Swoją drogą to też ciekawe, że Mistrzostwa Europy tak od razu po Mistrzostwach Świata, no ale to jest kolarstwo, żeby tę formę jeszcze do końca sezonu utrzymać, później będzie przerwa, odpoczynek i wracamy.
0: No i Katarzyna nie wiadomo od przyszłego roku w nowej drużynie, w Lidl Trek, także
1: kolejne wyzwanie. Andrzej Grabowski, dziękuję ci serdecznie. I jeszcze na koniec informacja o tym, że zapadły już decyzje dotyczące afery wokół trenera Jagiellonii Białystok, Adriana Siemieńca. Kilka miesięcy temu Siemieniec przed meczem skontaktował się z sędziami, prosząc go o informowanie go, czy któryś z zawodników był blisko otrzymania żółtej kartki. Dostał dyskwalifikację na 6 spotkań, otrzymał teraz 100 000 złotych grzywny, na 3 lata zawieszono mu 2-letnią dyskwalifikację, a sędzia Arkadiusz Kamil Wilk został zawieszony na 2 lata. Sędzia Paweł Raczkowski ma otrzymać 50 000 złotych kary, czyli surowe kary dla w polskim futbolu. A my dzisiaj z futbolu się cieszymy, bo w dzisiejszej audycji to wszystko. Przypomnę, piłkarska reprezentacja Polski pokonała Rumunię 6-0. Ponownie o sporcie jutro o poranku.
2: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka.
4: Minęła godzina 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Piotr Paszkowski. Po weekendzie możliwe są kolejne obniżki na stacjach paliw, tak prognozują analitycy. Po podpisaniu przez prezydenta ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych rząd wprowadza trzecią wersję pakietu ceny paliw niżej, która polega na obniżeniu VAT-u i akcyzy oraz wprowadzeniu cen maksymalnych. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, oleju napędowego 7,88, ale to nie koniec obniżek, mówi analityczka rynku paliw firmy Reflex Urszula Cieślak.
5: Na początku przyszłego tygodnia możemy odnotować dalsze obniżki, jednak ich skala już będzie kilkugroszowa i będzie uzależniona już tylko i wyłącznie od sytuacji na międzynarodowym rynku paliw.
4: Niższy VAT i akcyza na paliwa mają obowiązywać co najmniej do końca roku. Samoloty FA-50 rozpoczęły służbę bojową w polskich siłach zbrojnych. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w internecie, że oznacza to kolejne wzmocnienie naszej wschodniej granicy. Docelowo siły powietrzne mają mieć 48 wyprodukowanych w Korei Południowej samolotów typu FA-50. Nie tylko dzieci i nastolatki, ale także młodzi dorośli do 26 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw HPV. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło program szczepień, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
6: Mamy nadzieję, że ta oferta kierowana właśnie dla młodych dorosłych, którzy już mogą się szczepić sami bez zgody rodziców czy opiekunów, że ta oferta będzie ciekawa.
4: Szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego chroni przed nowotworami narządów płciowych, odbytu oraz głowy i szyi. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w całej jego karierze politycznej. Tak wynika z najnowszego sondażu agencji AP. Najgorzej Amerykanie oceniają politykę gospodarczą Trumpa.
7: W sondażu Associated Press poparcie dla prezydenta spadło w ciągu 2 miesięcy o 2 punkty. Obecnie wynosi ono zaledwie 31%. Poprzedni najgorszy wynik 32%. Trump zanotował jeszcze w pierwszej kadencji pod koniec 2017 roku. Badani są najbardziej niezadowoleni z sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Politykę ekonomiczną prezydenta popiera tylko 26% Amerykanów. To mniej niż miał Joe Biden w szczycie inflacji, a

0: nastąpiła po pandemii COVID. Trump twierdzi, że sondaże są zmanipulowane. Od miesięcy przekonuje, że drożyzna to przejściowy koszt wojny z Iranem i obiecuje, że paliwo stanieje zaraz po wyborach parlamentarnych. Do wyborów do kongresu pozostał już tylko miesiąc. Niskie notowania prezydenta ciągną w dół polityków republikańskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych ogłosił nowy pakiet sankcji na osoby i podmioty zaangażowane w finansowanie palestyńskiej terrorystycznej organizacji Hamas. Sankcjami objęto m.in. dwóch obywateli Francji, którzy zebrali ponad 2 miliony dolarów pod pozorem zbiórki humanitarnej dla mieszkańców Strefy Gazy. W rzeczywistości przekazali pieniądze Salimowi Al-Zakowi, uznawanemu przez USA za przedstawiciela wojskowego skrzydła Hamasu. Powstańcy warszawscy, przedstawiciele władz, wojskowi, harcerze oraz mieszkańcy stolicy upamiętnili 82. rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego. W trakcie uroczystości na Kopcu Powstańców zgaszono ogień pamięci, który płonął tu od 1 sierpnia. Dokładnie 82 lata temu w nocy z 2 na 3 października w Ożarowie podpisano kapitulację powstania. Czas ten wspominał uczestnik zrywu profesor Leszek Żukowski.
3: Pod koniec września padł Mokotów. Kilka dni później ucichł odcięty Żoliborz. Na samym końcu zamilkło Śródmieście. 2 października nie było już huku bomb ani jazgotu karabinów maszynowych. Zapadła potworna, nienaturalna cisza, która bolała 100-krotnie bardziej niż najcięższy ostrzał artyleryjski.
2: W czasie Powstania Warszawskiego poległo około 17 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Do dziś nie jest znana dokładna liczba ofiar cywilnych. Szacuje się, że zginęło lub zostało zamordowanych od 130 do 200 tysięcy mieszkańców stolicy. W trakcie walk oraz przez kilka następnych miesięcy po kapitulacji całkowicie zniszczonych zostało około 80% budynków lewobrzeżnej Warszawy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Jutro w dzień tylko na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i tam też lokalnie możliwy słaby deszcz. Poza tym bez opadów. Temperatura maksymalna 18 stopni na północnym zachodzie, 21 w centrum, 23 lokalnie na południu.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
10: Odrodzona nieznana, czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
11: Gdańsk, Sopot i Gdynia są obok siebie od dawna, ale dopiero po wojnie stały się Trójmiastem. Druga Rzeczpospolita miała też swoje Trójmiasto, nie nad morzem, tylko na Kresach. Borysław, Drohobycz i Truskawiec. Choć tworzyły jeden miejski organizm, były to trzy różne światy: przemysłu, kultury i uzdrowiska.

0: W najbliższym programie wyprawa do przedwojennego Trójmiasta.
1: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
0: Odrodzona, nieznana. W sobotę po 16:00.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na pograniczach.
3: Przed mikrofonem Mariana Krill. Dobry wieczór. Za tydzień w 5 ukraińskich miastach ruszają 21 dni kina polskiego. O tegorocznej edycji festiwalu opowie dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Jarosław Godun. W audycji także spotkamy się z zespołem Wernerhora, laureatami Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja w 2021 roku. Wernerhora kontynuuje projekt Bojkowski Dialekt zapisany w pieśniach i weekend zagra 2 koncerty w województwie zachodniopomorskim. Rozpoczynamy audycję z muzyką ukraińską. Będzie to zespół Nazwa i ich najnowszy utwór o ludziach.

0: Rzeczywiście jest im to potrzebne, bo ktoś przyszedł do cerkwi i mógł posłuchać ukraińskich pieśni. W cerkwi, w której modliła się babcia na przykład, czy mama danej osoby. I pani ze łzami w oczach podchodziła i mówiła, że bardzo dziękuję i ogromnie się cieszy, bo to pierwszy raz, kiedy mogła posłuchać ukraińskich pieśni w dawnej cerkwi.
1: A jeśli chodzi o też gatunkowość tych pieśni, które są w repertuarze zespołu Warnachora, co jest, Dario, ci najbliższe i co jeszcze wciąż myślisz, że odkrywasz dla siebie? Do czego jeszcze może, nie to, że nie sięgnęłaś, ale co jeszcze czeka na wydanie, na zaśpiewanie?
0: Oj, to co czeka na wydanie, to jest tego sporo. Co odkrywam dla siebie? No ja bardzo lubię łatkanki i to nie te weselne, ale takie gospodarskie. Mam łatkankę, której zresztą uczę na warsztatach, takiej tradycji, która już zanika z racji tego, że krów jest coraz mniej. A jednak były łatkanki również właśnie do zwierząt. I mam taką do krówki właśnie łatkankę, którą bardzo lubię i bardzo, bardzo mi się podoba.
1: Za chwilę wrócimy do rozmowy z Darią i Tomaszem Kośkami, a teraz utwór od Warnachora, Ej ja Maju.

0: Wydaje mi się, że też ten repertuar weselny, jeśli chodzi o Bojkowszczyznę, on jest szczególnie bogaty. Czy coś z tych pieśni można dziś usłyszeć w takich sytuacjach naturalnych? Czy śpiewają je właśnie w takiej tradycyjnej, zwykłej, naturalnej sytuacji?
1: No obecnie niestety też zmienia się tradycja wiejska na Bojkowszczyźnie. Jeszcze 20 lat temu, jak z Tomkiem byliśmy na Bojkowszczyźnie, trafiliśmy tam na wesele, to rzeczywiście były łatkanki w tych właśnie różnych okolicznościach, przygotowaniach do wesela, ale też na samym weselu one występowały. A wróciliśmy do tej wsi po 20 latach i rozmawiając z mieszkańcami usłyszeliśmy, że już się tego nie praktykuje, że wesel już się w taki sposób nie robi, też właśnie już nie śpiewają łatkanek.
2: Tak słuchając Darii tu przed chwilą o weselu, ale też o tej łatkance do krowy, myślę, że wiele kontekstów się zmienia. Że te pieśni były żywe, dopóki pewne okoliczności, konteksty, zjawiska kulturowe funkcjonowały, były żywe. I w sumie nie dziwię się, że Daria gdzieś znalazła łatkankę do krowy, dlatego że kojarzę, że wypas krów czy hodowla krów na Bojkowszczyźnie była bardzo ważna. No, krowa była karmicielką rodziny. I to jeszcze 20 lat temu, jak prowadziłem swoje pierwsze tam badania na Bojkowszczyźnie do pracy magisterskiej, to rzeczywiście było zauważalne. W każdym domu było kilka sztuk krów. Natomiast kontekst się już po 20 latach zmienił, bo okazuje się, że już nie

0: wszyscy gospodarze trzymają krowy. Młodych gospodarzy nie ma, bo albo wyjechali wcześniej za chlebem, albo wyjechali z wiosek po wybuchu pełnoskalowej wojny, próbując gdzieś znaleźć bezpieczne życie. Więc zdecydowanie ta hodowla krów jest inna. Zmieniła się też jej forma. Już nie ma jakichś tam kolektywnych wypasów na pastwiskach za wioską. Raczej jest taki wypas łańcuchowy, jak oni go określają.
1: Jeśli chodzi o podkreślanie kolorów tej muzyki, też krajobrazu, skąd ona pochodzi, to też zwracacie uwagę na instrumenty, które wykorzystujecie w swojej muzyce. I jestem ciekawa, co w tych brzmieniach też się zmienia na przestrzeni tych lat, kiedy Vernachora właśnie prezentuje swoją muzykę od początku i do teraz. Jak traktujecie te rytmy też, no właśnie ten krajobraz, skąd te pieśni pochodzą i też taką waszą misję, żeby one powróciły do tych terenów, żeby były słyszane tam, żeby ludzie też słyszeli w tych miejscach właśnie, gdzie one kiedyś rozbrzmiewały. Co jest ważne w tym brzmieniu? Czasem wydaje się bardzo minimalistycznym, ale jednak takim bardzo pełnym.
2: No tutaj najlepiej odpowiedziałby na to pytanie na pewno Maciej, ponieważ jest twórcą tych aranżacji, więc to, co brzmi w tych pieśniach, te instrumenty, to wszystko jego robota i on to tak czuje, ale jest w tym rzeka na przykład, tak? Jeżeli chodzi o krajobraz, bo to płynie, bo może to być rwący potok, a może to być spokojna rzeczka. Również jest w tym wiatr, jest to czucie takie szerokie brzmienie, tak jak na przykład tej przestrzeni, połonin, gór, tego całego krajobrazu. Także to jest na pewno w naszej muzyce. No i każdy też ma szansę coś dla siebie tam odnaleźć i sprawdzić, tak, i odkryć.
3: Zapraszamy na koncerty zespołu Vernachora w sobotę i w niedzielę na terenie województwa zachodniopomorskiego. To wszystko na dziś w audycji Na Pograniczach. Do usłyszenia, Mariana Krill.

0: Jedynka. Polskie Radio. Ślady na piasku.
1: Agnieszka Kozłowska-Łyską, dobry wieczór Państwu. Dziś w Śladach na piasku przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Ameryka jest najlepszym krajem na świecie i najgorszym. To miejsce, w którym wszystko od jedzenia po rzeczywistość

0: pokrywa warstwa cukru. Tylko tutaj matka ma mniej praw niż pies, keczup uznaje się za warzywo, a rachunek ze szpitala potrafi zrujnować życie szybciej niż sama choroba. Wiara w siebie to podstawa. Dzieci uczą się tu autoprezentacji już w przedszkolu. A wiara w Boga, czy też pokryta jest warstwą cukru? Czy jest obecna i szczera, czy lepiej ją ukrywać? Czy tak jak multikulturowość, tak tolerancja religijna jest powszechna? Alek Korab, autor książki Chory kraj.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O Stanach Zjednoczonych rozmawiać dziś będziemy, ale najpierw może twoja historia, bo dlaczego tam się w ogóle znalazłeś i mówiąc chory kraj, dlaczego tam jeszcze mieszkasz?
1: To od początku. Ja się urodziłem w Rzeszowie, jestem z Rzeszowa. Pracowałem w Rzeszowie w nowinach, w gazecie Nowiny. Potem się przeniosłem do Warszawy, gdzie zakładałem gazetę Metropol, która była częścią dużego koncernu międzynarodowego, Metro. I ci ludzie z tego koncernu zaprosili mnie do Londynu, żebym pomógł im organizować taką jakby globalną agencję prasową dla tych wszystkich gazet. I w tym Londynie mieszkałem 7 lat. Też podróżowałem dużo po świecie, bo miałem różne zlecenia z tej agencji, z tego koncernu. Byłem w Chile, byłem w Brazylii, w Rosji, w Grecji, Francji, wszędzie dosłownie. I w końcu dostałem propozycję przeniesienia się do Stanów Zjednoczonych, zostania redaktorem naczelnym gazety Metro w Nowym Jorku, Filadelfii i Bostonie. Pobiegłem tam najszybciej, jak tylko mogłem. I tak się znalazłem w Stanach. Dostałem po prostu redaktora naczelnym gazety, dużej gazety anglojęzycznej w Nowym Jorku.
0: I zacząłeś tam żyć, mieszkać, tam masz rodzinę?
1: Tak, i psa. Poznałem tam moją partnerkę Magdę i jej córkę Stefcię. Mamy psa, który się nazywa Primrose, ale mówimy na nią Prymka albo Prymuska. Mieszkamy na Brooklynie, na dzielnicy Williamsburg, która jest przy samej rzece, przy East River. I tam chodzimy sobie na spacery, mamy fantastyczny widok na Manhattan. I tak, żeby jeszcze odpowiedzieć na swoje wcześniejsze pytanie, dlaczego jestem w tej Ameryce, skoro tak mi się nic nie podoba. Mnie się ta Ameryka udała, ja tam przyjechałem z kontraktem do dużej gazety i zarabiałem dobrze, potem założyłem własną firmę medialną. Ale też po 12 latach widzę dużo problemów w Ameryce i w kraju i społeczeństwa, które zrobią się coraz większe, coraz bardziej poważne i Amerykanie mają coraz większy problem z tym, żeby tam w tym kraju żyć. I to, że jest nam tam dobrze w tym Nowym Jorku, bo mamy blisko do oceanu, jest blisko góry, 2 godziny samochodem, jesteśmy w fajnych górach w Upstate New York czy w Pensylwanii. Mamy 20 tysięcy restauracji dookoła siebie, z czego można wybierać z każdego kraju świata kuchnię. To życie jest coraz bardziej drogie i służba zdrowia jest nieprzewidywalna. Nie wiemy właśnie z Magdą, czy jeden wypadek, czy złama noga, czy wizyta w szpitalu nie sprawi, że zbankrutujemy na przykład. Czy jak większość Amerykanów, którzy płacą podatki, mają takie same problemy, takie same wątpliwości. Z tego się wzięła ta książka właśnie z próby odpowiedzi na te pytania, które my i jak przeciętni Amerykanie sobie zadają.
0: Ameryka to najlepszy kraj na świecie, jednocześnie najgorszy, tak piszesz. To miejsce, które, i to bardzo ciekawe spostrzeżenie, od jedzenia po rzeczywistość pokrywa warstwa cukru.
1: Dokładnie. Amerykanie bardzo lubią kolorować rzeczywistość i upiększać i tak sprzedawać jakby to co robią i to gdzie żyją. I taką globalną karierę zrobiło określenie amerykański sen, American Dream. Ono zostało wymyślone w latach 30. w 31 roku w głębi wielkiego kryzysu finansowego w Ameryce. Wymyślił je pisarz amerykański, i który zdefiniował je w ten sposób, że Ameryka obiecuje przybyszom, imigrantom i swoim obywatelom jedną rzecz, czyli że każde pokolenie będzie żyło lepiej niż poprzednie. I to było prawdą, bo w efekcie wielkiego kryzysu prezydent Franklin Delano Roosevelt, czy jak my to nazywamy go tutaj FDR, zrobił dużo, dużo takich zmian systemowych, które nazwał Wielkim Ładem. Zaczął się dopłacać do kredytów finansowych, zlecił mnóstwo robót finansowanych przez państwo. I dzięki temu stworzył nową klasę średnią w Ameryce. Mnóstwo ludzi właśnie przeszło do klasy wyżej, czy czasami dwie klasy wyżej, kupowało swoje domy, samochody i to ten amerykański sen dla osób urodzonych w 40 latach był prawdziwy dla ponad 90% Amerykanów, czy praktycznie każdy żył lepiej niż ich rodzice. Niestety potem kolejni prezydenci zaczęli rozbierać powoli tą jakby siatkę, czy tą pomoc państwa dla swoich obywateli, z czego najbardziej aktywny był Ronald Reagan.

0: latach 80. I w wyniku czego już osoby urodzone w latach 80. mają taką szansę na amerykański sen, żeby żyć lepiej niż ich rodzice, to jest zaledwie połowa, zaledwie 50%. Osoby urodzone niedawno, w latach 90., 2000, mają takie szanse, żeby żyć lepiej niż rodzice, jeszcze mniej, dużo, dużo mniej. Dlatego coraz więcej ludzi z Ameryki wyjeżdża niż wjeżdża. W zeszłym roku więcej osób wyjechało ze Stanów Zjednoczonych niż wjechało. I też na przykład nasza córka Stefcia długo się zastanawia, czy nie studiować poza Ameryką. Jej koledzy z liceum studiują poza Ameryką. Jedna koleżanka studiuje w Pradze, w Czechach, inna studiuje w Irlandii, inni młodzi ludzie studiują w Chinach. Także, żeby osiągnąć ten amerykański sukces, bardzo często trzeba po prostu z Ameryki wyjechać.
1: To jest kraj kontrastów, tak jak piszesz, tukaczup uznaje się za warzywo, a dziecko, zanim pozna tabliczkę mnożenia, uczy się, jak przetrwać ataku uzbrojonego napastnika. Naprawdę tak jest niebezpiecznie.
0: Tak, codziennie od broni ginie 130 Amerykanów. To jest jak na dobrej wojnie, po prostu jak na dużej wojnie. Broń jest czynnikiem numer jeden śmierci amerykańskich dzieci i nastolatków. Nie rak, nie choroby, nie wypadki samochodowe, a broń. Wypadki z bronią, masowe strzelaniny w szkołach. One są tutaj tak powszechne, że dzieci się uczą właśnie obrony przed aktywnym strzelcem, jak to się tutaj mówi. Jeszcze w przedszkolu, już w zerówce, w pierwszej szkole podstawowej, te dzieci przechodzą te takie jakby te testy. Bo u nas te dzieci się uczą, może mają alarmy ogniowe, pożarowe, ale w Stanach się dzieci uczą, jak chować przed aktywnym strzelcem. Ja dużo piszę na ten temat, jak to wygląda, jak nasza Stefcia miała właśnie taki alarm, a był aktywny, było podejrzenie aktywnego strzelca w jej szkole. I ja sam zresztą w redakcji też kiedyś miałem taką sytuację, że musieliśmy zbarykadować drzwi, myśląc, że ktoś strzela na zewnątrz. I właśnie ci młodzi ludzie w redakcji, starzyści, oni dokładnie wiedzieli się, jak się zachować. Ja po prostu robiłem jakieś głupie rzeczy wtedy. Oni bardzo, bardzo, bardzo profesjonalnie zabarykadowali drzwi, przewrócili stoły, zasunęli wszystkie zasłony i kazali nam starszym menadżerom leżeć cicho pod tymi stołami po prostu. Ja byłem zszokowany, jak to jest w nich wytrenowane po prostu. No to jest przerażające. W Stanach Zjednoczonych jest więcej sztuk broni niż obywateli. Karabin maszynowy można kupić w Walmartie, można kupić w supermarkecie w niektórych stanach.
1: Tutaj również poruszasz w swojej książce kwestie praw człowieka, praw rodziców, praw dzieci. Prawa dzieci są większe niż prawa rodziców. Jak to wygląda w
0: I
1: praktyce?
0: tu chodziło o prawa kobiet i prawa rodziców, na znaczeniu tutaj chodziło o urlop macierzyński. Piszę bardzo dużo o tym, jak Amerykanie ciężko pracują. Przez 10-12 godzin dziennie, po 6 dni w tygodniu. Urlopu płatnego mają 10 dni w roku. I to jest w ogóle urlop nie gwarantowany przez państwo, to jest urlop z łaski pracodawcy, który nie musi wcale tego urlopu dawać. 10 dni w roku. I większość Amerykanów nawet nie bierze tych 10 dni. Jest też kilka może dni, które można wziąć na użyć jako dni chorobowe. Ale to jest wszystko. Piszę o tym, jak matki muszą wracać do pracy 2 tygodnie po porodzie. Sam miałem taką sytuację, miałem redaktorkę, która wróciła do mnie, ja byłem zszokowany.
1: A co z dzieckiem?
0: Dziecko no, musiała wynająć opiekunkę. Czasami rodzice pomagają, ale w większości płaci się opiekunom czy opiekunkom. Nie ma czegoś takiego jak tacierzyński urlop. Ten macierzyński urlop jest 2 tygodnie niepłatne. Niektóre wielkie korporacje dają czasami płatne urlopy, niektóre stany próbują to regulować, ale właśnie piszę dużo o tych kobietach, które po prostu wracają 2 tygodnie, czasami nawet po tydzień, bo ich nie stać na to, żeby nie mogły pracować, zwłaszcza samotne matki, które jest bardzo dużo w Stanach, muszą zostawiać te dzieci ze swoimi rodzicami, z innymi ludźmi i wracać do pracy, pracując w hurtowniach, w sklepach czy w biurach, kiedy jeszcze nawet ich ciało się nie zagoiło po porodzie.

0: Say goodbye to white picket fences. Say hello to palm trees and Benzes. They say you gotta fall, but I have it all.
1: Alek Korab gości w naszym programie. Powiedz, Alku, mówisz tyle o tej pracy, o takiej właściwie bezduszności, tak ja to odbieram. Czy ten kraj ma duszę?
2: Ameryka ma duszę i Amerykanie tak naprawdę są wspaniali ludzie i są ludzie bardzo

0: mili, bardzo przyjaźni, bardzo otwarci. To ja mieszkałem 7 lat w Anglii wcześniej i w porównaniu z Anglikami, Amerykanie są bardzo otwarci. Są bardzo ciekawi tego, skąd jesteś, jakie masz doświadczenia nieamerykańskie. Jeśli chodzi o taką duszę amerykańską, to dusza jest na pewno taka jakby wolność i imigracja. Amerykanie się bardzo często przeprowadzają. Bardzo często zmieniają pracę, są bardzo otwarci na nowe pomysły i większość z moich znajomych, Amerykanów, wychowywała się w wielu miejscach w Ameryce i albo nawet na świecie. I ta otwartość jest bardzo fajna, bardzo, bardzo ją lubię.
1: To taka
0: Jeśli chodzi o duszę,
1: otwartość
0: no,
1: szczera czy na pokaz?
0: 100% szczerze, Amerykanie są bardzo szczerzy. Mają po prostu, jak to się mówi po amerykańsku, mają duszę, mają serce na ramieniu.
1: To nie jest
0: Czyli
1: taki
0: po
1: keep
0: prostu
1: smiling.
0: to jest, to Anglicy bardzo są tacy właśnie, że się uśmiechają, a tak naprawdę przeklinają cię tutaj w swoim mózgu. Mówią po prostu to, co myślą i to jest bardzo szczere i czy w kontaktach z szefami, czy z podwładnymi jest tutaj taka kultura właśnie bardzo bezpośredniości i mówienia sobie po imieniu. Bycia szczerym. To jest bardzo fajne, bardzo sobie to cenię. Są otwarci na nowe pomysły i na biznes. Ja opisuję, jak z moim wspólnikiem otwaliśmy konto i nową firmę w pół godziny w banku. Jak opowiadałem to moim znajomym z Polski, którzy próbowali otworzyć konto w Grecji, no to oni się złapali za głowę, bo ci ludzie zakładali to konto w Grecji przez 2 lata. A myśmy przez pół godziny otworzyli nową firmę. Za kilka tygodni już przystawaliśmy czeki z wpłatami i płaciliśmy też podatki od razu. Także i państwo miało z tego pożytek, i my, i nasi partnerzy biznesowi też. Amerykanie lubią się śmiać, lubią grillować jak Polacy, lubią jeździć, oglądać mecze futbolu amerykańskiego czy baseballa. Jeżdżą tam samochodami, otwierają sobie bagażniki, wychodzą sobie z tego meczu, robią grilla, wracają, piją piwo. Ta kultura Thanksgiving, czyli święta dziękczynienia, jest tutaj bardzo, bardzo fajna. Przez cały dzień zbiera się rodzina. Jak nie ma rodziny, to się robi Friendsgiving, czyli się znajomi spotykają i się je przez cały dzień, ogląda się telewizji, też mecz.
1: To tak mi
0: I
1: przychodzi
0: jest to
1: na
0: też
1: myśl,
0: bardzo.
1: że to taki kraj też i bez zasad, bez
0: Zasady są
1: sztywnych
0: na przykład.
1: reguł.
0: Zasady są, na przykład trzeba się uśmiechać, nie wolno być ponurym. Jak nasza córka Stefcia jeździła co roku na wakacje do Polski, ona miała dużo bardzo fajnych obserwacji na temat różnic pomiędzy Polską a Ameryką. Jedną z jej pierwszych właśnie obserwacji było to, że w Polsce się nikt nie uśmiecha. Druga była taka, że wszyscy w Polsce mówią o chorobach i że ludzie się nie trzymają za ręce. W Ameryce właśnie, w Ameryce ten usik jest bardzo ważny, bo jest nas tak dużo i na przykład na pytanie How are you? Jak się masz? Nikt nie odpowiada, no źle spałem, albo kurde, wczoraj miałem badanie lekarskie i coś tam wyszło niedziwnie na tym zdjęciu. Nikt tak nie mówi, mówi mam się świetnie, mimo że nie, wczoraj umarł mi sąsiad albo kot. Po prostu mówię, mam się świetnie i po co mam obciążać swoimi problemami inną osobę? A jeśli jestem z tą osobą tak blisko, to na pewno tej osobie powiem, jaki jest mój problem. Ale jest taka kultura właśnie uśmiechania się i takiego dobrego humoru. W Nowym Jorku, gdzie żyję, zasadą jest to na przykład, że bardzo szybko chodzimy. Bardzo szybko chodzimy i też na przykład nie stajemy nagle na ulicy. Zanim staniemy, odchodzimy odrobinę na bok, patrzymy w lewo, patrzymy w prawo, wtedy się zatrzymujemy, że po prostu ludzie za nami nie wpadali w nas jak barany, jak lemingi. Więc jest sporo takich zasad, które się podejrzewam, bierze jakby z życia takiej dużej grupy, zwłaszcza jakby taki duży miast jak Nowy Jork czy Miami. Nie patrzy się nikomu w oczy na przykład w metrze, prawda? Bo tam jest jednak sporo osób, które są mentalnie chore albo pośledzone, bo ta siatka jakby pomocy zdrowotnej nie działa tak dobrze jak w Europie. Nie wsiada się do pustego wagonu metra na przykład, bo ten wagon jest pusty z jakiegoś powodu, więc to jest bardzo ważne, żeby do takiego wagonu nie wsiadać. No jest takie sporo, mnóstwo rzeczy, wiadomo, trzeba celebrować Thanksgiving, ale też Amerykanie są tak bardzo rygorystyczni, jeśli chodzi o jakieś takie sztywne zasady, które są w Europie, czy zwłaszcza w Polsce, związane
1: Czyli
0: na
1: na
0: przykład z
1: przykład.
0: religią. Opowiem takiej jednej rzeczy, którą bardzo lubię w Ameryce, może ona jest taka bardzo tutaj religijna. Amerykanie bardzo lubią porażki. Oni bardzo, nie ma jakby takiej stygmatyzacji porażek, która jest bardzo duża w Europie, w Polsce, w Niemczech, w Anglii. Jak ktoś komuś się coś nie powiedzie, nie wiem, ma jakieś bankructwo biznesowe, czy został zwolniony z pracy, ludzie unikają takich osób, którym się coś nie powiodło, czy ktoś się na przykład rozwiódł. A Amerykanów bardzo to ciekawi. I pytają się, ale tak, mnie zbankrutowałeś, firma padła, co poszło nie tak, nie? Czego się nauczyło?

0: czym ja się mogę nauczyć od twojej porażki? Jest taka kultura właśnie, jak ktoś, komuś się powina noga, to znaczy, że ten ktoś się nauczył jakiejś ważnej lekcji i bardzo też ja bym się chciał tej lekcji nauczyć od tego kogoś. I to też chyba pomaga Amerykanom tak właśnie wstawać. Amerykanie wierzą w siebie. To jest, czasami może się wydawać naiwne ludziom w Europie, ale pierwszą rzecz, którą Amerykanie się uczą w szkole, jeszcze w podstawówce, w pierwszej klasie, czy jeszcze nawet w przedszkolach, to jest prezentacja własnego siebie. To są po prostu czasami ludzie, którzy nie są zbyt bardzo mądrzy albo bardzo inteligentni, albo mają jakieś wybitne pomysły, ale są na konferencjach w stanie stać i mówić bardzo, bardzo pewnie
1: Potrafią
0: siebie
1: się
0: o.
1: wypromować. Rozmawiamy o Amerykanach, wiara w siebie, pewność. A czy wiara w Boga, nie wiem, wiara generalnie o tym mówi się?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Kiedyś napisałem ten tekst do Gazety Wyborczej, do magazynu Gazety Wyborczej o tych właśnie religijnych sprawach Ameryki. Ameryka kiedyś była krajem białym, jej się wydawało, że była krajem białym, zdefiniowanym konstytucją napisaną przez białych ludzi, białych bogatych ludzi, dodajmy to. I ona była założona na fundamentach wiary chrześcijańskiej, protestanckiej. Ale poprzez imigrację, poprzez też jakby emancypację niewolników, ta Ameryka stała się coraz mniej biała i coraz bardziej różnorodna religijnie. Nasze dzieci, które chodzą do szkoły, mają wolne właśnie z okazji na święta żydowskie, muzułmańskie, azjatyckie, Nowy Rok Chiński jest tutaj bardzo, bardzo mocno świętowany. Oprócz oczywiście chrześcijańskich świąt. Wielu Polaków, którzy właśnie wizytują, odwiedzają Amerykę, bardzo irytuje to, że Amerykanie starają się nie mówić Merry Christmas, tylko Happy Holidays. A to się bierze z tego po prostu, że ludzie, którzy mieszkają obok nas, przyjaciele naszych dzieci, są Żydami, są muzułmanami. I dla nich to nie jest miłe słyszenie, zmuszanie ich do celebrowania naszych świąt. Nasze święta są naszymi świętami, ich święta są ich świętami. Są święta żydowskie, byłem zapraszany do naszych przyjaciół do synagogi na święta żydowskie, które są bardzo przyjemne, bardzo fajne, się celebruje je z winem i tańcem i są też takie, gdzie się głoduje, prawda, więc na to na przykład nie przychodzimy, prawda? Ale my też ich zapraszamy czasami na Wigilię czy na jakieś święta chrześcijańskie. I to jest, uważam, bardzo zdrowe, bo dużo, dużo się można nauczyć. Pamiętam, jak zostaliśmy zaproszeni na szabas do mojego wspólnika biznesowego, do jego rodziny. Mieliśmy taką kolację bardzo fajną, szabasową, gdzie zresztą odkryłem, że chałka szabasowa to jest dokładnie ta sama chałka, którą moja babcia ze starej wsi piekła co tydzień. Tylko, bo moja babcia była w 100% katoliczką, a nagle to się okazało, że to był żydowski chlebek. No i takich rzeczy można się nauczyć, prawda, jeśli się jest
1: Czyli jest
0: otwartym
1: taka
0: na inne religie.
1: tolerancja, przenikanie się tej religijności, wzajemne poznawanie.
0: Tak, w takich dużych miastach jak Nowy Jork, Miami czy San Francisco na pewno są miejsca, wiadomo, te Stany Dalekiego Południa, gdzie wiadomo, gdzie jest przewaga, duża przewaga chrześcijańska czy protestancka. Niektóre Stany, Boston jest bardzo irlandzki i bardzo też włoski, więc jest bardzo katolicki na przykład. Ale w tych miejscach, gdzie jesteśmy obok siebie, to na szczęście musimy się uczyć tolerować i szanować i rozumieć te inne religie. Jest trochę tutaj nienawiści religijnej. Są strzelaniny w synagogach. Było dużo nienawiści antyislamskiej po zamachach 11 września. I sporo muzułmanów, którzy teraz dorastają, opowiadają o tych swoich doświadczeniach dorastania w takiej islamofobii. Teraz jest sporo znowu, Żydzi się skarżą na spory antysemityzm, to się wiąże z wojną na Bliskim Wschodzie. Ale to jest, wydaje mi się, bardzo mały promil ludzi. Niestety media się skupiają na tych rzeczach, prawda? Jeśli ktoś otworzy ogień do wiernych w synagodze, no jest to duży news i się dużo o tym mówi.
1: Zostajesz w Stanach?
0: Tak, ja kocham Stany i napisałem tą książkę, to jest nieco krytyczna na temat Stanów, z takiej miłości, z tego właśnie, tego, że kocham ten kraj, ale też patrzę na niego bardzo trzeźwo. Bardzo chciałbym zostać w Stanach, jeśli mi się uda, jeśli będę zarabiał na tyle dużo, że będzie mi na to stać.
1: Uchyliłeś nam rąbka tajemnicy, jeszcze wiele spraw zostaje nieodkrytych, zatem myślę do zobaczenia, do usłyszenia. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję za spotkanie, a Państwu dziękuję za uwagę, dobrego wieczoru i do usłyszenia. Agnieszka Kozłowska-Łysko.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
3: W komisariacie, do którego udali się Szczygieł i Pi

0: iskor, żeby zgłosić zaginięcie kobiet, pojawiła się wreszcie młoda policjantka mówiąca po angielsku. Posłuchajmy 11 fragmentu powieści Mariusza Kaniosa pod tytułem Familia. Czyta Filip Kosior.
1: Chciałem zgłosić zaginięcie żony i córki. Przeszedł od razu do rzeczy. Wyszły rano z wynajmowanej przez nas kwatery i do tej pory nie wróciły. Żona mojego przyjaciela też. Podeszli we trójkach do kontuaru, gdzie urzędował niesympatyczny sierżant. Młoda policjantka w kilku zdaniach wyjaśniła mu, w czym problem. Ten wyjął jakiś formularz i zabrał się za wypełnianie. Wpisał datę i godzinę, po czym zaczął zadawać pytania, które od razu tłumaczyła na angielski pani kapral. Jak się pan nazywa? Marek Szczygieł. Dłoń, w której żandarm trzymał długopis, zastygła w bezruchu kilka centymetrów nad kartką. Podniósł oczy i przyjrzał się Markowi. Ten w pierwszej chwili myślał, że to zapis polsko brzmiącego nazwiska sprawia Włochowi trudność. Wyjął więc dowód osobisty i wręczył funkcjonariuszowi, aby ułatwić mu życie. Ten sięgnął po dokument. Chwilę się mu przyglądał, po czym ujął słuchawkę stacjonarnego telefonu i wcisnął jakiś guzik. Po chwili popłynął z jego ust potok słów, z których Szczygieł oczywiście nic nie rozumiał, ale poważny ton głosu dyżurnego lekko go zaniepokoił. Co się dzieje? Zapytał młodą policjantkę. Ta uciszyła go gestem dłoni, starając się nie uronić żadnego słowa z wypowiedzi sierżanta. Dyżurny skończył, wysłuchał, co ma do powiedzenia rozmówca i odłożył słuchawkę na widełki. Jego twarz się zmieniła. Z surowego przybrała łagodny, może nawet smutny wyraz. Cichym głosem przekazał polecenie przyłożonego młodej pani kapral. Kobieta skinęła głową i zwróciła się do Marka. Proszę za mną. Coś się stało? Ta nagła zmiana w zachowaniu sierżanta zaniepokoiła Szczygła. Dowie się pan wszystkiego w biurze kapitana. Odparła wymijająco policjantka i wskazała im drogę. Kapitan Boretti urzędował w dużym pokoju na końcu korytarza. Ten brzuchaty mężczyzna w tym roku przekroczył 50. Na głowie zostało mu niewiele włosów, za to spod kołnierzyka i z mankietów wystawały czarne kłaki. Kiedy kapral Carmela Librizzi wraz z Polakami weszła do jego gabinetu, bez słowa wskazał im krzesła.
2: Który z panów nazywa się Szczygieł?
1: Zapytał tubalnym głosem kapitan, prawie łamiąc sobie język na polskim nazwisku.
2: Ja.
1: Odparł Marek, kiedy kobieta przetłumaczyła słowa przełożonego. Boretti spojrzał na niego smutno, po czym sięgnął do szuflady. Wyjął z niej foliową torebkę na dowody i przesunął po blacie machoniowego biurka w jego stronę. Szczygieł przyglądał się zawartości ze zmarszczonym czołem. To dowód osobisty mojej córki, wyszeptał wreszcie.
0: Filip Kosior przeczytał 11 fragment kryminału Mariusza Kaniosa pod tytułem Familia. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Trzej bohaterowie i przypadkowe spotkanie na lotnisku, które zmusi każdego z nich do konfrontacji z własnymi lękami i pragnieniami. Zapnijcie pasy.
5: Przez większość życia ja kierowałem się logiką i no nie wychodziło.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Piotr Paszkowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Polityczna decyzja w sprawie utworzenia bazy wojskowej USA w Polsce została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło. Tak powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Dodał jednak, że decyzje te wciąż muszą wykonać Pentagon i MON. Przydacz wypowiadał się w Waszyngtonie po spotkaniach w Białym Domu i Departamencie Stanu, między innymi na temat amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Od północy na stacjach benzynowych można kupić paliwo po obniżonej cenie, zgodnie z programem Ceny Paliw Niżej. Ceny spadną dzięki podpisaniu przez prezydenta ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a następnie wydaniu przez rząd rozporządzeń obniżających VAT i akcyzę na paliwa. Marek Zuber, ekonomista z WSB Merito, mówił w Polskim Radiu 24, że działanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych będzie szczególne, bo prawo zadziała wstecz.
1: Część tego dodatkowego zysku zostanie zabrana w postaci tego podatku, który będzie obowiązywał tak naprawdę formalnie od 1 listopada, ale ponieważ w tym przypadku prawo działa wstecz, tak na marginesie to jest zarzut otoczenia prezydenta do tej ustawy, ale nie jestem prawnikiem, więc nie będę tego drążył. Prawo zadziała wstecz i te ponadnormatywne zyski wygenerowane od marca będą służyły finansowaniu programu CPN.
0: Obniżka cen paliw ma obowiązywać do końca roku. Grupa 17 krajów, w tym Polska, sprzeciwiła się cięciom w nowym unijnym budżecie na lata 28-34 i stanęła w obronie

0: wydatków na rozwój regionów oraz rolnictwo. Pod listem do przewodniczącego Rady Europejskiej i premiera Irlandii, która teraz kieruje pracami Unii, podpisał się premier Donald Tusk oraz przywódcy m.in. Bułgarii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Węgier i Włoch.
1: 17 krajów ostrzegło, że dalsze cięcia nie sprawią, że budżet będzie bardziej nowoczesny, lecz go osłabią. Mogą też podważyć społeczne poparcie dla Europy. Autorzy listu podkreślili, że pieniądze z polityki spójności i rolnej pomagają wyrównywać różnice między krajami i regionami, wzmacniają jednolity rynek, wspierają obszary wiejskie, przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego, zapewniając namacalne wsparcie milionom Europejczyków. Przynoszą też korzyści dla unijnych gospodarek. W liście jest też mowa o tym, że nowe priorytety jak obronność i konkurencyjność powinny otrzymać dodatkowe finansowanie, ale to nie może być kosztem puli na rolnictwo i rozwój regionów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: To są aktualności jedynki.
0: Rosyjscy obrońcy praw człowieka alarmują, że w kraju narasta przemoc z udziałem osób powracających z frontu. Często są to ludzie okaleczeni fizycznie i psychicznie, którzy dopuszczają się różnego rodzaju przestępstw.
3: Według różnych źródeł z frontu wróciło około 400 tysięcy żołnierzy. Większość z nich nie kwalifikuje się do dalszej służby wojskowej. Propagandowa polityka kremlowskiego reżimu spowodowała, że czują się jak niedoceniani bohaterowie, którym społeczeństwo powinno wiele wybaczać. Oni zmieniają swój kraj, powiedziała Polskiemu Radiu rosyjska dziennikarka kanału WOT, tak Masza Makarowa.
4: Ludzie, którzy zobaczyli bardzo szybkie i bardzo duże pieniądze i ludzie, którzy zobaczyli, poczuli krew. I to, co będzie się wydarzyć dalej w Rosji, władze na pewno to rozumieją, to też jest no, tak naprawdę bardzo straszne pytanie.
3: Część rosyjskich niezależnych politologów zwraca uwagę, że udział w wojnie przeciwko Ukrainie dla wielu osób w Rosji jest finansową i społeczną windą do kariery. Odcięcie od pieniędzy i medali stają się skłonni do przemocy, aby za wszelką cenę utrzymać swój status. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Polska reprezentacja piłkarska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów w grupie B4. Spotkanie odbyło się w Warszawie. 3 gole dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski. Przez większość meczu Rumuni grali bez jednego wykluczonego zawodnika. W innym meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina zremisowała ze Szwecją 1-1. Po pierwszej wygranej polska drużyna pozostała na trzeciej pozycji w grupowej tabeli z dorobkiem 4 punktów. Prowadzi Szwecja 7, przed Bośnią 5 punktów. Następny mecz podopieczni Jana Urbana rozegrają w poniedziałek, 5 października, z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dziś w dzień tylko na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Poza tym bez opadów. Maksymalnie 18 stopni na północnym zachodzie, 21 w centrum, 23 lokalnie na południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hektopaskali. Ma spadać.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest 3 października, sobota, to 276 dzień roku. Słońce zejdzie o 6.40, zajdzie o 18.10. Dzień będzie trwał 11 godzin i 30 minut. Krótkie kalendarium historyczne. 3 października 1882 roku urodził się Karol Szymanowski, kompozytor, pianista, pedagog i pisarz. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Zmarł w 1937 roku. W 1935 Włochy dokonały inwazji na Abisynię, dzisiejszą Etiopię. W 1944 po północy z 2 na 3 października podpisano akt kapitulacji Powstania Warszawskiego. W 1981 w więzieniu Maze koło Belfastu członkowie Irlandzkiej Republikańskiej Armii skazani za terroryzm, a uważający się za więźniów politycznych, zakończyli 7-miesięczny strajk głodowy, w trakcie którego zmarło 10 z nich. W 1990 doszło do formalnego zjednoczenia Niemiec. W 1996 Wisława Szymborska została ogłoszona laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Imieniny obchodzą dziś Cyprian, Gerard i Teresa.
2: Autopromocja.
5: Wawrzynek główkowy, obuwik pospolity, gniewoż plamisty,

0: czy 7 gatunków nietoperzy zimujących w podziemiach. Gdzie to wszystko? Na obszarze dawnych kopalń w Świętokrzyskiem. Dziś będziemy w Krzemionkach, na wyrobiskach sprzed 5000 lat. Turyści mogą do dziś podziwiać ślady prehistorycznych kilofów z Poroża i rysunki naskalne, które wykonano węglem drzewnym. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki.
1: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. Dziś od 9 rano.
0: Patryk Bedliński, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Kwadrans po północy, tu program pierwszy Polskiego Radia, jedynka w drodze. Bardzo Państwa gorąco zapraszamy do godziny trzeciej. Dobry wieczór, mówi Państwu Marcin Koczyba, program realizuje Krzysztof Sagan, a naszym wydawcą jest Kajetan Tłokowski. To będzie audycja dla nocnych marków, dla tych, którzy nie śpią z wyboru. Co to oznacza, wyjaśni się już za chwilę.

0: No to sprawdźcie, sprawdźmy, kim są ci nocni mistrzowie, którzy nie śpią. Nocny Marek, a właściwie nie Marek, a Aleksander. Aleksander Koch. Zaglądamy do zajezdni Pochocińska, MZA Warszawa. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Słuchaj, bo nie śpisz, pracujesz. Powiedz, co nocą robi zajezdnia? Co robi się w zajezdni nocą? Słyszę, że coś tam się dzieje.
1: Tak, dzieje się, dzieje się. Co się dzieje? No, kierowcy oddają dokumenty. W tej chwili właśnie tu kolega podszedł do okienka na dokumenty z dzisiejszego dnia pracy.
0: Ty jesteś dyspozytorem. Mhm.
1: Tak, tak, żebyś wiedział. Już ponad 3 lata w firmie. Natomiast, cóż, no trzeba dokumenty rozliczyć,

0: czas pracy, trzeba ułożyć karty drogowe, trzeba ułożyć dokumenty od autobusów, trzeba sobie przygotować wszystkie dokumenty do jutrzejszego wyjazdu porannego, więc tak naprawdę mimochodem no, dzieje się.
1: Czekaj, to dzisiejszy wyjazd jest, bo już jesteśmy po północy.
0: No tak, po północy.
1: Słuchaj, powiedz, ile osób w tej chwili tam jest z tobą? Ile osób pracuje w takiej zajezdni, jeśli to nie jest tajemnica państwowa?
0: Nie, to nie jest tajemnica państwowa. Myślę, że około 30 by się znalazło. Mhm.
1: No to gdyby tak spojrzeć szerzej...
0: Ja jestem sam akurat w budynku.
1: Ciu, tego nie mów. Przyjdziemy do ciebie. Dobrze, to ile osób mniej więcej w tej chwili w Warszawie pracowników MZA jest w pracy po prostu?
0: Wiesz co, to trzeba rozgraniczyć. Pracowników, którzy są na zajezdniach, tak, dyspozytorów, mechaników, prawda, ekipy sprzątające autobusy i nocnych kierowców, którzy jeżdżą.
1: Spora grupa chyba.
0: No samych nocnych kierowców jest prawie setka w tej chwili na mieście jeżdżących, tak? Więc myślę, że jakby tak policzyć wszystkich tutaj nas w biurze i na warsztacie, to myślę, że drugą setkę byśmy spokojnie znaleźli.
1: Lubisz pracować nocą?
0: Wiesz co? O, właśnie muszę na chwilę przeprosić, bo jest telefon. Chwileczka, momencik. Puchocińska, słucham.
1: No i jak państwo słyszą, praca w re. I to nie jest reżyserowane, my na żywo rozmawiamy. No i rozmawiamy o tym, jak noc w pracy mija. Czy to trudne, czy łatwe, czy lubimy pracować nocą. Bardzo jestem ciekaw też, czy państwo lubią. Mogą państwo do nas zadzwonić 22 645 22 22 i opowiedzieć o tym, jak to działa. My będziemy z
0: państwem...
1: O, jesteś, dobra. No i co, tak, lubisz pracować nocą, czy nie lubisz?
0: Wiesz, ponad 2 lata pracowałem na dyspozytorni tylko na nocne zmiany, więc można powiedzieć, że to jest taka chleb powszedni dla mnie. Owszem, jak najbardziej lubię. Lubię popołudniami i nocami przede wszystkim. Dlaczego? Nie wiem, powiem ci szczerze. Jakoś tak wpadłem w ten rytm
1: Bo noc jest fajna, my też nocą pracujemy. Aleksander Koch jest dzisiaj z nami, a my odwiedzamy zajezdnię Puchocińska. Wrócimy tam niebawem. Proszę z nami zostać. Jedynka w drodze. Program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Jedenka w drodze, płyniemy przez tę noc razem z tymi, którzy nie śpią. Jedni nie śpią, bo nie mogą, a inni, bo pracują. I trochę to z wyboru jest niespanie, że tak pozwolę sobie powiedzieć. Aleksander Koch, Zajezdnia Puchocińska, MZA Warszawa. Czyli co, generalnie prace też porządkowe, sprzątanie, przygotowywanie sprzętu na rano, tak? Takie zajęcia macie w zajezdni?
1: Tak, ogólnie mówiąc tak, wiesz, bo jak autobus zjeżdża z miasta, trzeba go zatankować, musi przejść przegląd, prawda, techniczny, czy tam nie ma żadnych usterek. Mhm. Jest sprzątany ze wszystkich tam, prawda, zanieczyszczeń i innych tego typu rzeczy. No i potem odstawiany na plac postojowy, żeby rano kierowca mógł sobie swobodnie tym autobusem wyjechać na miasto na kolejną linię jutro, tak? Mhm. W sensie dzisiaj tak naprawdę. Przepraszam, że mówię jutro.
0: A, też tak... Jutro to dziś tyle, że jutro mówił Sławomir Mrożek i coś w tym jest. No dobrze, prawda? Ale powiedz w takim razie, bo to jest jeszcze tankowanie.
1: Tak, zdecydowanie.
0: To trochę musi czasu zająć, żeby taki autobus w liczbie 100, 200, nie wiem ilu, przez noc zatankować, bo to tak wygląda, tak?
1: Słuchaj, ja mam w tej chwili tutaj na placu 105 autobusów, tak? Mhm. Wszystkich. Oczywiście no nie w jednej chwili, no bo w tej chwili 8 jeździ na nocnych liniach. Mhm. Natomiast inaczej się tankuje... paliwo, tak, w sensie ropę, inaczej gaz, bo u mnie jest jeszcze gaz CNG. No tak. I generalnie no, gaz to jakieś 15 minut takiego w miarę wolnego tankowania, natomiast ropa no, to jest tam do 5, prawda, bo to trzeba zbiornik.
0: A ile taki zbiornik ma litrów? Mniej więcej?
1: 350.
0: Ho, ho.
1: No i po 9 zł, jakbyś tak miał na stacji zapłacić.
0: A daj spokój. To myślę, to... No, na szczęście ja mam mały bak. A powiedz to ile tam wchodzi razy te wszystkie autobusy? To jest naprawdę no, ogromnie dużo. I na ile to wystarcza, takie 300
1: był
0: litrów?
1: Był taki okres w firmie, że dziennie na wszystkie zajezdnie przyjeżdżała jedna cysterna z paliwem. Czyli 30 tysięcy litrów na jedną zajezdnię razy 5 zajezdni.
0: No, robi wrażenie.
1: Porachujmy tutaj, prawda?
0: A daj spokój, już nie liczmy tego, bo jak przypomniałeś ceny, to nie. Ale ceny idą w dół, więc jest dobrze.
1: Od 28 minut idą w dół, tak, to prawda.
0: No, ale ja jestem tu i nie widzę. Zauważyłeś? U was pewnie tego nie widać, bo wy inaczej się rozliczacie z tym paliwem.
1: Dokładnie.
0: Powiedz mi, takie na przykład zimowe utrzymanie to jest jeszcze dodatkowy problem, bo kiedy jest mróz i te autobusy stoją, one stoją w jakiejś hali, czy pod gołym niebem?
1: Nie, na powietrzu.
0: Aha, i nie ma zimą problemu z paleniem. Nie trzeba ognisk palić, jak to kiedyś było.
1: Te czasy.
0: Ale wiesz co, widziałem ostatnio w kronice filmowej materiał z lat 60. chyba, no i tam utyskiwano na to, że jak przyszedł mróz, to autobusy pracowały całą dobę. W sensie silniki. Nie można było zgasić.
1: Ja to pamiętam. Ja to pamiętam.
0: Czy
1: tak,
0: to musiało być niedawno?
1: 2010-2011 rok, jak sam byłem kierowcą, to ja pamiętam zimą przy minus 15 stopniach czy minus 20 stopniach w nocy, gdzie wszystkie autobusy chodziły przez całą noc.
0: To dopiero historia. Słuchaj, wrócimy do tego jeszcze. Państwa zachęcam do tego, żeby z nami zostać. Jedynka w drodze, program pierwszy Polskiego Radia. I jedziemy razem z tymi, którzy nie śpią, bo pracują albo po prostu nie chcą spać.

Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultura jest dla każdego, a my jesteśmy dla Was.
2: Klub Kultury. Drogowskaz w świecie sztuki.
1: Jeśli nie rozumiem, to pytam.
2: Jeśli się nie zgadzam, dyskutuję.
1: Film, książka, muzeum.
2: Architektura, serial, design, muzyka.
1: Daj sobie szansę na tę znajomość.
2: Zapraszamy już dziś po 20.
1: Ula Kaczyńska
2: i Alek Chudzik.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7 zł i 88 groszy. W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Rząd tym sposobem przywraca pakiet ceny paliw niżej.
4: Pakiet będzie działał podobnie do tego, który funkcjonował jeszcze w sierpniu, czyli codziennie minister energii będzie wydawał obwieszczenie ustalające maksymalne ceny paliw. Potwierdził to dzisiaj minister energii Miłosz Motyka.
5: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
4: Miłosz Motyka dodał też, że obniżenie cen paliw zahamuje wzrost inflacji.
5: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin. Dzięki pakietowi CPN obniżamy koszty funkcjonowania całej gospodarki.
4: Środki na sfinansowanie pakietu będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków, które zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Pakiet CPN ma działać do końca roku, ma kosztować około 5 miliardów złotych. Uwaga kierowcy, poważny wypadek na drodze ekspresowej S12 na odcinku Lublin-Czechów, Lublin-Rudnik w pobliżu miejscowości Jakubowice-Konińskie w województwie lubelskim. Zderzyły się tam dwa tiry, zginął kierowca jednego z nich. Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. Polityczna decyzja w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło, powiedział prezydencki minister Marcin Przydacz. Dodał jednak, że decyzję tę wciąż muszą wykonać Pentagon i MON. Marcin Przydacz odpowiedział w ten sposób na pytanie o czwartkową wypowiedź prezydenta Trumpa, który pytany o sprawę bazy odparł, że kwestia jest rozpatrywana, ale jednocześnie zasugerował, że decyzję mógł już podjąć. Według Przydacza konkretna obecność wojsk amerykańskich zostanie określona w przeglądzie globalnego rozmieszczenia sił, który Pentagon opublikuje najpewniej w listopadzie. W dyżur bojowy weszły właśnie lekkie samoloty FA-50. To kolejne wzmocnienie naszej wschodniej granicy, poinformował wieczorem wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. FA-50 to samolot południowo-koreański. Rząd polski zakupił je obok armatohaubic, czołgów i wyrzutni Homar 4 lata temu. Tymczasem od 20 lat polskiego nieba strzegą jastrzębie, czyli samoloty F-16. Piloci chwalą konstrukcję, ale wspominają też ogromną presję towarzyszącą dostosowaniu maszyn do polskich warunków i wprowadzeniu ich do służby, mówi generał rezerwy Dariusz Malinowski, który 20 lat był pilotem myśliwca.
6: W tej chwili polskie siły powietrzne, jak ktoś przylatuje tutaj, to przylatuje jak do siebie do domu. Francuz, Anglik czy Amerykan. To nas kosztowało 2-4 lata takiej naprawdę bardzo ciężkiej pracy, ale potem było nam łatwiej. I w tej chwili ja myślę, że polskie siły powietrzne są nawet wyżej niż niektóre zasiedziałe natowskie siły powietrzne.
3: Polska ma 47 takich maszyn. Polscy piłkarze rozbili Rumunię 6-0 w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów rozegranym w Warszawie. Selekcjoner Jan Urban przyznał, że przełomowym momentem było pokonanie w 24 minucie, pokazanie czerwonej kartki rumuńskiemu zawodnikowi.
7: Były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami, natomiast no, później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no, trzeba umieć wygrać.

0: korzystać też przewagę jednego zawodnika.
1: O pomeczowych wrażeniach z kibicami rozmawiał reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński.
2: Czy zadowolony jest pan z wyniku?
3: Jesteśmy bardzo zadowoleni. Syn po raz drugi, córka po raz pierwszy, także wynik super. Co prawda nie widzieliśmy ostatniej bramki, bo już dzieciaki śpiące, ale jest Polska do boju, dziękujemy bardzo.
4: Meczyk bardzo fajny, dużo goli, także warto było.
5: Super wrażenie, dziecko ma urodziny, jest pierwszy raz na stadionie, także super, fenomenalnie.
2: Jak się bawiłeś?
5: Dobrze, spełnienie marzeń.
2: Bardzo zadowoleni jesteśmy z wyniku, świetny mecz, wspaniały hat-trick Lewandowskiego. No nie wiem co powiedzieć, no jesteśmy w szoku.
6: Czyli duma rozpiera, bardzo.
1: W drugim meczu polskiej grupy Szwedzi zremisowali z Bośniakami. Polacy mecz rewanżowy z Bośnią rozegrają na wyjeździe w poniedziałek 5 października. Z kolei w listopadzie biało-czerwoni zmierzą się ponownie ze Szwecją i Rumunią. Tragedia w Krakowie. Nie żyje 16-latek, który spadł z dużej wysokości przy ulicy Polonijnej. Zgłoszenie do służb wpłynęło tuż po godzinie 20. Na miejsce skierowano 4 zastępy straży pożarnej, mówi rzecznik małopolskich strażaków, kapitan Hubert Ciepły.
7: Zespół ratownictwa medycznego wspólnie ze strażakami prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo podjętych działań nie udało się przywrócić funkcji życiowych i ratownicy medyczni stwierdzili zgon mężczyzny w wieku 16 lat.
1: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: W nocy na zachodzie i kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni, cieplej na zachodzie do 13. W dzień od 17 na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 23 stopni na pozostałym obszarze. Morska prognoza pogody, brak ostrzeżeń dla środkowej strefy brzegowej. Bałtyk zachodni, prognoza ważna do godziny 7 rano. Wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2, temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność umiarkowana, miejscami bardzo słaba, miejscami deszcz, później zamglenie lub mgła. Bałtyk południowy, prognoza ważna do godziny 13. Wiatr północno-zachodni do zachodniego, przejściowo zmienny 2 do 3 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność umiarkowana, miejscami słaba lub bardzo słaba. Słaby deszcz lub zamglenie, lokalnie mgła. Bałtyk południowo-wschodni, prognoza ważna do godziny 13. Wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, lokalnie słaba. Słaby deszcz lub zamglenie. Bałtyk centralny, prognoza ważna do godziny 7 rano. Wiatr południowy skręcający na zachodni 3 do 5 w skali Beauforta, stan morza 3. Temperatura powietrza 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Bałtyk północny, prognoza ważna do godziny 7 rano. Wiatr południowy skręcający na zachodni 4 do 5 w skali Beauforta, stan morza 3. Temperatura powietrza 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. To była morska prognoza pogody.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Wawrzynek główkowy, obuwik pospolity, gniewosz plamisty czy 7 gatunków nietoperzy zimujących w podziemiach. Gdzie to wszystko? Na obszarze dawnych kopalń w Świętokrzyskiem. Dziś będziemy w Krzemionkach, na wyrobiskach sprzed 5000 lat. Turyści mogą do dziś podziwiać ślady prehistorycznych kilofów z Poroża i rysunki naskalne, które wykonano węglem drzewnym. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki.
8: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. Dziś od 9 rano.
9: Patryk Bedliński, zapraszam.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Jeden kawał w drodze. Dzisiaj dla tych, którzy nie śpią, zawsze dla tych, którzy nie śpią, rozmawiamy z tymi, którzy pracują. Wracamy do zajezdni MZA w Warszawie Płochocińska. Aleksander Koch jest z nami.
1: Witaj. Jeszcze nie śpię.
0: Jeszcze nie śpisz. Dobrze, my też jeszcze nie śpimy i nasi słuchacze też nie, bo nas słuchają, są z nami. Powiedz, już ci nocni kierowcy wszyscy wyjechali na trasy? Będą zjeżdżać o której?
1: Tak, nocny ostatni wyjechał ode mnie 23:30. Mhm.
0: I teraz wszyscy są na trasach.
1: Tak, no tych 8, prawda, jegomościów, którzy ode mnie na linie nocne wyjeżdżają, to właśnie sobie tam jeżdżą po mieście. Jeden stoi na dworcu centralnym jako rezerwa, rezerwa nocna. Natomiast to jest ciekawe, nie wszystkie jeszcze dzienne zjechały. To jest ciekawostka.
0: O, a to jest według innego czasu, czy o co chodzi?
1: Nie. No, na przykład linia dzienna 120, która sobie jeździ między Dworcem Wschodnim a Olesinem, to dopiero u mnie na bramie się zamelduje za 20 minut, bo ostatni z metra Kondratowicza jest dopiero chwilę po pierwszej nocy, tak? Natomiast hit-hitem to jest autobus podmiejski 705, który sobie jeździ między metrem Marymont a w tej chwili Białobrzegami, tutaj pod warszawskimi koło jeziora Zegrzyńskiego. To on się zamelduje u mnie dopiero 2:45.
0: No proszę, jak to wszystko jest poukładane? A powiedz, jak długo trwa taki dyżur, na przykład twój nocny w zajezdni? Ty do której będziesz w pracy?
1: Ja do 7 rano jestem.
0: A zacząłeś?
1: O 23:00.
0: Aha, w ten sposób. I potem masz znowu jakiś dzienny, tak? Dyżur?
1: To tak... Znaczy, wolny weekend mam na szczęście.
0: A, bo to są rzeczywiście weekend. Okej, dobrze. A dyżur kierowcy?
1: Nocni kierowcy, ostatni nocny zjedzie 5:30. Mhm.
0: No a ci poranni kierowcy, którzy przyjeżdżają do pracy, to czym oni przyjeżdżają? No tymi nocnymi dojeżdżają? To gdzieś też, z przystanków?
1: Też. Dojeżdżają własnymi samochodami, dojeżdżają czasami rowerem, hulajnogą. Czasami idą pieszo, bo są niektórzy, którzy mieszkają tutaj ode mnie w miarę blisko i mogą sobie 5 minut spaceru zrobić nawet w środku nocy. No i pierwszy gdzieś mniej więcej będzie około w 2:30 już powinien być pierwszy dzienny kierowca.
0: Ciekawe, ile taki nocny przeciętnie robi kilometrów. To pewnie zależy wiele od trasy, na której się porusza, prawda? Nie ma jakiejś tam mniej więcej,
1: tak. Trudno powiedzieć. Tak, 50 kilometrów nocne zadania, mniej więcej. Mhm.
0: No i teraz, słyszę, że tam masz gości, tak?
1: No właśnie zjechał jeden kolega z miasta i chciał się pewnie pochwalić, że skończył pracę i będzie i z przyjemnością idzie do domku.
0: No to my go oczywiście pozdrawiamy. Cieszymy się, że jest z nami, pewnie zmęczony. To co, teraz będzie przerwa na śniadanie czy na kolację? Co się robi, jak się kończy dyżur o godzinie 1:25? To co się je? Bo wiesz, jak u Barei było, że ja, proszę pana, mam bardzo dobry dojazd do pracy, tak? To tu co?
1: Tak. A tutaj, no myślę, że jak się wraca do domu, to już myśli się tylko chyba o prysznicu i o poduszce.
0: Jasne.
1: Aczkolwiek ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że potrafiło się nawet jeszcze nocą jakąś pizzę zjeść, kebab na przykład.
0: No godzinie. Proszę bardzo, zdrowa żywność.
1: Były takie akcje. Tak, a później wiesz, jak się wchodziło na wagę, to był lekki problem.
0: Oj tam. To nie wiesz, waga kłamie. Dobrze, wrócimy do naszej rozmowy niebawem. Zaopiekuj się panem, który wrócił ze służby. Jak ma na imię? Z dyżuru?
1: Piotr.
0: A, to pozdrawiamy pana Piotra, a my się już słyszymy niebawem.

0: Jedynka w drodze, wracamy do zajezdni Puchocińska MZA Warszawa. Aleksander Koch jest z nami, dyspozytor. Słyszymy
1: tak
0: się. Tak, słyszymy się. Co teraz dzieje się w zajezdni o takiej porze?
1: Słychać dudnienie?
0: Słychać,
1: nie bardzo.
0: Słychać.
1: No to właśnie stacja gazu pracuje, tankują się autobusy gazowe.
0: Tam musi być odpowiednie ciśnienie, żeby ten gaz wtłoczyć, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: A to jest CNG, tak?
1: TNG, tak. Tutaj na zajezdni jest TNG, natomiast ogólnie w firmie jeszcze są autobusy na LNG. Mhm. Także... Czyli to jest troszeczkę inne sprężanie tam, prawda?
0: Chodzi o ciśnienie, tak?
1: Tak, no i w niskich temperaturach, bo LNG jest tankowane przy minus 170 stopniach. Mhm. Więc to,
0: no,
1: tak,
0: to rzeczywiście
1: troszkę inaczej, nie?
0: Czy dzień się już zaczyna w zajezdni, można tak powiedzieć?
1: Tak między Bogiem a prawdą, to ten dzień trwa całą dobę. W tej chwili jeszcze nie wszyscy zakończyli dzienne służby, natomiast na następny dzień, na dzienny służb jeszcze nikt nie przyszedł, ale to myślę, że kwestia, którą to mamy godzinę, 1:40, no myślę, że jakieś godzina czasu i się pierwsi już pojawią.
0: Bardzo Ci dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie i tą naszą dzisiejszą rozmowę. Przeprowadziliśmy Państwa przez nocną zajezdnię Puchocińska MZA w Warszawie, a naszym przewodnikiem był Aleksander Koch. Bardzo Państwu dziękujemy i cieszymy się, że możemy nocami z Państwem trochę popodróżować. Ta nasza dzisiejsza podróż w sensie słownym dobiega końca, ale zapraszamy teraz na część muzyczną naszej audycji do godziny 3:00. Jedynka.

Jedynka w drodze, zbliża się godzina druga. Apel do kierowców, uważajcie tej nocy, bo naprawdę może być niebezpiecznie. Mgła do 200 metrów ograniczy widzialność, a w Karpatach do minus 2 spadnie temperatura. Proszę na siebie uważać i jechać ostrożnie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Odrodzona nieznana, czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
2: Gdańsk, Sopot i Gdynia są obok siebie od dawna, ale dopiero po wojnie stały się Trójmiastem. Druga Rzeczpospolita.